0: Te kraje, gdzie jest wysoki indeks wybetonowania asfaltu, mają zdecydowanie wyższe prawdopodobieństwo w populacyjnie rozwoju alergii. To właśnie dokładnie wynika z tego, o czym pani redaktor mówiła. Tylko my oczywiście to wiemy, ale to, że wiemy, że to jest dominująca hipoteza, to nie pozwala nam tak naprawdę jeszcze w prosty sposób zaadresować tego problemu. My nie możemy zalecić, żeby nasze dziecko na przykład jadło jedną brudną marchewkę dziennie, to nie pomoże. My w ten sposób nie potrafimy jeszcze zapobiegać temu rozwojowi alergii w przyszłości, ale ja tu mówię trochę na przykładach, wiadomo, że to bardziej obrazowe, ale takie badania trwają.
1: Czyli jednym słowem, trochę za szybko poszły rozmaite ulepszacze na przykład. Możemy tutaj wejść w ten wielki temat żywności, która też jest zmodyfikowana i tak dalej, i tak dalej. A organizm człowieka jest organizmem człowieka, czyli w pewien sposób tak. Czyli w pewien sposób, ale jeżeli już pan profesor widzi, że pacjent, bo pan profesor jest także praktykiem, co się ceni, bo to jest ważne, że pacjent już jest właśnie w tej fazie takiej astmy i wiadomo, że potem się może stać ten stan już bardziej groźny, już taki ostry, to są jakieś te wstępne zalecenia, które pozwolą powstrzymać ten proces, żeby nie tej astmy ciężkiej tak szybko nie było.
0: To teraz przechodzimy, proszę państwa, do obrazu klinicznego i leczenia wczesnych postaci chorób alergicznych. Myślę, pani redaktor, że lepiej tu by było spojrzeć na to troszeczkę szerzej. Wiem, że mówimy o astmie, ale jeśli pomyślimy o najczęstszej manifestacji alergii, czyli alergicznym mierzycie błony śluzowej nosa, po pierwsze zaczyna się wcześniej w obrazie tak zwanego marszu atopowego, czyli rozwoju alergii na przestrzeni życia pacjenta. I wiemy też bardzo dobrze, że jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju astmy atopowej. Taka podstawowa zasada kliniczna, medyczna, praktyczna to wczesne prawidłowe rozpoznanie, wdrożenie optymalnego leczenia, co zapobiega progresji i rozwoju kolejnych etapów chorób alergicznych. Na przykład w przypadku alergicznego nierzytu błony śluzowej nosa, oprócz leków objawowych czy donosowych, czy tabletek hamujących reakcję alergiczną, możemy zastosować immunoterapię swoistą, która zdecydowanie zmniejsza ryzyko i rozwoju nowych uczuleń i na przykład astmy oskrzelowej. Gdy przejdziemy do samej astmy oskrzelowej, mamy postacie łagodne, niekiedy sezonowe, w szczycie sezonu pylenia, to też podstawowa zasada, wczesne, prawidłowe rozpoznanie, optymalne leczenie pod kontrolą specjalisty, co zmniejsza ryzyko progresji i rozwoju ciężkich postaci astmy.
1: No właśnie, i to optymalne leczenie. Tutaj też jest cały wachlarz wyboru, ale są też, tak mi się wydaje, bo w tej chwili medycyna, jak tak się porównuje różne jej dziedziny, to postępuje zgodnie z pewnymi procedurami. Zostały te procedury po prostu w ostatnich kilkudziesięciu latach nazwane, opisane, sprawdzone. I tu też zapewne z tym będziemy mieli do czynienia, przy czym myśląc o procedurach, myślę tutaj także o tym cyklu włączenia leków z tą fazą pierwszą tych leków, które już od dziesięcioleci są sprawdzone, ale także z tą fazą ostatnią, czyli tych leków biologicznych.
0: Tak, proszę państwa, we wszystkich chorobach przewlekłych, począwszy od kardiologii, poprzez wszystkie specjalizacje medyczne, onkologię, alergologię, mamy tak zwane standardy postępowania w jednostkach chorobowych. To są standardy, które w pewien sposób zbierają doświadczenie, wiedzę, wyniki badań klinicznych, które pokazują, w jaki sposób optymalnie diagnozować, rozpoznawać daną jednostkę chorobową i jakie leczenie na jakim etapie jest najlepsze dla danego pacjenta. Jeśli chodzi o leczenie astmy oskrzelowej, to kilka takich podstawowych informacji. Tu pani redaktor bardzo słusznie podkreśliła, że mamy różne postacie choroby. Mamy łagodniejsze, gdzie rzeczywiście potrzebujemy niższe dawki leków, te leki mogą być stosowane rzadziej. Mamy postacie przewlekłe, gdzie podstawą jest systematyczne stosowanie leków. No i mamy ciężką postać astmy, o której może powiemy osobno. Generalnie zasada jest taka, że jeśli rozpoznajemy chorobę, to tak jak wspomniałem na samym początku, astma jest chorobą zapalną. W drogach oddechowych toczy się proces zapalny i musimy zastosować leki przeciwzapalne. Czyli tak naprawdę podstawą leczenia są dwie grupy leków. Są leki hamujące to zapalenie alergiczne, które już tam zaczyna się tlić albo jest coraz bardziej rozkręcone w cięższych postaciach choroby. Plus dajemy leki, które są lekami objawowymi, które rozkurczają oskrzela. Bo takim podstawowym objawem astmy jest kaszel, duszności, skurcz oskrzeli, świsty, ucisk w klatce piersiowej, ograniczenie tolerancji wysiłku. Czyli najczęściej w jednym opakowaniu podajemy kombinację tych leków, różnych substancji czynnych w różnych dawkach w zależności od stopnia ciężkości choroby i potrzeb naszego pacjenta. Takim najczęstszym błędem jest, i my bardzo chcemy o tym mówić, nasi pacjenci czują zdecydowanie lepszą poprawę po tych lekach, które rozkurczają oskrzela, czyli po różnego rodzaju bronchodylatatorach. Ale to jest tak, jakbyśmy ból zęba leczyli lekiem przeciwbólowym. Tak? To nie jest leczenie przyczynowe, to jest leczenie objawowe. Dlatego my bardzo zachęcamy i dlatego nawet teraz są takie schematy leczenia, gdzie nie można osobno zastosować właśnie tego leku rozkurczającego bez leczenia przeciwzapalnego. I to podstawa leczenia większości postaci astmoskrzelowej. Tak naprawdę około 75% naszych pacjentów potrafimy właśnie w ten sposób leczyć różnymi kombinacjami, różnymi dawkami tych dwóch podstawowych grup leków. Pozostałe 25% to tak zwana astma trudna do leczenia, astma ciężka, gdzie musimy się trochę nagłowić, musimy się zastanowić, jaka jest diagnostyka różnicowa, jaka jest przyczyna tej trudnej postaci astmy i może włączyć bardziej intensywne leczenie.
1: To do astmy ciężkiej za chwilę jeszcze przejdziemy, natomiast tu bym się chciała też chwilę zatrzymać, kiedy jeszcze się nie dopuszcza do tego stanu, no bo ja rozumiem, że trwa proces cykl leczenia, on jest rozłożony na też jakiś czas, miesiące czy lata. Jaki jest efekt, z którego lekarz, alergolog jest zadowolony, po jakim czasie, kiedy widzi, że no zadziałało?
0: Leki, które mamy obecnie dostępne, działają bardzo szybko. Nawet pacjent czuje zdecydowaną ulgę już w pierwszych dniach leczenia, co z jednej strony jest optymalnym efektem terapeutycznym, ale trochę stanowi zagrożenie dla prawidłowego schematu leczenia, bo naturalnie naszym odruchem jest to, że jeśli nam coś pomaga, czujemy ulgę, ustępują objawy, to przestajemy brać leki. To w nas siedzi, to jest trochę silniejsze od nas, a astma oskrzelowa z definicji najczęściej te manifestacje, o których już mówimy, jeśli szukamy pomocy lekarskiej, to jest to postać przewlekła. Trochę jak cukrzyca, warto sobie to uświadomić. Nie można leczyć cukrzycy tylko doraźnie, tak? To doprowadzi do rozchwiania choroby. I tu przemawia do naszych pacjentów ten schemat systematyczny. Tak samo w przypadku astmy oskrzelowej, to jest najczęściej postać przewlekła, wymaga systematycznego stosowania leków. I to jest takie podstawowe założenie w schemacie terapeutycznym.
1: I niezależnie nawet od uzyskania jakiejś poprawy radykalnej, cały czas należy mieć świadomość, że ten proces musi być kontynuowany.
0: Mamy postacie astmy epizodycznej, gdzie dajemy leczenie w okresie największego nasilenia objawów, a później te objawy ustępują, na przykład poza sezonem pylenia, ale generalnie większość postaci przewlekłych wymaga systematycznego stosowania leków. Plus doraźnie, bo tutaj mamy dwie takie skrajne sytuacje. Dobre leczenie choroby definiujemy jako tak zwaną optymalną kontrolę. Proszę Państwa, kontrola choroby to nie znaczy, że pacjent przychodzi do lekarza, specjalisty, do alergologa i na kolejną wizytę, tylko ma jak najmniejsze objawy choroby. Nie ma duszności dziennych, nie ma duszności nocnych, ma dobrą tolerancję wysiłku, śpi w nocy bez problemu, ma zdolność do uprawiania wysiłku fizycznego, sportu, dzieci muszą chodzić na zajęcia WF-u, nie zwalniamy dzieci z lekcji WF-u, czyli prawidłowo funkcjonuje i to jest dobra kontrola. Wiemy, że pacjent ma wtedy rzadko zaostrzenia, rzadko ma infekcje, które prowadzą do długotrwającego kaszlu i duszności. To są wszystko miary dobrej kontroli choroby. My, jeśli widzimy w obrazie klinicznym, że te objawy ustępują, to zmniejszamy w opakowaniach leków dawki leków. Tak? I dążymy do tego, żeby stosować najniższą skuteczną dawkę leków terapii, ale raczej systematycznie. Oczywiście, że może zdarzyć się tak, że choroba nam ustępuje i przechodzimy wtedy do doraźnego stosowania leków. Ale generalnie raczej tu, jeśli już mówimy o rozpoznaniu astmy przewlekłej, no to jest to choroba przewlekła.
1: I tutaj dochodzimy do tej astmy ciężkiej, z którą rzeczywiście no już trzeba prowadzić taką, powiedziałabym, medyczną walkę.
0: Tak, tutaj proszę Państwa mamy dwa takie podstawowe problemy. Jeśli nie udaje nam się opanować choroby, osiągnąć takiej dobrej kontroli objawów i dobrego samopoczucia naszego pacjenta za pomocą podstawowych leków, to musimy się po pierwsze zastanowić, czy to jest rzeczywiście taka ciężka postać astmy, czy nie mamy do czynienia z innymi sytuacjami. Na przykład, czy nasz pacjent dobrze przyjmuje leki, czy potrafi je prawidłowo inhalować, to wcale nie jest takie proste. Czy właśnie systematycznie stosuje leki. Czy nie ma innych chorób współistniejących, które uniemożliwiają osiągnięcie dobrej kontroli choroby, na przykład przewlekłego zapalenia zatok, alergicznego nieżytu nosa, obturacyjnego bezdechu sennego. Jest cały szereg jednostek chorobowych, które dekompensują nam wydolność dolnych dróg oddechowych. Jeśli wykluczymy, to jest tak zwana diagnostyka różnicowa w medycynie, jeśli wykluczymy te problemy, to wtedy rozpoznajemy astmę ciężką. I to wymaga od nas zwykle zastosowania różnych innych kombinacji, wyższych dawek leków. Dołączamy wtedy kolejne preparaty, żeby osiągnąć lepszą kontrolę choroby, lub w niektórych przypadkach sięgamy po super nowoczesne leki biologiczne.
1: No właśnie, te super nowoczesne leki biologiczne, o których wspominaliśmy i do nich także jeszcze wrócimy. Rozmawiamy z panem profesorem Maciejem Kupczykiem. Pan profesor Maciej Kupczyk, alergolog, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Za chwilę wrócimy do naszego spotkania.

0: Pan profesor Maciej Kupczyk, alergolog, pulmonolog, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Panie profesorze, mam kolejne takie pytanie. Astma, a przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jakie są podobieństwa, jakie są różnice?
1: To są, proszę państwa, dwie przewlekłe obturacyjne choroby układu oddechowego. Mamy właśnie astmę skrzelową, która najczęściej rozpoczyna się jako astma alergiczna, czyli częściej występuje jej początek, przynajmniej u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych. Może trwać przez całe życie, może rozpocząć się również u osób dorosłych, ale generalnie to raczej dzieci, młodzież, młodzi dorośli, jeśli mówimy o początku choroby, versus przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jest to choroba, która tak naprawdę związana jest z przewlekłą ekspozycją dolnych dróg oddechowych na szkodliwe pyły lub gazy. W praktyce w Polsce jest to najczęściej dym papierosowy. To 99% przypadków w Polsce. Tak, my nie mamy prawie innych źródeł ekspozycji tak przewlekłej. POHP, to jest skrót przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozwija się u dorosłych nie wcześniej niż około 40-50 roku życia, bo wymaga wielu, wielu lat ekspozycji, najczęściej na dym papierosowy. Obraz kliniczny jest też trochę inny. W przypadku astmy mamy dolegliwości napadowe, jest to duszność, świsty, napady duszności, zła tolerancja wysiłku, które pojawiają się nagle i dość szybko ustępują. W przypadku POHP te objawy narastają w czasie, są związane z uszkodzeniem dróg oddechowych. Często przez pacjenta nie są tak łatwo rozpoznawane, ponieważ w pewien sposób adaptujemy się do pogorszenia tolerancji wysiłku. Niekiedy składane są na karb niewydolności serca, tak, czyli innych jednostek chorobowych. Ale rzeczywiście to są dwie choroby obturacyjne, z którymi my, alergolodzy, pulmonolodzy, najczęściej spotykamy się w praktyce codziennej i w niektórych przypadkach musimy pogłębić tu diagnostykę, wykonać badania wydolności układu oddechowego, badania obrazowe klatki piersiowej, żeby je prawidłowo zróżnicować i zastosować optymalne leczenie.
0: Tu jest takie badanie spirometria, tak? Które polega też na tym, żeby tę wydolność ocenił prowadzący lekarz.
1: Tak, badanie wydolności układu oddechowego, czyli spirometria, najczęściej wykonywana taką metodą natężonego wydechu, to jest proste, powszechnie dostępne badanie, które rzeczywiście pozwala nam ocenić, jak funkcjonują drogi oddechowe, czy mamy tam do czynienia z tak zwaną obturacją, czyli zwężeniem dróg oddechowych, które wpisuje się w patomechanizmy rozwoju jednej lub drugiej choroby obturacyjnej, o których mówimy.
0: A czy to POHP ma również takie swoje fazy? Ma takie porównywalne do tego, co mówiliśmy, co pan profesor mówił przy właśnie okazji astmy? Czy to też ma takie swoje przebiegi od tego lżejszego do takiego, z którym bardzo trudno już potem walczyć?
1: Oczywiście, myślę, że nawet w przypadku POHP te fazy, ta progresja jest dużo bardziej widoczna niż w przypadku astmy skrzelowej. Tak jak wspomnieliśmy, jest to choroba bez wątpienia związana z uszkodzeniem dróg oddechowych przez dym papierosowy najczęściej. Stąd jeśli pacjent przerwie narażenie na dym papierosowy na wczesnym etapie rozwoju choroby, to zwykle objawy są łagodne, jesteśmy na takim wczesnym etapie rozwoju choroby.
0: Czy rzucić palenie po prostu, albo w ogóle nie zaczynać?
1: Bez wątpienia. To niestety jest główny czynnik i rzucenie nałogu palenia, wiem, że czasami trudne, ale jest to podstawowy sposób profilaktyki progresji rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Żadne leki nie zastąpią nam tego. My nie mamy leków, które potrafią nam odbudować dolne drogi oddechowe. Jeśli ten czynnik uszkadzający cały czas niszczy nam płuca, no to my na to nic w praktyce nie poradzimy. I rzeczywiście ta progresja polega na tym, że pacjent ma coraz gorszą wydolność wysiłkową, coraz większą duszność w spoczynku. Ta zdolność płuc do wymiany gazowej, czyli do tego pobierania tlenu z powietrza i wydalania dwutlenku węgla, takie podstawowe mechanizmy, bariery są upośledzone. Wtedy niekiedy potrzebna jest tlenoterapia. Pacjent ma coraz częstsze zaostrzenia choroby, zaostrzenia infekcyjne. powstaje taka błędna spirala napędzająca się coraz większych problemów klinicznych, niedotlenienie, w tym często niedotlenienie serca, dołącza się choroba wieńcowa i mamy cały komplet takich współchorobowości, które rzeczywiście prowadzą później do istotnej progresji problemów klinicznych.
0: A jak w tych wypadkach, podobnie jak i przy astmie, można pacjenta wyposażyć w pewną wiedzę i w pewną samoświadomość? Mówi pan profesor, tlenoterapia. Są w tej chwili od już długiego czasu dostępne rozmaite, lepiej lub gorzej uposażone takie aparaty tlenowe, prawda, które sobie można zainstalować we własnej sypialni, czy jakiegoś innego typu działania, również kiedy pacjent, będąc oczywiście pod kontrolą medyczną, jednak sobie te nawyki takie już stworzył i może sobie sam pomagać codziennie w takim pokonywaniu tej choroby, zarówno astmy, jak i POHP.
1: Oczywiście. Tak naprawdę wiele takich podstawowych schematów działań, które możemy zrobić, są wspólne dla tych dwóch chorób obturacyjnych. Po pierwsze, mamy wczesne rozpoznanie. Zależy nam na tym, żeby prawidłowo rozpoznać chorobę, włączyć optymalne leczenie, kontrolować się u swojego lekarza, pamiętać o stosowaniu leków, unikanie ekspozycji na czynniki zaostrzające i jedną i drugą chorobę. Na przykład w astmie alergicznej raczej unikamy ekspozycji na te alergeny, które nam szkodzą. Tak samo w POHP, rzucenie nałogu palenia. Pamiętajmy o szczepieniach. To są obie choroby układu oddechowego, w których infekcja wirusowa doprowadza do zaostrzenia, a zaostrzenie w przypadku choroby obturacyjnej, to tak jak zawał serca w przypadku choroby wieńcowej, stanowi bez wątpienia zagrożenie życia. Zależy nam na rehabilitacji oddechowej. Mamy i oddziały rehabilitacji oddechowej bardzo prężnie działające i schematy aktywizacji ruchu. Tak, my bardzo dobrze wiemy, że zwiększenie aktywności fizycznej sprzyja wydłużeniu życia naszych pacjentów, więc mamy cały szereg takich działań, które tutaj naprawdę usprawniają naszych pacjentów. Tlenoterapia, o której mówiliśmy, to może warto wspomnieć, mamy też specjalne urządzenia w przypadku ciężkich postaci do lepszego podania leków ziewnie, na przykład nebulizatory. Niektórzy pacjenci muszą z nich korzystać. Tlenoterapia jest narzędziem, które wykorzystujemy w niewydolności oddechowej. To są raczej zaawansowane postacie POHP, wyłącznie po potwierdzeniu tego rozpoznania przez specjalistę, bo tlen jest lekiem, który może silnie działać i dawać spaczone pewne efekty. Nie można go nadużywać bez kontroli lekarskiej, więc tlenoterapia też, może powiedzmy tutaj dwa zdania. To nie jest leczenie doraźne duszności. Zasadą podstawową tlenoterapii w niewydolności oddychania jest przewlekłe stosowanie, co najmniej 16-20 godzin dziennie, po to, żeby zmniejszyć ryzyko przewlekłego niedotlenienia na przykład mięśnia sercowego i zmniejszyć ryzyko zawału serca. Tak? Więc to nie chodzi o to, żeby w przypadku duszności powciągać sobie kilka wdechów tlenu. To my nie zauważymy tutaj poprawy. To nie o to chodzi. To wręcz przeciwnie. Może być olbrzymim zagrożeniem ze względu na pewne odruchy fizjologiczne naszego układu oddechowego. Więc to warto o tym myśleć pod kontrolą specjalisty pulmonologa. W Łodzi są ośrodki domowego leczenia tlenem i my tutaj zapewniamy poradę, pomoc, dopasowanie odpowiedniej dawki tlenu w tlenoterapii domowej i pomoc w przewlekłej tej terapii.
0: Czyli tu jest bardzo ważne to, co pan profesor mówi. Bo oczywiście najłatwiej sobie samemu się pocieszając, że ja tam, nie wiem, włączę sobie ten tlen na 10-15 minut. Mówię to trochę z rodzinnych przykładów, bo miałam do czynienia z takimi przypadkami. Na płytki oddech na przykład, taką tlenową terapię sobie można zafundować. Tymczasem tu jest bardzo ważny ten moment edukacji, w jakiś sposób jednak informowania i pacjentów, i ich rodzin. Rozumiem, że trudno wymagać to od lekarzy alergologów czy pulmonologów, ale takie również zadania muszą być realizowane, żeby po prostu wyjaśniać, objaśniać.
1: Oczywiście.
0: Tłumaczyć.
1: Oczywiście tu też wielka zasługa pani redaktor, że mówimy o tych aspektach w praktyce, ale my jako specjaliści zawsze musimy poświęcić sporo czasu edukacji, przedstawieniu tych działań, bo my naprawdę nie dowierzamy, ale mamy jasne dowody naukowe, które nam pokazują, że to, co wydłuża życie pacjentom z rozpoznaniem POHP, to jest rzucenie nałogu palenia tytoniu, aktywizacja, rehabilitacja oddechowa, a tlenoterapia to dopiero u tych pacjentów, którzy mają niewydolność oddychania pod kontrolą specjalisty, bo tak jak mówiliśmy, tlen może zahamować tak naprawdę ośrodek oddechowy u pacjentów z taką jednostką chorobową i mieć efekt odwrotny do oczekiwanego. Więc to musi być, dawka tlenu musi być tutaj dopasowana do pacjenta.
0: Już się boję zapytać o te e-papierosy. Jaki jest stosunek alergologów i pulmonologów do tych wynalazków?
1: Proszę państwa, mamy też już jasne dowody naukowe. Może powiedzmy trochę, zacznijmy od początku. Historia z podgrzewaczami tytoniu i e-papierosami była taka, że zostały one w pewien sposób wprowadzone na rynek pod przykrywką sposobu walki z nałogiem palenia tytoniu. I oczywiście różne są metody walki z nałogiem palenia tytoniu, ale to była na pewno ślepa uliczka, która doprowadziła do tego, że z deszczu pod rynnę wpadliśmy tak naprawdę. Mamy jasne dowody naukowe, że no, łatwo to sobie wyobrazić. Wdychanie jakichkolwiek substancji do dolnych dróg oddechowych nie jest optymalne w ten czy w inny sposób. E-papierosy, podgrzewacze również mogą powodować uszkodzenie dolnych dróg oddechowych. Nawet są raporty dotyczące skrajnie ciężkich manifestacji uszkodzenia dróg oddechowych. No to też bardzo przemówi nam do wyobraźni. Wyobraźcie sobie państwo, jeśli mamy aromat tego e-papierosa, na przykład o popcornu lub kebaba, tak, to wyobraźcie sobie państwo, jakie tam muszą być chemikalia, które my bardzo chętnie wdychamy, czy nasze dzieci, młodzież.
0: Bo to niestety właśnie, bo to się rozszerzyło przede wszystkim wśród młodszego pokolenia.
1: Oczywiście, wyobraźcie sobie państwo, jakie to są chemikalia, które my wdychamy do dolnych dróg oddechowych, wprowadzamy jak najgłębiej do układu oddechowego. Wiadomo, że przewlekła ekspozycja na takiego rodzaju E, o których już tutaj mówiliśmy, to może prowadzić do istotnych konsekwencji, więc to jest po prostu inny nauk.
0: Tak samo szkodliwy, jeśli jak niektórzy tłumaczą, bardziej. Wracając jeszcze do tych, powiedziałabym, takich edukacyjnych walorów tego typu działań medycznych. Proszę mi powiedzieć, panie profesorze, jak to się zmieniło w ostatnich latach? Czy pan profesor, który śledzi na bieżąco również to, co się dzieje w medycynie krajów zamożnych, w tych badaniach, które są prowadzone w rozmaitych ośrodkach, czy można zauważyć, że również w tej dziedzinie chorób płuc, chorób układu oddechowego nastąpiły jakieś takie zwroty, które mogą wskazywać, że medycyna też dokonuje tutaj, jak na przykład przy chorobach nowotworowych, takich bardziej radykalnych kroków?
1: Oczywiście. Myślę, że tutaj dobrym przykładem będą super nowoczesne terapie, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, czyli tak zwane leki biologiczne w terapii astmy oskrzelowej. Dzięki poznaniu tak naprawdę przez lata trwały badania dotyczące patomechanizmów, czyli skąd bierze się ta dana jednostka chorobowa, co tam takiego dzieje się w tych drogach oddechowych, że mamy tego rodzaju objawy. Przez lata badano te dość złożone aspekty układu immunologicznego i zdefiniowano takie kluczowe elementy, dzięki czemu tak naprawdę i przeciwko którym skonstruowano bardzo ściśle, wybiórczo działające leki biologiczne. One tak punktowo wpływają na układ immunologiczny, hamując te elementy zapalenia toczącego się w drogach oddechowych, które odpowiada za ciężki obraz kliniczny choroby. I wprowadzenie leków biologicznych do terapii u naszych pacjentów to jest rewolucja, to jest olbrzymi przełom w medycynie. Nasi pacjenci to często opisują w taki sposób, że mówią, że czują się jak nowonarodzeni. Oni nie wyobrażali sobie, żadne dotychczas stosowane leki nie dawały tak spektakularnej poprawy. I to nie mówimy tu o leczeniu doraźnym, tylko właśnie efekcie przewlekłym. My teraz już wiemy, że leki biologiczne mogą prowadzić do remisji choroby, czyli w stopniu ciężkości cofamy się o kilka kroków w tył. Żadne wcześniej stosowane leki tego nie umożliwiały. Wiemy też, że leki biologiczne mogą zahamować przebudowę dróg oddechowych. Mówiliśmy, że ten proces zapalny, który toczy się w drogach oddechowych naszych pacjentów, prowadzi do uszkodzenia tych struktur i ta choroba jest coraz cięższa. I żadne leki dotychczas stosowane nie hamowały tej progresji. Dopiero wprowadzenie leków biologicznych pokazało, że możemy się wycofać, jeśli chodzi o stopień ciężkości choroby, czyli ta choroba się cofa. Cofają się też te zmiany w dolnych drogach oddechowych. Mamy na to już potwierdzenie w badaniach naszych pacjentów i przekłada się to na obraz kliniczny. Są nawet tacy pacjenci, którzy zdecydowanie zmniejszają intensywność stosowanych leków wziewnych aż do leczenia doraźnego.
0: A na czym tak naprawdę polega zasada takiego leku biologicznego? Bo rzeczywiście słyszy się o tej grupie właśnie farmaceutyków. Nie wiem, czy właściwego słowa w ogóle używam. Na czym ten lek biologiczny, bo to tak ładnie brzmi, prawda, że tak naturalny jest on ci, ale na czym polega ta zasada i ta zmiana?
1: Generalnie mamy kilka różnych typów leków biologicznych. Są one najczęściej skonstruowane w ten sposób, że przypominają strukturę przeciwciał. Mamy w układzie immunologicznym mamy komórki, które produkują przeciwciała, które zwykle walczą z infekcjami. O tym wiemy, to pamiętamy z podstaw biologii. I leki biologiczne są właśnie najczęściej zbudowane na wzór przeciwciał, dlatego są dobrze tolerowane przez nasz organizm, bo są to przeciwciała humanizowane, ludzkie, więc wyglądają dokładnie tak jak nasze. A przez to, że ich fragment potrafi rozpoznać dokładnie tą cząsteczkę lub taki punkt uchwytu, który odpowiada za pewną spaczoną odpowiedź, czy w przypadku astmy skrzydłowej w układzie immunologicznym, czy w przypadku chorób onkologicznych właśnie za tą mutację i konsekwencje tej mutacji, która prowadzi do jakiegoś procesu kancerogenezy, to niezależnie od tego, o jakiej specjalizacji mówimy, to generalnie w pewnym uproszczeniu mechanizm działania leków biologicznych jest właśnie taki. Hamuje ten kluczowy element danej postaci choroby, cofając te zjawiska, na które do tej pory nie mogliśmy działać, a przez to, że jest to zbudowane na wzór właściwie prawidłowych funkcji naszego układu immunologicznego, przez to zwykle te leki są bardzo dobrze tolerowane i ten efekt jest spektakularny.
0: Czyli wcale nie byłam tak daleka od prawdy, używając słowa naturalny. Czyli coś, co jest bliższe rzeczywiście organizmom żywym. Natomiast już trochę na puentę naszego spotkania chciałam się zapytać o czas letni. Jeszcze ciągle mamy lato. Jakieś takie główne zagrożenia, których powinniśmy unikać, mając skłonności na przykład właśnie do różnego rodzaju alergii. Już nie mówię o astmatykach czy tych pacjentach, którzy rzeczywiście mają przewlekłe choroby płuc.
1: Myślę, że gdy mówimy o okresie letnim, wakacyjnym, to możemy przypomnieć kilka takich podstawowych zaleceń, rad dla naszych pacjentów. Po pierwsze, jest to okres wakacyjny, gdzie często wyjeżdżamy z daleka od domu. Pamiętajmy, żebyśmy byli przygotowani na wyjazd, w tym pamiętajmy o tym, żeby zabrać wszystkie leki, które mogą nam być potrzebne, czy do leczenia chorób alergicznych, czy do leczenia stanów nagłych, czy do leczenia intensyfikacji leczenia. My bardzo często mamy takie leki w domu, pamiętajmy, żeby je ze sobą zabrać. Niekiedy na wakacjach czujemy się zdecydowanie lepiej, tak jakbyśmy wyjechali do sanatorium, nad morze. To są takie kierunki, które pacjenci z chorobami układu oddechowego bardzo preferują. Ale pamiętajmy, że może zdarzyć się tam infekcja. Dla alergików może zdarzyć się tak, że zmiana otoczenia doprowadzi do nieplanowanej ekspozycji na wyższe stężenia alergenów, na przykład roztoczy, jeśli akurat ten hotel, w którym będziemy, będzie nie najczystszy. Jest wiele takich zagrożeń, więc pamiętajmy o tym, żeby wziąć podstawową dokumentację medyczną w razie czego, jakbyśmy musieli korzystać z pomocy lekarskiej. Pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą leki, żebyśmy mogli z nich skorzystać w razie tego sezonu wakacyjnego, w razie wyjazdu.
0: I jeździć też w takie sprawdzone już przez siebie miejsca, nie ryzykować jakichś takich nadzwyczajności, nie wiem, no upał to teraz mamy wszędzie chwilowo, ale no kiedyś lekarze odradzali osobom, które mają jakieś schorzenia, żeby właśnie odwiedzać kraje z nazbyt wysokimi temperaturami na przykład.
1: Oczywiście w przypadku wszystkich chorób przewlekłych, szczególnie układu krążenia, układu oddechowego, pewnym zagrożeniem może być lot samolotem, pewnym zagrożeniem mogą być skrajne temperatury, zarówno bardzo wysokie, jak i bardzo niskie. Raczej klimat łagodny, raczej pamiętajmy, czyste powietrze jest tutaj podstawą. Zagrożeniem też może być klimatyzacja, tak? Tu pamiętajmy, że takie skrajne obniżenie temperatury w przypadku upałów stanowi bardzo duże zagrożenie dla naszego układu oddechowego. Często prowadzi do ostrych infekcji, zapaleń krtani, zapaleń zatok i konsekwencją może być zaostrzenie chorób układu oddechowego. Więc jeśli mamy dostęp do klimatyzacji, czy w samochodzie, czy w domu, pamiętajmy, żeby była ona wyczyszczona, ale też nie dążymy do ustawienia tam 18 stopni, jeśli mamy 30 na zewnątrz, bo takie skrajne różnice temperatur doprowadzą do problemów ze zdrowiem.
0: A to się bardzo często zdarza, bo rzeczywiście ten przeskok czasami z tej rozgrzanej, gorącej ulicy do jakiegokolwiek sklepu, gdzie ta temperatura jest niższa o kilka, bywa kilkanaście stopni, to jest dla organizmu szok. Już nie mówiąc o tym czyszczeniu, to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę, zarówno w samochodzie, w którym spędzamy wiele godzin, jak i w tych pomieszczeniach klimatyzowanych ta klimatyzacja. I to niestety nie jest taka zasada z różnych powodów oszczędnościowych na przykład, ale ona powinna być regularnie sprawdzana i czyszczona, bo inaczej będzie mieć kłopot.
1: Zdecydowanie.
0: Klimatyzacja też może być zagrożeniem.
1: Oczywiście.
0: Dla naszych dróg oddechowych.
1: W przypadku alergików niekiedy to, co potrafi nam rozwinąć się i zamieszkać w klimatyzacji, to mogą być między innymi grzyby pleśniowe, i wtedy ekspozycja na te alergeny może doprowadzać do bardzo istotnych zaostrzeń chorób alergicznych, na przykład astmy skrzelowej.
0: Czyli także unikać, myśleć, słuchać, edukować się. Dziękujemy za te wszystkie dzisiejsze informacje, za to spotkanie. Pan profesor Maciej Kupczyk, pulmonolog, alergolog, która ważniejsza, to...
1: Myślę, że to są takie specjalizacje w przypadku właśnie tych chorób, o których mówimy, które wzajemnie się uzupełniają i pomagają mi zrozumieć problemy moich wszystkich pacjentów.
0: I trzeba je było zrobić osobno, prawda? To się tak naraz nie dało. Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Małgorzata Warzecha. Dzisiaj dziękujemy.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na koniec tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. W biegu dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: Ciężko się jeździ przez Łódź pod koniec tych wakacji, że lekki poślizg się pojawił?
2: Nie, generalnie nie. Natomiast akurat przejeżdżałem przez obszar, gdzie trwają w tej chwili prace związane z budową drogi rowerowej na Piłsudskiego, no i tam faktycznie jest dość ciężko.
1: Ale dojedziemy jakoś do szczęśliwego końca. Wakacje się kończą, ale niektóre remonty już wiemy, że się zaczną. Z rokiem akademickim od października ma ruszyć remont na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej. To jest jeden z ważniejszych punktów takich węzłów tramwajowych w Łodzi, tak. Bo tam przebiega wiele linii, które dojeżdżają, czy to ze Starego Polesia na miasteczko akademickie, czy też, no to jest jedna z głównych tras dojazdowych do zajezdni w Telefonicznej. Mhm. Wiemy, w jakim stanie jest to miejsce. Nie dało się tego skoordynować z Placem Wolności, który przez wakacje był remontowany.
2: To akurat właśnie sytuacja jest tego rodzaju, że albo jedno miejsce, albo drugie. Bo gdybyśmy w jednym czasie realizowali prace na Placu Wolności Legionów i na Nowomiejskiej i na skrzyżowaniu Pomorska-Kilińskiego, to wtedy całkowicie byśmy tutaj zblokowali się, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. Dlatego najpierw musi być skończony Plac Wolności i te okolice i dopiero można przejść na skrzyżowanie Pomorska-Kilińskiego.
1: Na Komisji Transportu w czwartek dyrektor Misztela z Zarządu Dróg i Transportu mówiła, że na dniach będzie podpisywana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, które będzie robiło te prace torowe. Wiemy już może jak, czy jeżeli w ogóle jakkolwiek może wyglądać komunikacja zastępcza w tamtej części miasta.
2: Jeszcze takich szczegółów nie ma. One będą dopiero opracowywane. Tym bardziej, że no mamy do rozpoczęcia tych prac jeszcze ponad miesiąc.
1: Od roku akademickiego rzeczywiście możemy się spodziewać, że studenci nie dojadą na uczelnię tramwajem od tego października, no bo cała Pomorska tam nie ma odbicia od innego momentu.
2: Nie ma. No niestety, Pomorska ma taki układ, tu jest taki układ, jeżeli chodzi o linie tramwajowe, że o trasy tramwajowe, że no nie ma alternatywy.
1: Ja jeszcze odpokuję, żeby nic się nie stało na Narutowicza i żeby nie stało się nagle tak, że tramwaje nie wyjadą z Telefonicznej.
2: Narutowicza mamy po remoncie, także tutaj nie ma żadnych przewidywań, że cokolwiek się może stać na Narutowicza. No, poza oczywiście jakąś sytuacją awaryjną, wypadkową i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o stan techniczny tutaj torowiska na Narutowicza, jest ono w bardzo dobrym stanie.
1: A przed nami też inne duże, dużo większe też inwestycje tramwajowe. Aleksandrowska, Nowe Centrum Łodzi, Warszawska, Srebrzyńska, Broniewskiego. Z tym wszystkim mamy zdążyć do końca 29, chociaż w niektórych przypadkach pamiętam, że o Srebrzyńskiej chociażby mówiło się na początku, o końcu 28 roku.
2: Znaczy generalnie perspektywa unijna kończy się na koniec 29, tak? Niektóre umowy o dofinansowanie, które miasto ma podpisane, mają termin krótszy, natomiast istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, także generalnie wszystko musimy zakończyć i rozliczyć do końca 29.
1: A jeżeli chodzi o te odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, jak to było w przypadku Srebrzyńskiej, w przypadku Warszawskiej, w przypadku Aleksandrowskiej, to wszystko już jest za nami, czy to wciąż się dociera?
2: Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że w tej chwili mamy, dzisiaj nawet będzie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej na odwołanie, tylko to jest jeszcze przed złożeniem ofert na Zieloną i Legionów. I jeżeli chodzi o Krajową Izbę, to nie mamy tutaj, mamy jeszcze jedno odwołanie właśnie na ulicę Srebrzyńską. Tutaj drugi z oferentów w kolejności się odwołał. I nie mamy jeszcze terminu wyznaczonego rozprawy.
1: Ja Państwu tylko nakreślę kontekst, bo mówimy o inwestycjach za wiele milionów złotych. Jeżeli komuś się nie uda, jeżeli wygra czyjaś inna oferta, to wiadomo, że jest o co walczyć, bo to są gigantyczne pieniądze.
2: Tak, właściwie
1: i tym sposobem jesteśmy po przetargach, ale nie mamy podpisanej umowy i rozpoczętych prac.
2: Praktycznie poza dwoma, to w pozostałych przypadkach były w każdym odwołania. Tak? W tej chwili, jeżeli chodzi o Aleksandrowską, Żgowską, Warszawską, to dokumentacja jest w kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i to ta kontrola też się bardzo przeciąga, bo formalnie urząd ma na to 2 tygodnie. Jak kończy się okres, przychodzi pytanie i to pytanie z takiego rzędu oczywistych. że odpowiedź nasza jest taka, że tak, znajduje się to w takim takim miejscu w dokumentacji, którą przekazaliśmy. I kolejne dwa tygodnie. I w tej chwili już ponad miesiąc te dokumenty leżą tam w kontroli i nie mamy jeszcze wyniku, bez tego nie możemy podpisać umowy.
1: A od nowego roku już możemy założyć, że te wszystkie prace na tych wszystkich torowiskach, które tutaj wymieniliśmy, Nowe Centrum Łodzi, Warszawska, tak, Srebrzyńska, tak. Aleksandrowska, Broniewskiego, one już będą się toczyły?
2: Fizycznie nie. Bo to wszystkie te zadania są w systemie zaprojektuj i wybuduj, więc najpierw będą prace projektowe, czyli trzeba zakładać, że prace fizyczne, budowlane poza Nowowęglową, bo tutaj już projekt jest, gdzie prace będą mogły się rozpocząć po podpisaniu umowy, czyli mam nadzieję jesienią tego roku. To w pozostałych przypadkach to jest jesień roku przyszłego.
1: A nie rymuje się to panu jakoś z końcówką poprzedniej kadencji w samorządzie łódzkim? Bo wtedy też mieliśmy duże nagromadzenie dużych inwestycji torowych. Trzeba było zdążyć do końca. Mamy różne doświadczenia z tym mieszczeniem się w tym terminie rozliczenia unijnej perspektywy. No, na pewno część tych torowisk nie jest aż tak inwazyjna dla mieszkańców i ruchu, chociażby Warszawska czy Srebrzyńska. Tak. Ale mieszkańcy na Teofilowie mogą zacząć się trochę liczyć z tym widmem, że przez rok mogą nie mieć tramwaju.
2: Na pewno to co najmniej rok, bo prace będą trwały, myślę, że trochę ponad rok czasu. To samo będzie ze Żgowską na tym dalszym odcinku, tak, od Paderewskiego do Kurczaków. Więc tutaj też to taka perspektywa będzie. Także to myślę, że to są lata, końcówka 27, no i w 29 będziemy kończyć. One mają różny zakres, te inwestycje, więc nie można ich jedną miarą brać. Tak?
1: Ale to pasażerowie już zapinają pasy, chociaż ich w tramwajach nie ma.
2: No, wie pan, no niestety takie są tutaj realia, że te inwestycje z dofinansowaniem muszą być skończone w takim terminie, a nie innym. I no, jest nagromadzenie w jednym okresie czasu, no ale no nie ma tutaj po prostu innego wyjścia.
1: A tak? Tramwaj do Matki Polki to jest projekt, wizja, założenie, z którym się w tej kadencji już żegnamy?
2: Na ten moment nie ma żadnej tutaj perspektywy, jakichkolwiek widoków na to, żeby cokolwiek się tam zadziało.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Wiemy już, że obwodnica Wiskitna jednak ma powstać w tej kadencji, bo już widzimy, że są chociażby zmiany w wieloletniej prognozie finansowej proponowane na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Łodzi. Tam się pojawiło to nowe zadanie. Realizacja inwestycji ma odciążyć ulicę Tomaszowską, Kolumny. Tamtędy codziennie przejeżdża wiele samochodów ciężarowych, dostawczych. Mieszkańcy się na to skarżyli od lat, ale teraz w rozmowie z Radiem Łódź chociażby część mieszkańców mówi, że zmiany w WPF jest zmianami w WPF-ie, ale dopóki nie będzie wbita ta pierwsza łopata, to wiary aż takiej dłużej nie dają.
2: No, bez tych zmian nie można rozpocząć procesu przetargowego. Więc te zmiany mają nastąpić teraz na najbliższej sesji sierpniowej. Po wprowadzeniu tych zmian i formalnie przekazaniu do realizacji tego zadania do łódzkich inwestycji, przygotujemy postępowanie przetargowe, ogłosimy je jesienią. W pierwszej kolejności będzie aktualizacja dokumentacji, która została opracowana, ponieważ tam część uzgodnień wygasła i trzeba ją zaktualizować. I następnie rozpoczęcie już robót budowlanych. Także w przyszłym roku należy się spodziewać w drugiej połowie roku rozpoczęcia prac.
1: Na bieżący rok zaplanowano remont około 100 ulic, z czego 1/4, czyli 24 to ulice gruntowe i tam zaplanowano utwardzenie. Na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o realizowanie tego planu jednoletniego?
2: No w tej chwili jesteśmy na pewno dobrze ponad po 50%, tak, jeżeli chodzi o realizację. Jeżeli chodzi o gruntówki, to tutaj bardzo dobrze to idzie. W pozostałych kwestiach no czasami napotykamy różnego rodzaju problemy, jak chociażby na ulicy Wielkopolskiej, gdzie po odkrywkach znalazł się z lat 70. kabel stary 15-kilowoltowy, który trzeba usunąć i przebudować, i to taki, że nie można go na małym odcinku tego zrobić, tylko trzeba na ponad 100 metrach. Także no, staramy się te prace realizować zgodnie z założonymi terminami, no ale nie zawsze się to udaje, nie zawsze nie uda się nie natrafić na niespodziankę.
1: A Wielkopolska też miała być w tym terminie wakacyjnym zrobiona?
2: Znaczy Wielkopolska miała być skończona Ona będzie skończona, ale bez tego krótkiego fragmentu przed Aleją Włókniarzy, właśnie tam, gdzie jest ten przepust, tak? Naprzeciwko tego ryneczku Wielkopolska. Natomiast pozostały odcinek do Turoszowskiej będzie przejezdny.
1: To co jeszcze do końca roku zostało do zrobienia na ulicach? Bo te, które wymieniliśmy teraz, chociażby ta Wielkopolska właśnie, to są te mniej spektakularne inwestycje, ale mieszkańcy też je tak. I widzą, kiedy one się toczą, ale też widzą to, kiedy one się skończą.
2: No będziemy w najbliższym czasie właśnie kończyli pewne ulice. To jest Biegańskiego, to jest Kniaz Dziewicza, właśnie ten odcinek Wielkopolskiej, to jest ulica Stefana, ulica Rolnicza. Także będzie sporo ulic, które w najbliższym czasie będą oddawane do ruchu. No, będą się toczyły prace na kolejnych lub rozpoczynały, bo też niedługo będziemy podpisywać umowę na czy Rytkińską, czy Lutomierską i tam też te prace będą rozpoczynane. Także no i będą trwały na tych, które trwają, tak? Będziemy tutaj starali się je intensyfikować, żeby kończyły się one jak najszybciej i te utrudnienia jak najszybciej znikały.
1: Ja jeszcze dopytam o to skrzyżowanie Kilińskiego-Pomorskiej. Tutaj według założeń to mają być 3 miesiące. Realizatorem tak. prac będzie Miejskie MPK. Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Pan daje wiarę, że rzeczywiście do końca roku, to znaczy, że już na pewno od 1 stycznia 2027 roku pojadę tam.
2: Myślę,
1: tramwajem.
2: Że patrząc na to, jak MPK wykonuje pracę, mamy przykład tegoroczny chociażby z okolic ronda lotników, tak, czy LTR, tu następny przykład, no to te prace kończyły się wcześniej niż pierwotnie było zakładane.
1: A LTR też wróci w terminie na plac Rejmonta chociażby?
2: Tak, powinien wrócić w terminie.
1: Czyli?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o plac Rejmonta, to te prace dopiero się rozpoczęły, także tutaj no to jeszcze wrzesień na pewno potrzeba na to, żeby te prace wykonać, myślę kawałek października.
1: To uzbrajamy się w cierpliwość, czekamy i sprawdzamy, pilnujemy terminów. Wiceprezes spółki.
2: Jeszcze jedno słowo na koniec, ponieważ spółka również realizowała rewitalizację Famuły przy Ogrodowej 24, która właśnie ostatnio się zakończyła, więc chciałbym w imieniu spółki i miasta zaprosić wszystkich łodzian i nie tylko na jutrzejsze drzwi otwarte w godzinach od 11 do 18. Będzie wiele atrakcji, które przygotowaliśmy, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: To wszystko już w sobotę 22 sierpnia przy Ogrodowej 24, ale zdjęcia z tych famuł odnowionych na radiołódź.pl można zobaczyć już teraz. Wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita, bardzo dziękuję
2: za rozmowę.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, weekendu, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: gets me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
2: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
3: Rekordowo niskie poparcie dla Donalda Trumpa. Zaledwie 33% ankietowanych Amerykanów, dodajmy, jest zadowolonych z działań prezydenta USA. Tak słabo jeszcze nie było. No i teraz pytanie, co jest powodem takich notowań? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę z profesorem Łukaszem Korporowiczem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I poparcie dla Trumpa to chyba spada od dłuższego czasu. W tej chwili 64% badanych mówi, że polityka prezydenta im się nie podoba. No to teraz pytanie, co im się nie podoba?
4: No, można byłoby w skrócie powiedzieć, że bardzo dużo, jak tak niskie poparcie mamy. Ja bym, wychodzi ze mnie historyk jednak trochę, więc powiem, że nie jest jeszcze tak źle, jak potrafiło być. Mieliśmy prezydentów, którzy mieli poparcie nawet poniżej 30%.
3: Amerykańskich,
4: ale wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ to się układa w pewną całość. To znaczy prezydenci, którzy mieli faktycznie bardzo niskie poparcie, czyli poniżej 30%, to między innymi George Bush, to między innymi Jimmy Carter, czy już z nieco dawniejszych czasów Harry Truman. I za każdym razem to były spadki poparcia związane z tak naprawdę dwiema istotnymi kwestiami. To znaczy albo z prowadzoną wojną. W przypadku Busha to oczywiście wojna w Iraku, w przypadku Trumana to wojna w Korei. Albo potężne problemy natury ekonomicznej przekładające się na problemy z ropą. To Jimmy Carter. No i jeżeli weźmiemy sobie te dwa wątki, to się okazuje, że dokładnie te dwa wątki spajają nam się w jedno przy aktualnej...
3: Tu mamy kumulację.
4: Więc mówiąc bardzo prosto, to jest między innymi powód tak niskiego poparcia. Natomiast myślę, że szerzej, kiedy myślimy o poparciu dla Donalda Trumpa, myślę, że musimy spojrzeć na kwestię elektoratu, który go wybrał. Elektoratu, który był nastawiony bardzo mocno, zgodnie z hasłem America First, bardzo mocno wskazujący na pierwszeństwo ich interesów. Natomiast no chociażby właśnie wojna aktualnie tocząca się w Iranie pokazuje, że prezydent w tym zakresie zawiódł ich oczekiwania i złamał swoje obietnice.
3: No właśnie, bo nie miało być wojen.
4: Nie miało być imigrantów. Przypomnijmy, że ten wątek też jest może dzisiaj trochę mniej eksponowany niż był na początku kadencji, ale jednak wraca się do niego także w mediach amerykańskich, bo przypomnijmy, że po pierwszych tygodniach czy miesiącach drugiej kadencji Donalda Trumpa, gdzie czyniono bardzo dużo w zakresie wyszukiwania nielegalnych imigrantów, po pewnym czasie, szczególnie w związku z działaniami organizacji ICE, czy agencji federalnej, która ma między innymi znajdować nielegalnych imigrantów i po działaniach, które moglibyśmy ocenić w sposób jak najbardziej negatywny, gdy chodzi o formy przemocy, jakie, no, powiedzmy sobie szczerze, były stosowane, ten temat powoli zaczął obumierać w polityce amerykańskiej, polityce Białego Domu. No, w związku z tym dla tego silnego elektoratu, który wybrał przed prawie 2 lata Donalda Trumpa, jest to kolejne złamanie wyborczej obietnicy.
3: Jasne, ale sama popularność Trumpa to na pewno zaczęła taką równie pochyłą osiągać po przeprowadzeniu ataków na Iran wspólnie z Izraelem, prawda? To jest chyba ten moment już krytyczny.
4: Myślę, że same ataki być może początkowo jeszcze nie były tym momentem krytycznym, natomiast na pewno konsekwencje tych ataków. Pamiętajmy,
3: które wszyscy ponosimy zresztą.
4: Ponosimy je wszyscy i wszystkim nam one doskwierają. My również widzimy na stacjach paliw ceny, które aktualnie musimy płacić. Natomiast myślę, że w kontekście amerykańskim warto uświadomić sobie, że społeczeństwo, które jest tak mocno uzależnione od transportu, nam jako Europejczykom wydaje się to przedziwne, przecież, ale Amerykanie wszędzie poruszają się samochodami. Amerykanie wszędzie
3: korzystają. Te odległości.
4: To są odległości, tak? Chociaż oczywiście też czasami na drugą ulicę przejeżdża się samochodem, jak już wchodzimy w taką sferę, byśmy powiedzieli, socjologiczną. No ale właśnie, te samochody są wykorzystywane cały czas, więc to paliwo jest potrzebne. Natomiast mniej więcej w ciągu roku cena paliwa wzrosła o dolara na galonie. To jest dużo. To jest dużo. Oczywiście tutaj jeszcze różnice mamy lokalne, to jest uśredniona cena, ale no w takich cenach jak Kalifornia czy Nowy Jork, tutaj cena potrafi być jeszcze wyższa i ta różnica nawet może dochodzić do 1,5-2 dolarów w ciągu roku.
3: A kto ma wpływ w tej chwili na to, co się dzieje w cieśninie Ormus?
4: Pani redaktor umie zadawać trudne pytania i to jest jedno z kolejnych trudnych pytań. Ja obawiam się i też taki przekaz płynie chyba z ostatnich wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, iż aktualnie nikt do końca nie ma kontroli nad tym, co się dzieje w cieśninie Ormus, może poza Iranem. No, mamy informację sprzed 2 czy 3 dni, gdzie prezydent powiedział wprost, no, znowu jak gdyby zaprzeczając swoim wcześniejszym doniesieniom, że żadne rozmowy aktualnie nie toczą się. Pamiętajmy, że minęło to bodajże 60-dniowe ultimatum, które miało funkcjonować i miało zmierzać do podpisania i podjęcia jakichś rozmów pokojowych. Teraz to ten termin minął i dowiadujemy się, że żadne rozmowy się nie toczą. Pojawiają się, nazwijmy to, dziwne
3: informacje
4: o tym, że cieśnina Ormus staje się terytorium Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się groźby pod adresem Omanu, z którym dotychczas relacje były, no nazwijmy to, poprawne. Więc ja niestety po raz kolejny, będąc tutaj w tym studiu, muszę powiedzieć, że nikt nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, co przyniosą kolejne tygodnie i miesiące.
3: Jasne. Ceny w USA, trochę byśmy mogli się skupić na gospodarce, no bo podejrzewam, że wiele rzeczy może się Amerykanom nie podobać. Ja bym się nawet zastanawiała, czy nie zadać takiego pytania, co się może tym 33% podobać w polityce w tej chwili amerykańskiej. No bo tu jest chyba jednak więcej zastrzeżeń możemy mieć niż jakichś realnych zysków, które, nie wiem, może są odczuwalne dla mieszkańca.
4: Tak,
3: Ameryki.
4: To znaczy, jak to ze Stanami Zjednoczonymi bywa, czasami jest trudno oceniać je w taki sposób ogólny, bardzo generalny. No to jest gigantyczny kraj z ogromną populacją. Zdecydowanie bardziej miarodajne wydają się być podobne sondaże, ale prowadzone na poziomie stanowym. I tak naprawdę to są sondaże, które mówią nam najwięcej. Taką informacją, która pojawiła się niedawno, jest informacja o stanie Arkansas, który jest bastionem republikańskim, który od dawna jest tak zwanym czerwonym stanem głosującym na prezydentów partii republikańskiej. Tam poparcie dla Donalda Trumpa, które na początku tej kadencji wynosiło około 55%, spadło do około 46%. No, mogłoby się wydawać dużo, ale nie w kontekście stanu, o którym mówimy. Tak? Znaczy, to jest ogromny spadek, 10-punktowy, który w perspektywie zbliżających się wyborów połówkowych, które przecież już za 3 miesiące, mniej nawet, dają bardzo zły prognostyk dla prezydenta na 2 kolejne lata jego prezydentury. Bo powiedzmy sobie bardzo jasno, oczywiście prezydent może zrobić bardzo wiele. Pozycja prezydenta w amerykańskim systemie politycznym jest silną pozycją, kiedy porównamy ją sobie do pozycji chociażby prezydenta w Polsce. Natomiast jednak pewne działania prezydenta wymagają zgody Kongresu. I oczywiście za wcześnie jest, żeby mówić, czy Kongres stanie się kongresem zarówno niższa, jak i wyższa izba zdominowanym przez Partię Demokratyczną. Natomiast wydaje się, że straty Partia Republikańska poniesie i to duże.
3: Ja bym chciała, żebyśmy się jeszcze zastanowili nad sytuacją w Stanach Zjednoczonych, jak się ludziom żyje, no bo z jakiegoś powodu poparcie spada. Mhm. I chyba możemy powiedzieć tak, jest drogo Inflacja szaleje w dalszym ciągu. Mm-hmm. Ostatnio mówiło się, że może nie już aż tak bardzo, że kilka miesięcy temu było gorzej, no ale wciąż nie wygląda to jakoś tak kwitnąco. Przybywa bezrobotnych, dolar się osłabia. No i tak myślę, że to hasło Make America Great Again to staje się takim trochę hasłem iluzorycznym.
4: Staje się iluzorycznym, ale trochę nawiązując do pytania pani redaktor, skąd to 33%? Myślę, że to jest... Jesteśmy cały czas w perspektywie takiego twardego elektoratu, który na partię republikańską będzie głosował zawsze, niezależnie od tego, co się dzieje. No, tak systemy polityczne są skonstruowane, czy to są Stany Zjednoczone, czy inne kraje, że taki twardy elektorat zawsze funkcjonuje. Natomiast na pewno, i to znowu nawiązuje do tego, o czym mówiłem o Arkansas, ten elektorat też zaczyna się kruszyć, tak? Bo mamy do czynienia z sytuacją, w której coraz więcej osób widzi, że obietnice zostały złamane, a z drugiej strony to, co tak naprawdę przeciętnego Amerykanina najbardziej interesuje, bo my oczywiście lubimy patrzeć przez Stany Zjednoczone przez pryzmat mocarstwa, wielkich kapitałów. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ogromna część amerykańskiego społeczeństwa to są zwykli ludzie prowadzący zwykłe życie, gdzieś bardzo często mieszkający poza dużymi aglomeracjami. To też jest taki obraz, który my mamy, wielkich aglomeracji. Natomiast przecież większość mieszkańców Ameryki mieszka poza tymi wielkimi aglomeracjami. Więc oczywiście to, że ceny systematycznie rosną, to jest coś, co tak naprawdę najpierw w nich uderza bezpośrednio. Czyli bardzo często w ten elektorat, który był do tej pory twardym elektoratem, pochodzącym z środkowych Stanów Zjednoczonych, z zachodu Stanów Zjednoczonych, pomijam Kalifornię, która jest klasycznie demokratyczna, ale no myślę o takich stanach jak Wyoming, myślę o takich stanach jak Nevada. To są stany, gdzie poparcie dla republikanów zawsze było duże i tak naprawdę ci, którzy najbardziej do tej pory partii republikańskiej kibicowali, to są prawdopodobnie też ci pierwsi ludzie, którzy najbardziej odczuwają skutki aktualnej polityki Białego Domu.
3: Z Donaldem Trumpem jest też taka sytuacja, że on jest, no przynajmniej na arenie międzynarodowej, trochę mało wiarygodny. On rzuca dużo haseł, mówi coś, z czego się potem wycofuje. To powoduje, że no, on jest mało taki przewidywalny, a sama Ameryka pewnie staje się takim graczem, no mniej poważnym na arenie międzynarodowej, takie odnoszę wrażenie.
4: Zdecydowanie tak, chociaż ja bym też był o tyle powściągliwy w tych ocenach, z tego względu, że ja mam takie poczucie, które jest związane z obserwowaniem przede wszystkim europejskiej sceny politycznej, iż wielu europejskich polityków, mówiąc bardzo nieładnie i kolokwialnie, wzięło na przeczekanie ten okres 4 lat drugiej kadencji Donalda Trumpa. Widzieliśmy to w wypowiedziach zarówno prezydenta Macrona, widzieliśmy to w wypowiedziach poprzedniego premiera Zjednoczonego Królestwa Starmera, gdzie z jednej strony przynajmniej tak zewnętrznie, pozostają oni w przyjaznych kontaktach z administracją obecną amerykańską, no bo muszą, bo jest to istotny partner, ale jednocześnie wiele takich półsłówek, które pada, gdzieś wskazuje na to, że to jest tak naprawdę oczekiwanie na dokończenie tej drugiej kadencji. Zresztą prezydent Macron bodajże w zeszłym roku już mówił o tym, że Stany Zjednoczone i Francja od niemal początku historii Stanów Zjednoczonych pozostają sojusznikami i w związku z tym nic się tutaj nie zmienia. To jest moim zdaniem gdzieś ustawianie się no, do tego, jak trochę wiatr wieje w tym momencie. Natomiast ja mam wrażenie, że politycy europejscy szczególnie liczą na to, że za te 2 lata powrócimy na tory, którymi do tej pory się poruszaliśmy przez ostatnich kilkadziesiąt lat.
3: Jeśli chodzi o amerykańskich ekspertów, również naukowców, to oni coraz częściej mówią, coraz odważniej, że prezydent pcha kraj w taką przepaść kryzysu finansowego. No te głosy słychać.

0: i w związku z tym należałoby dokonać jakiejś zmiany. Myślę, że tylko problem, który się tutaj pojawia, to jest taki, że Donald Trump bardzo mocno przekształcił partię republikańską, taką, jaką my kojarzymy z czasów, no jeszcze od czasów tak naprawdę Reagana, ale potem tą partię republikańską w duchu Busha seniora i juniora, zaczął coraz bardziej przekształcać w partię Trumpa. To znaczy mamy ogromną część establishmentu partyjnego, która wywodzi się z, i jest powiązana politycznie, ale także gospodarczo bardzo często z Donaldem Trumpem. Więc te ruchy, które w tym momencie dzieją się w partii republikańskiej, a jestem przekonany, że takie ruchy są, są ruchami jak najbardziej oddolnymi, co oczywiście oznacza, że potrzebują one więcej czasu, żeby dotrzeć do szczyty partii i żeby faktycznie móc wymóc jakieś konkretne zmiany.
1: No właśnie, mówimy o tym, co się dzieje wewnątrz partii, mówimy o tym, co zaczynają mówić amerykańscy naukowcy, eksperci, no ale trochę się dzieje też gdzieś na ulicach. Ostatnio chyba nie było jakichś takich dużych protestów, no ale myśmy te duże protesty, nie wiem, bodajże w marcu mieli, tam się przetoczyło ileś milionów osób na protestach.
0: Przeciwko polityce Trumpa. To było oczywiście bezpośrednio powiązane z rozpoczęciem wojny w Iranie, czy z Iranem w zasadzie. Natomiast ja tutaj mam pewną wątpliwość. Znaczy, czy Amerykanie są narodem, który głosuje, mówiąc tak bardzo brzydko, ulicą? Ja wcale nie jestem pewien. Tak? Znaczy faktycznie te protesty się odbywały i powiedzmy sobie szczerze, takie protesty się odbywały też w zeszłym roku. Za czasów pierwszej kadencji miały miejsce protesty, jak jest się w Waszyngtonie przed Białym Domem, to tam praktycznie cały czas jest jakiś mniejszy bądź większy protest. Ale ja mam...
1: No ale to były protesty właściwie we wszystkich Stanach.
0: We wszystkich Stanach, w dużych aglomeracjach ponownie. I tutaj wracamy myślę do tego wątku, o którym mówiliśmy, że to są protesty w dużych aglomeracjach miejskich.
1: Takich jeżeli ludzi bardzo świadomych.
0: Ludzi
1: tak?
0: świadomych, ale jeżeli spojrzymy sobie na mapę polityczną Stanów Zjednoczonych, to zazwyczaj jest tak, że partia demokratyczna zyskuje większość, nawet w Stanach, które klasycznie są kwalifikowane jako stany republikańskie, w dużych aglomeracjach. I to jest potem oczywiście kwestia przy wyborach, to jest kwestia uzyskania pewnej proporcji, kto ma większość. Znaczy, czy te głosy pochodzące z dużych aglomeracji, których zazwyczaj jest jedna, dwie, czy jednak te duże obszary, zazwyczaj wiejskie, albo takie półmiejskie, które zasadniczo, przynajmniej w przypadku stanów środkowych, są ewidentnie republikańskie. Więc ja mam tutaj spore wątpliwości. Znaczy, jeżeli my mówimy o dużych miastach, to znaczy, że w tych miastach przede wszystkim zbierają się wyborcy partii demokratycznej. Jeżeli byśmy mieli tego rodzaju protesty, które nie mówię, że się nie odbywały, bo też wiem, że w mniejszych miejscowościach się odbywały, ale jeżeli mielibyśmy dużą skalę protestów na płaszczyźnie właśnie takich małych miejscowości, czy wręcz w terenach wiejskich, to wtedy mógłbym powiedzieć, faktycznie władza Donalda Trumpa jako lidera partii republikańskiej jest zagrożona. Ale myślę, że znowu wracamy do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli o tym, że ze względu na wymianę establishmentu partyjnego na ludzi związanych z Trumpem, te głosy, nawet gdyby one pochodziły od tej bazy wyborczej republikańskiej, one będą dopiero stopniowo przenosiły się na wyższe szczeble tej struktury partyjnej. Troszeczkę inaczej jest w przypadku wyborów do kongresu, które za chwilę, ale w przypadku wyborów prezydenckich pamiętajmy, że w 48 stanach zwycięzca bierze wszystko. Tak? Czyli niezależnie od tego, jaki byłby podział głosów w danym stanie, to osoba, która zwycięży nawet jednym czy dwoma punktami procentowymi i tak zbierze cały stan. Więc my
1: no
0: musimy
1: tak,
0: naprawdę...
1: Specyfika liczenia głosów.
0: Dokładnie.
1: Też.
0: My naprawdę musielibyśmy widzieć gigantyczne tłumy i gigantyczne kilkanaście procent, myślę, mieszkańców Ameryki protestujących, żeby to faktycznie przełożyło się na wyniki wyborów, przynajmniej prezydenckich. Tak jak gdyby, mówię, specyfika wyborów do kongresu jest inna, tam się głosuje jednak dystryktami, więc jest troszeczkę inaczej.
1: A jak to z Amerykanami jest? Czy najważniejsza będzie ta sytuacja gospodarcza, tak ogólnie?

0: ogólnie, czy też na przykład to, że no mamy osłabienie pokoju na świecie, że jakaś taka stabilność została naruszona, czy to też dla Amerykanów ma jakieś większe znaczenie?
1: Nie pierwszorzędne. Nie pierwszorzędne. Ci, którzy zajmują się zdecydowanie więcej...
0: No bo tutaj mówimy
1: kwestii...
0: nie tylko o Iranie, chodzi w ogóle o zaangażowanie w takie
1: oczywiście
0: globalne
1: kwestia
0: konflikty.
1: NATO, to jest kwestia Grenlandii, która przecież już nam trochę teraz znowu zeszła z pierwszych stron gazet, ale wróci pewnie. Natomiast pamiętajmy o Kubie. To jest jeszcze wątek, o którym my nie rozmawialiśmy, ale ta Kuba przecież też się cały czas gdzieś tam pojawia, szczególnie w kontekście sekretarza stanu w kontekście Marco Rubio. Natomiast jak gdyby wszystkie badania, które związane są z analizą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych od dobrych kilkudziesięciu lat, wskazują, że pierwszoplanowymi zagadnieniami w każdych wyborach prezydenckich są kwestie związane z gospodarką, są kwestie związane z pewnego rodzaju dobrobytem państwa i społeczeństwa.
0: Jakość życia.
1: I jakość życia, dokładnie. Natomiast kwestie związane z polityką międzynarodową, one oczywiście gdzieś pojawiają się w agendach poszczególnych kandydatów, natomiast nigdy nie są one uczynione takimi pierwszoplanowymi zagadnieniami.
0: Trump początkowo, na początku tej swojej kadencji miał wsparcie mniej więcej połowy Amerykanów. Teraz ten poziom wsparcia zrównał się z najniższym poziomem odnotowywanym podczas jego poprzedniej kadencji, czyli w grudniu 2017 roku. Czyli co, zatoczyliśmy takie koło, można powiedzieć.
1: Zatoczyliśmy koło. Oczywiście też trzeba mieć tę świadomość, że spadek poparcia dla urzędującego prezydenta jest nieco wpisany w ten urząd. To znaczy w ostatnich przynajmniej kilkudziesięciu latach zawsze mieliśmy sytuację, w której po dwóch latach prezydenci tracili i to sporo. I poza jakimiś pojedynczymi przypadkami zasadniczo ten pierwszy test poparcia, którym właśnie są wybory połówkowe, które odbywają się dwa lata po wyborach prezydenckich, one w większości przypadków powodują do poprzekładania, mówiąc bardzo kolokwialnie, kart w kongresie. Także zazwyczaj prezydent tracił, jeżeli miał w pierwszej kadencji, to zazwyczaj tracił większość w kongresie. Oczywiście były tego wyjątki, nie mówię, że tak było zawsze, ale to jest pewna tendencja, która się nam tutaj kształtuje. Więc oczywiście możemy powiedzieć, spadek poparcia dla Donalda Trumpa nie jest zaskoczeniem. To jest coś, czego powinniśmy się spodziewać w kontekście tego, jak system polityczny amerykański jest skonstruowany. Natomiast faktycznie są to duże spadki. No nawet media sprzyjające prezydentowi, myślę tutaj o stacji Fox, no, notują niby większe poparcie, ale nadal niskie, to jest 39% w tym momencie. Więc i jak gdyby to o tyle jest to istotne, że oczywiście skoro są to media sprzyjające, to poparcie na początku ono też było podawane jako wyższe niż to, które było chociażby przez konkurencyjne stacje typu CNN czy NBC podawane. Więc ten spadek we wszystkich rozgłośniach jest podawany na podobnym poziomie. To oczywiście może być 33, 34, 39% jak w przypadku Fox News, ale biorąc pod uwagę punkt startowy, za każdym razem jest to spadek na poziomie 20 kilku, około 30 punktów procentowych.
0: No to więcej się pewnie dowiemy przy okazji tych wyborów połówkowych.
1: Na pewno, chociaż już pewne oznaki możemy sobie domyślać się, co się będzie działo. Jesteśmy na etapie prawyborów, które dzieją się w różnych stanach i na razie może nie mamy wielkich zaskoczeń, ale już pewne roszady personalne już się tam odbywają. Jesteśmy świeżo po ogłoszeniu wyników na Alasce, gdzie ewidentnie widać, że kandydatka do objęcia z fotela senatorskiego, który będzie w tym roku, bo mamy dwa, oczywiście każdy stan ma dwóch senatorów, akurat w tym roku przypada wybór jednego senatorów z Alaski i już jest bardzo duże wskazanie, że zostanie wybrana kandydatka Partii Demokratycznej z Alaski, a nie republikanin, który ponieważ to stanowisko było do tej pory przez republikańskiego polityka zajmowane. Więc tak jak mówię, no już się pewne rzeczy dzieją. Możemy już pewnych rzeczy domyślać się, w jakim kierunku będziemy szli. No też jest proces, który jest procesem też niepokojącym i to jestem po rozmowie nawet niedawno ze znajomymi, no tak jak ja, osobami, które są prawnikami amerykańskimi, mieszkającymi tam na stałe, obywatelami amerykańskimi, którzy mówią o procesie przekształcania, trochę o tym słyszeliśmy, czyli przesuwania granic wyborczych w poszczególnych stanach, tak aby zwiększyć szanse jednej bądź drugiej partii na, mówiąc kolokwialnie, zgarnięcie jak największej ilości głosów. I żebyśmy też nie mieli wątpliwości, to nie jest tak, że robi to tylko jedna albo druga partia. To znaczy tam, gdzie mamy w danym stanie większość wyborczą, czy demokratyczną, czy republikańską, tak w tych stanach takie działania są podejmowane. To jest chociażby Teksas, gdy chodzi o republikanów, czy Floryda, gdzie takie działania były podejmowane, ale demokratyczna Kalifornia robiła to samo, żeby zwiększyć szansę kandydatów z Partii Demokratycznej na wygranie w wyborach. Więc
0: wszystko się może wydarzyć.
1: Wszystko się może wydarzyć, ale to też pokazuje to, o czym wspominaliśmy, czyli że to nie jest tylko i wyłącznie kryzys gospodarczy, ale to też jest coraz bardziej kryzys polityczny, taki już coraz poważniejszy, jeżeli nawet dochodzi do tego rodzaju, powiedzmy sobie szczerze, zgodnych z prawem, ale jednak manipulacji.
0: Profesor Łukasz Korporowicz, Wydział Prawa i Administracji. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Serdecznie dziękuję.
0: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Powoli rozpoczynamy nasz poranek dla aktywnych. Mamy sobotę, 22 dzień sierpnia. Zbliża się godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zaczynamy od wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
2: Dzień dobry. Przewrócone drzewa i zalane posesje to efekt nocnych ulew z silnym wiatrem, jakie przechodziły nad Łódzkiem. Jest akt oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Matka znęcała się nad synem. Łódź cieszy się ogromną popularnością wśród turystów na krótkie jesienne wyjazdy. Pogoda będzie dziś kapryśna, przeszkodzą nam przelotny deszcz i silny wiatr. Łódzcy strażacy mają sporo pracy po nocnym wietrze i ulewach. Od północy do rana w całym województwie odnotowali 81 zgłoszeń. Najwięcej w powiatach sieradzkim, tomaszowskim oraz rawskim. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do pompowania wody z prywatnych podwórek i usuwania przewróconych drzew, a także połamanych konarów, które uszkodziły samochody. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Jest akt oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Partner matki chłopca odpowie za zabójstwo. Matka między innymi za znęcanie się nad synem. Zwłoki 6-latka znaleziono w maju zeszłego roku w mieszkaniu na piętrze kamienicy przy Placu Wolności w Zduńskiej Woli. Policjanci zatrzymali wówczas 31-letnią matkę dziecka i jej 29-letniego partnera. Według śledczych Daniel S. miał przez dłuższy czas znęcać się nad chłopcem psychicznie i fizycznie, a w maju ubiegłego roku miał go brutalnie pobić. Obrażenia doprowadziły do śmierci 6-latka, mówi prokurator Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu.
4: Stosował bez powodu drastyczną przemoc fizyczną, co spowodowało ostatecznie zgon Maksymiliana. Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy, podczas gdy sam z matką dziecka pojechał do innego miasta kupić narkotyki.
2: Matka chłopca jest oskarżona m.in. o znęcanie się nad synem ze szczególnym okrucieństwem i nieudzielenie mu pomocy. Mężczyźnie grozi dożywocie, kobiecie do 10 lat więzienia. Oboje przebywają w areszcie. Coraz bliżej szerszej autostrady z Łodzi do Warszawy. Podpisano umowę na rozbudowę odcinka od Łowicza w stronę stolicy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada wprowadzenie nowej organizacji ruchu na przełom września i października. Wtedy zaczną się prace. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Poszerzenie autostrady A2 między Łodzią i Warszawą zakończy się w 2028 roku. W Łodzi brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pilnie apeluje do dawców grup 0RH- oraz 0RH+. Zapasy obu grup są na bardzo niskim poziomie. Wakacje to szczególnie trudny czas dla krwiodawstwa. Część dawców wyjeżdża, a jednocześnie zapotrzebowanie na krew nie maleje. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
5: Najbardziej potrzebna jest teraz krew grup 0RH- i 0RH+, ale centrum zachęca do zgłaszania się również dawców pozostałych grup. Krew można oddawać w siedzibie RCKiK przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi, która przyjmuje dawców od poniedziałku do soboty. Dostępne są także oddziały terenowe oraz akcje wyjazdowe organizowane w różnych częściach województwa. W wakacje zapotrzebowanie jest szczególnie duże, m.in. ze względu na większą liczbę wypadków, dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie zapasów. Jakub Jędrzejewski, Radio.
2: Szczegóły akcji można znaleźć na stronie krwiodawstwo.pl. Łódź jest hitem na jesienny City Break. Stolica naszego regionu znalazła się na podium rankingu przygotowanego przez Travelist.pl. Według danych portalu w ciągu roku dwukrotnie zwiększyła się liczba rejestracji pobytów, co pozwoliło na awans w rankingu na trzecią pozycję. Popularniejsze wśród turystów są takie miasta jak Gdańsk czy Kraków. To wyróżnienie komentuje Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
6: Za sobą zostawiliśmy m.in. Wrocław, Olsztyn, Warszawę, czyli też te miasta, które przecież przyciągają turystów. Także jest to absolutnie bardzo duże wyróżnienie dla Łodzi.
7: Przyjechaliśmy z Białegostoku. Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądało miasto takie, które było sercem produkcji polskiej.
8: Cała historia tutaj związana z historią włókiennictwa, Łódź przemysłowa.
9: Na pewno Biblioteka Memo jest bardzo fajnym miejscem. Nawet sama Piotrkowska na spacer jest bardzo fajnym miejscem.
2: Komentują turyści. Według Travelist.pl jesienią wzrosła liczba rezerwacji w Łodzi, a średnie ceny pobytów spadły. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 7:00.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Chłodny i nieprzyjemny poranek, bo temperatura odczuwalna to tylko 8 stopni, choć realnie termometry pokazują 15. Opady deszczu i dość duże zachmurzenie na ten moment i podobnie może być przez resztę dnia. Będzie towarzyszyć nam dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Parasole i cieplejsze ubranie na pewno może się przydać, bo choć temperatura do 21 stopni, to możliwe także przelotne opady deszczu i burze, a także umiarkowany i porywisty wiatr. Ciśnienie 1000 hektopaskali, biometr niekorzystny.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Czyli nasz poranek dla aktywnych. W nim dużo dobrej muzyki, która mam nadzieję doda Państwu energii na cały dzień, a do tego sprawdzone informacje i zachęta do pewnego wysiłku fizycznego, ale nie tylko. Patryk Lewy, Patrycja Wojsznis, zapraszamy do godziny 10:00.

eyes so hard to be good to me.

0: W radiu Łódź Tina Turner i Better Good To Me. 9 minut po godzinie 6.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A w kalendarzu sobota, 22 dzień sierpnia, czyli 234 dzień roku, do końca 131 dni jeszcze pozostało. Wschód słońca, choć niewidoczny, miał miejsce o 5.38, natomiast słońce zajdzie o 19.51. Dzień potrwa 14 godzin i 13 minut, jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 28 minut i dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 26 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 31 dni, a imieniny obchodzą dzisiaj Cezary i Maria, a także Filip, Tymoteusz, Jan czy Magdalena. Mamy również święta nietypowe w kalendarzu, takie jak Dzień Pracownika Ochrony, Światowy Dzień Mleka Roślinnego, jak również Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Ataków Przemocy ze względu na religię lub wyznanie. A co dzisiaj w poranku dla aktywnych w Radiu Łódź? O tym powiem już za kilka minut.

0: chce być na plaży i Grażyna Łobaszewska. Tak sobie myślę, że kto by nie chciał, choć właściwie przy takiej pogodzie to raczej nie najlepszy wypoczynek. No chyba, że słuchają nas państwo w ciepłych krajach i tam odpoczywają, to już myślę, że znacznie przyjemniej. Jednak bez względu, gdzie nas państwo teraz słuchają, to czas powiedzieć nieco więcej, co w naszym programie do godziny 10. Na początek za kilkanaście minut przeniesiemy się do Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkańcy północno-wschodniej części tego miasta obawiają się, że obok ich domów jednorodzinnych może stanąć blokowisko. Piotrkowianie sprzeciwiają się zapisom, które mogą umożliwić budowę w rejonie ulic Piaskowej, Księżycowej i Widokowej właśnie wysokich budynków wielorodzinnych.
1: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów, siedmiokondygnacyjne.
2: Każdy z nas szukał tutaj w mieście strefy, gdzie będzie mógł wybudować dom w spokojnej okolicy.
3: Ja się dopiero wprowadzam i ten mój spokój jakby zostanie od razu zakłócony.
4: Jeszcze jest to możliwe, to są właśnie te ostatnie chwile, żeby wszelkie te protesty właśnie teraz zgłosić.
0: Obawy mieszkańców dotyczą również planowanej drogi zbiorczej, określanej jako obwodnica. To w pierwszej godzinie naszego spotkania, a po godzinie 7 w sobotnim poranku dla aktywnych pojawi się także gość, który opowie o sporcie, o aktywności, jaką jest joga. Co daje, czy każdy może zacząć i na co warto zwrócić uwagę? Na te pytania na pewno gwarantuję, że będziemy szukać odpowiedzi. Po godzinie 8 jeszcze jedna relacja reporterska. Przeniesiemy się tym razem do Łodzi, bo znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków w Polsce. Jak wynika z raportu travelist.pl, to właśnie stolica naszego regionu znalazła się na trzecim miejscu na podium wśród najchętniej wybieranych miast na jesienny city break. Przed nami tylko Gdańsk i Kraków, a jakie atrakcje w Łodzi czekają na turystów?
5: Dzisiaj idziemy do aquaparku, jutro się wybieramy do zoo.
6: Bardzo dużo jest atrakcji, Łódź się w ostatnim czasie bardzo rozwinęła.
5: Łódź przemysłowa, warta pokazania.
7: Nas, Łodzianki i Łodzian, może bardzo cieszyć to, że wizerunek miasta się zmienia in plus.
8: Działamy sukcesywnie miesiąc po miesiącu, starając się odmienić, odczarować Łódź.
0: Dodajmy, że w porównaniu do 2025 roku hotele podwoiły liczbę rezerwacji, dzięki czemu miasto zanotowało awans aż o 3 pozycje. Po 8 natomiast będzie także rozwiązanie konkursu, dzisiaj w nim do wygrania voucher do parku linowego w Arturówku, a także pewna książka. Należy zatem słuchać uważnie, bo już wkrótce podpowiem, co trzeba zrobić, by te nagrody wygrać. W ostatniej godzinie naszego spotkania o 9.15, 7 dni w Łodzi i regionie, a w programie m.in. o końcu epoki na łódzkim lotnisku i odwołaniem wieloletniej prezes portu lotniczego w Łodzi. Porozmawiamy także o planach ograniczenia nadużywania sztucznej inteligencji w samorządzie oraz o wakacyjnych i powakacyjnych remontach w naszym mieście. Myślę, że na pewno jest o czym rozmawiać. O 9.40 również program Fabrykant jest kobietą, a to wszystko do godziny 10. Sporo tych tematów aktywności, więc mam nadzieję, że każdy z państwa znajdzie coś dla siebie.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Już prawie 29 minut po godzinie 6 jest sobota, 22 dzień sierpnia, a w Radiu Łódź gramy dalej. Standing next to you, to już teraz.

0: To jeśli będą Państwo biec, to mam nadzieję, że uważnie, bo dalej niestety opady deszczu i dość nieprzyjemna aura za oknem. Za 24 minuty będzie godzina 7. W naszym programie czas na pierwszą relację reporterską i tak jak Państwu zapowiadałem, na początku Piotrków Trybunalski. Mianowicie bloki wśród domów jednorodzinnych i nowa droga tuż za płotem. Właśnie takiej przyszłości obawiają się mieszkańcy północno-wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego. Sama sprawa pojawiła się przy okazji konsultacji nad planem ogólnym miasta. Tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
1: Piotrkowianie sprzeciwiają się zapisom projektu ogólnego planu miasta, które mogą umożliwić budowę w rejonie m.in. Piaskowej, Księżycowej i Widokowej wysokich budynków wielorodzinnych. Obawy budzi też planowana droga zbiorcza, określana jako obwodnica. Mieszkańcy boją się hałasu, większego ruchu i możliwych wywłaszczeń.
2: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów siedmiokondygnacyjne. Po środku tych dwóch wielkich osiedli ma się znaleźć jeden pasek, wąska uliczka osiedlowa. Druga sprawa to proponowana obwodnica, bądź nie obwodnica, tutaj zdania miasta są podzielone. Raz pojawia się termin obwodnica, raz droga gminna zbiorcza. Droga ta po pierwsze będzie wymagała wywłaszczeń ludzi na danym terenie, a po drugie ciężko mi uwierzyć, że taka droga w tym rejonie jest konieczna.
3: Każdy z nas szukał tutaj w mieście strefy, gdzie będzie mógł wybudować dom w spokojnej okolicy, blisko lasu. Dlatego domagamy się przynajmniej zabudowy jednorodzinnej, o ile nie terenów zielonych. Mieszkańcy dowiedzieli się dosłownie kilka dni temu drogą pantoflową. Tak naprawdę niektórzy nie są świadomi tego, co miasto tam planuje.
4: Chciałam mieszkać w spokojnej okolicy. Tam jest cała okolica, nie tylko naszej, jak tej wyspy, co my sobie nazywamy, którą są otoczyć blokami. Są same domki jednorodzinne. No i przede wszystkim ja się dopiero wprowadzam i ten mój spokój jakby zostanie od razu zakłócony.
2: Uważamy, że zabudowa wielorodzinna w tym obszarze absolutnie nie ma sensu i nie jest potrzebna. Zarówno wszystkie prognozy GUS jakby wskazują na to, że miasto się wyludnia. Także nasze oczekiwanie byłoby takie, żeby zmienić ten plan ogólny i zastosować tam strefę jednorodzinną.
1: Piotrkowscy urzędnicy przypominają, że część tego terenu była przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną już w dokumentach z 2006 roku.
5: My nic nie zmienialiśmy od tego czasu, proszę nam wierzyć. To jest przez równe 20 lat.
1: Waldemar Malinowski, dyrektor pracowni planowania przestrzennego w Piotrkowie, tłumaczy, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji bardzo ważne jest składanie uwag przez mieszkańców.
5: Każdy mieszkaniec ma prawo do 31 sierpnia złożyć swoją uwagę. W wersji elektronicznej lub w wersji tutaj papierowej, mamy tutaj druki gotowe, bardzo dużo wpływa i to jest w interesie mieszkańców. Będzie to miało bardzo dużą moc. My tu jesteśmy od tego, cała Rada Miasta, prezydenci, wiceprezydenci. Na pewno się do tego zastosujemy.
1: W czwartkowych konsultacjach uczestniczyli także piotrkowscy radni.
6: W mojej ocenie jak najbardziej obawy mieszkańców są słuszne.
1: Radny Łukasz Janik.
6: Ta zabudowa wielorodzinna powoduje na pewno to, że wokół zabudowy jednorodzinnej, czyli domów, zostanie wybudowane dosyć duże osiedle, co spowoduje na pewno też raz, że sąsiedztwo tych bloków zaraz za płotem, a po drugie też kwestia wyjazdu, czy też dojazdu do tych posesji, natężenie ruchu. Naprawdę budzi to pewien niepokój.
7: Muszą zasygnalizować, czego chcą, a czego nie chcą, bo to miasto jest przecież nasze.
1: Małgorzata Pingot, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piotrkowa.
7: Te konsultacje są po to, żeby mieszkańcy mogli złożyć swoje uwagi i wtedy biuro planowania się tym zajmie.
8: Te uwagi są bardzo ważne, jeżeli chodzi o kierownictwo naszego miasta.
1: Radny Tomasz Berendt.
8: Jak najbardziej trzeba wziąć się pod uwagę przy tworzeniu tego planu. Trzymam kciuki za mieszkańców i mam nadzieję, że uda się dojść do kompromisu, który będzie satysfakcjonował i miasto, i mieszkańców.
3: Na razie jesteśmy na etapie rozmów. Wszyscy z sąsiadami zgłosiliśmy swoje uwagi i mamy naprawdę ogromną nadzieję, że i zarówno państwo radni, którzy wyrażają się za nami, tak, będą nas w jakiś sposób bronić na Radzie Miasta, jak również, że państwo z planowania przestrzennego też pochylą się nad tą sprawą i po prostu może przyjrzą jeszcze raz.
1: Dodała jedna z mieszkanek. Ostateczny kształt planu nie jest jeszcze przesądzony.
0: Uwagi zgłaszane przez mieszkańców podczas konsultacji mają zostać przeanalizowane, a dokument trafi później pod obrady Rady Miasta. Do tej sprawy oczywiście w Radiu Łódź będziemy wracać. A w poranku dla aktywnych już teraz Almost Monday i Better Late Than Never.

0: Dobra muzyka, sprawdzone informacje, a do tego jeszcze konkurs w Radiu Łucie. Dzisiaj do zdobycia voucher do Parku Linowego w Arturówku, a także książka Anety Krasińskiej pod tytułem Nauczycielka z getta, czyli historia o Łodzi w czasach II wojny światowej. studio@radioloc.pl, tutaj można się zgłaszać, a zadanie będzie trochę związane z pogodą, bo dzisiaj dużo chmur, możliwy deszcz i burze. Dlatego ja pytam Państwa, co najlepiej robić właśnie w taką szarą pogodę? Może mają już Państwo plany? Proszę się nimi podzielić. studio@radioloc.pl.
1: Słuchasz Radio Łódź.

Za 8 minut będzie godzina 7. Takie utwory jak Be My Baby czy After All to w Radiu Łódź jeszcze przed godziną 7, a o pełnej godzinie także najnowsze wydanie wiadomości i prognoza pogody na kolejne godziny.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest siódma. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
5: Bez poszkodowanych i większych szkód w Łódzkiem, po nocnych ulewach i wichurach, ale pogoda w dzień niewiele się poprawi. Tragiczny wypadek w Lesznie, nie żyje pilot szybowca. Od dziś prawo łatwiej zareaguje na Patostream. Za takie internetowe transmisje grozi do 5 lat więzienia. Na koniec sprawdzimy, jak grają w weekend piłkarze łódzkich drużyn. Ulewy i silny wiatr zaczęły ten weekend w województwie łódzkim. Strażacy przez całą noc wyjeżdżali ponad 80 razy, najczęściej do pompowania wody z zalanych podwórek i usuwania połamanych konarów drzew. Najgorzej było pod Sieradzem, Tomaszowem Mazowieckim i Rawą Mazowiecką. Nikt nie ucierpiał, a synoptycy nadal prognozują burzę oraz porywisty wiatr. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówił, że dziś porywy wiatru miejscami mogą przekroczyć 100 km na godzinę.
6: W centrum i na wschodzie o średniej prędkości do 50 km na godzinę, a w porywach do 90, lokalnie nawet do 110 km na godzinę. W niedzielę w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza na wybrzeżu, porwisty wiatr osiągający w porywach do 65 km na godzinę.
5: A więcej o pogodzie dla regionu łódzkiego powiemy zaraz po wiadomościach.
1: Więcej na radiołódź.pl.
5: Nie żyje 67-letni pilot szybowca. Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj po południu w Lesznie. Szybowiec runął na ziemię z wysokości około 500 metrów. Maszyna spadła na pole kilkaset metrów od lotniska. Szybowiec należał do Aeroklubu Leszczyńskiego. Policja prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratora. Okoliczności tragedii zbada także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona. Po zakończeniu prac, co jest planowane na 2028 rok, będzie to najnowocześniejsza trasa w Polsce. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki. Najpierw jednak kierowców będą czekać utrudnienia. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że trzeba się z nimi liczyć na przełomie września i października.
7: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą. Nowa A2 to będzie droga samowystarczalna energetycznie, wyposażona w instalacje OZE, w magazyny energii.
5: Droga między Warszawą a Łodzią należy do tras ogromnego natężenia ruchu, które miejscami przekracza 100 tysięcy pojazdów na dobę. Dziś wchodzą w życie zmienione przepisy kodeksu karnego zakazujące patostreamingu. Za transmitowanie w sieci przemocy, poniżania człowieka czy znęcania się nad zwierzętami dla zysku lub zasięgów grozi do 3 lat więzienia, a gdy w procederze biorą udział nieletni, nawet do 5 lat. Same kary jednak nie wystarczą, bo po brutalne materiały najczęściej sięgają kilkulatkowie nieświadomi psychologicznych zagrożeń. Potrzebna jest edukacja dzieci i ich rodziców, mówi Renata Środzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
8: To dzieci najmłodsze, czyli w wieku 7-12 lat, częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No to są w tej młodszej grupie te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby sobie z tym poradzić, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe, poniżające dla kogoś, uwłaczające jego godności.
5: Nowe regulacje przewidują również konfiskatę majątku. Sądy zyskają prawo orzekania przepadku wszystkich pieniędzy zgromadzonych z wpłat od widzów. W najbliższej kolejce w najwyższych klasach rozrywkowych piłki nożnej Widzew Łódź i Unia Skierniewice zagrają na boiskach rywali, a tylko ŁKS spotka się z rywalem w Łodzi. Szczegóły Piotr Andrzejczak.
0: Piłkarze Widzewa w sobotni wieczór zagrają we Wrocławiu ze Śląskiem, Beniaminkiem Ekstraklasy. W minionej kolejce oba zespoły przegrały swoje spotkania i na pewno Widzew będzie chciał się zrehabilitować za porażkę na swoim stadionie z Koroną, ale gospodarze w tym sezonie jeszcze na swoim boisku nie przegrali. A na dodatek drużyna trenera Wukowicza ma problemy kadrowe. W pierwszej lidze ŁKS zagra po raz czwarty z rzędu na swoim boisku. Podejmować będzie niepokonaną w tym sezonie Stal Mielec. O punkty będzie trudno, no ale ŁKS-iacy będą chcieli wygrać przed serią spotkań wyjazdowych. Natomiast Unia Skierniewice jedzie do Niepołomic. Puszcza nie błyszczy w tym sezonie, ale o punkty w Niepołomicach zawsze jest bardzo trudno.
5: Widzę we Wrocławiu mecz ze Śląskiem w sobotę rozpocznie o 20:15. Pierwszoligowcy ŁKS-u i Unia mecze rozegrają w niedzielę. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Niestety szaro, ponuro i chłodno. Podobnie może być jeszcze do południa, a do tego wiatr umiarkowany i porywisty, który sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, choć na termometrach w Łodzi i regionie mamy obecnie 15 stopni. Popołudniem zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i na pewno mogą przydać się parasole, bo niewykluczone opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 22 stopni, biometr niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: Już prawie 6 minut po godzinie 7, sobota 22 dzień sierpnia, a w Radiu Łódź poranek dla aktywnych, czyli najlepszy początek dnia. Patryk Lewy, Patrycja Wojsznis, zapraszamy do słuchania do godziny 10. Na początek Michael Jackson.

Sobotnie poranki w Radiu Ucie to spotkania z ludźmi, którym aktywność fizyczna na pewno nie jest obca. My już za kilka minut w naszym studiu będziemy mieli gościa. Porozmawiamy o jodze, która dobrze wpływa nie tylko na trzymanie dobrej kondycji i na naszą elastyczność, ale też na zdrowie psychiczne. Rozmowa zacznie się zaraz i utwór tak właściwie o takim samym tytule zaraz się zacznie. Już teraz zagramy w Radiu Ucie, czyli Skubas i Kwiat Jabłoni.

0: Sobotnie poranki w Radiu Łódź to oczywiście spotkania z aktywnymi osobami. Mówimy o różnych aktywnościach, o tym, co warto robić w wolnym czasie, jak o siebie zadbać. A tak się składa, że do końca wakacji jeszcze w czterech łódzkich parkach odbywają się m.in. bezpłatne warsztaty z jogi i zajęcia z jogi. I ten temat dzisiaj w Radiu Łódź będziemy poruszać. Ze mną jest Michał Szczepanik, czyli nauczyciel i instruktor jogi z 30-letnim stażem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Skoro staż i praktyka ponad 30-letnia, to jak to się u Pana zaczęło?
1: To bardzo długa historia. Zanim zająłem się jogą, trenowałem wspinanie, takie wspinanie skalne. I jogę spotkałem jako rozszerzenie możliwości dla osób wspinających się, czyli poprawienie elastyczności, poprawienie koncentracji, kontrola oddechu, żeby poprawić możliwości wspinania się.
0: I co Pana tak najbardziej w tym zainteresowało?
1: Zacząłem szukać po prostu jakiegoś nauczyciela, z którym mógłbym popraktykować i znalazłem Sławka Bubicza, który przetłumaczył książkę Światło Jogi. Trafiłem do niego na taki weekendowy warsztat i byłem bardzo zadziwiony, ponieważ nie spodziewałem się tego, co się wydarzyło, bo chciałem troszkę się rozciągnąć, troszkę wzmocnić, a okazało się, że to bardzo, praktyka jogi bardzo działa na psychikę. Byłem bardzo wyciszony i stwierdziłem, że to jest super zajęcie, które zmienia naszą świadomość.
0: A sama historia jogi, bo ona jest już zakorzeniona znacznie wcześniej.
1: To historia jogi to no jest bardzo długa, tak. Mówi się o Patanjalim, twórcy jogi, tak. I niektórzy uważają, że była to postać historyczna, niektórzy uważają, że postać mityczna. Jest przedstawiany jako pół człowiek, pół wąż w tej wersji mitycznej, natomiast historycznie napisał trzy traktaty o gramatyce, zdrowiu i o jodze właśnie.
0: To ja jeszcze wrócę do Pana historii, bo tak trochę powiedzieliśmy o tym, co skłoniło Pana, by zacząć. A jak rozwinęło się to dalej, że teraz Pan sam naucza innych jogi?
1: Dla mnie to było takie odkrycie, że właściwie nie chciałem nauczać, tylko chciałem jak najwięcej skorzystać z tego, żeby się po prostu lepiej czuć, bo jako młody człowiek miałem takie wahnięcia nastroju, tak? I to mnie bardzo stabilizowało pod względem takim mentalnym. Ale właśnie Sławek Bubicz zauważył we mnie jakiś potencjał. I po dwóch latach takich warsztatów weekendowych zaproponował mi, że powinienem się też dzielić tym, czego się sam nauczyłem. I to zajęło mi rok przemyślenia, tak, czy chcę się tym zająć, czy jednak wolałbym to tylko robić dla siebie. I po roku powiedziałem mu, że mogę spróbować, że jestem gotów, żeby zacząć uczyć się, jak mam uczyć, jak mam postępować z ludźmi, jak mam przekazywać tą wiedzę.
0: I dlatego za chwilę, za kilka minut w Radiu Łódź powiemy dokładniej, czym jest joga, na czym ona polega, a także trochę o rodzajach, bo o tej jodze można mówić na różne sposoby.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka.
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak,
11: zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Chyba zacznę inwestować w złoto.
14: Dlaczego akurat w złoto?
13: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
14: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
13: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
15: Radowici LKS-ie zakochani.
16: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 LKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslots.pl oraz w U2 LKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
17: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Po reklamie.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 29 minut po godzinie 7. My za chwilę w Radiu Łódź wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Przypomnę, dzisiaj rozmawiamy o jodze, ale przedtem jeszcze utwór Could You Be Loved w Radiu Łódź.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Michał Szczepanik jest w studiu Radia Łódź, instruktor jogi z 30-letnim stażem. Powiedzmy teraz, czym jest joga?
1: Joga według Patanjalego to jest powstrzymanie poruszeń umysłu. Czyli jest dosyć trudno zrozumieć, tak? Bo jogę w tej chwili postrzega się jako aktywność fizyczną, rzadziej jako jakąś praktykę oddechu, a jeszcze rzadziej jako rozwój wewnętrzny, tak? Czyli to, co robimy praktykując asany, czyli te pozycje fizyczne, to jest, przekierowujemy naszą świadomość na ciało. Czyli umysł ukierunkowany jest na pracę z ciałem, na napięcie mięśni w różnych pozycjach. Przez to nasz umysł nie ma czasu na to, żeby zajmować się czymkolwiek innym, bo dużo się dzieje w ciele, mamy takich mnóstwo aspektów, które się tam w ciele odbywają, do tego dołączamy oddech, więc cały czas nasz umysł jest bardzo skupiony i zajęty ciałem, w związku z tym odcina nas od problemów życia codziennego i w ten sposób wycisza się.
0: Według pana czym jest joga?
1: Joga jest doskonałą formą poznawania siebie. Poznawania siebie jest doskonałą formą rehabilitacji. Jeżeli komuś się cokolwiek wydarzyło w życiu, ja sam przeszedłem 2 wypadki i po nich się rehabilitowałem właśnie jogą. I jest takim sposobem na zmianę sposobu życia.
0: Są różne rodzaje tej aktywności. Jakie są to rodzaje? Jak dzieli się joga? Jakie są dyscypliny, dziedziny?
1: To prawda, że jest wiele aspektów jogi i ludzie nazywają jogę różnymi dodatkami. Natomiast joga jest jedna. Słowo joga oznacza połączenie, jedność, nakładanie ram, jarzma. Różne, powiedzmy, style jogi kładą nacisk na różne aspekty jogi. Tak? Hatha yoga, powiedzmy, jest z takim aspektem na asany i pranayamy, czyli ćwiczenia oddechowe. Jest też Raja yoga, która na rozwój taki przez książki, intelektualny. Pojawiło się mnóstwo takich yug, Arial yoga, która gdzieś tam na jakichś chustach, tak?
0: A który rodzaj jest najprostszy, żeby rozpocząć, jak ktoś chce właśnie zacząć?
1: Ja praktykuję jogę według metody Iyengara, tak? Wielokrotnie jeździłem do Indii, do Instytutu Iyengara, tam się tego uczyłem. Ta metoda charakteryzuje się tym, że używamy różnego rodzaju pomocy, tak? Żeby każdy mógł, bez względu na różne swoje ograniczenia, praktykować jogę, czyli podpieramy się na kostkach, używamy krzeseł do skrętów, używamy pasków, żeby sięgnąć do stopy, jak ktoś nie może się wyciągnąć. Mnóstwo różnych pomocy, które ułatwiają nam praktykę.
0: A jak wygląda taki trening, takie zajęcia, dajmy na to?
1: Przychodzimy na salę, ćwiczymy boso, żeby mieć kontakt z podłożem, tak? Jakiś strój niekrępujący ruchu i układamy się w swojej ulubionej pozycji relaksującej. Tak? Jeśli przychodzimy pierwszy raz, nie znamy tego, wtedy instruktor nam podpowiada, jak się ułożyć, żeby troszeczkę przed zajęciami wyciszyć się. I zwykle pierwsza część zajęć jest bardziej intensywna, czyli wysilamy się, robimy te różne pozycje jogiczne, zwane asanami, żeby się troszkę rozgrzać, zmęczyć ciało, a druga część jest taka troszkę wyciszająca i relaksująca.
0: Rozgrzać ciało, trochę bardziej intensywny trening, jak pan wspomniał. Trzeba mieć jakieś warunki, bo często się słyszy, że jak joga, to pewnie elastyczność. Jest to prawda, mit?
1: To jest mit, nie trzeba się przygotowywać specjalnie do jogi. Joga to jest poznanie swojego ciała, czyli bez względu na to, w jakim stanie jesteśmy, czy jesteśmy sztywni, czy mamy troszkę nadwagi, to zupełnie nie ma znaczenia. Tak? Po prostu uzyskujemy świadomość ciała. Oczywiście rozciągamy to ciało, jednocześnie wzmacniamy, czyli działamy w tym samym czasie w obu kierunkach, wzmacniania i rozciągania. I tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Tak? Po to używamy różnych pomocy, żeby każdy mógł sobie spróbować.
0: O tym, dlaczego warto spróbować, jak to wpływa na nasze zdrowie, jeszcze w Radiu Łódź.

0: W Radiu Ucie w poranku dla aktywnych. Dzisiaj zajmujemy się tematem jogi. Ja przypomnę, że bezpłatne warsztaty w czterech łódzkich parkach jeszcze do końca wakacji się odbywają. My już wcześniej trochę o tej jodze rozmawialiśmy, jak to wygląda, czym jest. To ja zapytam, czy każdy może zacząć? Kto może zacząć?
1: Tak, każdy może zacząć w dowolnym wieku. Tak? Są prowadzone zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, tak? Dla ukierunkowane na przykład. Kiedyś prowadziłem zajęcia dla wspinaczy, tak ukierunkowane, ale są też zajęcia dla seniorów. Także można zacząć w dowolnym wieku, ze wszelkimi ograniczeniami. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, to należy po prostu przed zajęciami zgłosić osobie prowadzącej.
0: A dalej panuje takie przekonanie, że joga jest głównie dla kobiet? Jak pan to widzi? Bo najczęściej, gdy mówimy o jodze, to z reguły kojarzy się to z taką kobiecą aktywnością.
1: To prawda, że jest taki mit, tak? Natomiast do mnie na zajęcia chodzi sporo mężczyzn. No to zależy oczywiście od nauczyciela, tak? Ale mężczyźni zwykle dziwią się na tych zajęciach, jak bardzo to jest intensywna praktyka, że można się spocić, że trzeba się wysilić i że nie jest to łatwe, tak? Może dlatego jest taki mit, że bardziej jest dla kobiet, bo zwykle kobiety są bardziej elastyczne, tak? Nie mają tak nabudowanych mięśni i im jest troszeczkę łatwiej w różnych pozycjach.
0: To na koniec jeszcze powiedzmy, jak ta aktywność wpływa na zdrowie. Na co wpływa przede wszystkim?
1: Przede wszystkim wpływa na stan umysłu, na świadomy oddech i na budowanie świadomości ciała. To, żebyśmy postrzegali takie bardzo wczesne sygnały, że coś w naszym ciele się dzieje, niekorzystnego. Na przykład pojawia się jakieś napięcie i jak je zauważymy, to możemy zareagować i rozładować to napięcie. Nie czekamy, aż pojawi się kontuzja, aż zaczną boleć plecy czy kręgosłup. Już ta świadomość ciała powoduje to, że wcześniej jesteśmy w stanie zareagować na to, co się z nami dzieje i nie dopuścić do tych przykrych konsekwencji. Jest taka Yoga Sutra, która właśnie o tym mówi, stiram sukham asanam. Asana powinna być stabilna, lekka i wygodna. I w takiej pozycji uzyskujemy równowagę.
0: Mówiliśmy o aspektach fizycznych, ale też dobrze to wpływa właśnie na umysł, na to jak się czujemy. Czy możemy coś więcej o tym powiedzieć?
1: Jednym z aspektów jogi jest medytacja. Tak, czyli medytacja to jest zatrzymanie poruszeń umysłu, czyli to, do czego dążymy w jodze. Tak? Czyli poprzez pracę z ciałem, zauważanie różnych aspektów fizycznych, poprzez pracę z oddechem, kiedy umysł się wycisza. W pewnym momencie, kiedy ciało jest gotowe, siadamy w wyprostowanym kręgosłupem i obserwujemy myśli, które napływają. Tak? Bo myśli cały czas napływają. Tak? I ćwiczymy się w tym, żeby zauważać te myśli, ale ich nie rozwijać i podążać w ten sposób, uwalniając się od napływanych myśli. I być może po jakimś czasie pojawią się najpierw takie krótkie momenty, kiedy myśli ustają i pojawia się tylko cisza i spokój. Tak? Później te krótkie chwile łączymy w dłuższe, uczymy się wyciszać umysł.

0: czy sygnały płynące z umysłu, które są zwiastunem różnych przykrych rzeczy, które mogą się wydarzyć, jeżeli nic nie zrobimy. Tak? Czyli zaniechanie jest takim dosyć sporym grzechem. Warto przyjść i zacząć coś robić wcześniej, zanim zacznie nam doskwierać ciało czy umysł.
1: Tak, lepiej zapobiegać niż leczyć, jak
0: oczywiście.
1: A naszym gościem w Radiu Łódź był Michał Szczepanik, nauczyciel, instruktor jogi z 30-letnim stażem. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
4: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
5: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój.

0: rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze 8:00. Wiadomości Radia Łódź, Remigiusz Fladrowski.
4: Strażacy usuwają skutki nawałnic. Łódzkie mocno ucierpiało i pogoda niewiele się dziś poprawi. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Spór o drzewa na remontowanej ulicy w Łodzi. Jedni mówią o uszkodzeniach, inni o próchnicy. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego nie chcą bloków wielorodzinnych i obwodnicy. Szczegóły za chwilę. Strażacy walczą ze skutkami nawałnic przechodzących nad Polską. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że najwięcej zgłoszeń było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim.
5: Nasze działania to przede wszystkim były skupione na usuwaniu skutków silnego wiatru, podtopień lokalnych. Wpłynęło do nas prawie 800 zgłoszeń. Najwięcej tych zdarzeń odnotowaliśmy w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. I to są dane praktycznie rzecz biorąc od północy do chwili obecnej.
4: W Łódzkiem strażacy wyjeżdżali ponad 230 razy. Najwięcej interwencji było w powiatach sieradzkim, tomaszowskim oraz serawskim. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków portret własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe zbliżone do halucynacji programów sztucznej inteligencji. Z funduszy publicznych wydano na niego 200 tysięcy złotych.
6: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków portret własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
7: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
6: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
7: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
6: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
8: błyskawicznej dymisji tej pani,
6: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
9: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
6: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Uszkodzone drzewa podczas remontu w Łodzi. Mieszkańcy ulicy Ptasiej alarmują, że problem dotyczy wielu z 22 rosnących przy tej ulicy drzew. Trzy z nich zostaną wycięte, jednak urzędnicy wyjaśniają, że ich zły stan nie jest skutkiem remontu, ale między innymi postępującym próchnieniem. Prace na Ptasiej potrwają do listopada. Bloki wśród domów jednorodzinnych i nowa droga tuż za płotem. Boją się tego mieszkańcy północno-wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego. Obawy pojawiły się przy okazji konsultacji planu ogólnego miasta. Tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
10: Piotrkowianie sprzeciwiają się zapisom, które mogą umożliwić budowę w rejonie m.in. Piaskowej, Księżycowej i Widokowej wysokich budynków wielorodzinnych. Obawy budzi też planowana droga zbiorcza, określana jako obwodnica. Mieszkańcy boją się hałasu, wywłaszczeń i większego ruchu.
11: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów, siedmiokondygnacyjne.
12: Ja się dopiero wprowadzam i ten mój spokój jakby zostanie od razu zakłócony.
10: Waldemar Malinowski, dyrektor pracowni planowania przestrzennego w Piotrkowie, tłumaczy, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji bardzo ważne jest składanie uwag przez mieszkańców.
13: Jeszcze jest to możliwe, to są właśnie te ostatnie chwile, dlatego waga tych dni jest tak bardzo duża w tym momencie, żeby wszelkie te protesty właśnie teraz zgłosić.
12: Na razie jesteśmy na etapie rozmów, wszyscy z sąsiadami zgłosiliśmy swoje uwagi.
10: Dodała jedna z mieszkanek. Ostateczny kształt planu nie jest jeszcze przesądzony. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: A piotrkowscy urzędnicy przypominają, że część tego terenu była przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną już w dokumentach sprzed 20 lat. Uwagi z konsultacji będą sprawdzone, a dokument trafi później pod obrady Rady Miasta. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9.
3: W naszym studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: I serwis sportowy.
0: Piłkarze Krakowi wygrali z Wieczystą Kraków 3-2 na inaugurację czwartej kolejki Ekstraklasy. Dwie bramki dla gospodarzy w pierwszych krakowskich derbach w tym sezonie zdobył Adin Hasic, to decydującą 4 minuty po doliczonym czasie gry. Liderem na razie jest Legia Warszawa przed Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. Dzisiaj piłkarze Widzewa będą mieli szansę zdobyć 3 punkty. Wieczorem zmierzą się we Wrocławiu z Beniaminkiem Ekstraklasy Śląskiem. A w pierwszej lidze Lechia Gdańsk wygrała z Pogonią Siedlce 1-0. Chrobry Głogów przegrał z Wartą Poznań 0-1. To są wyniki piątkowych spotkań. Liderem w tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Pierwsze mecze Mistrzostw Europy Siatkarek nie przyniosły sensacyjnych rozstrzygnięć. Obrończynie tytułu Turczynki pewnie pokonały Łotyszki 3-0. Zwycięstwa zanotowały także pozostałe drużyny siatkarek, które są współgospodarzami turnieju, czyli Szwecja, Azerbejdżan i Czechy. Mistrzostwa Starego Kontynentu rozpoczęły się w piątek w 4 krajach. W imprezie startują 24 reprezentacje podzielone na 4 grupy. 4 najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału. W sobotę do gry wejdą Polki rywalizujące w grupie A. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Węgierkami. Początek meczu dzisiaj o 18:00, a w kolejnych spotkaniach zagrają z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu i rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki z wiceliderką światowego rankingu Jeleną Rybakiną trwało niewiele ponad pół godziny, bo tenisistka z Kazachstanu skreczowała przy stanie 4-1 dla Świątek. Wiadomo już także, że włoski tenisista Jannik Sinner z powodu kontuzji nie weźmie udziału w rozpoczynającym się 30 sierpnia wielkoszlemowym turnieju US Open. Lider światowego rankingu nie zdążył wyleczyć kontuzji kolana. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, lokalnie także z gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Obecnie na termometrach mamy 15 stopni, dziś w regionie maksymalnie od 19 do 22. Zachmurzenie będzie duże z szansą na przejaśnienia, ale od czasu do czasu możliwe także przelotne opady deszczu. Warto na pewno nieco cieplej się ubrać, bo przez silny i umiarkowany wiatr, który będzie nam dziś towarzyszyć, temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: A na początek kolejnej godziny w naszym poranku Perfekt i utwór Ale w koło jest wesoło. Na zegarze mamy 7 minut po godzinie 8. Patryk Lewy i Patrycja Wojśnis, witamy się raz jeszcze i zapraszamy do pozostania z Radiem Łódź do godziny 10.

11 minut po godzinie 8 w Radiu Ucie. Najlepszy początek dnia. Już za chwilę kolejna relacja reporterska, ale ja przypomnę, że trwa także nasz konkurs. My dzisiaj trochę narzekamy na pogodę, bo to raczej nie sprzyja do aktywności. Dlatego ja pytam Państwa, co najbardziej lubicie robić właśnie w taką pogodę? Jakie macie plany? Zachęcam do zgłoszeń studio@radiolot.pl, bo czeka voucher do parku linowego w Arturówku, a także książka do zdobycia. Choć ja tak sobie myślę, że może tylko ja tak narzekam, bo przed chwilą usłyszałem od naszej realizatorki Patrycji, że taka pogoda jest nawet w sam raz na to, by być w pracy.

0: Może i trochę narzekamy na pogodę, ale Łódź ma się czym pochwalić, o czym już za chwilę. Mamy 17 minut po godzinie 8, bo właśnie nasze miasto znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków w Polsce. Tak wynika z raportu travelist.pl. Stolica naszego regionu znalazła się na trzecim miejscu wśród najchętniej wybieranych miast na tak zwany jesienny city break. Łódź wyprzedził jedynie Kraków i Gdańsk i warto dodać, że w porównaniu do 2025 roku hotele podwoiły liczbę rezerwacji, dzięki czemu miasto zanotowało awans aż o 3 pozycje w tym rankingu. Jak mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, to prawdziwe wyróżnienie.
1: My jesteśmy absolutnie dumni z tego awansu i z trzeciego miejsca, które Łódź obecnie w tym roku zajęła w rankingu. Trzeba dodać, że przed nami tak naprawdę tylko Kraków i Gdańsk, czyli miasta, które no de facto są stricte miastami turystycznymi. My walczymy o to, aby takim miastem być, powoli się nim stajemy.
2: Zmienia się wizerunek Łodzi. Bartek Mieliczek, przewodnik po Łodzi. Coraz więcej osób po prostu wie, że to jest fajne miejsce do odwiedzenia. Mamy dużo takich atrakcji, które właśnie też warto odwiedzać jesienią i nawet zimą, czyli mamy dużo ciekawych wnętrz. Mamy takie miejsca, które możemy odwiedzać niezależnie od pogody. Czy w dni upalne, czy w takie, kiedy pada deszcz, jest śnieg i zimno, to też można spędzać bardzo ciekawie czas w naszym mieście.
3: Przyjechaliśmy z Białegostoku.
4: Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądało miasto takie, które było sercem produkcji polskiej.
5: My jesteśmy akurat z południowej części Polski i wydaje mi się, że jest moc atrakcji, jeśli chodzi nie tylko o dużych, ale i tak samo małych turystów. Przede wszystkim Łódź przemysłowa, warta pokazania, no ale też jeśli chodzi o kinematografię. Właśnie wybieramy się dzisiaj do Muzeum Kinematografii w Łodzi.
6: Bardzo dużo jest atrakcji. Łódź się w ostatnim czasie bardzo rozwinęła, bo kiedy ja byłam młoda, to było bardzo dawno. To takich rzeczy nie było, a teraz naprawdę bardzo dużo jest fajnych rzeczy.
5: Dzisiaj idziemy do aquaparku, jutro się wybieramy do zoo.
6: Na pewno Biblioteka Memo jest bardzo fajnym miejscem. Nawet sama Piotrkowska na spacer jest bardzo fajnym miejscem.
7: No dobrym miejscem może być chociażby z samego położenia w centrum Polski. To jest po pierwsze, no a poza tym Łódź w ostatnich latach 20, można powiedzieć, bardzo się zmieniła na plus.
2: Mamy i wspaniałe muzea. To są też z roku na rok przybywające nowe miejsca. I to też jest taka fala rosnąca, dlatego pewnie tak jest, że właśnie ta informacja o tym, że w Łodzi są nowe rzeczy do odwiedzania, ma taką moc.
1: Za sobą zostawiliśmy m.in. Wrocław, Olsztyn, Warszawę, czyli też te miasta, które przecież przyciągają turystów. Także jest to absolutnie bardzo duże wyróżnienie dla Łodzi.
2: Bardzo cieszy. Nam jeszcze na pewno przez pewien czas, czy nawet długi czas nie grozi overtourism, czy takie zjawisko, które dotyczy Krakowa, czy Mediolanu, czy paru innych miejsc na świecie. Myślę, że nas, łodzianki i łodzian, może bardzo cieszyć to, że wizerunek miasta się zmienia in plus i że ten ruch turystyczny rośnie, bo to też oznacza, że po prostu będzie więcej pieniędzy zostawianych w mieście, bo to też są pieniądze, które osoby przyjeżdżające do miasta wydają w sklepach, restauracjach, w hotelach, w różnych miejscach.
1: Sygnałów i impulsów, które przyczyniły się do tego, że właśnie jesień stała się tą atrakcją turystyczną, jest wiele. Na pewno są to imprezy artystyczne, bo przecież mamy Great September, mamy festiwale wielu kultur, który organizowany jest już od wielu, wielu lat.
2: To są nie tylko te wielkie wydarzenia, ale też takie rzeczy, które dzieją się codziennie lub prawie codziennie.
1: Już planujemy kolejny rok, więc mamy nadzieję, że będziemy pobijać kolejne rekordy. Działamy sukcesywnie miesiąc po miesiącu, starając się odmienić, odczarować Łódź.
0: Ranking portalu travelist.pl obejmuje rezerwacje pobytów w okresie od 1 września do 30 listopada, a jak wynika z danych właśnie tej strony, te pobyty są nieco tańsze niż w roku ubiegłym. No i myślę, że może być jeszcze lepiej, możemy być jeszcze wyżej w tym rankingu, bo jeszcze Great September, festiwal wielu kultur i jesienią także, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, Festiwal Sound Edit, czy tradycyjnie już pod koniec września Lightmove Festival.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
5: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
1: Po reklamie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: Już prawie 29 minut po godzinie 8 w poranku dla aktywnych w Radiu Łódź. Dużo dobrej muzyki. Już teraz Ania Rusowicz i utwór Wyśniony. Będzie też Hand in My Pocket.

Za 24 minuty będzie godzina 9. Słuchacze PiS piszą, słuchacze podpowiadają, jak radzić sobie z taką szarą i ponurą pogodą w weekend. To jest też temat naszego konkursu. Kilka propozycji na naszej skrzynce mailowej. Tutaj na przykład pani Anna napisała, że z szarą i ponurą pogodą najlepiej radzić sobie metodą kontrataku. Kontrataku, uwaga, przytulnością, tak żeby zamienić salon w strefę całkowitego relaksu. Plan pani Ani na ten weekend to owinięcie się w najgrubszy koc, zaparzenie litra gorącej herbaty z cytryną i imbirem oraz urządzenie całodniowego maratonu filmowego z ulubionymi komediami. Te zawsze pani Ani dodają humoru. Inny plan na weekend i na radzenie sobie z tą pogodą ma również pani Edyta. Tutaj, jak czytam, świat kulinarnych przyjemności, bo tutaj pani Edyta planuje poświęcić się pieczeniu domowych drożdżówek z cynamonem i szarlotki. Oj, jak smakowicie! Ponieważ później ten zapach unosi się w mieszkaniu i to, jak czytam, najlepszy naturalny antydepresant na każdą brzydką pogodę. Pan Szymon również napisał, tutaj krótko, że wybierze się na basen, a później do kawiarni ze swoją ulubioną książką. I najbardziej pomysłowe zgłoszenie, jak do tej pory, tutaj od pana Marka, naszego stałego słuchacza, bo jest krótki wierszyk. Kiedy za oknem wiatr ziąb i pada, jaka najlepsza na to jest rada? Fotel, lektura, kawy, dzbanuszek tuż pod ręką, no i w słuchawkach Radio Łódź ze słowem i piosenką. Oj, jak poetycko się zrobiło. Za kilka minut na pewno rozstrzygnięcie naszego konkursu i jeszcze jest szansa, żeby się zgłosić. Przypomnę, czekają nagrody. Te nagrody to voucher do Parku Linowego w Arturówku, a także lektura do przeczytania w wolnej chwili, książka Anety Krasińskiej zatytułowana Nauczycielka z getta.

0: Cosmic Girl w najlepszym początku dnia z Radiem Łódź, studio małpa, radioloc.pl, nasz adres mailowy, ale można też nagrywać wiadomości głosowe przez naszą stronę i swoimi spostrzeżeniami podzielić się chce pan Krzysztof.
1: Dzień dobry panie redaktorze, Krzysztof się kłania, pozdrawiam z Sulejowa. No dzisiejszy poranek nieciekawy w porównaniu z poprzednimi, pada deszcz. Jest chłodniej, także ci, co przyjechali tu balangować, to pewno nie bardzo będą mogli i na całe szczęście, bo ci, co przyjechali pooddychać, będą mieli święty spokój. Ja a propos tej Łodzi, bardzo się cieszę, że jesteśmy na trzecim miejscu, bo warto, bo to jest miasto, które jest piękne, niedoceniane i warto, że jednak są ludzie, którzy chcą je oglądać i znajdują te piękne kamienice, te pałace, te parki, ten las łagiewnicki. Także bardzo dobrze. Nie ma innego miasta, które w ciągu 200 lat doszłoby do tego, czym teraz Łódź jest. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę.
0: To my również pięknie pozdrawiamy ze studia w Łodzi. Przesyłamy dużo dobrej sobotniej energii. Tam w tle chyba kawa bądź herbata. To tak w sam raz na dobry początek dnia.

Za mniej niż 11 minut będzie godzina 9, to teraz jeszcze ogłoszenie, kto zdobędzie nagrodę w naszym konkursie. Voucher o wartości 100 zł do Parku Linowego w Arturówku, a także książka Anety Krasińskiej pod tytułem Nauczycielka z getta powędruje do pani Edyty. Tutaj przypomnę, najlepszy sposób na radzenie sobie z szarą i ponurą pogodą to pieczenie domowych drożdżówek z cynamonem, a także szarlotki, bo poza walorami smakowymi także piękny, unoszący się po całym domu zapach. Aż sobie go wyobraziłem, pani Edyto. Gratuluję serdecznie zdobycia nagrody, a w radiu ci już za chwilę Piotr Odoszewski.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
10: Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesne.

0: Wczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
3: Połamane drzewa i zalane posesje. Region łódzki był w epicentrum ulewnego deszczu. Mieszkańcy Wiskitna w Łodzi doczekają się obwodnicy. Do tej pory mieli pod domami nieformalną obwodnicę. Będą szybkie połączenia kolejowe do Warszawy, Krakowa i na Śląsk. Przy okazji powstanie nowa stacja w Białej Rawskiej. Pogoda będzie dziś kapryśna, przeszkodzą nam przelotny deszcz i silny wiatr. Strażacy walczą ze skutkami nawałnic przechodzących nad Polską. Najgorzej było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. W Łódzkiem strażacy wyjeżdżali ponad 240 razy. Najczęściej było to pompowanie wody z zalanych posesji oraz usuwanie połamanych drzew. Najwięcej interwencji było w Łodzi i w powiatach kutnowskim, sieradzkim, tomaszowskim, zgierskim oraz rawskim. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Są pieniądze na nową obwodnicę, o którą łodzianie walczyli od lat. Chodzi o drogę na Wiskitnie. To osiedle na południowym wschodzie Łodzi, przez które codziennie przejeżdża wiele ciężarówek. Miasto chce uwzględnić budowę obwodnicy w wieloletnich planach finansowych. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
5: Budowa obwodnicy Wiskitna ma ruszyć za rok. Prace wystartują w drugiej połowie 2027 i zakończą się w 2029. Wiskitno to osiedle domów na południowym wschodzie Łodzi. Znajduje się tam też wiele magazynów, do których codziennie dojeżdża wiele tirów i ciężarówek. Mieszkańcy skarżą się na hałas i boją się o bezpieczeństwo na przykład przy przechodzeniu przez pasy. Obwodnica ma to zmienić i odciążyć wąskie ulice. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
3: Przypomnę, że obwodnica Wiskitna ma przebiegać od Alei Sześćsetlecia Łodzi przez Brujecką, Wiskicką i Kolumny do Jędrzejowskiej. Będą szybkie połączenia kolejowe do Warszawy, Krakowa i na Śląsk. To możliwe dzięki zmianom na centralnej magistrali kolejowej przebiegającej przez Łódzkie. Powstanie też nowa stacja. Od przyszłego roku składy na magistrali mają kursować z prędkością do 250 km na godzinę. Przejazd pendolino między Warszawą a Śląskiem ma skrócić się nawet o 25 minut. Jednocześnie rozpoczęła się budowa stacji w Białej Rawskiej, dzięki której mieszkańcy powiatu rawskiego zyskają dostęp do kolei pasażerskiej, wyjaśnia Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
6: W ramach zadania powstaną dwa nowe perony, dwa nowe tory, parkingi, wygodne drogi dojścia oraz wiadukt pieszo-rowerowy nad linią kolejową. Dzięki temu mieszkańcy zyskają dostęp do szybkich połączeń w kierunku Warszawy, Krakowa i Katowic.
3: Stacja w Białej Rawskiej ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Wtedy też pociągi na centralnej magistrali kolejowej mają zacząć kursować z prędkością do 250 km na godzinę. Automatyczny słupek na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi uszkodzony przez auto. Urządzenie staranował kierowca dostawczego Mana, który nie zachował należytej ostrożności. Na skutek zderzenia zabezpieczenie zostało uszkodzone, ale działanie systemu było prawidłowe, wyjaśnia Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
7: Słupki zadziałały zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zatrzymały pojazd i uniemożliwiły mu dalszą jazdę. Przy większej prędkości elementy systemu mogą zostać uszkodzone, bo nie są to urządzenia pancerne. Działa tu po prostu fizyka. Słupek zatrzymuje samochód, a w konsekwencji sam może ulec uszkodzeniu.
3: Policja informuje, że 34-letni kierujący był trzeźwy, dostał mandat w wysokości 300 zł. Pożar targowiska w Katowicach. Spłonęło 15 stoisk targowych w centrum miasta. Ogień pojawił się około północy. Służby wojewody poinformowały już, że policja zatrzymała sprawcę podpalenia. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10:00.
2: Czas na serwis sportowy w Radiu Łódź. Piotr Andrzejczak.
8: Piłkarze Widzewa Łódź zmierzą się ze Śląskiem Wrocław w meczu 5. kolejki Ekstraklasy. Po porażce z Koroną Kielce łodzianie chcą tym razem zdobyć punkty. Trener Aleksander Wukowicz podkreśla, że łatwo o to jednak nie będzie, bo Widzew czeka na wygraną w stolicy Dolnego Śląska niemal 15 lat. Śląsk rzadko przegrywa u siebie w ostatnim czasie.
9: Drużyna, która ma bardzo groźne kontrataki, mocno liczą właśnie na ten aspekt, ale nie tylko. Dla nas wyzwanie trochę z pokroju tego, którego mieliśmy przed Białymstokiem, gdzie też długo Widzew jako drużyna nie mógł wygrać.
8: A początek spotkania Śląska z Widzewem o 20.15, relacja tekstowa na naszej stronie radiowłódź.pl. A ze Stadionem Śląska będziemy się łączyć także na naszej antenie, między innymi w strefie kibica. W ten weekend rozpoczyna się kolejny sezon rozgrywek w Ekstralidze Rugby. Tytuł mistrzowskiego broni Pogoń Siedlce, Beniaminkiem jest Sparta Jarocin. Podobnie jak w minionych rozgrywkach w Ekstralidze zagrała 10 zespołów. W tym roku mają zostać rozegrane wszystkie spotkania pierwszej części rozgrywek w Ekstraklasie. Inauguracja nowego sezonu nastąpi w Łodzi w sobotę o 12.30. Przy ulicy Górniczej Budowlani zmierzą się z Juwenią Kraków. Obie drużyny poprzednie rozgrywki zakończyły tuż za czołową czwórką. Łodzianie zajęli piąte miejsce, krakowianie szóste, a o kolejności zdecydował bezpośredni mecz rozegrany w Krakowie. I wówczas Budowlani wygrali 43-17, zapewniając sobie piątą pozycję w tabeli. Na nowe rozgrywki rozpoczynają się więc od rewanżu za to spotkanie, które przed dwoma miesiącami ustaliło końcową kolejność obu zespołów w rozgrywkach Ekstraligi Rugby. Iga Świątek zagra dzisiaj w Cincinnati półfinałowy mecz turnieju WTA 1000. Jej rywalką będzie amerykańska tenisistka Jessica Pegula. Więcej na ten temat opowie Jan Pachlowski.
1: Piłka po uderzeniu z jej rakiety leci naprawdę szybko i jest trudna do opanowania. Z pewnością będzie to wyzwanie, podkreśla przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek i od razu dodaje, że skupia się jednak w tym przypadku przede wszystkim na sobie. Ja muszę patrzeć przede wszystkim na siebie. Muszę stworzyć sobie taką szansę, aby rozgrywać spotkanie na własnych warunkach. Na pewno to będzie trudny mecz, mówi nasza tenisistka. Iga Świątek jest w znakomitej dyspozycji. Wygrała 10 pojedynków z rzędu. To będzie 13 starcie tych zawodniczek. 7 z nich wygrała Polka. Jedyne dotychczasowe starcie w tym sezonie obu tenisistek zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Świątek w Rzymie w stosunku 6-1, 6-2. Amerykańscy bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają Polce. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: W Łodzi regionie 14 stopni i przelotne opady deszczu. Te będą nam towarzyszyć od czasu do czasu jeszcze do wieczora. W kolejnych godzinach za to może pojawić się trochę słońca, jednak zachmurzenie będzie na ogół duże i tu słońce będzie pojawiać się i znikać. Wiatr umiarkowany i dość silny. Porywy nawet do 70 km na godzinę. Lokalnie mogą pojawić się również burze z gradem. Warunki biometeo niekorzystne, więc może przydać się poranna kawa.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Sobota, 22 dzień sierpnia. Na zegarze już 7 minut po godzinie 9. Do godziny 10 są jeszcze z Państwem Patryk Lewy i Patrycja Wojsznis. A to oczywiście Radio Łódź i najlepszy początek dnia. No to teraz trochę zagramy. Midnight City.

Zdecydowanie przy takich utworach jak ten trochę więcej energii się pojawia i mimo tego, że ta pogoda dzisiaj nie napawa optymizmem, to można trochę przyjemniej budzić się z Radiem Łódź. A w naszym programie już za kilka minut audycja 7 dni w Łodzi i regionie. Dzisiaj Michał Dąbrowski porozmawia z dziennikarką łódzkiej Gazety Wyborczej Alicją Zboińską o wakacyjnych i powakacyjnych remontach, odwołaniu wieloletniej prezes łódzkiego lotniska, a także o planach ograniczenia nadużywania sztucznej inteligencji w samorządzie.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie tygodnia w Radiu Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami w studiu Alicja Zboińska, Gazeta Wyborcza Łódź. Serwus.
2: Cześć.
1: A zaczynamy od końca, tylko nie od końca, chociaż jest koniec tygodnia, ale od końca epoki na łódzkim lotnisku. Prezes Anna Midera została odwołana po prawie 10 latach kierowania portem lotniczym w Łodzi. Magistrat jest niezadowolony z wyników kontroli przeprowadzonej w tej spółce. Radio Łódź jako pierwsze dotarło do raportu pokontrolnego i część zarzutów oprócz kondycji finansowej spółki dotyczy nadużywania funduszu reprezentacyjnego czy licznych delegacji i podróży służbowych, dodajmy, w 2024 roku, bo ten czas był kontrolowany. Miniony rok był mimo wszystko rekordowy dla łódzkiego lotniska pod względem liczby obsłużonych pasażerów, niemal 500 000. To prawie tak, jakby z Lublinka poleciał w roku chociaż raz każdy łodzianin. Zbliżamy się przynajmniej do tego pułapu. Rzeczywiście na lotnisku jest tak dobrze albo aż tak źle, czy jest po środku?
2: Myślę, że jest niezadowalająco, jeśli chodzi zarówno o liczbę pasażerów. Fakt, jest to rekord, ale ciągle nie gwarantuje temu lotnisku rentowności. Pytanie, ilu pasażerów musiałoby polecieć, żeby ta rentowność była zapewniona? Kiedyś mówiło się, że próg to 500 000 pasażerów. Obecnie mówi się, że nawet 1 000 000 może tej rentowności nie zagwarantować.
1: No bo widzimy, że pasażerowie przybywają tak samo jak strata, bo strata za ubiegły rok to jest 37 milionów. Ona spadła w ciągu tych 9 lat, no ale apogeum to był 2022 rok, jak dobrze pamiętam.
2: Tak, bo to bardzo możliwe, bo to jest ten okres po-covidowy, kiedy ta sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Faktem jest, że to lotnisko nigdy nie było rentowne i najpewniej, o czym też mówią eksperci, nigdy rentowne nie będzie. Więc tak naprawdę miasto, które jest głównym udziałowcem, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce mieć lotnisko, które będzie przynosiło straty, ale przynosi zyski dla regionu z samego faktu, że je mamy. I to jest wyliczone przez zespół doradców gospodarczych TOR, ponoć jest to 2,6 miliarda złotych, więc dużo. Też jest pytanie, czy zmiana prezes, która nie dowoziła wyników, gdyż, tak jak mówimy, rosła liczba pasażerów, ale ciągle była wysoka strata, czy to wystarczy, żeby to lotnisko wyszło na plus?
1: To jest na pewno pewien kapitał to, że takie lotnisko jest, bo pamiętamy chociażby w poprzedniej kadencji parlamentarnej, kiedy tutaj odbywały się różne wydarzenia międzynarodowe. To jest pewien kapitał rzeczywiście, że można tutaj gości zaprosić z całego świata samolotami i oni mają gdzie wylądować, chociażby spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki czy posiedzenie ministerialne OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ale też jeżeli spojrzymy chociażby na zestawienie tych najmniejszych lotnisk w 2025 roku, to wzrost jest o ponad 1/8 rok do roku, jeżeli chodzi o wzrost tej liczby pasażerów w Łodzi. Szczecin na przykład, który bije się w podobnej wadze co my, odnotował spadek 3%. Pytanie, czy rzeczywiście to Anna Midera nie dowoziła, czy Anna Midera nie mogła dowieźć w tych warunkach, które są?
2: Z tego, co dzisiaj na stronie Łódzkiej Wyborczej ukazała się moja rozmowa z doktorem Dominikiem Bonieckim. To jest niezależny analityk rynku lotniczego, który bardzo śledzi sytuację nie tylko na naszym lotnisku, ale też na innych lotniskach regionalnych. I on twierdzi, że nasze lotnisko jest trwale deficytowe i ono inne już nie będzie, a jeszcze większym zagrożeniem jest Port Polska, który i łódzkie lotnisko wówczas jego zdaniem jest w ogóle niepotrzebne, podobnie jak zagrożone jest mocno lotnisko w Bydgoszczy. Łodzianie będą mieli możliwość dojazdu do Portu Polska w 35 minut. Szczerze mówiąc, jest to krócej niż ja obecnie z Hoyen. Jadę 2 autobusami na nasze lotnisko. Pytanie, czy nie będą woleli skorzystać z tamtego nowego lotniska, które będzie miało większy wachlarz przewoźników i dużo więcej kierunków?
1: Dobrze, to co się tutaj zadziało w tej sprawie? To spróbujmy wyjaśnić i rozbić na czynniki pierwsze. Czy to rzeczywiście jest polityka, czy to jest być może rzeczywiście koniec pewnego etapu w historii lotniska, w historii spółki? Bo w spółce 10 lat na stanowisku zarządczym to jest dość długo, jeżeli mówimy o spółkach prywatnych oczywiście. W tych publicznych to trochę inaczej wygląda, bo są i prezesi, którzy są od niemal 20 lat.
2: Tak, ciekawe są dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego akurat teraz? Bo nie oszukujmy się, od samego początku, kiedy Anna Midera była prezesem, to lotnisko przynosiło straty. I można powiedzieć, że wyników nie dowoziła przez całe 10 lat swojego prezesowania. Więc czemu akurat odwołano ją teraz, kiedy mamy rekordowe wyniki, jeśli chodzi o liczbę pasażerów? Bo w tym roku najpewniej pobijemy te 500 000. To, do czego dążyliśmy od lat, to ta liczba pasażerów przekroczy 500 000.
1: Ale też wciąż od jesieni będą dni w tygodniu, w których nie będzie żadnego lotu z tego lotniska.
2: Tak, to jest znowu powrót do sytuacji sprzed wielu lat, kiedy bodajże było jeszcze inaczej, bo z tego co pamiętam, to tylko przez 2 dni w tygodniu samoloty startowały i lądowały na Lublinku. Więc to jest oczywiście zła wiadomość, to, że wypada Bruksela. To na pewno jest zła wiadomość i to, że będzie obcięta częstotliwość lotów do Londynu. Gdyby w to miejsce wszedł inny przewoźnik, inny kierunek, no to sytuacja byłaby trochę lepsza. Tego jednak nie ma i ciągle nie sądzę, żeby był tutaj jakiś rozważany nowy gracz. Pytanie, czy tym razem przetarg na promocję w liniach lotniczych, który ma zostać ogłoszony, będzie rozstrzygnięty nieco inaczej niż ten z grudnia 2024 roku, gdy do niego nikt nie przystąpił.
1: A Robert Makowski, nowy prezes lotniska, to jest rozwiązanie przejściowe czy na dłużej? Według twojej wiedzy dodajmy, że to jest brat przewodniczącego klubu radnych Lewicy, ale też wieloletni pracownik lotniska.
2: Tak, tu nie można akurat powiedzieć tak prosto, bo czasami dziennikarze tak kategoryzują, że ta osoba jest bratem, żoną, mężem tej osoby i dlatego znalazła się w tym czy w tym miejscu. Pan Robert jest na lotnisku od 2012 roku, więc to jest szmat czasu. W tym czasie pełnił różne funkcje. Był między innymi dyrektorem handlowym, był potem wiceprezesem, obecnie jest jakby tymczasowym prezesem. Natomiast jest pytanie, skoro mówimy, że
1: Anna Makowska też jest prezesem miejskiej spółki tutaj, tak, Expo. I to myślę, że mogłoby cokolwiek kłuć w oczy co najmniej, gdyby przewodniczący klubu Lewicy miał żonę na stanowisku prezesa Expo i brata na stanowisku prezesa lotniska.
2: No trochę tak. Tak, stąd pewnie moje przejęzyczenie, ale wracając do tego, że skoro miasto uważa i raport wykazuje, że Anna Midera nie dowoziła wyników, to skoro pan Robert Makowski był dyrektorem handlowym, czyli był między innymi odpowiedzialny za nowe kierunki, za przewoźników, no to on równie dobrze tak samo nie dowoził. I teraz nagle właściciel doszedł do wniosku, że wiceprezes, który nie dowoził, będzie lepszym rozwiązaniem niż prezes, która też nie dowoziła. To jest ciekawe.
1: Wychodzimy z lotniska, z hali przylotów i odlotów i przenosimy się do Łódzkiej Rady Miejskiej, bo przewodniczący Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej chce walczyć z nadużywaniem sztucznej inteligencji i przygotowuje stanowisko apel do rządu, w którym chce prosić o dodatkowe regulacje. Część radnych ma nadużywać AI przy pisaniu pytań, co ma utrudniać pracę urzędu i tym sposobem na przykład, bo wiemy też, że te silniki sztucznej inteligencji często halucynują i przygotowują informację, która w ogóle nie istnieje i tym sposobem w Łódzkiej urzędzie, ale też w wielu innych ma dochodzić do sytuacji, że urzędnik szuka odpowiedzi na pytanie dotyczące czegoś, co po kilku tygodniach szukania okazuje się, że nie istnieje i to w oczywisty sposób wydłuża pracę. To jest potrzebna zmiana, potrzebna regulacja, patrząc na łódzkie podwórko, ale nie tylko.
2: Patrząc na łódzkie podwórko, można powiedzieć najprościej, że mamy w zasadzie jednego radnego, który tak mocno zaangażował się w pisanie interpelacji, że złośliwi mówią, że nawet nie czyta odpowiedzi, które na nie otrzymuje i nie dopilnowuje tych interpelacji. Można powiedzieć, że pisze dla samego pisania.
1: Ja słyszałem jeszcze ciekawszą złośliwość, że być może część jego diety powinno otrzymywać OpenAI.
2: Być może, natomiast to musiałby chyba uregulować przepisy, żeby taka możliwość była. Natomiast jest pytanie, bo tak, interpelacje są potrzebne. Nawet kiedyś pisałam taki komentarz, że łodzianom jest bardzo trudno, zwykłym łodzianom, uzyskać jakieś informacje w urzędzie. Więc ja rozumiem, że proszą radnych o to, żeby w ich imieniu zapytali. Okej, to jest słuszna droga. Najlepiej byłoby, gdyby łodzianie sami mogli dowiedzieć się w urzędzie. Ale skoro urząd nie do końca jest otwarty dla łodzian, bo przecież nawet na Piotrkowskiej 104 nie można swobodnie poruszać się po korytarzach, siedzi pan strażnik miejski, czy pani strażniczka i zatrzymuje, dopytuje, do kogo się idzie, gdzie się idzie i po co?
1: No nie można w tym korytarzu prezydenckim. Tam od pasażu Schillera jest rzeczywiście to centrum kontaktów z mieszkańcami, ale jeżeli ktoś chce się dostać do konkretnego urzędnika, to rzeczywiście
2: to ma
1: można
2: problem.
1: Naszukać się.
2: Więc ja rozumiem, że łodzianie traktują radnych, na których sami głosują, których wybierają jako pośredników. Ale z drugiej strony, gdybym panu radnemu interpelacji przekazała problem, to liczyłabym z tym, że on z tym problemem zapozna się rzetelnie i uzna, że rzeczywiście jest to na tyle poważne, że warto zainteresować tym władze miasta. Usiądzie, poświęci czas, energię, wysiłek, przygotuje tą interpelację.
1: Sprawdzi.
2: I sprawdzi, czy wszystkim, czy jest problem. Natomiast w sytuacji, kiedy on bierze i pisze tego na tonę, a w zasadzie AI pisze mu tego na tony, uważam, że nie jest to w porządku. Więc z tego względu jakaś regulacja by się przydała. Tylko jest jeszcze drugie pytanie, czy nie jest to walka z wiatrakami, czyli sztuczną inteligencją, która jest już wszechobecna i czy da się to w ogóle jakoś uregulować.
1: Tutaj profesor Krzysztof Stefański w rozmowie z Radiem Muś, to jest prawnik, ekspert do spraw sztucznej inteligencji przy różnych gremiach, czy to sejmowych, czy ministerialnych, powiedział w rozmowie z Radiem Muś, że urzędnicy powinni mieć oczywiście ograniczoną i jasno określoną możliwość, żeby nie odrzucać wszystkiego z marszu, ale urzędnik powinien mieć możliwość oceny i stwierdzenia, czy dane pismo, pytanie, interpelacja rzeczywiście ma służyć egzekucji tego prawa do informacji publicznej i do wiedzy, czy też rzeczywiście ma na celu sparaliżowanie urzędu? Może jest... to jest ten kierunek, bo dzisiaj też wiemy, że zwłaszcza w dniu matur, policja i brygada antyterrorystyczna nie jedzie do każdej szkoły, z której dostajemy telefon, że tam jest podłożony materiał wybuchowy i być może to też jest jakiś kierunek.
2: Pewnie jest, tylko trzeba byłoby się zastanowić, na ile jest to mierzalne i na ile jest to rzeczywiście możliwe do zrealizowania. Bo jest pytanie, załóżmy urzędnik A oceni, że ta interpelacja służy, nie wiem, obstrukcji urzędu. Urzędnik B, czytając ten sam dokument, uzna, że rzeczywiście mamy problem. I jak to zweryfikować, kto ma rację?
1: No, ale jeżeli jest 40 czy więcej pytań, to można śmiało założyć, że rzeczywiście celem jest raczej obstrukcja.
2: Tak, no żaden dziennikarz nie zada osoby, czy urzędowi, czy osobie, której chce uzyskać informację 40 pytań, bo wie, że jest to bezcelowe.
1: Lepiej 4 konkretne, to zdecydowanie.
2: No pewnie, że tak.
1: Jesteśmy w końcówce wakacji, widzimy, że część remontów już się kończy, ale kolejne mają się zacząć, bo wiemy, że kolejne tramwaje znikną z centrum Łodzi. Tym razem chodzi o skrzyżowanie Kilińskiego i Pomorskiej. To jest jeden z ważniejszych punktów komunikacyjnych w stolicy regionu. Przejeżdża tamtędy wiele linii tramwajowych łączących Polesie z uniwersytetami łódzkim, medycznym, Górną ze Śródmieściem. Wiemy, że od października, czyli z początkiem roku akademickiego, ma ruszyć remont tamtego skrzyżowania. Prace mają potrwać około 3 miesięcy, no a to nie jedyne prace torowe, które nas czekają też w najbliższej przyszłości. Rzeczywiście widać, że większość tych remontów wakacyjnych już się zdążyła pokończyć i w nowy rok szkolny uczniowie, rodzice, łodzianie wejdą z lepszą komunikacją, lepszymi połączeniami, czy na to wciąż trzeba jeszcze poczekać?
2: Ja cały czas uważam, powtarzam to od lat, że Łódź nie umie w remonty. Nie umie w remonty dróg i nie umie w remonty torów. Wiem, że pani prezydent też powtarza, tak jak ja zawsze, że została takie zaległości, że większość torów w Łodzi nie nadaje się do jazdy i że trzeba wreszcie z tym zrobić porządek, ale mamy fatalny timing. Biorąc pod uwagę, że za chwilę zaczyna się rok szkolny, potem rok akademicki i bardzo ważne skrzyżowania i arterie są sparaliżowane, no to jak my mamy się po tym mieście poruszać?
1: I tym mało optymistycznym akcentem. Kończymy. Alicja Zboińska, Gazeta Wyborcza Łódź. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Kłaniamy się dobrego dnia, weekendu i tygodnia. Do usłyszenia.
3: Na zegarze już 29 minut po godzinie 9.

Najlepszy początek dnia w Radiu Łódź, czyli poranek dla aktywnych. Już za kilka chwil w naszym programie audycja Fabrykant jest kobietą. Gościem programu będzie Bartłomiej Sobecki, biegacz, ale przede wszystkim organizator biegu Fabrykanta, pomysłodawca całego projektu nazwanego Fabrykant jest kobietą. W audycji wytłumaczymy, dlaczego wydarzenie to promowane jest tylko przez ambasadorki. Powiemy też o tym, czy i jak na przestrzeni tych lat zmienił się ten bieg, a także o tym, jak skonstruowana jest tegoroczna jubileuszowa trasa wyścigu na dystansie 10 km. Radio

0: Pierwsza edycja to jest 200 uczestników, dzisiaj na wszystkich dystansach mamy ich 2000. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Będziemy przebiegać przez jego dziedzińce, przez skansen, więc to naprawdę będzie taka podróż do fabrykanckiej Łodzi. Do tego dochodzi też teren fuzji.
1: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki. Przez 9 ostatnich sobót w tej audycji mówiliśmy o treningach i przygotowaniach do tegorocznego startu w biegu z historią fabrykanckiej Łodzi w tle. Sportowym doświadczeniem dzieliły się z nami tegoroczne ambasadorki biegu fabrykanta. Przed nami ostatnia rozmowa, bo to ostatni odcinek cyklu Fabrykant jest kobietą, przygotowania do startu. Oto dzisiejszy gość.
1: Imię i nazwisko?
0: Bartłomiej Sobecki.
1: Rekord życiowy?
0: Rekord na 10 km 37,11.
2: Dzień dobry, cześć Bartek.
0: Cześć.
2: No jesteś biegaczem, ale na potrzeby tej rozmowy trzeba podkreślić, że jesteś przede wszystkim organizatorem biegu fabrykanta. Spotykamy się w ostatnim odcinku, żeby i podsumować tę audycję, ale powiedzieć też o tym, co nas czeka za tydzień na starcie. Więc może zacznijmy od tego, co w ogóle powinno być na początku tego cyklu audycji. Dlaczego fabrykant jest kobietą?
0: 2019 rok, zwycięstwo Marty Bułkowskiej, dzisiaj Jasion, przepiękne zdjęcie na finiszu, triumf, który był okazany rekordem życiowym Marty, i to skłoniło mnie do takiego pomysłu, że naprawdę tutaj na początku w Łodzi, później, że w regionie mamy naprawdę szybkie zawodniczki i warto to podkreślać, i od tego momentu gdzieś ten pomysł ewoluował i teraz go nazywamy Fabrykant jest kobietą.
2: Okej, a spróbujmy się teraz jakby nieco przenieść się w czasie i podsumować te 15 lat biegu fabrykanta. Gdybyś tak w pamięci cofnął się do pierwszej edycji i porównał ją z dzisiejszym wydarzeniem, to co najbardziej się zmieniło, a co pozostało jakby takim niezmiennym sercem tego biegu?
0: Myślę, że od samego początku jakby idea biegu fabrykanta to jest Księży Młyn, to się nie zmieniło. Od samego początku po nim biegamy, cały czas podkreślamy, że to według nas jest taka najfajniejsza część Łodzi, jedna z najstarszych i chcemy ją mocno pokazywać. Serce naszego biegu, czyli to, gdzie mamy całe miasteczko, start i meta, czyli teren łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej od pierwszej edycji. No i tutaj od razu nasuwa się, jeśli chodzi o różnicę między tą pierwszą a 15 edycją, taka nasza anegdota, jak robiliśmy pierwszą edycję, to dzisiejsza fabryka Ludwika Gromana, w której jest siedziba łódzkiej specjalnej strefy, gdzie mamy biuro zawodów. To było wielkie gruzowisko, z którego nawet wyciągaliśmy jakieś stoły na potrzeby organizacji pierwszej edycji. No dzisiaj jest to przepiękny budynek i to mniej więcej też pokazuje, jak zmienia się Księży Młyn i trochę jakby w cudzysłowie, jak zmienia się bieg fabrykanta. Pierwsza edycja to jest 200 uczestników, dzisiaj na wszystkich dystansach mamy ich 2000.
2: No tak, ale przez te 15 lat ta trasa, bo sam jako biegacz też pamiętam, ona w różny sposób się zmieniała. W tym roku też zostały wprowadzone pewne zmiany względem tego, co można było biegać w ostatnich latach. No to może opowiedz, jak ta trasa w tym roku wygląda, czego biegacze mogą się spodziewać?
0: Myślę, że tak jak w poprzedniej, czyli tego głównego tematu fabrykanckiego, więc bardzo mocno staramy się, żeby nie wychodzić poza ten Księży Młyn. W tym roku dodaliśmy dwie nowe lokalizacje. W tamtym roku koło jednej przebiegaliśmy. W 2015 roku byliśmy na jej terenie, organizując m.in. Mistrzostwa Polski Kobiet podczas biegu fabrykanta, czyli...
2: Tak, no to konkretnie, co to za lokalizacje?
0: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Będziemy przebiegać przez jego dziedzińce, przez skansen, więc to naprawdę będzie taka podróż do fabrykanckiej Łodzi. Do tego dochodzi też teren fuzji, który myślę, że też zaskoczy i znowu pokaże takie połączenie tej fabrykanckiej Łodzi z tą nowoczesnością.
2: A jeżeli ktoś nie startuje, to gdzie byś polecił takie najlepsze punkty do kibicowania? Gdzie możemy spotkać tych zawodników i dodać im otuchy?
0: Myślę, że na pewno fajnie pojawić się na terenach fuzji, gdzie będzie punkt kibicowania zorganizowany. Fajnie na pewno być też na 5 kilometrze. To tak naprawdę 5 kilometr od strony Tymienieckiego, później można przejść na fuzję. I myślę, że ta trasa też jest tak skonstruowana, że można być w kilku miejscach i cały czas dopingując zawodników. No i pewnie na finiszu na łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej, gdzie wcześniej będą też biegi małego fabrykanta Mila Gromana, więc dużo będzie się działo. Można też przyjść pokibicować, odwiedzić nasze miasteczko, gdzie przygotowujemy różne food trucki i dodatkowe atrakcje.
2: Posługujemy się tutaj kilometrażem, mówisz 5 kilometr, pewnie dla niektórych osób jest to, że tak powiem, obca materia, czyli warto dodać, że w mediach społecznościowych Biegu Fabrykanta lub na stronie Biegu Fabrykanta dostępna jest szczegółowa mapa, tak, gdzie można zobaczyć, który kilometr jest gdzie i jak ta trasa przebiega.
0: Tak, myślę, że tutaj dodam, najlepiej spojrzeć na mapkę, żeby sobie zobaczyć, gdzie, które miejsce wybrać, tak żeby w kilka razy można było zobaczyć te osoby, którym chce się kibicować.
2: 15 lat Biegu Fabrykanta za nami, a co dalej? Masz już jakieś plany, pomysły na kolejne edycje?
0: Myślę, że mam, bo jakby jeśli chodzi o ten bieg, to cały czas chcemy podnosić jego poziom, chcemy, żeby był coraz bardziej atrakcyjny. Na ten moment na pewno nie będę zdradzał, bo skupiamy się na tej 15 edycji. Zobaczymy, jak te pomysły, które wprowadziliśmy w tym roku, te zmiany zostaną odebrane przez uczestników, a potem będziemy planować już 16 edycję.
2: No dobrze. Mówiliśmy też o tym, że jesteś biegaczem, jesteś organizatorem, ale teraz pytam ciebie jako Bartka biegacza. Jakiej ty najważniejszej rady udzieliłbyś komuś, kto za tydzień na przykład pierwszy raz stanie na starcie Biegu Fabrykanta?
0: Myślę, że przede wszystkim dobrze wybrać strefę startową. Mamy tutaj pacemakerów, strefy startowe są wydzielone, będą oznaczone flagami. Strefy startowe są też specjalnie przygotowane, jeśli chodzi o ich wielkość, więc sam początek, żeby nie zacząć za szybko, wybrać sobie ten czas, w którym dobrze się czujemy. Mówię, są pacemakerzy na takie podstawowe czasy, więc myślę, że by nie zrobić błędu na samym początku, tylko dobrze się ustawić, nie pchać się specjalnie do przodu. W wynikach i tak będzie czas netto, czyli de facto ten czas, prawdziwy czas przebiegnięcia, tak żeby i nie przeszkadzać innym, ale żeby samemu czuć się komfortowo od startu do mety.
2: No dobrze, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, wizytę w radiu i widzimy się na 15 edycji Biegu Fabrykanta.
0: Do zobaczenia.
2: To jeszcze szybko dodam, że wcześniejsze rozmowy cyklu Fabrykant jest kobietą przygotowania do startu dostępne są na stronie Radia Łódź w zakładce Audycje i podcasty.
1: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15 biegu Fabrykanta.
3: A na naszej stronie radioloc.pl także inne podcasty, które warto wysłuchać. Między innymi w następnym odcinku Zwierz się zwierz, czy rozmowy o mieście. Na pewno znajdzie tam każdy z Państwa coś dla siebie. A teraz jeszcze Krzysztof Zalewski nam zagra. Będzie utwór Wszystko będzie dobrze.

Wszystko będzie dobrze, Krzysztof Zalewski. Na pewno będzie dobrze, mam taką nadzieję. Choć warto pamiętać, że do końca wakacji jeszcze tylko tydzień pozostał, ale już teraz ja mam dla Państwa propozycję, jak zaplanować sobie pierwszy wrześniowy weekend. Można na przykład za sprawą Święta Róży w Kutnie. Od 4 do 6 września ogólnopolska wystawa róż Sekret Symetrii, do tego parada kwiatowa, także różany, jarmarki, artyści, tutaj koncerty, między innymi Blanki, Smolastego, Michała Szpaka czy zespołu Poparzeni Kawą 3. W planach jeszcze inne atrakcje, ale to już zachęcam, żeby odwiedzić naszą stronę radioloc.pl. Tam piszemy więcej.

0: Tak upłynął nam ten sobotni poranek w Radiu Łódź. Patryk Lewy, dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek po 6.
1: Słuchasz Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Niecodzienne historie,
4: problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
1: a także Dariusz Postolski. Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: W pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. I Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15.00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
6: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona, no ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam. I w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
1: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
8: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interboot Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
11: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
12: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
11: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
12: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
11: No w Brikomanie, a gdzie?
13: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.
14: Jest godzina 10. Na wiadomości Radia Łódź zaprasza Remigiusz Kladrowski.
15: Strażacy w Łódzkiem mają pełne ręce roboty. Po nocnych ulewach i wichurach interweniowali już ponad

0: ćwierć tysiąca razy. Niespokojnie na drodze do Morskiego Oka aktywiści domagają się wycofania stamtąd konnych zaprzęgów. Prawie co czwarty łodzianin chce się wyprowadzić na wieś. Za chwilę przytoczymy dane najnowszego raportu. Pogoda dziś będzie kapryśna, przeszkodzą nam przelotny deszcz i silny wiatr. Burzowa noc w województwie łódzkim. Strażacy mieli co robić. Sprawdziły się prognozy synoptyków. Na terenie całego województwa pojawiły się burze z silnym wiatrem, które dały się we znaki mieszkańcom Łodzi i regionu. Silny wiatr wyrządził wiele szkód, a nawalny deszcz zalał niektóre budynki. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
1: Jak przekazała mi Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, od północy do teraz odnotowano ponad 250 zgłoszeń na terenie całego regionu. Większość interwencji dotyczyła usunięcia połamanych drzew i konarów, czy wypompowania wody z zalanych budynków. Wszystko za sprawą ulewnych deszczy i silnych porywów wiatru, który w trakcie nocnych burz lokalnie mógł wiać z prędkością ponad 100 km na godzinę. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami i silnym wiatrem wydane wczoraj przez IMGW było aktualne do 5 rano. Od 12 obowiązywać będzie kolejny alert. Wciąż możemy spodziewać się burz, którym lokalnie będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwy jest też drobny grad. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Nowe ostrzeżenie pogodowe ma obowiązywać do godziny 19. Wciąż możemy spodziewać się też silnych podmuchów wiatru.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona. Po zakończeniu prac za 2 lata będzie to najnowocześniejsza trasa w Polsce. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki. Najpierw jednak kierowców będą czekać utrudnienia. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że trzeba się liczyć z nimi od przełomu września i października.
3: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
0: Autostradą z Łodzi do Warszawy przejeżdża teraz nawet 100 tysięcy pojazdów na dobę. Pikieta na drodze do Morskiego Oka. Aktywiści domagają się wycofania stamtąd konnych zaprzęgów. Nie wykluczają blokowania trasy. Fiakrzy zapowiadają normalne kursy. Możliwa jest kontrmanifestacja. Więcej na ten temat Filip Droszcz.
4: Spór zaognił się kilka dni temu podczas burzliwego spotkania w Starostwie Tatrzańskim. Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt zarzucił staroście, że urząd blokuje elektryki i utrzymuje system, w którym przewoźnicy mogą wozić turystów tylko konno.
5: Jest pan kłamcą i oszustem i tyle panu mam do powiedzenia. Bezczelnym, który okłamuje całą Polskę razem z dyrektorem, proszę pana. Całą Polskę okłamujecie.
4: Starosta tatrzański Andrzej Skupiński odpiera te zarzuty, uważa, że został pomówiony i nie wyklucza kroków prawnych.
6: Musimy przeanalizować to prawnie, bo sugerowanie, że tutaj jakieś układy korupcyjne w związku z transportem na drodze do Morskiego Oka to naprawdę gruba przesada.
4: Aktywiści chcą sami uruchomić elektryczne przewozy i całkowicie zastąpić nimi fasiągi. Jak mówią, nie będą już negocjować. Dzisiaj mają też zaprezentować elektryczny fasiąg. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Prawie co czwarty łodzianin chce się wyprowadzić na wieś. Takie dane przynosi raport Tomy Lokalnie 2026. Z informacji zgromadzonych przez autorów opracowania wynika, że 24% mieszkańców stolicy naszego województwa rozważa przeprowadzkę do mniejszych miejscowości. Co na to łodzianie?
7: Ja jestem mieszczuchem, wiesz, ja lubię mieć dostęp do sklepów, do kawiarni, do wyjścia na miasto, więc mieszkam w mieście i mieszkałabym w mieście.
8: Wszystko się zmienia. Nie ma już takiej prawdziwej wsi, jak była z lat 60.
9: Ceny mieszkań w miastach za metr kwadratowy dochodzą do cen, kiedy młodzi ludzie się bardziej zastanawiają nad kupnem działki czy nieruchomości w granicach miasta czy poza granicami miasta, a jednocześnie potem żyjąc i pracując de facto cały czas w mieście.
0: Komentuje radny Damian Raczkowski. Według autorów raportu tylko 4 z 10 mieszkańców województwa łódzkiego nie zmieniło miejsca życia od ponad 20 lat. A najczęstszą przyczyną przeprowadzki jest poszukiwanie pracy. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 11.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: No ale można powiedzieć, że jest sprawiedliwie, czy w mieście, czy na wsi, wszędzie pada mniej więcej równo. No i pogoda nie będzie nas dzisiaj przesadnie zachęcać do spacerów, bo i pada, i wieje, i może zagrzmieć, chociaż miejscami takie pasemka błękitnego nieba tu i ówdzie się pojawiają. upał zelżał, to możemy powiedzieć na pewno. Dzisiaj w naszym regionie nie będzie więcej niż 22 stopnie. Na razie mamy 16 stopni w Łodzi. Ten przelotny deszcz może się pojawić też w nocy i jutro w ciągu dnia, ale słońca jutro powinno być więcej.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Kierunek lato.
10: To jest Radio Łódź, w którym tradycyjnie, wakacyjnie, weekendowo przyjmujemy kierunek lato i pomyślałam sobie nawet wbrew pogodzie. I pomyślałam sobie, że ponieważ jest sierpień, a sierpień to jest tradycyjnie miesiąc pielgrzymek, to że zaproszę Państwa dzisiaj na szlak świętego Jakuba, czyli do Santiago de Compostela. Zaraz wybierzemy się na szlak, sprawdzimy, jak taka pielgrzymka wygląda w praktyce. Program realizuje Patrycja Wojśnic, przed mikrofonem Iza Berkowska i w tym składzie będziemy z Państwem do godziny 14.

0: Mam nadzieję, że obrali Państwo wraz z Radiem Łódź kierunek lato. Mamy sierpień i czas takich dłuższych lub krótszych pielgrzymek. Wielu Polaków spotyka się na Jasnej Górze, ale wybierane są też pielgrzymki dalsze, czyli na przykład taka uwielbiana przez miłośników pieszych pielgrzymek trasa Świętego Jakuba, czyli do Santiago de Compostela. 280 kilometrów przeszedł z Porto do Santiago nasz gość, adwokat Michał Wojtysiak. I to jest trasa taka średnio długa.
1: Tak, to jest jeden z tych krótszych, ale trochę dłuższy, bo generalnie do Compostela chodzi się przez wiele dróg. W tym samym czasie, kiedy ja doszedłem do Santiago, szedł nasz taki mój daleki kolega z Polski, który szedł z Sieradza i przeszedł przez 164 dni szlakami przez Polskę, Czechy i tak dalej do Hiszpanii.
0: 164 dni.
1: Tak, szedł z Sieradza. Aczkolwiek no, kolega ma dużo więcej czasu, jest młodszy. Aha. Natomiast do Compostelli rzeczywiście chodzi się różnie. Najbardziej znana trasa to trasa francuska, której dużo ludzi wie, czyli prowadząca przez Pireneje i potem przez północną Hiszpanię. A ja w moich zamierzeniach i celach wybrałem trasę średnio krótką, która i tak, jak się teraz mówi 280 km, to brzmi dosyć poważnie. No ale trasę z Porto do Santiago.
0: I jak długo szedłeś?
1: Szliśmy z moim przyjacielem 12 dni i no, bywało różnie.
0: 12 dni z plecakami cały czas, to rozumiem, że za dużo chyba zabrać się nie da.
1: To znaczy, to jest tak. Teoria mówi, że podobno powinno się wziąć 10% swojej wielkości. Ja przed tą pielgrzymką ważyłem no około 92-93. Ja wziąłem plecak 12-kilogramowy. No nie dało się inaczej. No naprawdę bardzo się starałem przed wyjazdem.
0: Czyli co trzeba zabrać?
1: No tak. No,
0: śpiwór jakiś?
1: Nie, na szczęście nie. Znaczy to jest tak. Wszystko zależy od tego, jaki sobie zaplanujemy cel związany sposób nocowania. Generalnie pielgrzymi, to jest najbardziej popularne, nocują w tak zwanych oberżach, albergę, których nocleg kosztuje w granicach 10-15 euro. Natomiast wtedy nastawiamy się na nocowanie w pokoju wieloosobowym ze wspólną łazienką. No i ze wszystkimi plusami i minusami takiego nocowania.
0: Jak w schronisku.
1: Jak w schronisku, tak. I wtedy dobrze by było mieć własny śpiwór, własne ręczniki. Natomiast ja od razu, jako taki pielgrzym, w pewnym sensie samoświadomy, który chciał trochę też odpocząć, wyszedłem z założenia, że skorzystam z jednego z portali internetowych, które daje możliwość wynajęcia lokali. I rzeczywiście korzystając z tego narzędzia, sprawdzając odległości między poszczególnymi destynacjami, znalazłem sobie nocleg. I od razu mogę powiedzieć, że co do noclegów wstrzeliliśmy się znakomicie. Żadne z miejsc, które nas przyjęło, na żadne z miejsc nie można było narzekać. Wszędzie było wspaniale. Były lepsze lub gorsze warunki. Aczkolwiek naprawdę to, co było w opisach i to, co inni goście wcześniej opowiadali o tym w swoich recenzjach, to była prawda. Więc można na podstawie takiego narzędzia sobie, że tak powiem, to wszystko zaplanować. No i w związku z tym, no mogłem sobie nie brać na przykład śpiwora. Mogłem nie brać sobie karimaty, bo wiedziałem, że zawsze będzie wygodne łóżko. Oczywiście miałem jakiś samoschnący ręcznik. No najważniejsze tak naprawdę to są zmiany odzieży. Przynajmniej 3 komplety bielizny i podkoszulek.
0: Czyli pierzemy po prostu.
1: Tak, pierzemy. Aha. Bo inaczej się nie da. Chyba, że nas samo coś spierze, bo święty Jakub czasami płacze, albo nawet bierze prysznic, no to wtedy jak bierze prysznic, to wszystko jest mokre. Tak? No.
0: Pogodę mieliście jaką?
1: Generalnie mieliśmy dobrą pogodę. Natomiast w Hiszpanii...
0: A co my rozumiemy jako dobrą pogodę?
1: Dobra pogoda to jest taka, że jest trochę wiatru, jest trochę słońca, jest trochę chmur, jest temperatura w granicach 22-23 stopni.
0: No to
1: idealnie. I się idzie. Mhm. Ale czasami było cieplej. Natomiast w Hiszpanii, w pięknej Galicji, w której niestety, jak to się wszyscy mówili mi wcześniej, pada, no to padało. I no jednego dnia byliśmy tak zmoczeni, że no nie dało się inaczej, jak tylko po przybyciu na miejsce pójść do tak zwanej lewanderii, czyli automatycznej pralni, i tam po prostu wrzucić te wszystkie ciuchy do takiego kotła, bębna, który nam to wszystko wysuszył. Powstał wtedy nawet film o medytacji pielgrzyma, no bo one tak się kręciły, a my tak patrzyliśmy na tą, na to, jak się tak kręci, i właściwie można było nam mantrę ułożyć, tak? No pół godzinki tak się pokręciło, ale mieliśmy mokre, mieliśmy suche. W każdym razie, no w ten plecak, no trzeba leki oczywiście wziąć, muszą być dobre, wygodne buty, to bez tego to w ogóle nie ma o czym gadać. Sandały też dobrze, żeby były. Wiadomo, jakieś kosmetyki. No i myślę, że to jest wszystko. A, przepraszam, bardzo ważna rzecz. Kijki. Okazało się, że...
0: Nordic walking, tak?
1: Tak, tak. Dlatego, że no, kiedyś, dawno temu, w średni wieczór, że w ogóle pielgrzym kojarzy się z długą szatą, płaszczem, tak, kapeluszem.
0: I kijkiem,
1: tak, kijem, kosturem takim, tak, pielgrzymim. No, był w tym sens. Okazało się, że jak wyszliśmy z lotniska, bo szliśmy z lotniska z Porto, to po 7 kilometrach radosnej, pełnej entuzjazmu drogi zaczęło nas wszystko boleć. Te plecaki okazało się, że mój kumpel to tak może miał trochę mniejszy ten plecak, więc go trochę mniej bolało. Natomiast moje barki, to ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Nie było nic do jedzenia, bo szliśmy takimi okolicami, gdzie akurat nie trafiliśmy w żadną tawernę czy cokolwiek. Zresztą była w niedzielę wszystko pozamykane. No i w pewnym momencie jeszcze mieliśmy wodę z Polski, no to trochę sobie tą wodą przepukaliśmy gardziołka. I w pewnym momencie mówię, jejku, przecież my mamy kijki. Chodź, bierzemy kijki. Ale rzeczywiście po pół dnia chodzenia potem okazało się, że to był niezbędny element. I natychmiast przyspieszyliśmy. Jednak jest to wsparcie dla nóg ogromne. Też te kijki nadawały określone tempo. Więc powiem tak, no może nie jestem już mistrzem kików, w żadnym przypadku nie.
0: Ale wprawiłem się.
1: Śni mi się jeszcze po nocach taki dźwięk tu, tak? Coś takiego. I nawet mi tego trochę brakuje. No ale już pod koniec, jak my szli ostatni etap do Komposteli, czyli 26 kilometrów prawie, no to byśmy tak wprawieni, że te kijki no w ogóle uskrzydlały. Także kijki trzeba wziąć. Trzeba mieć jeszcze butelkę na wodę z filtrem. Na całym szlaku są miejsca, gdzie można zaczerpnąć świeżej wody. No i generalnie bierze się taką buteleczkę z filtrem i wtedy można sobie pić bez żadnego problemu. I to jest potrzebne. No i chyba to wszystko. No, jak ktoś oczywiście by
0: zainteresował. Za wiele nie bierzemy.
1: Nie, za wiele nie. Moja osobista mama, którą mocno pozdrawiam, w wieku 75 lat, przeszła 2 lata temu cały ten szlak. Znaczy potem się okazało, że trochę oszukiwała, ale malutko. I ona miała plecak 5-kilogramowy. Nie wiem, w dalszym ciągu nie wiem, jak ona to zrobiła. No ale moja mama potrafi takie rzeczy robić, wobec tego no, muszę jej zaufać.
0: No to przecinek na zaufaniu. Wracamy za chwilę, muzycznie sprawdzamy, czy było miło.

0: No to wracamy na szlak świętego Jakuba, na pielgrzymkę do Santiago de Compostela z Michałem Wojtysiakiem. A to jest taka trochę pielgrzymka jak ze średniowiecza. Idziemy jak tacy średniowieczni pokutnicy trochę.
1: Tak, to znaczy to źródło inspiracji. Ja kocham epokę średniowieczną. Jako rekonstruktor historyczny od 30 lat, tak powiem, bawię się w rozwijanie kultury materialnej średniowiecza na sobie, tak? Czyli chodzę w tych ciuchach średniowiecznych, jeżdżę na ten Grunwaldy i różne inne jeszcze rzeczy robię.
0: No jesteś hetmanem.
1: Jestem hetmanem, tak i namiestnikiem i w ogóle tak jeżdżę konno. Ale w każdym razie to, co było podstawą, znaczy jednym z celów średniowiecznego człowieka, to właśnie odbycie podróży do Kompostali. Od tego X, XI wieku bardzo wiele osób chodziło na wyprawy do Santiago. Była to jedna z najważniejszych pielgrzymek w świecie, tamtym świecie.
0: Pieszo albo konno, warto dodać. I teraz podobno jeszcze niektórzy konno się też udają na tą wyprawę.
1: Aczkolwiek muszę od razu powiedzieć, że za mną też to chodzi. Ale moja droga małżonka, jak wczoraj usłyszała o tym pomyśle, to bardzo zrobiła strapioną minę i powiedziała, że nie ma mowy. Ja o tym pamiętam, dlatego że moja żona na moje wszystkie pomysły reaguje dosyć liberalnie, ale jak nie ma mowy, to ja wiem, że chyba muszę sobie tego. Zresztą wracam właśnie z treningu końskiego. No, dużo pokory jeszcze przede mną i chyba jeszcze to trzeba trochę będzie poświęcić. Ale takie możliwości są, tak. Konno, na rowerze, w tej chwili można jeździć pieszo, kajakami można też, tak, no. Więc jest tych różnych możliwości. No ale wracając do średniowiecza. No wtedy rzeczywiście bogaci pielgrzymi jeździli konno, na mule, no nie wiem, na jakimś jeszcze innym zwierzątku, albo szli pieszo. W Polsce ten szlak był znany. Pod Łodzią jest szlak, który jest z dawnych czasów. Przez Inowłódz idzie, przez Piotrków, przez Skierniewice i Warszawę do Krakowa. Wiem, że są Polacy, którzy chodzą tym starym szlakiem. Zresztą to też mnie zainspirowało, bo oglądałem kilka filmów na YouTubie, które pokazały, jak to się dzieje. No i wracając jakby do tego celu. No wychodziłem z założenia, że jeżeli kocham średniowiecze, lubię tę epokę, pochłaniam książki dotyczące tej epoki, to nie mogę nie spróbować czegoś, co było wtedy celem. I ta pielgrzymka chodziła za mną od wielu lat. W ogóle pomysł był taki, że chciałem ją zrobić, nie mając zresztą dużej wyobraźni w tym momencie, jak się okazało, chciałem ją zrobić w strojach historycznych. Rok temu zaprosiłem moich przyjaciół, rekonstruktorów do projektu Reko Pielgrzymka do Santiago.
0: Chciałeś iść w zbroi? Dobrze
1: rozumiem? Nie w zbroi. Zbroja to jakbym szedł do Ziemi Świętej jako, prawda, pielgrzym ten z pierwszej krucjaty z 1096 roku, no to zbroi się szło. Ale nie, pielgrzym, to chciałem iść w stroju cywilnym, w ciżmach, w nogawicach.
0: To już jestem spokojniejsza.
1: Tak, nie, bez przesadyzmu. No i oczywiście ja przed moimi przyjaciółmi, rekonstruktorami roztaczałem wizję, jak to można fajnie chodzić w ogóle. Na szczęście niektórzy z moich kolegów mówili, no ale wiesz, z tymi ciżmami to różnie. No zwracali uwagę na wiele różnych aspektów. Natomiast w momencie, w którym kupiłem bilety, no nagle grono pielgrzymkowe zmniejszyło się do jednego, czyli do mnie. Większość znajomych stwierdziła, że no ona tu nie ma czasu, albo coś jeszcze innego, albo... Zresztą mam tak czysto ludzko, no tak naprawdę to jest też kwestia finansów, a poza tym to jest tak zwany dodatkowy urlop. Każdy w tym roku ma ten swój czas, kiedy może mieć urlop i spędza je z rodziną. Na taką pielgrzymkę trzeba sobie po prostu wygospodarować jeszcze coś dodatkowego. Natomiast na całe szczęście mój przyjaciel, któremu powiedziałem, że właśnie będę szedł, powiedział, wiesz, no to może ja też, a że on miał też ciężki rok.
0: A gdyby on się nie zdecydował, to ty poszedłbym. Byś i tak poszedł.
1: Poszedłbym, ale teraz z perspektywy tego czasu uznałbym, że ten czas byłby bardzo trudny. Chodzenie samotne jest oczywiście wspaniałe, bo człowiek myśli przez cały czas, jest sam
0: czas
1: ze sobą.
0: Czas trochę na medytację,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie. Mhm. Aczkolwiek no jest to jednak chyba smutne chodzenie. Ale byli ludzie, którzy chodzili sami.
0: Czasem potrzeba wyciszenia.
1: Tak. Aczkolwiek jak się idzie w dwójkę, to też jest tak, że tak naprawdę każdy idzie swoim tempem. Każdy idzie w jakimś tam oddaleniu od siebie. No akurat mój przyjaciel miał szybsze tempo. Ja byłem trochę wolniejszy, przez ten cholerny plecak, przepraszam.
0: No właśnie.
1: Więc były takie momenty, że on był jakieś 15 metrów przede mną i żeśmy sobie po prostu szli. Natomiast na tym szlaku, co jest jeszcze wspaniałe, widać ludzi. Ten szlak żyje. To jest, tam chodzą pielgrzymi.
0: No właśnie, ale to jest pytanie, czy pielgrzymi tylko katoliccy, bo można odnieść wrażenie, że pojawiają się ludzie, no tak z katolicyzmem niespecjalnie związani również.
1: Na pewno, no ja powiem tak.
0: Czyli
1: no,
0: to będzie wyzwanie innego rodzaju, trochę może bardziej kondycyjne, tak, na przykład.
1: To znaczy, ja sam nie jestem, znaczy powiem tak, no formalnie jestem katolikiem, aczkolwiek chyba jeżeli chodzi o pewne zasady i obowiązki, no to przyznam się, że no nie jestem praktykujący. I wiem, że wiele osób tam na szlaku ma podejście podobne. Oczywiście. Jeżeli chodzi na przykład, myślę, że jeżeli chodzi o Portugalczyków, o Hiszpanów, o Włochów, którzy tam byli, to bardzo wiele osób, szczególnie starszych, to były osoby bardzo gorąco wierzące. Natomiast młodzież różnie. Rozmawialiśmy co prawda na ten temat. Nie zastaliśmy nikogo, kto byłby jakiś taki bardzo mocno ortodoksyjny, tak? Myślę, że ten ruch jest ekumeniczny. Zresztą, powiem tak, nikt się nikogo nie pyta tam, dlaczego się idzie, albo dlaczego się chodzi z czymś takim, albo czymś innym. Każdy ma tą swoją muszelkę.
0: No bo to może być też podróż taka na poły turystyczna,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Szczególnie, że no, nasz pomysł z plecakami okazał się pomysłem dobrym, aczkolwiek są pewni pielgrzymi, którzy sobie ułatwiają życie w ten sposób, że mają kuriera. No, to znaczy w jednej lokacji zostawiają swój kuferek podróżny, który jest zabierany przez kuriera i następnie dostawiany do następnej lokacji i sobie chodzą na przykład w mały
0: plecaczka.
1: No, to
0: już bardzo odbiegamy od średniowiecza już
1: bardzo,
0: w tym momencie. Tak.
1: Bardzo, aczkolwiek to na swój sposób, jeżeli chodzi o średniowieczną wersję rekonstrukcyjną pielgrzymki, to też może być fajne, dlatego że no jakbym wziął te moje ciuchy wszystkie średniowieczne, no to nie byłoby 12 kilo, byłoby tego trochę więcej. Szczególnie, że no trzeba by było wziąć jakieś kilka no też zmian, więc można założyć jedno, a na przykład kurierem tak wysłać coś dalej.
0: Szczególnie, że w średniowieczu tych suszarek takich
1: nie było.
0: Też nie było,
1: nie,
0: prawda?
1: Nie, w żadnym wypadku nie.
0: No właśnie.
1: Także tak. Ale wiem, że wiele osób korzystało z tego i widzieliśmy osoby, które chodziły z na przykład malutkimi plecaczkami, które miały tylko miejsce chyba na wodę i na jakąś kanapkę. I wiem o tym, że te firmy kurierskie tam działają i nawet nasi gospodarze pytali się, czy chcemy nadać plecaki na przykład. Tak? Więc nie korzystaliśmy z tego.
0: No ale możliwości są różne, warto o tym wiedzieć. A my na szlak wrócimy za chwilę.
2: Słuchasz Radia Łódź.
3: Autopromocja.
4: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do parku rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
5: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
6: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiolódź.pl.
8: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
9: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15...
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
15: Kierunek lato.
0: No to tradycyjnie, wakacyjnie, weekendowo Radio Łódź zaprasza na wakacyjną trasę. Dzisiaj jesteśmy na pielgrzymce z Porto do Santiago i na trasę wrócimy za krótką chwilę. Teraz mamy 28 minut do 11.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź. Ja przypominam, że jesteśmy na słynnym średniowiecznym szlaku pielgrzymkowym prowadzącym do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie według tradycji spoczywa święty Jakub. Te trasy przemierzają pielgrzymi pieszo, przemierzają rowerem, przemierzają konno. I to są pielgrzymi z całego świata, którzy przybywają z motywów religijnych albo może nawet częściej turystycznych. Trasę 280 kilometrów liczącą przeszedł Michał Wojtysiak, łódzki adwokat. Jest, mam pytanie, taki jeden prawdziwy szlak świętego Jakuba, czy też każda droga prowadząca do Santiago de Compostela może być tam tym właściwym szlakiem?
1: No, tam jest kilka takich szlaków. Tak naprawdę można sobie iść i tak, i inaczej. Wszędzie tam, gdzie pojawia się muszla przegrzebka, taka specyficzna, powinni Państwo
0: wiedzieć. No właśnie, to jest taki symbol, prawda?
1: To jest symbol, tak, z takim długim krzyżem czerwonym i strzałka żółta, no to wtedy idzie szlak. I on rzeczywiście został tak poprowadzony, żeby przechodzić przez najbardziej atrakcyjne miejsca turystyczne, chyba i widokowe Portugalii i Hiszpanii, bo rzeczywiście te lokacje, przez które przechodziliśmy, te miasteczka, ta architektura, to jest coś, to jest następny ten plus tego podróżowania. Muszą Państwo sobie wyobrazić, że Portugalia i Hiszpania, w przeciwieństwie do naszego kraju, to są kraje niezniszczone przez żadną wojnę. Tam ostatnie bitwy to były w średniowieczu. Między Hiszpanami, Portugalczykami, albo między Portugalczykami, Hiszpanami, a Maurami. Więc te kościoły i te zabytki, które tam są, one są nieruszone. U nas, jak to z kolegą stwierdziliśmy, jakby tu przyszli Szwedzi. O, jakby było, dobrze. A no tam ta architektura, która jest troszeczkę, bo to jest gotyk, tylko że ten gotyk jest troszeczkę inny niż ten, do którego my się przyzwyczailiśmy. Jest mniej strzelisty, jest mniej tych łuków takich ostrych, jest mniej rzeźb, jest taki surowy. Natomiast troszkę jest wypełnione barokową, na taką przeładowaną, ale wspaniałą sztuką rzeźbiarską. No, wszystkie ołtarze, wszystkie rzeźby są barokowe. Z dużą ilością złota i wszelkiej maści kolorów. I to rzuca na kolana. Szczególnie jak byliśmy w dwóch kościołach w Porto, w kościele świętej Klary i w kościele świętego Franciszka, no to wejście samo do tego.
0: To dziwne, bo szlak pokutniczy to by tak nawiązywał do jakiejś takiej skromności.
1: No, skromność jest skromność, ale podróżowali też królowie, podróżowali książęta.
0: Rozumiem.
1: I to byli darczyńcy. A poza tym w tych kościołach jest też, w każdym kościele, tak myślę, w każdej świątyni jest pewna dusza, jest pewna atmosfera i tam to było. Także nawet ludzie, myślę, że niewierzący albo wierzący po swojemu, mogli tam spokojnie odnaleźć spokój, chwilę na takie zastanowienie się nad tym, co jest u góry albo co jest gdzieś indziej. Te kościoły to dawały. I przy każdym kościele były ławeczki, przy każdym kościele można było odpocząć. No i to jest takie piękne na swój sposób.
0: No i na koniec mamy jeszcze tą przepiękną, starą, średniowieczną katedrę świętego Jakuba.
1: Tak. Tak? Katedra świętego Jakuba, no powiem tak, robi to wrażenie. Jak Państwo często widzicie zdjęcia, bo tam wszyscy pielgrzymi robią sobie zdjęcie przed wejściem do katedry, to nie oddaje ogromu tego budynku. Dlatego, że katedra świętego Jakuba jest wielkim gmaszyskiem na planie prostokąta, ogromnym, trójnawowym, z ogromną ilością kaplic dookoła. W założeniu jest to katedra gotycka i ten gotyk tam jest strzelisty, rzeczywiście to jest tak. Natomiast widać fragmenty starego kościoła jeszcze z czasów XI-XII wieku. W jednym miejscu żeśmy nawet takiego gargulca znaleźli, tak gdzieś tam zaplątanego gdzieś i to był fragment starej katedry. Są oczywiście elementy barokowe, są elementy rokokowe, są nowe witraże. I najlepsze jest to, że ten kościół po prostu żyje. On od tego 1000 lat, tak czy więcej, bo chyba początki katedry to jest 8 wiek albo 9, to on się rozrasta, on się powiększa. Tam przez cały czas jest masa ludzi. no widać, że to po prostu jest taki żywy organizm. To jest też niesamowite. Nie udało nam się dojść do grobu, bo jakoś tak dziwnie się tego Jakuba, bo jakoś tam dziwnie ciężko było trafić, no ale zwiedziliśmy Muzeum Katedralne, które jest wspaniale zaopatrzone w różne zabytki. Widzieliśmy wiele postaci świętych Jakubów, które akurat były eksponowane. I no, samo przebywanie tam było piękne. Wiem, że katedra jest teraz w jakimś tam remoncie, więc nie trafiliśmy na żadną mszę.
0: A ta słynna kadzielnica? Widziałeś ogromną kadzielnicę?
1: Tak, widziałem tą kadzielnicę, widziałem filmy, jak to się kręciło, ale nie byłem świadkiem, jak to wyglądało.
0: Od czasu do czasu.
1: Tak, ale za to, jak wyszliśmy na krużganki katedry i spojrzeliśmy na plac przed katedrą, to akurat zaśpiewał chór Hiszpanów, takich starszych troszkę panów, dobrze po 50, których chyba w 40 albo w 50, w takich fajnych strojach, niesamowitych jakichś takich strojach, śpiewali pieśni hiszpańskie i było ich tak słychać. I ten na tym placu katedralnym, który ma świetną akustykę, było ich tak doskonale słychać, że po prostu no, to nam zrobiło już swoje. Tak?
0: No i niesamowite są takie doświadczenia. Camino de Santiago to jest nasza dzisiejsza trasa pielgrzymkowa. No ja teraz proponuję zrobić sobie takie miłe spotkanie z zespołem Imagine Dragons.

0: Radio Łódź zaprasza na kierunek lato, kierunek pielgrzymkowy dzisiaj. Ostatnie spotkanie przed nami z naszym gościem, który przeszedł, przypomnę, trasę z Porto do Santiago. To jest taka średnio długa trasa szlaku świętego Jakuba. No i teraz pytanie, czy ty masz paszport pielgrzyma, czy zbierałeś pieczątki? Bo chyba, no, można odnieść wrażenie, że chyba wszyscy zbierają pieczątki na trasie.
1: No bo, żeby dostać certyfikat pielgrzyma, trzeba zbierać pieczątki, jak zauważyłaś. No i generalnie trzeba wykazać, że się było tu i doszło się tu. Właściwie tam w wielu miejscach, w których można coś zjeść, albo można, albo się zostaje na noc, albo w kościołach.
0: Można dostać pieczątkę.
1: Można dostać pieczątkę, tak. Mhm. Ważne jest to, żeby ostatnie 100 kilometrów przejść na pewno. I wtedy podobno, ale myślę, że to nie jest do końca prawda, pracownicy katedralni, którzy sprawdzają to w punkcie pielgrzyma, no sprawdzają, czy te dwie pieczątki dziennie są. Myślę, że no wszystko podchodzi się do tego z pewnym takim, pewną liberalnością. My tych pieczątek chyba mieliśmy dużo. Bardzośmy starali się stukać te pieczątki, gdzie się tylko dało. W pewnym momencie nawet byliśmy w panice, bo nigdzie mieliśmy punktu pieczątkowego. Bo takie mieliśmy trasy między Vigo a Rodondellą, że tam no trudno było. Ale w pewnym momencie nadrobiliśmy i nawet w jednym z kościołów były dwie pieczątki.
0: Oho.
1: O, i to było takie zbawienie dla pielgrzyma, tak?
0: Także
1: to
0: i na tych pieczątkach te muszle też są?
1: Na pieczątkach są różne rzeczy. Na pieczątkach są i muszle, i święci. Jakieś lokalne znaki. Powiem tak, no mam ten paszport pielgrzyma, no powiem tak, jest to na pewno ciekawa pamiątka. Mhm. W każdym razie na podstawie tego dostaje się taki certyfikat, bardzo ładnie wydrukowany. Wszystko jest w ogóle opracowane komputerowo, więc teraz my już nie mamy średniowiecza, ale wszystko jest tego. Każdy pielgrzym wpisuje na klawiaturce wszystko, co na tamtego i potem pracownik kurii
0: sprawy. No jakby ktoś miał kaligrafować te wszystkie imiona i nazwiska, to chyba dzisiaj nie przeszło.
1: Nie. W tym dniu, kiedy my żeśmy przyszło do Santiago 3,5 tysiąca pielgrzymów. Mhm. Bo są takie, codziennie są raporty, ilu przychodzi. Więc no rzeczywiście byłoby to niemożliwe.
0: To trzeba wybaczyć tą komputerową grafikę chyba.
1: Tak, tak, ale pamiątka jest wspaniała. Tak,
0: wrócisz dokładnie. Na szlak jeszcze?
1: Myślę, że wrócę. Będę chciał spróbować iść drogą francuską. Mamy taki
0: Czyli
1: pomysł.
0: Tą dłuższą.
1: Dłuższą. Mamy taki krótki pomysł, bo powiem tak, bardzo wielu przyjaciół z Łodzi i nie tylko wspierało mnie w tej drodze. Trochę opisywałem to wszystko na Facebooku. I okazało się, że te moje relacje chyba były jakieś tam, dało się je przeczytać, więc dostawałem SMS-y, dostawałem jakieś słowa wsparcia od znajomych. Być może uda się zorganizować na przykład jakąś pielgrzymkę albo znajomych, albo prawników, bo tak ze znajomymi prawnikami właśnie rozmawiałem. Tak
0: widzę, prawniczo-dziennikarska.
1: A może prawniczo-dziennikarska, oczywiście. Ale myślę, że to jest do zrobienia. Na pewno ta pierwsza pielgrzymka nauczyła nas wiele, jeżeli chodzi o kwestię rozplanowania. I ta następna może być łatwiejsza. Idzie się 12 dni i i dociera do człowieka to, jaka ta ziemia jest piękna i jak można tego wszystkiego dotknąć, jak to można powąchać. A wraca się z Santiago autobusem 3 godziny. I tak jak się wsiada do tego autobusu i nagle się ląduje w Porto, to 3 godziny to jest takie mignięcie oka. Można sobie zobaczyć. I to jest takie niesamowite, że
0: tu 12 dni, a tu 3 godziny.
1: Tu 3 godziny, tak?
0: Tak.
1: Ale perspektywa jakby z autobusu jest zupełnie inna. I myślę, że raz na jakiś czas warto wziąć te kijki, wziąć plecak i sobie pójść, bo wtedy świat jest na wyciągnięcie ręki i wtedy świat jest taki pełniejszy. I lepiej się go przyswaja. Dlatego wszystkich bardzo Państwa gorąco zachęcam do chodzenia i czasami pomyślenia o Santiago.
0: No czasy się zmieniają. Trochę tego średniowiecza jednak nam pozostaje. Zachęta do wędrówki poszła w świat za sprawą Radia Łódź i Michała Wojtysiaka. Na co dzień adwokata, w wakacje pielgrzyma pokonującego trasę z Porto do Santiago. No i myślę, że Grzegorz Turnał ładnie nam się wpisze w ten klimat pielgrzymkowy między ciszą a ciszą.

0: Radio Łódź. Włączamy.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Reklama.
1: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest godzina 11. W radiu już czas na wiadomości, na które zaprasza Małgorzata Błażewicz.
9: Dzień dobry. Silny wiatr i deszcz sparaliżowały region łódzki. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca w Zduńskiej Woli. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Brytyjski książę Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii po 6 latach w USA. Dzisiaj mokro, wietrznie i na termometrach do 22 stopni. Niespokojna noc w województwie łódzkim. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Sprawdziły się prognozy synoptyków. Na terenie całego województwa pojawiły się burze z silnym wiatrem, które dały się we znaki mieszkańcom Łodzi i regionu. Wiatr wyrządził wiele szkód. Deszcz zalał niektóre budynki, a strażacy interweniowali ponad 250 razy. A synoptycy nadal prognozują burzę oraz porywisty wiatr. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówił, że dziś porywy wiatru miejscami mogą przekroczyć 100 km na godzinę.
10: W centrum i na wschodzie o średniej

0: prędkości do 50 km na godzinę, a w porywach do 90, lokalnie nawet do 110 km na godzinę.
1: Więcej o pogodzie dla regionu łódzkiego powiemy zaraz po wiadomościach. Jest akt oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Partner matki chłopca odpowie za zabójstwo, a matka m.in. za znęcanie się nad synem. Zwłoki 6-latka znaleziono w maju zeszłego roku w mieszkaniu na piętrze kamienicy przy Placu Wolności w Zduńskiej Woli. Policjanci zatrzymali wówczas 31-letnią matkę dziecka i jej 29-letniego partnera. Według śledczych Daniel S. miał przez dłuższy czas znęcać się nad chłopcem psychicznie i fizycznie, a w maju ubiegłego roku miał go brutalnie pobić. Obrażenia doprowadziły do śmierci 6-latka, mówi prokurator Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu.
2: Stosował bez powodu drastyczną przemoc fizyczną, co spowodowało ostatecznie zgon Maksymiliana. Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy, podczas gdy sam z matką dziecka pojechał do innego miasta kupić narkotyki.
1: Matka chłopca jest oskarżona m.in. o znęcanie się nad synem ze szczególnym okrucieństwem i nieudzielenie mu pomocy. Mężczyźnie grozi dożywocie, a kobiecie do 10 lat więzienia. Oboje przebywają w areszcie.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
1: Wiemy, kiedy ruszy budowa obwodnicy Wiskitna w Łodzi. Miasto chce zabezpieczyć pieniądze na inwestycję, o którą łodzianie walczyli od lat. Wiskitno na południowym wschodzie Łodzi to osiedle domów i magazynów. Codziennie przejeżdża tamtędy wiele tirów, co utrudnia mieszkańcom życie. Nowe zadanie znajdzie się w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej, którą radni zajmą się na najbliższej sesji, mówi Radio Łódź wiceprezes Spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.
4: W pierwszej kolejności będzie aktualizacja dokumentacji, która została opracowana, ponieważ tam część uzgodnień wygasła i trzeba ją zaktualizować. I następnie rozpoczęcie już robót budowlanych. Także w przyszłym roku należy się spodziewać w drugiej połowie roku rozpoczęcia prac.
1: Obwodnica Wiskitna ma powstać do końca 2029 roku. Będzie przebiegać od Alei 600-lecia Łodzi przez Brujecką, Wiskicką i Kolumny do Jędrzejowskiej. Sprawy rodzinne, zawodowe i status społeczny mogą stać za decyzją księcia Harry'ego i księżnej Meghan o powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Specjalista od spraw rodziny królewskiej na Wyspach, dziennikarz TVP Maciej Czajkowski, przyznaje, że w Wielkiej Brytanii para ma to, czego w Stanach Zjednoczonych nigdy mieć nie będzie. Ekspert dodał, że ma to znaczenie, szczególnie w związku z zapowiedzią założenia przez nich nowej fundacji.
5: Z nazwiskiem Sussex drzwi się otwierają i te kontakty są dużo lepsze niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych ten status oczywiście buduje majątek i sukces taki zawodowy i rozpoznawalność. W Wielkiej Brytanii oczywiście mają to, czego w Stanach Zjednoczonych nie będą nigdy mieli, czyli ten status społeczny.
1: Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się na opuszczenie Stanów Zjednoczonych po 6 latach pobytu. Decyzja zaskoczyła nie tylko Brytyjczyków. O planach powrotu młodszego syna do kraju król Karol III miał dowiedzieć się w minioną niedzielę z mediów. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 12:00. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: No i tak możemy powiedzieć, szału nie ma, jest za to deszcz i wiatr. Pogoda taka chyba dla koneserów, chociaż zajrzało do mnie słońce, teraz też nawet zagląda na chwilę. Nie wiem, jak to u Państwa wygląda. Specjalnie nas te słoneczne przejaśnienia nie rozgrzały. W Łodzi na termometrach zaledwie 16 kresek.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: No i przypomnijmy, jest sobota, to już jest 22 sierpnia. Tak z pogody to już taka prawie jesień. Do początku zresztą tej meteorologicznej jesieni zostało zaledwie 10 dni, bo to 1 września, przypominam, a do kalendarzowej i astronomicznej jeszcze miesiąc. Dzisiaj świętują Cezary i Maria. Najlepsze życzenia dla Państwa od Radia Łódź.

0: 10 minut po 11, czas na co?
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Kulturalna sobota w Łodzi Regionie będzie stała pod znakiem historii, filmu, teatru i muzyki. A zaczynamy w samo południe od spotkania z jednym z najważniejszych łódzkich fabrykantów. O 12 w Pałacu Rodziny Poznańskich przy Ogrodowej 15 w Łodzi rozpocznie się specjalne oprowadzanie po Imperium Izraela Poznańskiego. Okazją jest rocznica urodzin przemysłowca. Uczestnicy odwiedzą pałac, teren dawnej fabryki, czyli dzisiejszej manufaktury, a także Muzeum Fabryki. Będzie można dowiedzieć się, jak funkcjonowało jedno z największych przemysłowych imperiów dawnej Łodzi, jak wyglądała praca w fabryce i jakie maszyny działały kiedyś w przędzalni. Spacer potrwa około 3 godzin. Z historii Łodzi przenosimy się do świata filmu. O 14 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 przy Targowej 1/3 w Łodzi rozpocznie się panel Nie tylko reżyser, jak znaleźć swoje miejsce w branży filmowej. To propozycja szczególnie dla tych, którzy myślą o pracy na planie, ale niekoniecznie przed kamerą czy na fotelu reżysera. O swoich doświadczeniach opowiedzą młodzi twórcy, reprezentujący różne filmowe profesje. Między innymi operator i reżyser, producent, charakteryzatorka i kostiumografka. Po rozmowie zaplanowano również pokaz etiud zrealizowanych podczas 9. edycji warsztatów Historie Przyszłości, a spotkanie potrwa do 16. A od 15 Fabryka Sztuki przy Tymianieckiego 3 przejmą retroperspektywy. Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Teatralny odbywa się pod hasłem Wywroty i łączy teatr, taniec, muzykę oraz sztuki performatywne. Sobotni program potrwa praktycznie do końca dnia. O 19 wystąpi brytyjska grupa znana z charakterystycznego połączenia muzyki, kabaretu i teatralnej ekspresji. Z kolei o 21 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa rozpocznie się włoski spektakl taneczny Radar. Coś dla siebie znajdą też fani Geralta z Rivii. O 18 w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej WC1 rozpocznie się pierwsza część Wiedźmińskiego Babiego Lata. W programie spotkanie z reżyserem oraz odtwórcami głównych ról w filmie Wiedźmin, a później również pokaz filmu. To początek większego wiedźmińskiego święta WC1, które będzie kontynuowane w kolejny weekend. Teraz wyjeżdżamy z Łodzi, ale zostajemy oczywiście w regionie. O 20 w Poddębicach na terenie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Grudzińskich kolejny przystanek 27 Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Z kameralnym składem orkiestry symfonicznej wystąpi Hania Derej, młoda kompozytorka, pianistka i dyrygentka, która w swojej twórczości łączy m.in. jazz, klasykę, elektronikę i muzykę filmową. W Poddębicach zabrzmi prawykonanie jej utworu, przygotowanego specjalnie na tegoroczny festiwal. Przy fortepianie pojawi się także jej młodszy brat Kuba Derej. Wstęp na koncert jest bezpłatny. A na koniec dwie propozycje na 21. Pierwsza w centrum Łodzi, pod zegarem na skrzyżowaniu Piotrkowskiej 6 sierpnia, finał tegorocznego Songwriter Łódź Festival. Na zakończenie cyklu wystąpią Supernowa i Okluzja. Festiwal przez całe lato prezentował na ulicznej scenie artystów wykonujących przede wszystkim własną muzykę i autorskie teksty. Koncert jest bezpłatny. Jeżeli zamiast muzyki na żywo wolicie Państwo kino pod chmurką, również o 21 na stawach Jana przy Żgowskiej 247 kolejna odsłona Polówki. Tym razem na ekranie Grace, musicalowy klasyk z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John. Historia Daniego i Sandy oraz przeboje, które od lat nie dają o sobie zapomnieć. Jak zawsze, w ramach Polówki wstęp wolny, ale proszę sprawdzić jeszcze prognozę pogody, żeby nie padało. I tak zapowiada się kulturalna sobota w Łodzi regionie. Od historii przemysłowego miasta, przez film i teatr, po koncert w Pałacowym Parku i kino pod gwiazdami. To oczywiście tylko kilka wybranych przeze mnie propozycji. Ja przypominam, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo na radiołódź.pl. A ja życzę miłej soboty i do usłyszenia.
0: Wiktoria Makowska przygotowała kulturalne rekomendacje na dziś, a ja będę mogła w uzupełnieniu wręczyć komuś z Państwa zaproszenie do kina. Szczegóły już za chwilę.

0: To jest najdłuższa fala relaksu z Radiem Łódź, a ja mam dla Państwa bilety do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwa bilety na dowolnie wybrany seans do wykorzystania do 7 września. Taka opcja na stole. I pomyślałam, że w zagadce mogłabym nawiązać do tej opowieści o pielgrzymce do Santiago de Compostela, o której mówiliśmy w cyklu Kierunek Lato, bo w tym roku powstał taki moim zdaniem świetny film Drogi, opisujący taką pielgrzymkę. To jest francuska komedia i ja bym poprosiła o tytuł tego filmu. Proszę napisać na studio@radiolot.pl.

0: Zagadka kinowa nie okazała się trudna. Film opowiadający o pielgrzymce do Santiago de Compostela to oczywiście francuska komedia drogi Camino dla opornych. No i jako pierwszy z prawidłową odpowiedzią pojawił się pan Adam. I pana Adama zapraszam po bilety do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Bilety do kina przekazane dzisiaj trafiły do pana Adama, ale panie Adamie, ja muszę dodać, że nie tylko bilety do kina do pana trafiają, bo jeszcze dokładam kryminał łódzkiej autorki Agnieszki Płoszej, Białe Madonny, także cały komplet będzie na pana czekał w Radiu Łódź.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
5: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
7: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
8: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
9: Zapraszam. Agata Gwizdała.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
11: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
12: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
13: No, bo mają wszystko taniej.
12: A jeszcze jakiś?
13: Bo mają najlepszy wybór.
12: No i?
13: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
12: Ciekawe, co jeszcze?
13: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
14: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.
1: Najdłuższa fala relaksu.
0: To jest Radio Łódź. 29,5 minuty pozostało do 12.

0: Pogoda może i jest kapryśna, co Państwo rzeczywiście odnotowują także w mailach, ale myślę, że takim na przykład prawdziwym rycerzom to żadna pogoda nie jest straszna, dlatego też średniowieczni rycerze dzisiaj zdobywają tłum pod Łęczycą, bo właśnie rozpoczęła się rekonstrukcja historyczna zatytułowana w tym roku Przybysze z północy i ze wschodu. I troszeczkę informacji przekaże nam Joanna Łuczywek, zastępca dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
1: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza do wspólnego odkrywania realiów średniowiecznego życia. To świetna okazja, żeby na własne oczy na grodzisku w Tumie zobaczyć potyczki średniowiecznych wojów i wziąć udział w historycznych inscenizacjach. Będzie można także odwiedzić liczne stanowiska warsztatowo-rzemieślnicze, nawiązujące do codziennego życia mieszkańców średniowiecznego grodu. Na głodnych wiedzy czekać będą archeolodzy, którzy odpowiedzą, jak wygląda praca badacza przeszłości. Nie zabraknie także dźwięków dawnej muzyki. W tym roku dla gości grodziska wystąpią zespoły Jawaryna oraz Baba na Niedźwiedziu. Uzupełnieniem programu będzie pokaz mody historycznej. Zapraszamy w godzinach 10-20 na piątą rekonstrukcję historyczną pod nazwą Przybysze z północy i wschodu. Grodzisko w Tumie pod Łęczycą czeka na Was.
0: No właśnie, grodzisko czeka. Ja tylko dodam, że inscenizacje takie osadzone w epoce średniowiecza będą poświęcone wielu wątkom, bo i wojnom, i wierzeniom, i handlowi, będzie rewia mody historycznej. Wszyscy to bardzo lubimy. No i miłośnicy militariów będą mieli coś dla siebie, bo tam będzie okazja obejrzeć uzbrojenie, pokazy uzbrojenia wczesno-średniowiecznego, no i ta inscenizacja oczywiście walk, wojów, odtworzone stroje, wyposażenie z różnych okresów średniowiecza. No myślę, że będzie się działo, także jeśli Państwu pogoda nie straszna, zapraszamy do Tumu.

10 minut pozostało do 12. Pogoda jest jaka jest. To powoduje trochę utrudnień również drogowych. Mamy w tej chwili kolizję na A1 między węzłami Tuszyn a Łódź Południe w kierunku Gdańska. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy zablokowany jeden pas ruchu. W tej chwili ruch odbywa się pasem prawym i utrudnienia mogą potrwać 2,5 godziny. Spotkanie bojów w Tumie pod Łęczycą trwa. Dużo atrakcji dla dzieci też tam przewidziano. To jest między innymi budowanie makiety średniowiecznego grodu. Są animacje w piaskownicy archeologicznej. Jest taka historyczna przebieralnia. Można się przebrać za dowolną postać ze średniowiecza. Mamy tor łuczniczy, także sporo się dzieje. A ja też mam coś dla młodych słuchaczy, chociaż z tego Tumu przeskoczymy do Arturówka, bo to jest voucher uprawniający do przejścia dowolnej trasy w parku linowym Arturówek, ale nawiążemy tutaj Arturówek Tum. Proszę napisać, pod jakim hasłem odbywa się dzisiejsza rekonstrukcja w Tumie. No i nagroda będzie do odebrania w Radiu Łódź. Proszę pisać studio@radiolot.pl.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykund, poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedzielę.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
13: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
14: 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
18: Na zegarach 12.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
18: Na wiadomości zapraszam Małgorzata Błażewicz.
19: Nowe ostrzeżenie pogodowe dla Łódzkiego. Synoptycy zapowiadają kolejne burze. Brakuje krwi w Łódzkiem. Może ją oddać prawie każdy. Widzew bije się o ligowe punkty ze Śląskiem Wrocław. Mecz wieczorem. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz, lokalnie także burze. Zaczynamy jednak od wybuchu gazu w gminie Drzewica w Łódzkiem. 6 kobiet zostało rannych. Dziś rano w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zakościele prawdopodobnie rozszczelniła się butla z gazem, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie.
20: W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali.
19: Na miejscu pracują służby. Po burzowej nocy szykuje się kolejne załamanie pogody. Jest nowe ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sprawdziły się prognozy synoptyków. Minionej nocy na terenie całego województwa pojawiły się gwałtowne burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami. Zjawiska dały się we znaki mieszkańcom Łodzi i regionu, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
21: W całym województwie doszło do 170 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków burzy, która przyszła na naszym województwie. W wyniku tych zdarzeń nikt nie został na szczęście poszkodowany. Zostały dwa dachy. Najwięcej takich zdarzeń było w powiecie tomaszowskim, około 20.
19: Od teraz obowiązuje kolejne ostrzeżenie przed burzami na terenie naszego województwa. Lokalnie pojawią się silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Możliwy jest także drobny grad. Trwa śledztwo po śmiertelnym wypadku w Sulejowie. Prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który spadł z wysokości. Do tragedii doszło w ubiegłym tygodniu.

0: terenie Wesołego Miasteczka, które funkcjonowało na terenie Sulejowskiego opactwa Cystersów, a o szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
1: Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 17 sierpnia. Jak informuje piotrkowska prokuratura, postępowanie jest jeszcze na wstępnym etapie. Śledczy przeprowadzili już oględziny miejsca zdarzenia. Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Prokuratura gromadzi obecnie materiał dowodowy. Dalsze decyzje w sprawie mają zostać podjęte po wykonaniu kolejnych czynności procesowych oraz po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Po wypadku mężczyzna został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Jego życia nie udało się uratować.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Niski poziom zapasów krwi w Łódzkiem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szczególnie poszukuje teraz dawców grupy 0RH- i 0RH+. Niedobory krwi są szczególnie odczuwalne w wakacje, kiedy rośnie zapotrzebowanie na ten cenny lek, a wielu krwiodawców urlopuje. Centrum apeluje więc do osób, które mogą oddać krew, aby zgłaszały się do punktów pobrań, mówi Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
3: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Obecnie szczególnie pilnie potrzebujemy dawców z grupą 0- oraz 0+. Stany zapasów tych grup są na poziomie bardzo niskim, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich, że mogą oddać krew. Nie odkładajmy tego na później.
0: Krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi, a także w oddziałach terenowych i podczas akcji wyjazdowych. Przed piłkarzami Widzewa Łódź trudny pojedynek. We Wrocławiu zmierzą się dziś ze Śląskiem w meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po porażce z Koroną Kielce łodzianie chcą ponownie zdobyć punkty. Trener Aleksander Wukowicz podkreśla jednak, że łatwo o to nie będzie, bo Widzew czeka na wygraną w stolicy Dolnego Śląska niemal 15 lat. Śląsk rzadko przegrywał u siebie w ostatnim czasie.
4: Drużyna, która ma bardzo groźne kontrataki, mocno liczą właśnie na ten aspekt, ale nie tylko. Dla nas wyzwanie trochę z pokroju tego, którego mieliśmy przed Białymstokiem, gdzie też długo Widzew jako drużyna nie mógł wygrać.
0: Początek spotkania Śląska z Widzewem o 20.15. Relacja tekstowa na radiolots.pl, a z Wrocławiem będziemy się także łączyć na naszej antenie, między innymi w wieczornej strefie kibica. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 13.00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Sytuacja wygląda tak, że z akcesoriów bardziej niż okulary przeciwsłoneczne dzisiaj przyda się parasolka. Wciąż deszczowo, wciąż burzowo i wietrznie, możliwe też opady gradu. Także jest dynamicznie, no i jest chłodno, bo zaledwie 17 stopni mamy w tej chwili na termometrach w Łodzi.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: No i nie wiadomo, kiedy to zleciało, prawda? Bo już jest sobota, 22 sierpnia. Patrycja Wojśnis program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Relaksujemy się z Radiem Łódź. W tej godzinie zaprosimy Państwa może na taki mały spacer na Księży Młyn.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, 13 minut po 12, żebym nie zapomniała, voucher do Parku Linowego wraz z książką Anety Krasińskiej, nauczycielka z getta, otrzymuje pani Regina. Zapraszam po nagrodę do Radia Łódź. No a teraz to chyba mogę powiedzieć w drogę. I są takie miejsca, ja nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale są takie miejsca w Łodzi, które ja uwielbiam i teraz do takiego miejsca chciałabym Państwa zaprosić. Może nawet nie tyle ja, co Monika Gajek, przewodniczka po Łodzi. I pani Monika zaprosi tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić największego w Łodzi zabytkowego kompleksu fabrycznego, czyli Księżego Młyna, na taki bardzo przyjemny, tak sobie ustaliłyśmy, historyczno-współczesny spacer. No i trzeba by zacząć od podstaw, czyli od tego, dlaczego to jest Księży Młyn.
1: No tak, nazwa jest bardzo ciekawa. Nazwa pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza, ponieważ na rzeczce Jasień, która przepływa przez Księży Młyn, w średniowieczu stały młyny. Jeden z nich należał do księdza, właśnie ten, który w okolicach ulicy Przędzalnianej stał, należał do księdza i stąd się wzięła nazwa Księży Młyn. Wtedy oczywiście, kiedy był młyn, jeszcze nie było żadnych zabudowań fabrycznych, ani domów robotniczych. Wtedy to były z reguły pola w okolicy tego miejsca.
0: A później to miejsce zaczęło nam się bardzo, bardzo zmieniać. To już jest XIX wiek i przyjeżdża tutaj do nas Karol Scheibler, król bawełny.
1: Tak, tak nazwaliśmy go w Łodzi, bo rzeczywiście był najbogatszym łódzkim fabrykantem. Ale zanim Scheibler się pojawił na Księży Młynie, to jeszcze wcześniej tam byli inni fabrykanci, tak? Także z pewnymi powodzeniami, niepowodzeniami tam jeszcze kilku innych fabrykantów działało. I Scheibler, który przyjechał w połowie XIX wieku do Łodzi, zaczął swoją działalność w miejscu, gdzie jest teraz Plac Zwycięstwa, tam na Wodnym Rynku, tak to wtedy się nazywało to miejsce. Tam zbudował, wydzierżawił teren i zbudował swoje pierwsze fabryki oraz dom. I kiedy mu już się powiodło, w 1870 roku kupił teren Księżego Młyna. Wtedy tam była spalona fabryka. On tę fabrykę odbudował i zbudował całe osiedle, całe zaplecze dla robotników, które do tej pory funkcjonuje.
0: No on stworzył to chyba coś więcej niż tak naprawdę osiedle dla robotników, bo powstało miasto w mieście.
1: Tak, nazywamy to miastem w mieście. Tak mieszkańcy, starzy mieszkańcy Księżego Młyna nazywali to miejsce, ponieważ tam właściwie stamtąd nie trzeba było się ruszać. Tam można swoje życie było spędzić, bo tam była przede wszystkim praca i dom dla robotników, ale tam były też sklepy, tak zwane konsumy. Była na miejscu szkoła. W pobliżu były dwa szpitale dla dzieci i dla robotników, no oraz kościół, który był niezwykle ważny dla całej społeczności robotniczej.
0: Powstały też ogrody i parki.
1: Tak, były parki, tak. Były już w sąsiedztwie jest Park Źródliska, który powstał wcześniej, zanim jeszcze Scheibler się w Łodzi pojawił. Natomiast dużo terenów zielonych. Scheibler zadbał też o rozrywkę dla robotników. Był klub sportowy. Także całe takie zaplecze.
0: No i co w tym klubie sportowym można było robić?
1: Były na początku, tam gdzie teraz jest taki żółty budynek, w którym była szkoła, tam teraz jakieś centrum medyczne jest, tam był plac taki sportowy, tam można było w skok w dal skakać i inne zawody uprawiać. Taki miejsce takie dla treningów, dla uprawiania takiego indywidualnego sportu. Później się to zaczęło bardziej formalizować, aż do zaistnienia takiego klubu sportowego, którego miejscem były tereny przy ulicy, tak między ulicami Milionowa, Kilińskiego i Tymienieckiego. Tam, gdzie przez lata był klub Włókniarz. Szkoła Mistrzostwa Sportowego na tym terenie teraz się mieści.
0: Zajrzyjmy może do domów robotniczych, do tych famuł. Jak one wyglądały? One były wszystkie takie same.
1: Domy jako takie były bardzo podobne, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że one są identyczne, jeżeli mówimy o tych pierwszych 18, bo pierwsze domy robotnicze, które powstały na Księży Młyny, to były 3 rzędy po 6 domów. I na pierwszy rzut oka one się wydają identyczne, a wcale takie nie są, bo różnią się, jak się tak dokładnie przyjrzymy, one się różnią wykrojami okien, wykrojami drzwi, czasami są różne dachy, także troszkę są zmienione te domy, ale z reguły w każdym takim domu było kilkanaście mieszkań jednoizbowych, które miały około 23-24 metry i dwuizbowe, to było te pierwsze 23 metry plus 11 metrów. Także takie były metraże dla mieszkań dla robotników. Oczywiście wydaje nam się w tej chwili, że to jest bardzo mała,
2: no, trochę mało, tak, malutkie, tak, gdzie,
1: szczególnie, że mieszkało tam kilkanaście osób czasem, bo rodziny po pierwsze były wielodzietne, a po drugie no, był wielki głód mieszkaniowy, więc kto mógł, to no, po prostu zapraszał też rodziny swoje ze wsi przyjeżdżające najczęściej, aby tam mieszkały. Ale dla nich, dla tych robotników to było duży przywilej, żeby tam mieszkać. Przede wszystkim było blisko do pracy. Nie trzeba było kilka kilometrów dziennie do tej pracy podążać. Po drugie było ciepło. W pobliżu był sklep, była szkoła, tak jak już o czym wspomnieliśmy, całe zaplecze. Także no, żyło się w miarę dobrze. Myślę, że na tamte czasy to bardzo dobrze się tam żyło.
2: Mhm. Zastanawiała się pani, czym oni się zajmowali w dobie, kiedy nie mieliśmy telewizora, nie mieliśmy nawet radia, o internecie nie wspominając.
1: Myślę, że ludzie bardziej się ze sobą kontaktowali tak personalnie. Śmieję się zawsze, jako prowadzę wycieczki i stajemy przy pompie, która jest pośrodku tej głównej alejki i pytam dzieci, jak myślicie, dlaczego ja nazywam to starodawnym internetem, to miejsce? No i kombinują, wspólnie dochodzimy do takiego wniosku, że po prostu ludzie się tam spotykali i przekazywali sobie wzajemnie informacje. Takie miejsce spotkań to było, bo kilka razy dziennie trzeba było po tą wodę iść, zabrać wodę. No i po prostu ludzie się tam towarzysko też spotykali. Myślę, że taką rozrywką były właśnie spotkania, były ploteczki na pewno też. Za dużo też czasu wolnego w tygodniu ludzie nie mieli, bo ludzie bardzo długo pracowali, kilkanaście godzin na dobę, więc byli bardzo zmęczeni. I myślę, że po prostu no, też resztę czasu wolnego spędzali na sen, ewentualnie jakiś posiłek.
2: No, a my przy pompie się zatrzymamy. Na chwilę zrobimy taką małą przerwę, ale jeszcze będziemy spacerować po Księżym Młynie, bo kilka spraw należałoby wyjaśnić.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
7: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: No i już tylko pół godziny pozostało do 13. Radio Łódź poleca się do relaksującego słuchania. Ja proponuję teraz wieczór nad rzeką zdarzeń.

0: To Andrzej Zauchaj, Wieczór nad rzeką zdarzeń. Jeżeli chodzi o Księży Młyn, to oczywiście rzeka Jasień. Okazuje się, że miłośników Księżego Młyna mamy wielu, także spośród słuchaczy Radia Łódź. O jego urokach dzisiaj opowiada nam przewodniczka Monika Gajek. No ale mówiąc o Księżym Młynie, to my możemy mieć na myśli szerszy albo węższy obszar, czyli osiedle, przy którym teraz jest kilka ulic z mieszkaniami, zazwyczaj zresztą takimi luksusowymi loftami, albo można myśleć o takim znacznie szerszym fragmencie Łodzi.
1: Tak, też zawsze wyjaśniam, bo teraz to pojęcie, tak jak pani powiedziała, się troszkę poszerzyło, bo mówimy też o Parku Źródliska, że to jest Księży Młyn, że aż Księży Młyn prawie, że do Piotrkowskiej sięga, bo tam są tereny po fabrykach szajblerowskich i tak się utożsamia tereny, które były własnością rodziny Szajblerów bądź spółki, bo później z Gromanami się właśnie firma połączyła. Nazywa się to tak potocznie Księży Młyna, ale jeżeli patrzeć na historyczny Księży Młyn, na ten taki teren, który Szajbler zakupił, to ograniczały go ulice. Obecna fabryczna, obecna magazynowa, to jest pomiędzy firmą Szajblera a firmą Gromana. To jest taka wąska uliczka. Jest ulica Przędzalniana i ulica Milionowa. I to jest teren Księżego Młyna. Taki historyczny, ten pierwszy.
0: Tereny szajblerowskie to są również rezydencje, dzisiaj muzea.
1: Tak.
0: I przede wszystkim pewnie Pałac Herbsta, tak.
1: Tak, w najbliższym sąsiedztwie Księżego Młyna jest właśnie, tak jakby na terenie Księżego Młyna jest Pałac Herbsta. To pałac fabrykanta, który był blisko związany z rodziną. Herbst był pracownikiem Szajblera, bo on był dyrektorem w fabryce tej największej, najdłuższej w Łodzi, tej przędzalni, która jest na skrzyżowaniu ulicy Tymienieckiego, ulicy Przędzalnianej. On był tam dyrektorem, Szajbler go zatrudnił. No i popatrzył, że to bardzo dobrze mu się sprawuje ten właśnie pan Herbst i myślę, że pomyślał, że dobrze by było go zatrzymać w rodzinie i postanowił swoją najstarszą córkę wydać za mąż za pana Herbsta, Matylda i Edward Herbst otrzymali w prezencie ślubnym, chociaż nie jest to do końca prawda, to nie był prezent ślubny, ponieważ pałacyk, w którym oni zamieszkali, był zawsze majątkiem firmy. Tak się przyjęło, mówi się, że to prezent ślubny, bo to ten pałacyk został wybudowany dla tych młodych małżonków, natomiast on zawsze był majątkiem firmy, ten pałac. Tak? Także nie był to prezent jako taki.
0: No ale tak czy inaczej, piękne prezenty, tak sobie myślę, no, tak. Kiedyś, prawda?
1: Myślę, że wszyscy byśmy się cieszyli z takich, tak. Nawet nie naszych prezentów.
0: Jeżeli chodzi o Księży Młyn, to on powstał w pobliżu rzeki Jasień. Ta rzeka Jasień odgrywała w ogóle rolę w przemysłowej Łodzi?
1: No tak, wszystkie rzeki, które w Łodzi były, a mieliśmy ich kilkadziesiąt, już się teraz mówił, kiedyś się mówiło 18.
0: Co się stało z tymi rzekami?
1: One, to nigdy nie były szerokie ani głębokie rzeki. To były rzeki, które miały około 2 metrów w szerokości, metr głębokości, ale rzeczki o wartkich strumieniach. No i teraz jeszcze jedna rzecz. My nazywamy to rzekami, ale według katastrów Wód Polskich to są cieki wodne w tej chwili, współcześnie. Natomiast kiedyś były to rzeczywiście takie rzeczki. Jedynymi prawdziwymi rzekami w Łodzi w tej chwili, współcześnie, to jest Ner i Bzura. Tak, jedna na północy, na południu Ner, na północy Bzura. Natomiast reszta to cieki wodne. I co się z tymi rzeczkami stało? No, niestety wody tam już nie ma. Właściwie jest wtedy niosą wodę, kiedy jest opad jakiś. A tak to są takie strumyczki. Takie cieki wodne. One w większości zostały, te rzeki, wprowadzone w podziemie. Natomiast można zobaczyć rzeczkę Jasień, na przykład przy ulicy Wólczańskiej. Tam jest jeszcze resztka takiego mostu na rzece Dąbrówce. W pobliżu była też rzeczka Dąbrówka. I tę rzeczkę można w kilku miejscach zobaczyć. Tutaj na terenie Księżego Młyna jest to dosyć trudne, ponieważ ona płynie na terenach takich niedostępnych dla wszystkich. Jest w takim otwartym kanale, ale tego nie można zobaczyć. zobaczyć z ulicy. Przepływa przez staw na przy ulicy, między ulicą Rydza Śmigłego a Przędzalnianą, a później sobie płynie i później wchodzi tam pod ziemię. Tak dokładnie nie wiem, jak to wygląda, ponieważ nigdy tego nie miałam okazji
0: tak
1: zobaczyć.
0: Tak czy inaczej, te cieki zeszły nam pod ziemię.
1: Pod ziemię,
0: niespecjalnie
1: tak.
0: Możemy je teraz podziwiać.
1: Momentami może tak.
0: Na Księży Młynie mamy stawy.
1: Tak, są. Jest staw właśnie ten, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli przy ulicy Przędzalnianej. To był staw na rzece Jasień. I tak jak może nie wszyscy z Państwa zastanawiali się na to, ale tam jest zdecydowana różnica poziomów, bo staw jest dużo wyżej. Tam, gdzie Pałac Herbsta, tam jest staw, jak popatrzymy na ulicę Przędzalnianą, po jednej stronie jest dużo wyżej, a jak popatrzymy na drugą stronę ulicy Przędzalnianej, tam jest obniżony teren, bo tam prawdopodobnie właśnie w tym miejscu stał, gdzie obniżony teren stał młyn, i to był młyn nasiąbierny, czyli rzeka, woda spiętrzona w stawie spadała na łopatki tego młyna i od góry i po prostu w ten sposób napędzała to koło młyńskie, bo jednak nurt tej rzeczki nie był wystarczający, żeby to był młyn, który pod spodem poruszał koło młyńskie, czyli z góry woda leciała. Tak jak taki młynek na plaży, czasem dzieci zrzucają piasek czy wodę z góry i ten młynek się kręci, to właśnie w ten sposób to młyn nasiębierny. W Łodzi tutaj na Księży Młynie są duże spadki terenu, ponieważ na 17 metrach jest, przepraszam, na 2 kilometrach jest 17 metrów spadku, także to też można zauważyć, jak się jedzie na przykład ulicą Milionową w stronę ulicy Kilińskiego, to widać rzeczywiście, że jest spory nachył terenu, spory spadek terenu. Jak się troszeczkę zastanowimy, to widać te.
0: A jak było, niech mi pani powie, pani Moniko, jak było z czystością na Księży Młynie? W ogóle chyba Łódź była bardzo zanieczyszczona.
1: No, wie pani, jak nie było kanalizacji.
0: Poprzez... No właśnie. No,
1: wszystkie ścieki płynęły ulicami, to był problem. Dopiero w latach 20. XX wieku.
0: Bo w tych Famułach nie było łazienek.
1: Nie było łazienek. Ludzie myli się w domach, w miskach. Były też łaźnie w firmach, w fabrykach i też łaźnie miejskie. Natomiast toalety były, tak zwane wychodki, były na podwórkach. To tutaj taka dygresja. Dzieci nie wiedzą, co to jest wychodek, jak się oprowadza grupy dzieci. Nie wiedzą, co to rynsztok, nie wiedzą, co to wychodek. Więc mówiłem, że to takie właśnie nieprzenośne tojtojki. Dociera wtedy. Ale jedna rzecz jeszcze a propos tej czystości na Księży Młynie. Na Księży Młynie nie było rynsztoków. Ponieważ na Księży Młynie była taka lokalna kanalizacja. Teraz ostatnio podczas remontu, rewitalizacji Księżego Młyna przy komórkach odnaleziono taki bardzo dobrze zachowany ceglany kanał w ziemi zachowany. No i tak doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że to była lokalna kanalizacja. Były otwory umożliwiające wylewanie nieczystości z kuchni, no bo jak my to się, czy my to naczynia, no to te wszystkie nieczystości nie szły do rynsztoku, tylko były właśnie wylewane do tego kanału. Były też odpływ ze śmietników, bo na podwórkach były duże śmietniki. W tej chwili, jak Państwo będziecie chodzili, to można zobaczyć takie duże gazony kwietne, takie o obłych kształtach. I to jest zarys dawnych śmietników. I był odpływ właśnie z tych śmietników, ponieważ one były otwarte. Ludzie wyrzucali, jakbyśmy współczesnym językiem powiedzieli, odpadki bio w tej, tylko tam, no bo innych praktycznie nie było. I gdyby tam napadała woda na te odpadki bio, to wszystko by gniło. Więc nadmiar wody po prostu na dole wypływał i też był odpływ do tego podziemnego kanału. Później wszystko szło, ponieważ nachylenie terenu jest w stronę ulicy Tymienieckiego, wszystko szło w stronę ulicy Tymienieckiego i tam był duży kanał jeszcze z czasów, tam jest do tej pory taki duży kanał z czasów szajblerowskich. No i później jest nachylenie terenu w stronę ulicy Kilińskiego, tak jak już wspomniałam, no a tam już sobie możemy domyśleć, bo tam były rzeczki.
0: I tam wszystko nam pięknie spływało. Tak,
1: tak? Dokładnie. No ale na Księży Młynie było czysto.
0: No tak, to sobie rozwiązaliśmy sprytnie. Wpuścimy teraz muzycznie trochę słońca do pokojów.

0: No to jeszcze jeden rzut oka na Księży Młyn, naszą perełkę łódzką z Moniką Gajek. Pani Monika jest przewodniczką po Łodzi, związaną zresztą z Księżym Młynem właśnie. No można sobie tak pozwiedzać, pochodzić, no ale w tej chwili to można również usiąść, można coś zjeść, można coś wypić i najlepiej to zrobić na kocim szlaku, a to koci szlak to też jest taki obowiązkowy punkt na Księży Młynie. I teraz znowu pytanie, dlaczego to jest koci szlak?
1: No więc ja powiem taką zwyczajową nazwę, tak mieszkańcy twierdzą, że, zwyczajowe wyjaśnienie tej nazwy, mieszkańcy twierdzą, że ponieważ były tam sklepy i wyrzucono odpadki na koniec dnia, konsumy, sklepy obok kociego szlaku, były myszy. I wszystkie koty, które były w domach robotników, a dużo mieli robotnicy kotów, chodziły na polowanie na myszki właśnie na tą alejkę. To była taka wąska alejka, kiedyś, teraz jest szeroka droga, a kiedyś wąska alejka. Tam było dużo kotów i nazwa stąd się wzięła koci szlak, przepraszam, a też niektórzy uważają, że ponieważ tam był kiedyś wydawnictwo Piątek 13, z którym miało w logo kotka, to tam stąd się nazwa
0: że
1: tego.
0: Że tak można nawiązać.
1: Tak, tak. Z kotami jedna i druga.
0: Targi staroci też tak. Mają w nazwie.
1: One są na kocim szlaku właśnie, bo one są jakby na, może przylegają do tego kociego szlaku. No ale właśnie na kocim szlaku powstał taka właśnie przestrzeń, gdzie jest kilka restauracji, gdzie są kawiarnie i tam ta przestrzeń żyje głównie wtedy, kiedy jest ciepło. Chociaż no oczywiście można usiąść w środku w restauracji, w kawiarni, ale to ma swoją szczególny efekt przyjemności, doznań, kiedy jest rzeczywiście ciepło na dworze, kiedy można usiąść przy stoliczkach, właśnie już delektując się tą okolicą. I zauważalne jest to, że pierwsze promienie słońca, chociaż jeszcze jest zimno albo zima, ale jakie są promyki słońca, to ludzie już chcą usiąść na dworze, już tam się napić kawy, czy jakieś tam przekąskę zjeść.
0: A można odnieść wrażenie, że jest się w ogóle nie w Polsce nawet, prawda? W tym
1: tak,
0: miejscu.
1: Można. I jeszcze jedna rzecz taka zauważalna, że wiele osób przyjeżdżających z zagranicy, bo jest dużo turystów, oni szczególnie doceniają to miejsce. Oni widzą właśnie tą urodę tego miejsca, tę niezwykłość, tę magię tego miejsca. To można rzeczywiście poczuć. Niektórzy turyści, którzy przyjeżdżają, słysząc tylko nazwy Księży Młyna, nich chcą wejść do środka, do budynku. Wydaje mi się, że to jest młyn. Nie przeczytali wcześniej, z czym się to wiąże, ta nazwa. I wydaje mi się, że tam będzie młyn i oni do tego młyna wejdą i tam zobaczą, jak w środku to wygląda. No ale tutaj na miejscu, no to już kierujemy ich właśnie tam, gdzie jest punkt informacji, kierujemy ich, dajemy ulotki i mówimy, mamy takie zdjęcia pokazujące rozkład, starą taką grafikę pokazującą rozkład Księżego Młyna i pokazujemy wszystko, o co chodzi w tym Księżycu.
0: No i piękniej zapraszamy na koci szlak i cały Księży Młyn z Moniką Gajek, a to jest propozycja także na niepogodę.

0: Bardzo nam się zmienił ten Księży Młyn, bardzo wypiękniał. Wiele osób twierdzi, że to jest w tej chwili być może nawet najpiękniejsza część Łodzi. Oczywiście pozdrawiam wszystkich lokalnych patriotów mailowych, a jest ich naprawdę wielu. Pan Krzysztof też jest fanem, chociaż obecnie troszeczkę będzie mówił do nas z oddalenia, ale nadal z regionu.
1: Pozdrawiam Sulejowa. Po brzydkim ranku, takim wodnisto-wiatrowym, bo padał trochę deszcz, wiatr wiał mocno, trochę się teraz przejaśniło i może popołudnie będzie ładne. I a propos tego Księżego Młyna, no właściwie znam go od dziecka, to znaczy prawie od 45 roku. Był taki okres, że taki był bardzo zaniedbany. No ale potem zaczęto remontować te wszystkie relikty fabrycznej Łodzi, między innymi pięknie ten Księży Młyn odremontowany. No ja tam w pobliżu chodziłem na staż do szpitala Jonchera, także tam właśnie niedaleko potem można było zawadzić o ten Księży Młyn. I to jest jeszcze jeden punkt do tego, żeby Łódź była na trzecim miejscu pod względem atrakcyjności po Krakowie i Gdańsku. Ale ani Kraków, ani Gdańsk nie ma takiego Księżego Młyna.

0: Bądź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15:00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
1: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona. No ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam i w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
2: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
3: Po reklamie.
7: Jest godzina 13. Na wiadomości Radia Łódź zapraszam Małgorzata Błażewicz.
8: Do 3 lat więzienia za patologiczne treści w sieci. Nowe prawo już obowiązuje. Spór o zabudowę w Piotrkowie. Mieszkańcy przeciwni wysokim blokom i nowej drodze. Leśnicy z podłódzkich Grotnik zbierają szyszki, by chronić rodzime gatunki drzew. Temperatura maksymalna dzisiaj do 22 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany i dość silny, a w czasie burz porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Nie dla patostreamingu. Wchodząca dziś w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadza karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. O szczegółach mówi Krystyna Prostak.
9: Nowe paragrafy uderzają w patotwórców, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Ciekawym przepisem jest penalizacja udawanego patostreamingu, to znaczy udawanej przemocy, inscenizacji, a więc taka wymówka, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
9: Pan Paweł z warszawskiego Grochowa wypowiada się o nowym prawie bardzo pozytywnie i dodaje, nareszcie.
11: Powinno to zadziałać, jeśli rzeczywiście te przepisy będą respektowane i ktoś będzie wyciągał konsekwencje.
9: W podobnym tonie wypowiadają się też inne osoby, z którymi rozmawialiśmy.
12: Mam nadzieję, że to coś da, bo jednak młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na wszystko, co zobaczą w internecie, więc mam nadzieję, że to posłuży na dobro młodzieży.
9: Nowelizacja przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem lub poniżanie innej osoby. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
8: Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Bloki zamiast domów jednorodzinnych i nowa droga tuż za płotem. Mieszkańcy północno-wschodniego Piotrkowa sprzeciwiają się zapisom planu ogólnego miasta. Obawiają się, że umożliwi on budowę wysokich bloków przy ulicach Piaskowej, Księżycowej i Widokowej. Protestują też przeciwko planowanej drodze zbiorczej, która może oznaczać większy ruch, hałas oraz wywłaszczenia.
13: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów siedmiokondygnacyjne na całym obszarze. Druga sprawa to proponowana obwodnica, bądź nie obwodnica, tutaj zdania miasta są podzielone.
14: Na całym świecie robi się obwodnice wokół miasta, a nie przez środek miasta.
15: Każdy z nas szukał tutaj w mieście strefy, gdzie będzie mógł wybudować dom w spokojnej okolicy, blisko lasu.
16: Ja się dopiero wprowadzam i ten mój spokój jakby zostanie od razu zakłócony.
8: Mówili piotrkowianie w rozmowie z naszym reporterem. Urzędnicy przy

0: Przypominają, że część terenu była przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną już w dokumentach z 2006 roku. Sprawą zajmie się Rada Miasta.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Łódź może zostać europejską stolicą demokracji. Starać się o to chcą radni i europoseł. Europejska Stolica Demokracji to tytuł przyznawany miastom w ramach działań Rady Europy. W zwycięskich miejscowościach przez rok organizowane są panele, spotkania i debaty poświęcone demokracji. Łódź na to zasługuje, mówi europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Można by było przez cały rok zapraszać ekspertów, polityków, a przede wszystkim społeczeństwo do takiej poważnej debaty na temat demokracji, mówić, jak to jest istotna rola demokracji w tych niełatwych czasach.
3: Jest ten moment, żeby pokazać, że Łódź, wprawdzie miasto nieprzeciętne, nietuzinkowe, o skomplikowanej historii, ale jednocześnie mogące pochwalić się i dumne ze swoich demokratycznych korzeni, że Łódź może taką aplikację złożyć.
0: Dodaje radny Marcin Gołaszewski z Koalicji. W 2026 roku europejską stolicą demokracji jest portugalskie miasto Cascais, a w przyszłym roku będzie nią belgijska Bruksela. Łódź mogłaby zdobyć ten tytuł na 2028 rok. Trwają nasienne żniwa w nadleśnictwie Grutniki. Leśnicy rozpoczęli zbiór szyszek, by zasilić banki nasienne. Pozyskane nasiona posłużą do produkcji sadzonek, które w przyszłości trafią do lasów. To ważny element zachowania rodzimych populacji drzew i ochrony ich zasobów genowych, mówi Radio Łódź Michał Twardowski z nadleśnictwa Grutniki.
4: Zbieramy wszystkie jodły oraz daglezji. Zbieramy materiał nasienny z pewnych specjalnych drzewostanów, wyselekcjonowane pod kątem jakości, zdrowotności, przebadane pod kątem materiału genetycznego.
0: Leśniczym udało się pozyskać blisko 700 kg nasion. Dzięki takim zbiorom w ciągu roku w lasach nadleśnictwa Grotniki sadzone jest ponad 1 000 000 drzew. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 14:00. Zapraszam.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: To nie jest pogodowo weekend marzeń w Łodzi i regionie. Dzisiaj dosyć chłodno, teoretycznie 22 stopnie możemy osiągnąć, ale w praktyce nigdzie nie mamy więcej niż 19, w Łodzi niespełna 18 kresek i w dalszym ciągu mamy ostrzeżenia o możliwych burzach, o silnym wietrze. Trochę się powinno uspokoić tak pod wieczór, chociaż w nocy przelotny deszcz też jeszcze może się trafić, no i chłodno, bo około 10 stopni będziemy mieli nad ranem.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: No to odnotujmy, mamy sobotę, to jest 22 sierpnia, 234 dzień roku, do końca roku 131 dni i tylko miesiąc do końca lata. Ten dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego już o 2,5 godziny. To już chyba trzeba zacząć takie wstępne plany sylwestrowe robić, tak myślę. Imieniny obchodzą dziś Maria i Cezary. Najlepsze życzenia dla solenizantów i jubilatów od Radia Łódź.

Sporo kolizji mamy dzisiaj w Łodzi i regionie. Proszę uważać, bo pogoda jest taka dosyć mocno, powiedzmy, rozpraszająca. Gdyby mieli Państwo jakieś informacje, ostrzeżenia dla innych kierowców, również poruszających się po naszym regionie, to zawsze można przesłać do nas głosówkę. Zapraszam na stronę Radia Łódź, to bardzo proste. No i można do nas zadzwonić 606 78 78 78 albo 42 678 78 78. A tymczasem Radio Łódź zaprasza także do takiego wspólnego, wakacyjnego relaksu. Tak sobie pomyślałam, że mamy tak zwaną szklaną pogodę. To jest zawsze taki dobry moment, żeby coś przyjemnego obejrzeć. I podpowiadam Państwu, przypominam, że Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rozpoczyna dzisiaj spotkania z cyklu Wiedźmińskie Babie Lato i dzisiaj jest okazja na przypomnienie sobie Wiedźmina. Można się też spotkać z reżyserem pierwszej ekranizacji, czyli z Markiem Brockim. Można się też spotkać ze Zbigniewem Zamachowskim, który wcielił się w rolę Jaskra. To spotkanie w kinie NCKF w Łodzi, czyli w naszym EC1. O godzinie 18:00, to jest informacja dla zainteresowanych, natomiast za tydzień będzie wielka gratka też w NCKF-ie dla fanów książek, filmów, gier, komiksów ze świata Wiedźmina. Będą spotkania z twórcami, będą sesje, będą gry planszowe, będą warsztaty, także będzie się działo.

Wspominałam, że sporo kolizji mamy w Łodzi i w regionie łódzkim, ale odnotowuję też, że zakończyło się utrudnienie na A1 w kierunku Gdańska. To po kolizji dwóch samochodów osobowych tam mieliśmy utrudnienia, trochę problemów było z przejazdem, bo mieliśmy zablokowany pas szybki, ale wszystko jest już przejezdne.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: No i tak się relaksujemy w Radiu Łódź, a jedynie pół godziny zostało nam do 14:00.

0: Tak sobie myślę, gdzie ja jeszcze Państwa dzisiaj nie wysłałam, bo już na Księżym Młynie byliśmy. Troszkę takim ruchem pielgrzymkowym też popodróżowaliśmy. Zapraszałam do tłumu pod Łęczycą na spotkanie z rycerzami i na spotkanie z Wiedźminem też, ale myślę, że warto jeszcze przypomnieć, że muzycznie to w Łodzi też można się w ten weekend bardzo pięknie zrelaksować. Mamy na przykład ostatnie wakacyjne spotkanie w ramach letnich koncertów w Altanie w Parku Źródliska. Jutro zagra zespół Urbani z Wesela, także jeśli Państwo lubią taki klimat na przykład muzyki bałkańskiej, no to może być bardzo przyjemne spotkanie, żeby tylko pogoda dopisała. No a dzisiaj pod zegarem na Piotrkowskiej o 21:00 Supernowa i Okluzja zaprezentują się podczas festiwalu Songwriter. Także muzycznie dzieje się sporo w różnych przestrzeniach Łodzi. Natomiast w Radiu Łódź zadzieje się też ekologicznie. Naturalne kosmetyki weźmiemy na warsztat w ramach magazynu Ekologia bez ogródek i to już niebawem.
1: W Radiu Łódź gramy po...

0: To była Anita. O, przerwałam. To była Anita Lipnicka z utworem Wracam, a teraz Anna Groblińska z ekologicznymi podpowiedziami.
1: Ekologia bez ogródek.
2: Porozmawiajmy o naturalnych kosmetykach. Z czego się je przygotowuje? Czym różnią się od tych masowo produkowanych? Czy są skuteczne? Czy mogą być pachnące? Czy też przeciwnie, nie powinny mieć żadnego zapachu? Ewa Karwacka z Łodzi z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Która jako Korzenie produkuje takie właśnie kosmetyki. Często tak się kojarzy ludziom. Ach, to takie proste mydło naturalne i ono nie powinno mieć żadnego zapachu. Czy naturalne kosmetyki mogą być wysublimowane, mogą pięknie pachnieć i czy skutecznie działają?
3: Ależ oczywiście. Naturalne kosmetyki mogą być zarówno i pachnące, i naturalnie pachnące olejami, surowcami, które same w sobie pięknie pachną. Mogą pachnieć olejkami eterycznymi, czyli całkowicie naturalnymi, mieszankami olejków eterycznych, ale również, tak jak my wytwarzamy mydła, bez żadnych dodatków pachnących, ale pachnące same w sobie naturalnym surowcem, czyli na przykład masłem sze, czy oliwą z oliwek.
2: A czy naturalne mydło się pieni? Bo też taki stereotyp panuje, że ach, mydło naturalne to słabiej się pieni, bo nie ma chemii w sobie.
3: Oczywiście, że tak. Dla mnie mydło musi się pienić. Ja lubię, jak mydło się pieni. Mydło może mieć piankę gęstą, może mieć lekką, w zależności od tego, jakie surowce są użyte do produkcji mydła. Mogą się w różny sposób pienić, ale mogą również się nie pienić. Jeżeli na przykład chcemy tego, żeby się nie pieniły, to tak komponujemy skład, że powstaje na przykład taka bardziej galaretka krem.
2: Ostatnio często ludzie sięgają po takie półprodukty na przykład, czy podstawowe surowce, żeby samemu w domu przygotować kosmetyk. Może o tym powiemy za chwilę, ale teraz chcę podkreślić, że pani jest absolwentką i kierunku klinicznego Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ale pani ukończyła także kierunek bezpieczeństwo i jakość kosmetyków na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W jakiej mierze to wykształcenie się przydaje?
3: Aby w tej chwili produkować kosmetyki w Polsce, w Unii Europejskiej, potrzebna jest nie tylko pasja, ale także pewne przygotowanie. Oczywiście możemy zlecić to firmom zewnętrznym, ale tak jak w naszym przypadku postanowiliśmy być samowystarczalni, więc ja już przygotowując recepturę korzystam z moich umiejętności. Z większą świadomością traktuję surowce i mogę lepiej je wykorzystać.
2: Co to są za surowce, powiedzmy teraz? Czy tam mogą być rzeczy na przykład dobrze nam znane, jakieś owoce, jakieś warzywa?
3: Oczywiście, oprócz olejów używamy również glinki naturalne, ziemię okrzemkową, ale także owoce i warzywa. Robimy na przykład mydło z marchewką, z ogórkiem, z bananem. Są to powszechnie znane wszystkim owoce i warzywa.
2: A jak to się dzieje, że one się nie psują w kosmetykach, skoro to są kosmetyki naturalne i nie może tam być żadnych chemicznych, mocnych konserwantów?
3: Podczas procesu zmydlania oleje już przestają być olejami i warzywa przestają być warzywami. One stają się mydłem. I mydło jest takim kosmetykiem, które jakby samo się konserwuje i nie potrzeba żadnych konserwantów. Też z tego względu, że my używamy odpowiednią ilość tych surowców, więc one same w sobie mogą jakby się same konserwować.
2: Łuk używany jest podczas produkcji mydła?
3: Tak, oczywiście. Mydła naturalne wymagają do produkcji łuku.
2: A to brzmi tak niebezpiecznie bardzo, łuk się źle kojarzy.
3: Tak i oczywiście potrzebne jest zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa, czyli odpowiednia wentylacja, strój. Dlatego nie zawsze polecam wykonywanie mydła samemu w domu, zwłaszcza w obecności małych dzieci czy zwierząt.
2: Jakie przewagi by pani podkreśliła tych naturalnych kosmetyków nad masową produkcją?
3: kosmetyki naturalne. Ja mogę powiedzieć na własnym przykładzie. Używam kosmetyków naturalnych od kilkunastu lat i to właśnie była zmiana podyktowana potrzebami mojej skóry, ponieważ takie konwencjonalne kosmetyki naprawdę z wysokiej półki wysuszały moją skórę, powodowały uczulenia. Właśnie mocne detergenty powodowały, że skóra po myciu wymagała użycia balsamów. Natomiast mydła, jeżeli to są dobrze zrobione właśnie naturalnie, z dużym przetłuszczeniem, nie wymagają użycia balsamów i skóra jest po prostu zdrowsza. Również dla alergików. Alergicy często szukają kosmetyków bez dodatków konserwantów, bez zapachów żadnych i tutaj jak najbardziej też takie kosmetyki można znaleźć wśród kosmetyków naturalnych.
2: Czyli to konserwanty i dodatki zapachowe najczęściej są tymi czynnikami uczulającymi.
3: Tak, zgadza się.
2: Natomiast pani tutaj wspomniała o tym, że mydła same w sobie już są kosmetykiem też i nie trzeba twarzy po myciu takim naturalnym mydłem jeszcze dodatkowo traktować substancją jakąś. Podobno też i naturalnym mydłem można myć włosy. To nam się źle kojarzy, że te włosy potem będą takie trudne do rozczesania, jakieś takie matowe. Jak to wygląda naprawdę?
3: Tutaj, jeżeli chodzi o mycie włosów, to ja traktuję bardziej jako powrót do czasów sprzed szamponów. Kiedyś myliśmy włosy mydłem i spłukiwaliśmy wodą z odrobiną octu, wtedy spirytusowego, w tej chwili octem jabłkowym. Także nie jest to nic nowego. I kiedyś kobiety miały długie włosy, rozczesywały je i tak samo myślę, że niczym się nie różnimy od tych kobiet sprzed 50 lat. Ja myję od kilkunastu lat włosy mydłem. I przede wszystkim to jest duże ułatwienie i minimalizm. Nie musimy używać żadnych odżywek, dodatkowych kosmetyków. Wystarczy mydło i ocet jabłkowy.
2: No z tym, że to musi być dobre mydło.
3: Tak, rzeczywiście to musi być mydło, które jest dostosowane do mycia włosów.
2: A ocet jabłkowy stosujemy oczywiście w dużym rozcieńczeniu.
3: Tak, to jest łyżka, dwie łyżki na około pół litra wody, więc jest to duże rozcieńczenie. Taki ocet nie ma wpływu negatywnego ani na skórę, ani na włosy.
2: Swoją drogą to trzeba powiedzieć, że octy mają wielorakie zastosowanie jako ekologiczne środki i czyszczące, i myjące. I okazuje się, że octy kosmetykami też mogą być.
3: Tak, zgadza się. Nie tylko do picia, ale również właśnie do stosowania na skórę.
2: Wcześniej wspomniała pani o użyciu olejów podczas produkcji naturalnych kosmetyków. Natomiast wiem, że państwo nie sięgają po olej palmowy. Dlaczego?
3: Zgadza się. Unikamy oleju palmowego w 100% ze względu na to, że pod produkcję oleju palmowego jest prowadzona wycinka lasów, w których żyją zwierzęta i także ludzie. I z tego względu jesteśmy przeciwni całkowicie użyciu oleju. Unikamy go również w żywności.
2: Tak, bo zdarzają się również pożary z tragicznymi ofiarami przy okazji właśnie tych plantacji, które służą produkcji oleju palmowego.
3: Tak, no i nawet jeżeli nawet ktoś nie chce oszczędzić zwierząt, to też jeżeli dla niego życie ludzkie jest warte, to też powinien unikać oleju palmowego.
2: No i oczywiście, skoro mają być to kosmetyki naturalne, to trzeba bardzo dobrze oczyszczać również te warzywa i owoce, które są używane do produkcji. Czyli jest taki sposób, wiem, że państwo stosują ten sposób, że się również moczy w czym? W wodzie z octem.
3: Tak, tak. Można używać sody spożywczej, czy takiej zwykłej sody oczyszczonej, tak jak używa się na przykład do ciasta i namoczyć. Później wypłukać, zakwasić wodę właśnie odrobiną octu, spłukać wodą i wiemy wtedy, że też te owoce, na przykład nie wiem, truskawki są lepiej oczyszczone z tych wszystkich dodatków chemicznych.
2: No tak, bo te pestycydy potrafią w znacznej ilości występować na owocach i warzywach, które kupujemy i to jest rada uniwersalna, niezależnie od kosmetyków. Tak. To rzeczywiście w ten sposób możemy oczyszczać kupowane przez siebie owoce i warzywa. Oczywiście pamiętamy, żeby dokładnie spłukać je na koniec. To tylko cząstka wiedzy, którą posiada Ewa Karwacka. Dziś się nią z nami podzieliła. Dziękuję bardzo za wizytę u nas.
3: Bardzo dziękuję.

Najdłuższa fala relaksu z Radiem Łódź trwa. Za chwilę stery przejmuje Piotr Bielawski, już gotowy. Ja dziękuję bardzo za spotkanie Iza Berkowska. No i chyba pożegnam się z zespołem raz, dwa, trzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Do usłyszenia.

0: Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na polówce.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Słuchają Państwo Radia Łódź. Jest właśnie godzina 14. Czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Małgorzata Błażewicz.
7: Pogoda się uspokaja, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Historia łódzkiego getta oczami dzieci, miejski spacer śladami najmłodszych mieszkańców. Iga Świątek o krok od finału Cincinnati Open. Są ostrzeżenia przed burzami dla części regionu łódzkiego, temperatura maksymalna do 22 stopni. Pogoda się uspokaja po ostatnich wichurach i burzach. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przypomina przy tym, że jeszcze przez kilka godzin obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia.
8: Obowiązują jeszcze ostrzeżenia i one będą stopniowo wygasać w godzinach popołudniowych. Dotyczą one przede wszystkim silnego i porwistego wiatru na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju, a także intensywnych opadów deszczu na północy i południowym zachodzie, miejscami możliwe jeszcze burze, którym mogą towarzyszyć opady gradu.
7: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami i silnym wiatrem obejmują północ kraju, północny wschód, centrum i południowo-zachodnią część Polski. Spacer miejski poświęcony historii łódzkiego getta widzianej z perspektywy dzieci. Łódzki spacer był okazją do poznania getta w perspektywie jego najmłodszych mieszkańców, mówi prowadzący wydarzenie Andrzej Grzegorczyk z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu.
9: Ponad 20 lat Łódź rokrocznie upamiętnia likwidację łódzkiego getta. Co roku te wydarzenia kulturalne, historyczne przyciągają liczne grono odbiorców. To pokazuje, że pamięć powinna trwać, ona chce trwać i wciąż są osoby, które chcą pamiętać, kultywować tą historię sprzed ponad 80 lat.
7: Uczestnicy poznali historię getta utworzonego przez niemieckie władze okupacyjne. Było ono najdłużej istniejącą na ziemiach okupowanych przez Niemcy przymusową dzielnicą żydowską. Spacer był wydarzeniem towarzyszącym obchodom 82. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto, które rozpoczynają się za tydzień. Łódź hitem na jesienny City Break. Stolica naszego regionu znalazła się na podium rankingu przygotowanego przez Travelist.pl. Według danych portalu w ciągu roku dwukrotnie zwiększyła się liczba rejestracji pobytów, co pozwoliło na awans w rankingu aż o 3 pozycje. Popularniejsze wśród turystów są takie miasta jak Gdańsk czy Kraków. To wyróżnienie, komentuje Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
10: Za sobą zostawiliśmy m.in. Wrocław, Olsztyn, Warszawę, czyli też te miasta, które przecież przyciągają turystów. Także jest to absolutnie bardzo duże wyróżnienie dla Łodzi.
11: Przyjechaliśmy z Białegostoku. Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądało miasto takie, które było sercem produkcji polskiej.
12: Cała historia tutaj związana z historią włókiennictwa, Łódź przemysłowa.
13: Na pewno Biblioteka Memo jest bardzo fajnym miejscem. Wnętrze ma Piotrzkowska na spacer jest bardzo fajnym miejscem.
7: Komentują turyści. Według Travelist.pl jesienią wzrosła liczba rezerwacji w Łodzi, a średnie ceny pobytów spadły. Iga Świątek powalczy o finał turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Polka, która broni tytułu, zmierzy się z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
14: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu, prezentuje swój najlepszy tenis w tym sezonie. Po zdobyciu tytułu w Toronto w zeszłym tygodniu nie zwalnia tempa. Polka imponuje precyzją w doborze zagrań, cierpliwością w ofensywie oraz solidną grą w obronie. Choć w ogólnym rozrachunku Świątek przegrała 4 z 5 spotkań z Pegulą na twardych kortach, to biorąc pod uwagę prezentowaną przez nią ostatnią formę, zapowiada się interesujące starcie.

0: Jessie to zawsze wymagająca przeciwniczka. Rozegrałyśmy ze sobą kilka bardzo wyrównanych i zaciętych trzysetowych spotkań. Cieszę się na tę rywalizację. Jest dla mnie wyzwaniem. Jessie świetnie prezentuje się na korcie twardym. Półfinałowy pojedynek Polki z Amerykanką rozpocznie się około godziny 21:00 czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: I na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje Józef Przedpełski, łodzianin, uczestnik kampanii wrześniowej i Powstania Warszawskiego. Miał 105 lat. Przez lata dzielił się wspomnieniami z młodszymi pokoleniami. W wieku 95 lat założył własny kanał na YouTube, dzięki czemu nazwano go najstarszym polskim YouTuberem. A więcej informacji na www.radioloc.pl. Kolejne wiadomości o 15:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Burze przyniosą ulewę, nawet grad, no i silnie powieje. I to właściwie na całym obszarze naszego województwa mamy ostrzeżenia, więc proszę uważać na siebie. Zachmurzenie raczej duże, nawet jeśli nie będzie burzy. Miejscami naprawdę silne opady deszczu do 22 stopni dzisiaj. No w tej chwili spoglądam na mapę w poszczególnych miejscach i te 22 stopnie to jest wszystko to, co pomiędzy Łodzią na przykład a Aleksandrowem. Tutaj jest ta wyższa temperatura, natomiast na południe patrząc trochę niższa w tej chwili. Jeśli chodzi o noc, temperatura 10-11 stopni jest prognozowana w naszym regionie i nadal troszeczkę powieje i nadal popada i 21 stopni mniej więcej będzie w nocy.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Z nami będzie bezpiecznie i spokojnie i cieplutko, nawet bym powiedział. 7:07, Jolanta Kozłowska program realizuje. Ja się nazywam Piotr Bielawski. Zapowiadając, zwłaszcza w social mediach, dzisiejszą edycję, nie wspomniałem, kto będzie nam śpiewał.

Jeśli ktoś nie rozpoznał, nie zna piosenki, albo nie przeczytał na wyświetlaczu swojego radia, kto śpiewał, to nie powiem. Jeszcze przytrzymam trochę tajemnicę. To jest człowiek, który w tej chwili zajął się pisaniem przebojów dla innych i to są naprawdę przeboje, a znowu swoją karierę porzucił. Ale nam wyśpiewa, mam nadzieję, przeboje tego lata, bo my wciąż poszukujemy takiej piosenki, która by się mogła stać przebojem 2026, Summer 2026, powiem pół po polsku, pół po angielsku w takim razie. No i takich piosenek można szukać w różnych miejscach, na różnych muzycznych półkach, znajdując fantastyczne melodie, czy też rytmiczne piosenki.

Brandon Flowers zaśpiewał swoje Paradise, bardzo countrowy teraz się zrobił. Czerpał z tego country wcześniej też, ale taki popowy, właściwie Brandon Flowers, zapamiętany, zapewne został przez słuchaczy Radia Łódź z tych ostatnich swoich płyt, ale ten krążek jest właśnie takie country, wrócił do swoich korzeni, można by było powiedzieć. Poza tym, czy się lubi country, czy nie, to fajnie się nazywa, prawda? Flowers, przepiękne nazwisko. A to, no pomyślałem, country, to też pokażę różne country, czy też różne wpływy tej muzyki country. No i tu jest Child of Summer, utwór w sam raz na ten czas, to First Aid Kit. To właśnie taki moment wyjęty z przeszłości, bo to nie jest najnowsza już piosenka, ale tak jak mówiłem, poszukujemy przeboju lata i niekoniecznie to musi być najnowsza rzecz. Może to być jakaś starsza piosenka albo po prostu dająca wspomnienie, bo niekoniecznie też musi być w tytule to lato, czy ten czas w ogóle może być w tekście nawet niezaznaczony, ale piosenka przetrwała właśnie dlatego, że latem się ją słyszało gdzieś w radiu na przykład i później kojarzy się z jakimiś faktami, które miały miejsce w naszym życiu. Tak bywa i to nawet często i proszę się do tego przyznawać, być nie tylko melancholikami na moment, z uśmiechem to mówię, ale faktycznie no, wracać wspomnieniami i nie bać się, że to jakiś proces lat kolejnych minionych. Nie, nie, młodzi też tak mają, tu muszę dopowiedzieć. No dobrze, to takie piosenki, które się znajdują albo państwo znajdują właśnie, bo opowiadam chyba o sytuacji nie tylko własnej. Na szczęście właściwie opowiadam o sytuacji nie tylko własnej, czyli że nie tylko ja dobieram te piosenki. Od czasu do czasu takie utwory dzisiaj będą sobie brzmieć. Cieszę się niezwykle. I proszę proponować przebój lata. To jaka to piosenka? p.bielawski@radiouc.pl. No dobrze, to skoro już powiedziałem, że od czasu do czasu jakaś propozycja niekoniecznie moja, ale ja się z nią zgadzam, bo piękna piosenka, to tu właśnie jest ten moment. Summertime Bloom. To jest Norah Jones i Jasiek Legenda. No, w takim duecie, kiedy Norah Jones tworzyła duety, to i Jaśka zaprosiła.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
6: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: I pani Ela tutaj pisze, że super piosenki, ale o zaproszenie pyta. A ja pomyślałem, że takie spokojne sobie zrobimy popołudnie, że może tym razem bez szaleństw, bez zaproszeń i tak jakoś przyszedłem. Za słaby jestem w takim razie. No i przyprowadziłem tego pana, żeby śpiewał nam swoje piosenki. Może któraś, tak się zdarzy, stanie się przebojem tegorocznego lata z kolei. Jeśli jeszcze państwo nie wiedzą, kto to, to za moment się wyjaśni.

Nie, no to są znane piosenki, bo Dominik Dudek je przecież nagrywał, a na singlach wydawał i były grane u nas także. Na co mi to? To jest akustyczna wersja, bo tu w naszym studiu po prostu zaśpiewał. Specjalnie dla słuchaczy Radia Łódź. Prawdę powiedziałem, Dominik Dudek dużo pracuje, tylko że nie dla siebie. I te piosenki stają się przebojami. Ja tak sobie myślę, po prostu stwierdził najwyraźniej, że trzeba wspomagać innych, że jemu aż tak bardzo nie zależy, chociaż jak go spotkam, to jeszcze raz go wypytam. No kilka piosenek ostatnio napisał i proszę. I to są takie utwory, które tego lata gramy. A nowej piosenki Dominika Dudka nie ma i cóż, czekamy w takim razie. Są piosenki o lecie niezwykle klimatyczne.

kilku wersjach piosenka przepiękna, bo piosenka po prostu jest znakomicie napisana, jest przepiękna. I co tu zrobić? Jeszcze na dodatek ten klimacik i to Summer Wine. Ale to oryginalnie po prostu należy stwierdzić. Zabrzmiało już przy pierwszej tej oryginalnej wersji. No a później, no nie ma co nutek nawet zmieniać. Po prostu ta melodia niesie człowieka i jest w tym przekazie także ten klimacik oddający chwilę, niesamowitą chwilę. To taki utwór, można by powiedzieć, niezwykle intymny. Nawet gdyby ograniczyć całą tą orkiestrację, to zabrzmiałoby to naprawdę fantastycznie. A może bardziej docierało do nas, też znam taką akustyczną tak naprawdę wersję na duecie. O duecie za chwilę, to może tutaj powiem, że jutro z Olką będę rozmawiał. I to też jest bardzo ciekawa postać polskiej sceny muzycznej. Jest też promotorką i producentką dla innych artystów. Założyła firmę, a sama jest songwriterką i sobie tak myśli od czasu do czasu, żeby coś nagrać. Epkę sobie zrobiła na wakacje tego roku, a już nowe piosenki powoli powstają. Ale to jest bardzo ciekawa postać z życiorysem, więc pomyślałem, porozmawiamy o tym, jak to należy kierować się w swoim życiu, porzucając na przykład pracę, która nie sprawia jakiejś radości, to raz, a dwa, jeszcze na dodatek sprawia, że człowiek choruje. No i później dopiero takie odrodzenie w niej nastąpiło, kiedy to zrozumiała i rzuciła pracę. No i później zajęła się już piosenkami, które też ją leczą w pewien sposób. Więc jutro po 15 zapraszam. A w poniedziałek jazz. Jasne, że tak. Będzie jazzujące spotkanie. No a wcześniej, bo audycja o 21 i tam porozmawiam z dziećmi Staszka Sojki i z pewnym fotografem o albumie, który teraz się ukazał, z muzyką Stanisława Sojki i Tomka Stańko. Razem kiedyś nagrali taką rzecz. Nigdy nie była ona wcześniej wydana i teraz Polskie Radio to postanowiło wydać. Przy okazji mieliśmy okazję o tym właśnie z wymienionymi przeze mnie porozmawiać. To będzie taka specjalna audycja, wspominkowa, bo wspominać będziemy i Sojkę, i Tomka Stańko zarazem. A wcześniej o 19:00, jeśli ktoś chciałby posłuchać jazzu na żywo, może przyjść do Portu Łódź. Zapraszam bardzo serdecznie, bo to już przedostatnie popołudnie wieczór Open Stage Ether Jazzu. Jeszcze za tydzień kolejny koncert finałowy nas będzie czekać i tyle. I tym razem w poniedziałek o 19:00 Irek Głyk, wibrafon, tym razem nie na perkusji, bo to też perkusjonalia go interesują i perkusja, ale wibrafon jest jego ukochanym instrumentem. I nagrał taką płytę na wibrafon i elektronikę i właśnie nam przedstawi. I to też będzie niezwykłe klimatyczne spotkanie. A jak on zakończy, to po 20:00 pojawi się Muzozoik. Łódzki zespół będzie mocno jazzowo-rockowo, fusionowo. Będzie siła, będzie moc. No i ciekawe, czy zagrają coś nowego, czy tylko z takiej płyty, którą w Japonii im wydali. Ale to się okaże w poniedziałek o 19:00 w Porcie Łódź, patio Portu Łódź. Zapraszam bardzo serdecznie. No i teraz wrócę do tematu duetu. To był na początku duet.

Takie nowe rzeczy. Wall of Alice tak się nazywają. Ellie Roswell i Geoff Odie. Oni tak naprawdę byli duetem i zainteresowali mnie na BTE bardzo wtedy, ale później rozszerzyli skład. No i Joel Amy i Theo Ellis doszli, więc basista i perkusista. No i tutaj zdarzyło się tak, że zaczęła ta muzyka przypominać mi wiele innych rzeczy, wiele innej muzyki, wiele innych formacji. No ale wydaje mi się, że te nowe nagrania no, mają taki posmak i charakterystykę, jakąś taką swoją oryginalność, że jest coś w tym. No ale lata mijają, doświadczenia się zbiera. No i taki jest ten nowy Wall of Alice.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
0: a także Dariusz Postolski.
5: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
6: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.

0: Produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tavex.pl/łodzianin.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest 15. Czas na wiadomości w naszym programie. Małgorzata Błażewicz.
9: Pary jednopłciowe z nowymi możliwościami w polskich urzędach stanu cywilnego. Łódź świętuje Dzień Niepodległości Ukrainy. Praca ze zwierzętami w Łodzi schronisko szuka chętnych. W dzień sporo chmur, ale pojawia się też słońce. Najchłodniej w regionie jest teraz w Łodzi, około 20 stopni, a w pozostałych miastach województwa łódzkiego do 25. Będą nowe wzory aktów małżeństwa również dla par jednopłciowych. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które jutro wejdzie w życie, wprowadza trzy różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów. A więcej na ten temat wie Klaudia Wróblewska.
10: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
11: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
10: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
12: Mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
10: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
9: Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony w Łodzi. Piknik przyjaźni polsko-ukraińskiej, który odbył się przy ulicy Leszczyńskiej, był okazją do integracji mieszkańców Polski i Ukrainy oraz wspólnego spędzenia czasu. To bardzo ważne wydarzenie, mówi Elżbieta Wspaniała-Jankowska ze Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź i Grupy Wolnych Łódź.
13: Taki piknik jest potrzebny, chociażby po to, żeby odczarować całą propagandę niechętną Ukraińcom. Oni tu żyją, mieszkają, pracują, są naszymi sąsiadami i należy im się szacunek, chociażby ze względu na to, co się u nich w kraju dzieje.
9: Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę trwa już ponad 4 lata. Według najnowszych danych Unii Metropolii Polskich w Łodzi mieszka około 85 tysięcy obywateli Ukrainy.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Problem z remontem na ulicy Ptasiej w Łodzi. Ucierpiały drzewa. Mieszkańcy alarmują, że uszkodzono korzenie 22 z nich. Jak mówi Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u, uszkodzenia korzeni miały miejsce podczas demontażu starych krawężników, które znajdowały się blisko drzew.
14: W celu ochrony drzew w postępowaniu przetargowym zapisano szczegółowe warunki, które musi spełnić wykonawca dla zabezpieczenia drzew oraz wytyczne dotyczące prowadzenia robót w ich rejonie. Przede wszystkim prace w okolicy korzeni powinny być prowadzone ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, a materiały nie powinny być składowane w pobliżu drzew.
9: Wykonawca podpisując umowę na remont ulicy Ptasiej bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone prace oraz za wszelkie ich konsekwencje w ramach gwarancji. Schronisko dla zwierząt w Łodzi szuka pracowników. Placówka przy Marmurowej ma obecnie 3 wolne miejsca pracy. To propozycja dla osób, które chcą na co dzień pracować ze zwierzętami i pomagać podopiecznym schroniska. Do obsadzenia są 3 różne stanowiska. Lekarz weterynarii, technik weterynarii i podinspektor do spraw adopcji. Są umowy czasowe i stałe, mówi dyrektor schroniska Wojciech Albert Kurkowski.
15: Jest to jednak praca 7 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Do tego mamy jeszcze zmiany. Mamy również opiekunów nocnych, w związku z czym zatrudniamy zawsze wieloetapowo, najpierw na umowy czasowe, potem dopiero na umowy stałe.
9: Szczegóły dotyczące stanowisk i wymagań dla kandydatów można znaleźć na stronie łódzkiego schroniska. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 16:00. Zapraszam.
16: Z
4: sponsorem prognozy pogody.

0: jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Idą deszcze z zachodu i to nawet mocne. Fala tak naprawdę przejdzie między godziną 16 z minutami a 21 z minutami. Gdzieniegdzie bardzo mocno popada. To mogą być burze już zapowiadane wcześniej. Burze nawet z gradem w niektórych miejscach ostrzegam. Jeśli chodzi o temperaturę, 22 stopnie właściwie średnia tej temperatury, ale w różnych miejscach to rzeczywiście 25 stopni można odszukać w tym regionie. W Łodzi najchłodniej niestety. W czasie burz wiatr będzie wiał nawet do 90 km na godzinę i wtedy będzie jeszcze chłodniej. W nocy 10-11 stopni. Wiatr zrobi się umiarkowany, ale na zachodzie też jeszcze może być porwisty. Jutro do 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: I muzyka na tej płycie jest taką falą, takim przedłużeniem takiej najdłuższej fali relaksu.

Nie wiem, chyba przedwczoraj grając ten utwór powiedziałem, że to najbardziej letni utwór na tej płycie. To nieprawda. Sunshine się nazywa. Najbardziej słoneczny utwór na tej płycie, co też nie zmienia faktu, iż w innych piosenkach tego słońca nie brakuje. To chyba taka płyta stworzona specjalnie na lato 2026. Stąd też i taka muzyka. Zresztą Jungle, bo to jest właśnie Jungle, lubią takie granie. No i odnosiłem się do fali, że to jest takie przedłużenie tej fali. Mają na tej płycie taki utwór pod tytułem The Wave.

Krusty oczywiście, Dream Dancing, I Hear the Music, bo jak czują muzykę, to natychmiast tańczą. No i grają i będą grać w tym roku. 20 lat minęło, jak jeden dzień, można by było powiedzieć. 20 lat od debiutanckiego krążka zespołu Plastic. No i postanowili wydać tamten materiał, tym razem na winylu, bo wtedy tak się nie udało. Jest winyl, już się ukazał. We wrześniu będą trochę świętować, zagrają przed OMD, ale też w kilku innych miejscach. Kilka koncertów się zdarzy. To świętowanie, to również, mam nadzieję, spotkanie tu w radiu. To sobie pogawędzimy, powspominamy, jak to było. Stare, dobre czasy powspominamy. Tak się działo w tym synpopie, czy elektronice polskiej roztańczonej. To jest Plastic, to oni właśnie. Ale to nie było nagranie oczywiście z pierwszej płyty, trochę późniejsze, ale wydaje mi się, że znakomite i w dalszym ciągu jest to taka wizytówka zespołu Plastic. No, to teraz będą te utwory, o których mówiłem, że słuchacze dorzucają. Thank you.

Reni, już jest Zalia, bardzo proszę. Okazuje się, że takie piosenki są kojarzone z jakimś czasem, letnim czasem dorzucę, bo to tutaj chodzi. No i też mogą być takim wspomnieniem, ale muzycznie stanowić na przykład ważne miejsce na takiej wakacyjnej liście przebojów. Nie tworzymy listy przebojów, proszę Państwa, ale sobie wspominamy różne utwory, które z latem możemy kojarzyć, albo szukamy przeboju lata 2026 i tak naprawdę to szukamy właśnie przeboju, czyli takiej piosenki, którą będziemy później kojarzyć z 2026 rokiem. Nie musi być to nowość, no ale w nowościach także szperamy, żeby odnaleźć, co tu się ukazało. No i taka Zalia nowa to właśnie się ukazała, może to ona właśnie. Proszę proponować takie piosenki p.bielawski@radiucz.pl.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
0: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: Dominik Dudek nam dzisiaj śpiewa. Może on wyśpiewa jakiś przebój tegorocznego lata.

Dominik Dudek swoje przeboje śpiewa. Taka piosenka może być na przykład doskonała na rok 2026, a może też okazać się jakąś taką historią stworzoną, prawdziwą historią, która się toczy, albo komentarzem do jakiejś historii, kto wie.

Piękny jest ten moment, kiedy wiosna zamienia się w lato i ma się to wrażenie, że teraz rozkwita taki czas tego ciepła i będzie tyle również dla nas miejsca, żeby wypoczywać, zachwycać się, oddychać głęboko tym słońcem właśnie i takim powietrzem. A później się okazuje, że już mamy końcówkę sierpnia, jak teraz. No i Lizzy na szczęście nas nie opuszcza i śpiewa następne piosenki. Na taki koniec sierpnia to przygotowała The Light in the Painting.

To są panie, które śpiewają przepiękne piosenki i to piosenki, które nagrały całkiem niedawno i mogą się przydać w tym poszukiwaniu przeboju tegorocznego lata. A jeśli chodzi o poszukiwanie, no nie tylko w tej audycji takie piosenki rzeczywiście można znaleźć. Jest też między 12 a 13 od poniedziałku do piątku audycja Muzyka na walizkach, piosenki na walizkach. Ostatnio o chmurkach opowiadałem i tej piosenki nie zagrałem. Zeszło.

Pamiętam, jak pierwszy raz przyniosłem ten utwór i zagrałem. Lata mijają, piosenka sobie trwa. Ma swój przekaz, ma swój klimat, ma swoje miejsce. I powróciła, chociaż rzeczywiście dawno już nie grałem. No i tyle. No to jeszcze będzie Frozen Madonny i tak klimatycznie faktycznie będzie kończyć się to nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro z Olką rozmawiam po 15. Proszę posłuchać, bo to ciekawa postać, bardzo niezależna w piosence polskiej. No a w poniedziałek spotykamy się na jazzowych koncertach Open Stage at Jazz o 19:00, Irek Łyk plus Muzozoik z Łodzi o 21:00 audycja i będziemy wspominać Sojkę i Stańko, bo taka płyta z materiałem przez nich nagranym właśnie się ukazała. Piotr Wielawski, pięknie dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Rodowici LKS-ie zakochani.
5: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 LKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się

0: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Minęła 16. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Straż pożarna podsumowuje burzową dobę. Ponad 400 wyjazdów w regionie. Opieka koordynowana coraz popularniejsza wśród łódzkich pacjentów. Awarie sieci kanalizacyjnej w Bełchatowie. Urzędnicy apelują o rozwagę. Bez parasoli nie wychodźcie dziś z domu. Najlepiej w ogóle nie wychodzić, bo ulewy przychodzą falami. Synoptycy zapowiadają jeszcze burzę. Pełne ręce pracy strażaków w Łódzkiem, ponad 400 interwencji. W związku ze skutkami ostatnich burz i wichur otrzymaliśmy prawie 7 tysięcy zgłoszeń, poinformował brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że najczęściej Straż Pożarna interweniowała na Mazowszu.
3: Tam mamy około 2400 takich zgłoszeń. W warmińsko-mazurskim województwie z kolei już przekroczyliśmy 1000. W kujawsko-pomorskim ponad 850, podlaskim ponad 400, także łódzkim też ponad 400. No w pozostałych województwach już ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Niemniej jednak jeszcze te zgłoszenia do nas cały czas napływają.
2: W województwie warmińsko-mazurskim z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano kilka obozów. W Warszawie zamknięto zoo i niektóre parki. Coraz więcej łódzkich pacjentów korzysta z opieki koordynowanej w miejskich centrach medycznych. W całym ubiegłym roku z różnych jej form skorzystało prawie 5 tysięcy osób, a tylko w pierwszej połowie tego roku już prawie 3 tysiące. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób przewlekle chorych, które pozostają pod opieką lekarza rodzinnego. W jednym miejscu mogą uzyskać dostęp do dodatkowych badań oraz konsultacji ze specjalistami. A na czym dokładnie polega taka opieka, wyjaśnia reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
4: Lekarz rodzinny prowadzi pacjenta wspólnie ze specjalistami, pielęgniarką, dietetykiem i koordynatorem medycznym. Dotyczy to m.in. osób z chorobami serca, cukrzycą, a także schorzeniami tarczycy, płuc czy nerek. W ramach opieki koordynowanej już lekarz POZ może zlecić część badań, które wcześniej dostępne były przede wszystkim u specjalisty, np. echo serca, holter czy spirometrię. Dla pacjenta przygotowywany jest też indywidualny plan leczenia, a koordynator pomaga m.in. w ustalaniu kolejnych terminów wizyt i badań. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: O możliwość objęcia opieką koordynowaną pacjent może zapytać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Program obejmuje 5 obszarów: kardiologię, diabetologię, endokrynologię, pulmonologię i nefrologię. Toaleta to nie śmietnik, przypominają urzędnicy z gminy Bełchatów. Do kanalizacji nadal wrzucane są nierozpuszczalne odpady. Te mogą zapychać przepompownie i uszkadzać pompy. Skutkiem są potem awarie sieci, a nawet zalewanie ściekami piwnic i posesji.
5: Wata, pieluchy, nawilżany papier toaletowy, podpaski, tampony, patyczki do czyszczenia uszu, jednorazowe chusteczki nawilżane, szkło, plastiki, ścierki, kości. Te przedmioty powinny trafić do kosza na śmieci, a w praktyce aż nazbyt często lądują w toalecie.
2: Wylicza Ewa Drzazga-Wysocka z Urzędu Gminy Bełchatów. Właściwe korzystanie z kanalizacji pozwala ograniczyć awarie i kosztowne naprawy.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Kwatera wojenna w Zgierzu przechodzi gruntowny remont. Na cmentarzu rzymskokatolickim przy Piotra Skargi w Zgierzu trwa renowacja kwatery wojennej, w której spoczywają żołnierze I wojny światowej oraz legioniści Józefa Piłsudskiego polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. Zakres prac jest bardzo szeroki, przekazała Radiu Łódź Renata Karolewska z Urzędu Miasta w Zgierzu.
7: Prace prowadzone są zgodnie z wytycznymi łódzkiego konserwatora zabytków i obejmują centralny pomnik, m.in. tynkowanie, poprawę wizerunku inskrypcji, oczyszczenie podstaw aplik z orłem legionowym, ale także posadzenie nowych roślin i wykonanie 7 brakujących krzyży wraz z inskrypcjami.
2: Remont ma kosztować blisko 100 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy pochodzi z dotacji wojewody łódzkiego. Prace mają się zakończyć z początkiem listopada. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Dla całego województwa łódzkiego wciąż obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Ważne przez całe popołudnie oraz wieczór. Miejscami może mocno popadać, czego świadkiem byliśmy dosłownie przed chwilą w Łodzi. Lało tak, że świata nie było widać. A porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km na godzinę. Nie można wykluczyć również drobnego gradu. Zabezpieczcie przedmioty na balkonach i tarasach, a także unikajcie parkowania pod drzewami.

0: Agata i film.
1: My w Radiu Łódź zawsze szukamy pozytywnych stron, więc nawet jeżeli mamy do czynienia z taką pogodą jak dziś, no dość jednak, powiedziałabym tak delikatnie rzecz ujmując, deszczową i nieprzewidywalną, to jest idealna pogoda, by spędzić to popołudnie z Radiem Łódź. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem, to nasze filmowe, cotygodniowe spotkanie, więc przez dwie najbliższe godziny będę zarażać Państwa energią prosto z wielkiego ekranu, a dużo się dzieje, więc to wcale nie będzie takie trudne zadanie. Przede wszystkim będziemy się chwalić sukcesami naszych polskich, a nie tylko polskich, bo nawet łódzkich twórców. Dopiero co zakończył się Międzynarodowy Festiwal w Locarno i dopiero co studentka Łódzkiej Szkoły Filmowej Kamila Srybicka zaprezentowała swój dokument w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique. To był jedyny polski film właśnie w tej sekcji i mało tego, że tam się zaprezentowała, to jeszcze zdobyła główną nagrodę Grand Prix właśnie tej sekcji. Będzie naszą gościnią jeszcze przed godziną 17. Wspaniałe wieści płyną także o najnowszym filmie wyprodukowanym przez łodziankę Ewę Puszczyńską. Będzie prezentowany ten film pod tytułem Crux na festiwalu San Sebastian. To jest jej kolejna międzynarodowa koprodukcja. Zobaczymy, czy także odbije się tak szerokim echem jak te ostatnie. Wciąż mamy wakacje, choć tak, wiem, pogoda może dzisiaj o tym nie za dobrze świadczy, ale wakacje wciąż trwają. Przed nami jeszcze niespełna dwa tygodnie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a to oznacza, że będziemy tę atmosferę jeszcze w filmowym programie Radia Łódź także podtrzymywać, proponując Państwu kolejne miejsce na wycieczkę filmową po regionie łódzkim, być może nawet pod parasolem, ale czemu nie, na pewno pełną emocji, także tych właśnie i z wielkiego, i z małego ekranu. Będziemy też dzisiaj mówić tak cicho trochę o kinie, a to dla czego, to już zdradzę, ale chyba w drugiej części naszego programu. Na początek opowieść od Edyty Bartosiewicz i pewnie Państwo będą kojarzyć ten utwór też z pewnym polskim filmem i sceną, która rozegrała się właśnie w wielkim deszczu na moście z Danutą Stęką w roli głównej.

0: Edyta Bartosiewicz i jej opowieść na początek naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź z cyklu Agata i film i wspomnienie także filmu Nigdy w życiu w reżyserii Ryszarda Zatorskiego na podstawie oczywiście bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi. Zresztą sporo się mówi teraz też o powrocie właśnie tych filmowych i powieściowych kontekstów. Danuta Stenka w roli głównej, obok niej Artur Żmijewski, ale także Jan Frycz. Jan Frycz, którego jak niestety doskonale już wiemy, żegnamy w tym tygodniu, bo w poniedziałek dotarła do nas smutna informacja o śmierci. No i właśnie tutaj się zająknęłam, bo powiedzieć wybitnego, czy nawet jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, to jak nic nie powiedzieć. Absolutna mistrzowska klasa, jeśli chodzi o polską scenę teatralną, ale także o polskie kino. Ta informacja dotarła do nas w poniedziałek, a wiemy, że aktor odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Odszedł w gronie najbliższych po także długim czasie, w którym zmagał się z chorobą, ale wiemy także, że do ostatnich dni, do ostatnich praktycznie chwil pozostał również aktywny zawodowo. Jeszcze w ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace i próby do spektaklu pod tytułem Orestea w reżyserii Luca Persevala. No i ta informacja, która przyszła do nas i którą potwierdził Teatr Narodowy w Warszawie, z którym Jan Frycz przez te ostatnie lata był szczególnie związany, no, przerwała tę historię. A w tej wiadomości od Teatru Narodowego mogliśmy przeczytać tak. Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego zespołu. Nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem. A dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam brakowało jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień. Jan Frycz sam w wielu wywiadach podkreślał, że tak naprawdę decyzja o tym, by rozpocząć tę przygodę z aktorstwem, by zdawać do szkoły teatralnej w Krakowie, miała być taką decyzją, która miała pozwolić mu wymknąć się z szarej perelowskiej rzeczywistości. W momencie, kiedy kończył studia, już debiutował u największych, bo zadebiutował w Damach i Huzarach w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Związany był nie tylko z tą sceną, nie tylko ze wspomnianym już Teatrem Narodowym w Warszawie, ale także z Teatrem Polskim w Warszawie, z Teatrem Starym w Krakowie. I wydaje się, że to właśnie teatr był tym najważniejszym elementem w jego życiu zawodowym.
1: Być albo nie być, oto jest pytanie.
2: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli, czy tam grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
0: Ci, którzy z nim na co dzień współpracowali, podkreślali, że był takim zaangażowanym aktorem, że angażował się także w ostateczny kształt spektaklu, współpracował z reżyserem i miał spory dystans także do swojej kariery i do swojego zawodu. Posłuchajcie państwo, jak mówił w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia o porażkach także w tym zawodzie.
2: To nie ma nic piękniejszego niż kłaść rolę, pozbywać się tekstu, bo w tym zawodzie, mówię o zawodzie aktorskim, jeszcze w moim wieku teraz można powiedzieć, klęski, te klęski, jak mówi Mickiewicz, wiek męski, są najwspanialsze. Sukcesy nie pamiętam, nie, w tym zawodzie sukcesów, to może finansowe czasem, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
0: Tego aktora żegnają jego współpracownicy, artyści teatru, filmu, reżyserzy, dyrektorzy teatrów, no i po prostu przyjaciele. Jan Englert, były dyrektor Teatru Narodowego, także aktor i reżyser, który współpracował z Janem Fryczem przez blisko 40 lat, napisał i powiedział tak. Wydawał się być nieśmiertelny, a jeżeli ma być nieśmiertelny, to zależy to tylko od naszej pamięci. Ten zawód żyje, zostaje w pamięci kolegów i przede wszystkim widzów.
3: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielski. We wszystkich tych relacjach można było czerpać z Frycza, można było słuchać Frycza, można było współpracować z Fryczem, a to się rzadko zdarza.
4: Patrzę na to pod tym kątem osobistym, znam człowieka, który odchodzi, którego tracimy, którego ja tracę również, niż pod kątem zawodowym, dlatego że on w takich momentach staje się dla mnie raczej drugorzędny. Natomiast osobiście odczułem to jako bardzo dużą stratę i myślę, że będzie nam wszystkim Jonka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako o kolegach aktorach, ale też o widzach. Zrobił tak wiele rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać.
0: Gdyby o tej karierze, o tej drodze zawodowej mówić właśnie w liczbach, to trzeba byłoby powiedzieć o 150 spektaklach, w których Jan Frycz wziął udział. Także ponad 100 tytułów filmowych i blisko 50 lat kariery zawodowej. To było wspomnienie Jerzego Radziwiłowicza. Posłuchajmy jeszcze, jak Jana Frycza wspomina Jerzy Fedorowicz, aktor i reżyser, który, tak jak podkreślał w tych wspomnieniach, śledził drogę Frycza praktycznie od początku.
5: Już się mówiło, że to będzie naprawdę chłopak, który zrobi naprawdę jakąś karierę, no bo przede wszystkim miał piękny głos i ujmującą osobowość, bardzo przystojny. No a potem się zaczęła jego droga, którą śledziłem cały czas i brałem też w niej udział. Oglądałem wszystkie jego premiery w Starym Teatrze, no a później w sposób naturalny pojawił się w Teatrze Narodowym, jeszcze u Grzegorzewskiego czy u Englerta. Grał Strelą, grał z tymi samymi kolegami, którzy przeszli ze Starego do Narodowego. Tworzył też kreacje filmowe.
0: No właśnie, tak naprawdę na ekranie zaczął pojawiać się pod koniec lat 70., no ale wówczas i mam wrażenie, że potem także, chociaż może trochę się to zmieniło, jednak skupiał się na teatrze. W 1986 roku, zapytany o swoje role filmowe, odpowiedział tak: a cóż ja takiego zagrałem w kinie? Nie lubię filmu, boję się filmu, nie wierzę w film. No ale później to się zmieniło, bo stworzył przecież szereg niezapomnianych kreacji, także nagradzanych. Myślę, że pamiętamy go jako nieszczęśliwie zakochanego młodego pisarza w Pożegnaniu jesieni. Pamiętamy go z Łagodnej Mariusza Trelińskiego, pamiętamy go z filmu Krystyny Jandy Pestka, czy w końcu z bardzo mocnej roli w Pręgach Magdaleny Piekosz. Za tę rolę między innymi odebrał Orła, ale odebrał tę nagrodę Polskiej Akademii Filmowej także za rolę w filmie Jana Jakuba Polskiego Pornografia, czy za jedną z ostatnich ról, czyli 25 lat niewinności Jana Cholubka. Ta rola także została doceniona i ona także sprawiła, że Jan Frycz zagościł, mam wrażenie, w jeszcze szerszym gronie odbiorców, choć tak naprawdę, jeśli chodzi o tych młodszych odbiorców, to tutaj szczególnie ważny był jeden serial, bo Jan Frycz nie bał się łączenia tych bardziej artystycznych propozycji z bardziej komercyjnymi i zawsze podkreślał, że nie robi tego absolutnie dla nagród.
6: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
7: Pamiętam Janka i z ról u Krystiana Lupy w Teatrze Starym, w Teatrze Polskim i w Teatrze Narodowym i za każdym razem to były niesamowite kreacje, a już ta rola w Ślepnąc od świateł, to w ogóle tam przeszedł samego siebie. To się rzadko zdarza, naprawdę, kiedy znasz człowieka prywatnie, a oglądam film i okropnie się boję, bo stworzył tak niesamowitą rolę czystego zła, że ja w to uwierzyłam na 100%.
8: A jak do ciebie przyjdą, to mówisz: tak, proszę pana, oczywiście, proszę pana.
0: Oj, ta rola była takim pozytywnym zaskoczeniem i właśnie otwarciem się na pewno na młodszą widownię. Żegnamy Jana Frycza, aktor odszedł w wieku 72 lat. Pożegnajmy go w audycji Agata i Film, także utworem, który znalazł się właśnie na ścieżce dźwiękowej serialu Ślepnąc od świateł. Ścieżce bardzo różnorodnej, która łączyła i muzykę elektroniczną, współczesną, ale też takie absolutne kamienie milowe, jeśli chodzi o polską muzykę i historię muzyki rozrywkowej.

0: Agata i film.
1: W Radiu Łódź oczywiście na zegarze 25 minut po godzinie 16, a za radiowym oknem burza. Tak to wygląda teraz na radiostacji. Ciekawa jestem, jak u Państwa ta sytuacja pogodowa. I może niech to będzie dobry pretekst, żebyśmy sobie trochę polecili na przykład jakiś film, jakiś tytuł filmowy na taką właśnie aurę deszczową. Czemu nie? Proszę pisać studio@radiolodz.pl. Można także do nas oczywiście zadzwonić 606-787-8778. Można także nagrać głosówkę. Polecamy się poprzez portal radiolodz.pl. Tam proszę kliknąć w baner na górze i szybciutko polecieć nam na przykład na ten dzisiejszy deszczowy wieczór jakiś dobry film. To nie musi być nowość, to może być coś z klasyki. Ważne, żeby gdzieś tam się wpisywał także w tę aurę, a dla tych, co będą rekomendować, to i ja będę miała niespodziankę w postaci zaproszeń do kina, więc myślę, że warto, a na pewno warto czekać na najnowszy film Ewy Puszczyńskiej, wyprodukowany przez łodziankę Ewę Puszczyńską. To Kruks, nowa międzynarodowa polsko-niemiecka koprodukcja. Właśnie dotarły do nas informacje o tym, że światowa premiera tego filmu odbędzie się podczas 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian, bo film znalazł się w oficjalnej selekcji tego właśnie festiwalu. To już jest kolejny film międzynarodowy po sukcesach Idy, Zimnej Wojny, Strefy Interesów, Ojczyzny, tego ostatniego tytułu Ewy Puszczyńskiej, wspólnie stworzonego z reżyserem Pawłem Pawlikowskim. Dopiero co właśnie premiera Ojczyzny na festiwalu filmowym w Cannes, a teraz kolejny film Puszczyńskiej i kolejny międzynarodowy festiwal. Posłuchajmy zresztą, co producentka mówiła o tym tytule przy okazji naszej rozmowy w Radiu Łódź, kiedy zapowiadałyśmy właśnie premierę Ojczyzny w Cannes, ale już zdradzałyśmy plany na kolejne tytuły.
2: To jest film, z którego jestem też bardzo dumna i bardzo zadowolona. To jest koprodukcja niemiecko-polska. To jest film znów po niemiecku, niemiecki temat, ale znowuż film zrobiony właściwie, można powiedzieć, polskimi rękoma, bo polski scenograf, polski kostiumograf, polski operator, polska ekipa, mimo że większość zdjęć w Niemczech, polski montażysta. Więc znowuż jest polski kreatywny udział bardzo, bardzo duży i to jest film, który opowiada też, oparty na faktach historycznych, jak zbliżali się Rosjanie, to już był 45 rok, do Niemiec. Niemiecka propaganda, nazistowska propaganda namawiała wszystkich Niemców do popełnienia samobójstwa. Że nie może wróg znaleźć, ma po prostu wejść do spalonej ziemi, zastać brak ludzi, zniszczone wszystko, zapasy jedzenia i tak dalej. To jest film o wyborze, o tym, czy rzeczywiście po tych 5 latach słuchania takiej propagandy i jak gdyby chodzenia w tej samym szeregu, czy nagle teraz można podjąć decyzję i powiedzieć, nie, sam zdecyduję, czy ten wróg nadchodzący rzeczywiście mnie zabije, czy może uda mi się przeżyć. Bardzo piękny film.
1: Premiera na festiwalu San Sebastian, 74. edycja tej imprezy rozpocznie się 18 września. Oczywiście na razie nie mam dla Państwa żadnych informacji o tym, kiedy film będzie pokazywany także w Polsce. Najpierw ta festiwalowa zagraniczna droga, ale na pewno jestem o tym wręcz przekonana, że Ewa Puszczyńska wraz z dystrybutorami zrobi wszystko, żeby ten film także trafił właśnie do polskich kin. Kruks, może zapowiadać się kolejny międzynarodowy sukces łodzianki. Na pewno już wiemy o wielkim sukcesie studentki Łódzkiej Szkoły Filmowej, bo na właśnie zakończonym festiwalu filmowym w Locarno w Szwajcarii polski film, polski dokument, będący tak naprawdę pełnometrażowym debiutem Kamili Serwickiej, bo o niej mowa, wraca z tego festiwalu z Grand Prix sekcji Semendlak Critic. To jest wyjątkowy film z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że właśnie jest tym debiutem, łączy, jeśli chodzi o twórców, także grupę dość rozbudowaną twórców związanych z Łódzką Szkołą Filmową, ale to jest też bardzo osobista historia tej dokumentalistki. Ona nie boi się mówić o tym, że opowiedziała o swojej dysfunkcyjnej rodzinie. Jak to zrobiła, to za chwilę będzie Państwu wszystko opowiadać, bo Kamila Serwicka będzie naszym gościem właśnie w programie Agata i Film. Zostańcie z nami. She's

0: Agata i film.
1: A teraz telefonicznie łączymy się z naszym gościem, w zasadzie gościnią. Jest z nami Kamila Serwicka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i tę rozmowę muszę rozpocząć od absolutnych gratulacji, bo pani dopiero co wróciła ze Szwajcarii, wróciła z festiwalu w Locarno, no z jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą nagrodą, czyli Grand Prix Semaine de la Critique, bo w tej właśnie sekcji pokazywany był dokument A teraz wiosna w pani nie tylko reżyserii, bo to jest, można powiedzieć, w pełni autorskie kino, bo i historia wzięta prosto z życia i pomysł na tę realizację i zdjęcia i pewnie jeszcze parę rzeczy mogłabym wymienić. No to na początek proszę powiedzieć, jak tam w ogóle było na miejscu, jak to się wszystko wydarzyło, no i kiedy tak naprawdę przyszła informacja o nagrodzie, jakie to były emocje?
2: Ach, dziękuję za te wszystkie słowa. Oczywiście filmów się nie robi w pojedynkę, więc te gratulacje i piękne jakieś tutaj słowa uznania należą się właśnie całej ekipie mojej, bez których ciężko byłoby mi wytrwać w tej historii i ją doprowadzić faktycznie do końca, więc dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
1: Ale warto też tutaj wejdę na chwilkę w słowo podkreślić, tak, że to jest też silna reprezentacja łódzkiej szkoły filmowej, z panią na czele, rzecz jasna.
2: Oczywiście tak. Praktycznie każda osoba z ekipy studiowała w łódzkiej szkole filmowej. Tam też się poznaliśmy i myślę, że ten rodzaj przyjaźni gdzieś tam spowodował, że można było tak intymny film zrealizować wspólnie i to się czuje.
1: To zanim jeszcze o samym filmie, to powiedzmy o tych właśnie festiwalowych emocjach, bo najpierw oczywiście była selekcja konkursowa, co już jest ogromnym wyróżnieniem, a potem jeszcze ta wisienka na torcie w postaci nagrody.
2: Tak, tak, tak. No emocje były niesamowite w momencie, w którym się dowiedzieliśmy, że w ogóle jesteśmy na liście Semaine de la Critique. Zadzwonił do mnie osobiście selekcjoner festiwalu, który był niesamowicie poruszony historią i z serdecznością po prostu nas zaprosił. Oczywiście atmosfera na miejscu była fenomenalna, a jak już się okazało, że mamy to Grand Prix, to po prostu no, szok, wielka radość, ale też jakiś rodzaj dumy z tego, że tak odważnie wszyscy stworzyliśmy tę historię i mówię tu właśnie o mojej rodzinie, o mojej mamie, która tak mocno wspierała to, otworzyła się, podzieliła się swoją historią. Również moje siostry, więc jakby nie tylko moja w tym zasługa. No i oczywiście cała ekipa pięknie po prostu mnie wspierała i cieszyli się razem ze mną z wygranej.
1: Tak, no tej historii, tej opowieści nie byłoby, gdyby nie wielka odwaga. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne w kontekście tego filmu. Też przyznam się Państwu szczerze, że jestem absolutnie na świeżo po projekcji wczoraj wieczorem. Obejrzałam ten dokument, bo jest to film dokumentalny, to jest też twój debiut, jeśli chodzi o pełen metraż i dokument. I to jest film, gdzie ta odwaga, mam wrażenie, widoczna jest już od pierwszej sceny, od pierwszych słów, które słyszymy, że wracasz do rodzinnego domu, wracasz po latach, wracasz także w określonym, można powiedzieć, celu, a z drugiej strony ta odwaga pojawia się i w uzasadnieniu jury festiwalu w Locarno, i w recenzjach, które pojawiły się także po projekcji tego filmu. Z jednej strony odwaga, z drugiej strony wrażliwość i intymność. Pozwolę sobie zacytować takie krótkie, można powiedzieć, może takie resume, chociaż nie jest to chyba właściwe słowo, ale jest to też twój wkład w taką całą otoczkę promocyjną tego filmu i kontekst, dla którego on powstał. Napisałaś tak: dorastając, każdego dnia patrzyłam na strach i cierpienie mojej mamy, upokarzanej przez ojca, który stopniowo odbierał jej wolę życia. Razem z dwiema młodszymi siostrami byłyśmy wyzywane, bite i wyrzucane z domu, karane za to, że miałyśmy odwagę mu się sprzeciwić. Skąd miałaś odwagę powiedzieć o tym światu?
2: No, myślę, że to jest bardzo długi proces, który przeszłam przez lata po wyprowadzeniu się z domu. Więc na pewno dużą wagę miało to, że w naszej szkole w Łodzi miałam dostęp do terapeuty, z którym przez lata później pracowałam nad tym tematem. Dlatego uważam, że to jest niezwykle ważne, żeby zwłaszcza w szkołach artystycznych taka pomoc była, bo to mi naprawdę bardzo pomogło stanąć na nogi. No i później spotkałam bardzo dużo osób, które chciały mnie wysłuchać i gdzieś tam ta potrzeba opowiedzenia tej historii szerzej rosła z każdym dniem, z każdym rokiem, aż w końcu zadzwoniła do mnie moja mama, która powiedziała: Kamila, to już jest ten moment. Ja postanowiłam, że kończę z tym i jakby musimy coś zmienić. I to był moment, w którym poczułam, że kurczę, tam jest taka piękna siła, takie przebudzenie, że ja bardzo bym chciała być tam obecna jako córka, ale też chciałabym być jako filmowczyni, która to zarejestruje, która da też jakiś dowód nawet mojej mamie na to, żeby zobaczyła i doceniła siebie, jak wielki krok zrobiła i jak bardzo to życie się zmienia.
1: I chyba też taki moment, który daje ci siłę właśnie w postaci też takiego wyrazu artystycznego, żeby tę siłę przekazać być może innym w podobnych sytuacjach.
2: Dokładnie tak, tak, tak.
1: No ale tak sobie wyobrażam, że decyzja o tym, żeby z kamerą powrócić po latach do swojego rodzinnego domu i pokazywać to, co tam się dzieje, jak też wychodzi, jak też wygląda wychodzenie, przecież piekielnie trudne z takiej sytuacji. Co innego jest podjąć decyzję, co innego włączyć tę kamerę i włączyć nagrywanie. Pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy to się wydarzyło?
2: Tak, to był... To był, jeśli chodzi o samo włączenie kamery, to był taki bardzo długi proces, gdzie ja czasami zostawiałam kamerę włączoną na lodówce i po prostu ona nagrywała coś się zarejestrowało, coś nie, kiedyś wyłączyłam, kiedyś włączyłam. I to był taki proces, w którym stopniowo przyzwyczajałam członków rodziny do obecności tej kamery, że ona po prostu tam jest, więc zaczęłam od takich małych kroczków, a później później w miarę tego, jak oni zaczęli akceptować tę obecność, to kamera właśnie stała się jakimś takim pięknym obserwatorem całej tej drogi, bo a teraz wiosna to nie jest film, który epatuje przemocą ani nie zamyka swoich bohaterek w roli ofiar. To jest film o kobietach przede wszystkim, które odzyskują własny głos. Budują między sobą też solidarność i próbują przerwać ten nieszczęsny pokoleniową traumę.
1: To jest też opowieść o wielu pokoleniach tych kobiet, bo to jesteście wy, siostry, to jest mama, to jest babcia, no i obok jest ten mężczyzna. Z jednej strony siła kobiet, ale z drugiej strony no, ten ojciec, ten mąż też musiał wyrazić zgodę na to, by tę historię światu opowiedzieć.
2: Tak, oczywiście. Generalnie nie ma filmu dokumentalnego w momencie, w którym bohater się nie zgodzi na filmowanie. W ogóle nie powinno być takiego podejścia również. Więc wydaje mi się, że ta historia też chociażby ze względu na to, że ta obecność ojca się pojawia, to cała opowieść się trochę uniwersalizuje i bardziej jest historią o złożoności problemu, że
1: a nie tą jednostkową opowieścią, prawda?
2: Dokładnie, tak, tak, że tutaj nie ma złych ani dobrych, tu po prostu jest sytuacja, która tak naprawdę boli każdą osobę z rodziny i jest jak w tym jakiś problem, który trzeba rozwiązać.
1: Ja myślę, że też siłą tego filmu jest to, że mimo tego, że on jest wyjęty z jednej rodziny, tak ta historia wyrasta z tej jednej rodziny, z drugiej strony zrealizowany w określonej przestrzeni, w określonym miejscu, to tam są takie sceny już na początku, takie nawet sekwencje, na początku tego filmu, kiedy przechodzisz z kamerą z pokoju do pokoju, pokazując taką po prostu codzienność, nawet powiedziałabym, nic tam się specjalnego nie dzieje, ale ja myślę, że wielu widzów może w tych pokojach, nawet w wystroju tych wnętrz, odnaleźć też cząstkę własnego życia, czy własnej rzeczywistości, czy tej tutaj, czy tej sprzed lat. Więc miałaś też pomysł na to, żeby ta historia jednak jednostkowa stała się opowieścią uniwersalną, czytelną też, jak się okazuje, nie tylko w Polsce.
2: Tak, generalnie bardzo intuicyjnie podchodziłam do powiedzenia tej historii. I bardzo mi zależało na tym, żeby widz mógł się z tym utożsamić. I robiliśmy wszystko, żeby właśnie, mimo tego, że tam w temacie pojawia się to, że to jest o przemocy domowej, to jednak tak naprawdę jest o dysfunkcji w rodzinie, a tych dysfunkcji w rodzinie jest wiele. I akurat w naszym przypadku był to taki problem. Natomiast są też inne, które można tak samo odczuwać, jak odczuwałyśmy my. Więc to jest tak naprawdę jakiś rodzaj takiego schematu rodziny, która boryka się z jakimś bardzo trudnym problemem. I jakby myślę, że to jest czymś, co sprawia, że ta historia gdzieś dociera, że to nie jest film, który mówi i pokazuje jakieś takie bardzo, powiedzmy, brutalne rzeczy. Absolutnie. To jest film z perspektywy właśnie tej osoby, która jest z drugiej strony, która doświadcza tego. To właśnie jest film o tym, co jest następstwem takiego doświadczenia traumy, takiego wychowania się właśnie w rodzinie, w której jest dysfunkcja.
1: Że nie wychodzi się z tego wraz z wyjściem z rodzinnego domu, prawda?
2: Tak, dokładnie.
1: I powiedz, jak wyglądała sama realizacja? Powiedziałaś, że gdzieś tam na początku postawiłaś tę kamerę na lodówce, tak żeby ona nie przeszkadzała, żeby domownicy się też oswoili, żeby mogła rejestrować to, co się dzieje. Ale jak długo realizowałaś te zdjęcia? Czy to było tak, że ty wróciłaś do domu na określony czas i po prostu po nim wzięliście się z ekipą za montaż? Czy to były, to było kilka powrotów w różnych sytuacjach, okolicznościach?
2: Cały proces trwał około 6 lat, więc to była długa przygoda. W momencie, w którym wróciłam do domu po 8 latach, to zostałam tam na dłużej, mieszkając właśnie z moją rodziną. Był to okres covidowy, więc też wszyscy byliśmy nagle zamknięci w domu, plus każdy z nas wróciło do tego dziwnego schematu. I to zaczęłam gdzieś tam rejestrować, takie zwykłe życie codzienne, i w miarę upływu czasu pojawiały się sytuacje, które się okazywały być ważnymi dramaturgicznie. I ja ten materiał przywoziłam wtedy jeszcze do Joanny Szczęsnowicz, która aktualnie jest autorką muzyki w filmie i sound designu. Bo Asia jest również montażystką z wykształcenia i wtedy pomagała mi montować te sceny tak, żeby zrobić jakąś wspólną całość, żeby złapać trochę
1: rytm
2: tą historię.
1: Tej też opowieści.
2: Tak.
1: A ten moment już ostatecznego kształtu tego filmu, to był też taki moment, w którym zadawałaś sobie pytania o to, co pokazać de facto, a czego być może należałoby uniknąć dla dobra tej opowieści, ale dla dobra też waszej rodziny?
2: Tak, oczywiście te pytania się pojawiały przez cały proces. Na szczęście miałam bardzo fantastycznych montażystów, Kubę Zarewskiego i Julię Oleksy. To są osoby niesamowicie zdolne, ale też bardzo takie wrażliwe i otwarte na zmiany, na propozycje, więc cały ten proces twórczy był bardzo owocny. Strasznie dużo też się wzajemnie od siebie nauczyliśmy i myślę, że właśnie to gdzieś tam spowodowało, że te decyzje trudne były trochę jednak łatwiejsze, bo były przesączone przez 3 głowy, a nie przez 1.
1: I też takie, które mają dystans do tej opowieści, prawda?
2: Tak, aczkolwiek każdy z nich tak naprawdę kawałek siebie do tej historii włożył, bo już na tym etapie ludzie zaczęli, właśnie członkowie mojej ekipy zaczęli widzieć, odbijać się w tym i gdzieś tam to wszystko w tą stronę poszło, że no to jest taka historia wielu, wielu osób.
1: No znów wracamy do tego słowa uniwersalna w tym dobrym znaczeniu, prawda, tej opowieści. Chociaż tak naprawdę to, że tak wiele osób może się w takich historiach odnaleźć, też świadczy o skali tego problemu, ale być może właśnie, i to kolejne pytanie do ciebie, czy uważasz, że film, sztuka, jakiś gest artystyczny może być też właściwym narzędziem do tego, by nagłaśnianie takich problemów sprawiało, że będzie nam łatwiej o nich opowiadać i przez to łatwiej być może sobie z nimi radzić, czy po prostu nie doprowadzać do sytuacji, do których no, ten problem już narasta do rangi naprawdę bardzo trudnego doświadczenia.
2: Tak, myślę, że zgadzam się z tymi słowami jak najbardziej. To jest też ogromny przywilej móc właśnie operować, mieć umiejętność opowiadania historii i dzielenia się nią z widownią, z szerszą publicznością, z ludźmi z najmniejszych wiosek. Więc jakby to jest też coś myślę wyjątkowego, bo jeszcze do tej pory myślę, że było mały odsetek jednak osób z takich rodzin jak moja albo w ogóle ze wsi gdzieś tam się pojawiała w takich szkołach filmowych. Teraz to wszystko się bardzo zmienia i bardzo się z tego cieszę. Ja miałam właśnie ten przywilej studiowania. Bardzo się ucieszyłam, że w ogóle ktoś mi zaufał, ktoś coś zauważył we mnie. No i teraz w tym momencie jakby staram się to wykorzystać, opowiadając o ważnych sytuacjach, ważnych historiach, które są gdzieś tam bliskie memu sercu, więc tak, uważam jak najbardziej sztukę za takie narzędzie, które może faktycznie realnie coś zmienić, bo sam fakt tego, że się poruszy jakiś temat, że się zacznie rozmawiać, to już wprowadza jakieś małe zmiany, które dla nas mogą być małe, ale dla takich osób, które tkwią w tym od lat, może to być naprawdę wielka pomoc, wielka zmiana. Bo zobaczą, że nie są sami.
1: Krok ku tej zmianie. Oby tak się właśnie wydarzyło. Chciałam cię zapytać też jeszcze o inspirację, bo to, że dokumentaliści sięgają także do samych siebie i do swoich historii, stawiają kamerę też w centrum swojej rzeczywistości, no nie jest niczym nowym. Mamy takie przykłady znakomite przecież filmów i Marcina Koszałki, i Pawła Łozińskiego, jeszcze wielu, wielu mogłabym pewnie tutaj dokumentalistów wymienić, w ogóle nie wychodząc z polskiego, że tak powiem, tutaj poletka. Ty się inspirowałaś takimi historiami, czy to jest absolutnie no, taka wewnętrzna potrzeba po prostu opowiedzenia tej historii?
2: Jeżeli mam być szczera, to wszystko bardzo mocno wypływało z mojego wnętrza. Oczywiście wszyscy wspomniani filmowcy dołączając do tego jeszcze Wojciecha Staronia.
1: Staronia, oczywiście.
2: Tak, to są osoby, które bardzo szanuję i których kino znam. Natomiast ta nasza historia była opowiedziana w taki sposób, w jaki ja potrafiłam. Nie próbowałam tam niczego kopiować ani udowadniać. Po prostu tak naprawdę zaufałam jakiejś intuicji i kamerze, która mnie ciągnęła w te strony, w które teraz można widzieć na ekranie.
1: No właśnie, gdzie będzie można film zobaczyć, bo to jest zawsze ważne, ale też trudne pytanie, bo wiemy, że tego typu produkcje często ograniczane są do tego festiwalowego obiegu, ale wiemy także, że taka nagroda, to, że w ogóle film był jedynym polskim dokumentem tej sekcji Semaine de la Critique w Locarno, a teraz jeszcze zgarną Grand Prix, tylko pomoże, mamy nadzieję, w tej dystrybucji. Czy już coś możemy zdradzić?
2: Na ten moment jeszcze niewiele możemy zdradzić, natomiast bardzo bym chciała, żeby kina się żeby się po prostu otworzyły na kino dokumentalne. To jest bardzo wartościowy content, którym można się po prostu dzielić, a gdzieś tam jeszcze te kina tak wydają się być niegotowe na wprowadzanie takiego rodzaju gatunku. Natomiast widzę dużą szansę, że ten nasz film pojawi się w kinach. Oczywiście, tak jak pani wspomniała, najpierw droga festiwalowa zagraniczna, później za rok w Polsce, możliwy maj, czerwiec i później będziemy na pewno starać się, żeby ten film wprowadzić do kin, więc trzymajcie kciuki.
1: Będziemy trzymać. To Kamila Serwicka, reżyserka, twórczyni filmu A teraz wiosna, nagrodzonego właśnie na festiwalu w Locarno. No mamy nadzieję, że także w Łodzi jakiś pokaz się trafi, szczególnie, że jak słyszeliśmy, ekipa twórców związana jest bardzo mocno z łódzką szkołą filmową. Pogoda się nie zmienia, drodzy państwo, więc nie zmienia się także moja prośba do was. Jakiś dobry tytuł na takie właśnie deszczowe popołudnie? Proszę pisać studio@radiowodz.pl albo proszę zadzwonić 606 7 8 8778 czekają zaproszenia do kina i to na nowość.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 17:00.

0: Na kilka godzin zamknięto ogród zoologiczny i niektóre parki. Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował, że na Warmii i Mazurach z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano kilka obozów.
1: Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego. Na ten moment nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
0: Występują też problemy z zasilaniem. W wielu miejscowościach dostawy prądu zostaną przywrócone najwcześniej około godziny 18. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Miejscami do tej pory są utrudnienia w dostawach energii w województwie łódzkim, a z kolei strażacy w naszym regionie interweniowali ponad 450 razy.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Szybsze pociągi i nowa stacja na Centralnej Magistrali Kolejowej. Od przyszłego roku składy na linii przebiegającej przez województwo łódzkie mają rozpędzać się do 250 km na godzinę. Testy już trwają, Pendolino osiągnęło zakładaną prędkość. Jednocześnie w Białej Rawskiej rozpoczęła się budowa stacji, która zapewni mieszkańcom dostęp do pasażerskich połączeń kolejowych. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
4: Podniesienie prędkości do 250 km na godzinę ma skrócić podróż między Warszawą a Krakowem Katowicami przez województwo łódzkie nawet o 25 minut. Żeby było to możliwe, Centralna Magistrala Kolejowa jest wyposażona w nowoczesne systemy sterowania i łączności. Równolegle trwają prace w Białej Rawskiej. Powstaną tam dwa dodatkowe tory i dwa 400-metrowe perony, a także parkingi i wiadukt pieszo-rowerowy, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
5: To historyczna inwestycja dla powiatu rawskiego, który dotychczas nie miał dostępu do kolei pasażerskiej.
4: Nowa stacja ma umożliwić mieszkańcom powiatu rawskiego podróże w kierunku Warszawy, Krakowa i Katowic. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Budowa stacji w Białej Rawskiej ma się zakończyć na przełomie 2027 i 2028 roku. 80 nowych mieszkań w centrum Łodzi. Zabytkowe famuły poznańskiego zyskały nowe życie. Przy Ogrodowej 24 zakończył się remont ceglanych budynków, w których kiedyś mieszkali robotnicy z fabryki poznańskiego. Mieszkań było wtedy więcej, prawie 200, ale to był zupełnie inny standard, mówi Grzegorz Nita ze spółki Łódzkie Inwestycje.
6: Wszystkie były bez jakichkolwiek wygód, bez toalet. W tej chwili ta liczba mieszkań się zdecydowanie zmniejszyła, natomiast wszystkie są w pełni wyposażone. Na górnych kondygnacjach, jak i powierzchnie biurowe są wyposażone również w klimatyzację.
2: W famułach znajdą się mieszkania, lokale biurowe, usługowe i gastronomiczne. Zdjęcia nowej Ogrodowej 24 można zobaczyć na radiołódź.pl. Piłkarze Widzewa Łódź zmierzą się ze Śląskiem Wrocław w meczu piątej kolejki Ekstraklasy. Po porażce z Koroną Kielce łodzianie chcą ponownie zdobyć punkty. Trener Aleksander Wukowicz podkreśla jednak, że nie będzie łatwo, bo Widzew czeka na wygraną w stolicy Dolnego Śląska prawie 15 lat, a Śląsk ostatnio rzadko przegrywał u siebie.
7: Drużyna, która ma bardzo groźne kontrataki, mocno liczą właśnie na ten aspekt, ale nie tylko. Dla nas wyzwanie trochę z pokroju tego, którego mieliśmy przed Białymstokiem, gdzie też długo Widzew jako drużyna nie mógł wygrać.
2: Początek meczu Śląsk-Widzew o 20.15, relacja tekstowa na radiołódź.pl, relacje z Wrocławia również w wiadomościach i przedmeczowo w strefie kibica. A kolejny serwis informacyjny o 18.00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Miejscami w regionie burze z ulewnym deszczem, miejscami tylko pada. Na termometrach 18 stopni w okolicach Sieradza, 17 w Łodzi, 16 w Piotrkowie. Burze mogą występować jeszcze do 19, później wypogodzi się, a temperatura spadnie w nocy do 10 stopni. Jutro wróci słońce, termometry pokażą 21 stopni, chwilami może dość silnie wiać.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: No taką aurę, seans filmowy, nawet ten radiowy. To jest naprawdę dobry pomysł, proszę mi uwierzyć. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem. Na zegarze 5 minut po godzinie 17, a więc druga część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź właśnie się rozpoczęła. Do godziny 18 jeszcze będziemy razem, zgłębiając trochę to, co dzieje się w świecie kina. Zajrzymy do repertuaru kinowego, bo tam sporo nowości. Będę miała dla Państwa także zaproszenia właśnie na te filmy, które chociażby wczoraj pojawiły się w polskich kinach. Będziemy

Mówić też o bardzo tajemniczym, aczkolwiek przyciągającym uwagę łódzkich, szczególnie łódzkich widzów już od blisko roku projekcie. Mowa o kinie szeptanym. To projekt, który gości w łódzkim kinie Charlie i który jest, myślę, że sporym zaskoczeniem dla widzów, bo już na etapie w ogóle zaproszenia na seans praktycznie nie wiemy, na co idziemy. Nie znamy żadnych szczegółów, a potem ten repertuar, który organizatorzy wybierają, też może być sporym zaskoczeniem. Ma wszystko zwieńczone oczywiście dyskusją o kinie. Będziemy więc Państwa i na takie projekcje zapraszać. Będzie też tradycyjnie w sobotę filmową, sobotę wakacyjną wycieczka po regionie właśnie szlakiem filmów i seriali. Dziś zabieramy Państwa do Łęczycy, do królewskiego miasta, które pokochało także spore grono filmowców. Wracają tu często również z popularnymi serialami. O tym, co tam się kręciło i jak można to miasto zwiedzić właśnie takim szlakiem, będzie opowiadał Bartosz Damian Milniczek. Ale to nie koniec, rzecz jasna, atrakcji o wszystkich na tym etapie nie powiem. Zachęcam, by z nami pozostać na przekór tej deszczowej dziś aurze.

0: Kto już dzisiaj tańczył w deszczu? Jeśli jeszcze to nie za wami, to być może się uda, bo chyba ta deszczowa aura dzisiaj nie odpuści. Można więc z niej dobrze też skorzystać, na przykład oglądając filmy. I to jest też do państwa pytanie, o to byśmy polecali sobie trochę takich tytułów na te deszczowe popołudnia. Nie chcę mówić, że zaraz się jesień zacznie i w ogóle się takie rekomendacje przydadzą. Nie, wakacje jeszcze wciąż trwają, lato jeszcze trwa. Na chwilę sobie zrobiło przerwę, ale podobno jeszcze piękna, słoneczna pogoda ma do nas wrócić. studio@radioguz.pl to nasz adres mailowy, na który można takie rekomendacje wysyłać. Można także zadzwonić 606-787878 i w końcu można także nagrać głosówkę. Wystarczy wejść na stronę radioguz.pl i w kolorowym banerze kliknąć i szybko taką informację nagrać, a ta błyskawicznie do mnie także dotrze i ja równie błyskawicznie będę państwa nagradzała zaproszeniami do kina, a mam na przykład przygotowane podwójne zaproszenia na zupełną nowość, która w kinach polskich pojawiła się wczoraj i to podobno jest zwariowana, wręcz czasami może nawet absurdalna komedia pod tytułem Wrong Girls. Podwójne zaproszenia do kina Cinema City na was, drodzy państwo, czekają od dystrybutora filmu, firmy Best Films, a o samym filmie opowiada Zdzisław Furgal.
1: Odjechana komedia, w której zła decyzja goni złą decyzję, a główne bohaterki porozmawiają się ze sobą i ze swoimi kotami za pomocą telepatii. Tytułowe Wrong Girls zagrały Kristen Stewart i Alia Shawkat. Wcieliły się we Frankie i Molly, dwie przyjaciółki, które kompletnie nie radzą sobie z dorosłością, a ich życie to totalny chaos. Kiedy Frankie przypadkiem zgarnia na imprezie tajemniczą walizkę z eksperymentalną substancją, życie przyjaciółek zalicza totalny plot twist. Dziewczyny piją fluorescencyjne szoty i niespodziewanie zyskują zdolność telepatii. Od teraz nie tylko porozumiewają się bez słów, ale słyszą też myśli swoich kotów. Szalone zwroty akcji, absurdalne pomysły bohaterek i wszechobecny kalifornijski vibe. Film Wrong Girls, który wyreżyserowała Dylan Mayer, to odklejona komedia, w której absolutnie wszystko może się wydarzyć.
0: Kto z państwa lubi takie klimaty, to koniecznie proszę skorzystać z naszej oferty w audycji Agata i film Podwójne zaproszenia do sieci kin Cinema City. Właśnie na ten tytuł czekają na państwa. Wystarczy tylko zarekomendować jakiś film, który dobrze sprawdzi się w takie deszczowe popołudnie, tu się zająknęłam, bo nawet jakiś promień słońca za radiowym oknem się pojawił. Och, cieszymy się z tego również. studio@radioguz.pl 606-787878 dla tych, którzy wolą do nas zadzwonić. Też można, niezależnie od tego, jaką drogę wybierzecie, to zaproszenia do kina czekają. Jak słyszeliśmy, Wrong Girls, dzieje się ten film, jego akcja w Kalifornii. Tam podobno nigdy deszcz nie pada, co teraz też usłyszymy.

0: Agata i film.
1: Wydaje mi się, że tę rozmowę powinnam rozpocząć przynajmniej nieco cichszym głosem, bo będziemy mówić o projekcie Kina Szeptanego. Projekcie, który już mam wrażenie na dobre zadomowił się w Łodzi. Społeczność łódzkiego kina Charlie może uczestniczyć w specjalnych takich projekcjach, niespodziankach. Na czym ten projekt polega, o tym powiedzą ci, którzy właśnie są jego organizatorami, ale też wprowadzają widzów w świat konkretnych tytułów filmowych. To także łódzka reprezentacja Filmawki. Chyba tak mogę o Was śmiało powiedzieć. Magda Wołowska i Norbert Kaczała, witam Was serdecznie.
2: Witam.
1: Jesteśmy tuż po kolejnej projekcji Kina Szeptanego w tym tygodniu. Kolejne także przed Wami. Będziemy je oczywiście dzisiaj zapowiadać, ale zanim chciałabym, żebyśmy wyjaśnili widzom tak naprawdę, skąd ten pomysł się wziął, czym się im inspirowaliście albo kim się inspirowaliście, no i jak to tak naprawdę się wszystko zaczęło.
3: Na dobrą sprawę projekt w swoim podstawowym założeniu miał być znacznie skromniejszy. Odezwało się do nas kino Charlie, świadome będąc tego, że Filmawka ma swoją łódzką reprezentację, i pierwotnie miała być to nas w zasadzie zwykła współpraca barterowa. My wchodzimy sobie do kina, oglądamy u nich pewne rzeczy, wspominamy entuzjastycznie, że mieliśmy do tego na przykład dostęp przedpremierowo, ale że ani ja, ani Magda nie jesteśmy usatysfakcjonowani robieniem absolutnego minimum, to musieliśmy pociągnąć projekt dalej. I uznaliśmy, że tę współpracę chcielibyśmy jakkolwiek rozwinąć, co bardzo ładnie złożyło się w czasie z tym, że kino Charlie planowało właśnie od jakiegoś czasu robienie cyklu seansów niespodzianek, które właśnie przy naszej pomocy dałoby się rozwinąć w coś troszeczkę więcej. Nie chcieliśmy tylko wpuszczać ludzi na seans cyklicznie, czy to co dwa tygodnie, czy co miesiąc, w zupełną ciemnicę, pozbawiając ich jakiegokolwiek kontekstu, ale uznaliśmy, że wykorzystując nasz filmawkowy background plus jeszcze skończone takie, a nie inne studia, możemy dla tych ludzi być w pewnym sensie uchyleniem furtki do kina, z którym nie mieli do czynienia wcześniej, pretekstem do tego, żeby eksplorować zupełnie inne zagadnienia i troszeczkę też ich naprowadzić merytorycznie, że doświadczenie kinowe nie kończy się tylko w momencie, kiedy zapalą się światła na sali kinowej.
1: Punktem wyjścia jest zaproszenie na seans, które pozostaje tajemnicą. Widzowie nie wiedzą nic, nie wiedzą oczywiście, nie znają tytułu filmu, nie wiedzą, kto jest reżyserem, jacy są twórcy, ba, nie znają nawet gatunku. Nic nie zdradzacie?
2: Nie zdradzamy kompletnie nic, ale z racji tego, że jesteśmy też sami otwarci na wszystko, to zaznaczamy przy komunikacji, że w razie wrażliwości na niektóre treści prosimy o taką wiadomość, żeby móc uniknąć też jakichkolwiek niekomfortowych sytuacji, ale faktem jest to, że nie zdradzamy kompletnie nic, a w zasadzie idea seansów niespodzianek nie jest czymś w zasadzie dystynktywnym dla tego, co tutaj robimy, bo rzeczywiście to jest coś, co gdzieś się przejawiało, chociażby wydaje mi się, że chyba w kinie Anode w Warszawie jakiś czas temu, ale to, co nam przyświeca tutaj przede wszystkim, to skoncentrowanie społeczności. Myśleliśmy o idei Midnight Movies, które faktycznie polegały na dystrybucji filmów, które gdzieś tam z tego głównego obiegu wypadały, puszczane poza tradycyjnymi godzinami po 22, zbierały specyficzną publikę i rzeczywiście to jest coś, czym idziemy. Zaczęliśmy chociażby pierwsza edycja Kina Szeptanego rozpoczęła głowa do wycierania Davida Lynch'a, więc w zasadzie zaczęliśmy takim klasykiem, który bezpośrednio do tego nawiązuje, ale też nam przede wszystkim chodzi o to, żeby zebrać ludzi wokół kina nieoczywistego, takiego, które nas też interesuje, bo jest to też przede wszystkim trochę spotkanie takich dwóch światów, mojego i Norberta, gdzie próbujemy też do siebie dojść, ale też zastanowić się na tym, co nas tak właściwie ciekawi w kinie, dlaczego warto o tym opowiedzieć. I mam nadzieję, że to jest właściwie też to, co tych widzów otworzy na takie wspólne przeżywanie i może stworzenie takiej swobodnej przestrzeni do dyskutowania o tym, co lubimy najbardziej.
1: Po takim krótkim zgłębieniu Waszych biogramów można chyba powiedzieć, że dla Ciebie, Magdo, szczególnie ważna jest taka reprezentacja tej kobiecości różnie rozumianej w kinie, queer, ale feminizm także. Dla Ciebie, Norbercie, chyba bardziej jednak kino stricte gatunkowe. To jest właściwy podział Waszych zainteresowań?
3: Wydaje mi się, że to nie będzie nadużyciem. No tutaj dużo mi się wydaje siłą napędową i z tego, co wiemy, też bardzo dobrze przyjmowaną przez publikę, jest to, że my uosabiamy bardzo podobne ideały w podejściu do tego, jak mówić o kinie pod względem akademickim. To będzie zbyt duże słowo, ale powiedzmy, że po prostu...
4: Trochę odstraszające czasami.
3: Tak, tak. Na pewno unikamy formuły suchego wykładu. My z Magdą nie jesteśmy na totalnie skrajnych biegunach od siebie, no ale bez wątpienia w wielu przypadkach pochodzimy z innego backgroundu, fascynują nas zupełnie inne rzeczy i rzucamy sobie sami często nawzajem światło na zupełnie inne kwestie. Szczytowym prawdopodobnie osiągnięciem tego było nasze poprzednie spotkanie, gdzie puściliśmy nowy film Jane Schönbrunn. Mm-hmm. I to tutaj te wszystkie wątki się bardzo ładnie przeplatały, bo na dobrą sprawę my się sami uczymy siebie nawzajem. Też jakby nie patrzeć dopiero z perspektywy analizowania wielu filmów, uświadamy sobie, że my technicznie rzecz biorąc widzieliśmy podobne filmy w podobnym okresie, ale z racji tego, że życie potoczyło nas w zupełnie innych kierunkach, szukaliśmy czegoś innego, reprezentacji nawet samych siebie widzimy w kinie w innych przypadkach, więc nie tylko jesteśmy głosem dla publiki, ale też dobrą siłą napędową siebie nawzajem, żebyśmy widzieli nawet swoje ulubione filmy bardzo często pod innym kątem.
1: Ale to, co powiedziałeś, jest świetnym przykładem na to, jak doświadczenie własnego życia może wpłynąć na odbiór filmu i myślę, że to jest też istotą tych tytułów, które pokazujecie i które później są punktem właśnie wyjścia do rozmowy. A jaki jest mechanizm wyboru tych tytułów? Czy to jest tak, że najpierw jedno, potem drugie coś poleca, właśnie też być może na kanwie swoich doświadczeń i życiowych, i jako widzowie? Czy może to są takie tytuły, które też gdzieś wpisują się w kontekst obecnej na przykład sytuacji?
2: Tak naprawdę to jest trochę miks wszystkiego. Rzeczywiście próbujemy wymienić się jakimiś swoimi tytułami, wpływami, które miały dla nas szczególne znaczenie i staramy się w tym spotkać. I czasami też korzystamy z tego, nawet jeśli nie spotykamy się dokładnie w tym samym punkcie, ale też kiedy jesteśmy po przeciwstawnym biegunach, żeby właśnie w zasadzie zobaczyć, co się z tego trochę urodzi na żywo, bo właśnie tak jak powiedział Norbert, to jest też taka okazja do spotkania się, spojrzenia na pewne kwestie inaczej. I w zasadzie to jeszcze raz powrócę do naszego ostatniego spotkania, gdzie obejrzeliśmy Miłość, Śmierć i Dojrzewanie w Camp Miasma, na który bardzo serdecznie zapraszamy, bo już niebawem będzie w kinach. Jest właściwie taką okazją do spotkania się dwóch osobowości i dwóch nerdów, którzy tak jak powiedział Norbert, poszli w inne kierunki przy takim samym backgroundzie, więc też mamy nadzieję, że też do tego będą służyły te spotkania, żeby stworzyć społeczność, która stworzy jakiś swój wspólny język i być może odnajdzie siebie w jakiejś społeczności, bo wydaje mi się to kluczowe dla rozwoju kultury filmowej w ogóle. Być może się o tym zapomina, że właśnie zaczynając gdzieś na takim poziomie naprawdę makro, można wiele zmienić wkrótce.
1: A jak to wygląda już tak zupełnie w praktyce? To znaczy zapraszacie widzów pod hasłem kina właśnie szeptanego, tak jak wspomniałam, nic nie wiemy, wiemy tylko gdzie się spotykamy i o której. I w czasach, kiedy dystrybucja kinowa, promocja, komunikacja poszczególnych tytułów jest bardzo ściśle określona, to są wypracowane strategie, nad którymi pracują tęgie głowy, po to właśnie, żeby widzów zaprosić do kin. Wiemy też, że z frekwencją w kinach jest różnie, szczególnie po pandemii, chociaż są w ostatnich sezonach takie tytuły, które myślę niejednego sceptyka zaskoczyły. No to jak to działa u Was? Zapraszacie w nieznane, a jednak to się udaje.
3: Na dobrą sprawę to wiele tłumaczy ta wstępna idea, bo tak jak mówiliśmy, ten vibe okolicy Midnight Movies był bardzo dla nas charakterystyczny, bo gdybyśmy puszczali dokładnie to samo, co normalny repertuar kinowy, ludzie znudziliby się po pierwszej, drugiej edycji. Przez to, że dość szybko zarysowaliśmy to, że filmy, których można u nas oczekiwać, będą dziwne, będą gdzieś tam z innego, drugiego obiegu, powiedzmy, że troszeczkę na wyrost offowe, dajemy tym ludziom perspektywę do dyskusji, której nie toczyliby normalnie w takim zwykłym repertuarze. Rzeczywistość niestety często też nas musi sprowadzić na ziemię, bo nasze daleko sięgające ambicje każą nam grzebać w naprawdę przepastnych archiwach strasznie kuriozalnych tytułów, no ale niestety ktoś fizycznie musi je posiadać i udostępnić do tego prawa. Drugim problemem jest to, że reklamowanie tego wszystkiego na dobrą sprawę jest wyłącznie w rękach nas i samego kina Charlie i tutaj wydaje mi się, że od jakiegoś czasu bardzo artystycznie staramy się realizować, kręcąc rolki, czy to właśnie na Facebooka, czy na Instagrama, które jakkolwiek muszą tematycznie nawiązać do filmu, ale nie zasugerować tytułu bezpośrednio.
1: Nie spoilerować, powiedzielibyśmy.
3: Dokładnie tak. No i kluczowe też jest niestety to, że takiego programu nie dałoby się z przyczyn oczywistych objąć danym sponsorem, bo nawet jeżeli po jednym czy dwóch tytułach trafi się firma X, która będzie bardzo zadowolona z tego, że przychodzą młodzi ludzie, którym pewnie produkt trzeba zareklamować, to nagle za tydzień okazuje się, że Norbert z Magdą puszczą ludziom Martwicę mózgu i już nie będzie tak wesoło.
1: Zmienia się też profil tego odbiorcy. No właśnie, kto jest Waszym widzem?
2: Poznajemy tego widza w czasie rzeczywistym troszeczkę, bo faktycznie głównym założeniem we współpracy z kinem Charlie było skoncentrowanie się na młodym, dorosłym odbiorcy, na studentach. Też zresztą te pokazy są promowane pod hasłem studenckich czwartków, gdzie można kupić bilety w cenie 19 zł. Ale rzeczywiście widzimy, że odbiorcy są różni, bo chyba największym zaskoczeniem był pokaz Climaxu, gdzie rzeczywiście zetknęliśmy się z nawet z seniorami, ale głównie właśnie są to młodzi dorośli, studenci, ale też widzimy, że faktycznie osoby, które są trochę... Widzimy wiele twarzy, które przychodzi do nas regularnie.
1: Powracają
2: do nas. Rzeczywiście już funkcjonujemy, w październiku będzie okrągły rok, od kiedy będziemy działać i rzeczywiście, tak jak wspominał Norbert, no przez to, że nie możemy promować tych filmów, no to też ludzie muszą rzeczywiście zaufać, że pokażemy coś ciekawego i że też ciekawie o tym opowiemy. Więc ta grupa rozrasta się powoli, ale mamy już stałych członków, którzy faktycznie chyba są zainteresowani w tym, w jaki sposób możemy faktycznie zwrócić uwagę na pewne aspekty, więc wydaje mi się, że są to też osoby, które mają bardzo szczególne zainteresowania, gdzie spotykamy się z nimi razem i dyskutujemy o tym.
1: Ale jest to grupa absolutnie otwarta i dołączyć do Waszych spotkań może każdy, niezależnie od, znów wrócę do tych doświadczeń życiowych, ale też takiego backgroundu, jeśli chodzi chociażby o znajomość światowej kinematografii. No i ten moment, który jest zawsze najbardziej z jednej strony ekscytujący, ale z drugiej strony też stresujący, czyli moment rozpoczęcia rozmowy, dyskusji, czasami trudniejszy, czasami łatwiejszy, w zależności właśnie od czego? Od tytułu filmowego, od historii opowiedzianej. Kiedy widzicie, że w widzach uruchamia się taka chęć po prostu rozmawiania o tym, co zobaczyli?
3: Tutaj wydaje mi się, że dużym czynnikiem jest ten nasz wstęp, bo tak jak już nadmieniliśmy, my w żadnym razie nie próbujemy robić tutaj suchego, akademickiego wykładu. Nie jest tak, że przyjdą sobie dwie mądrale, które zarysują, jak powinniśmy ten film widzieć. My co najwyżej rzucamy światło na kilka konkretnych kontekstów. Są to rzadko kiedy filmy wzięte z próżni, więc możemy wziąć pod uwagę wcześniejszy dorobek jakiegoś artysty, osadzenie w kontekście konkretnego gatunku, danej dekady, czy odniesienie do filmów, z których sobie to wszystko czerpie. No i powoli my stanowimy w pewnym sensie katalizator do tej dyskusji. Rzucamy kilka tropów w nadziei, że publika to wszystko podłapie. W praktyce można by było na pewnym etapie odnieść wrażenie, dwukrotnie martwiliśmy się, że seanse i dyskusje po nich, które pójdą nam najgorzej, to były filmy, które nam najmniej się podobały, bo trafiły się pokazy przedpremierowe, wobec których zrobiliśmy sobie pewien zestaw oczekiwań, te nie zostały do końca spełnione, ale wiemy też, że...
1: Muszę dopytać, o jakie tytuły chodzi.
3: No, między innymi o Pilion i o Erupcję z udziałem Charlie XCX. Jakkolwiek tutaj pewien background, z którego filmy wychodzą, jest jednak warty do zasygnalizowania, tak tutaj z przyczyn mniej lub bardziej personalnych mogliśmy się poczuć wrażenie, że ale to wcale nie jest tak. Oczywiście znajdą się typowe, standardowe heheszki z miasta stołecznego Warszawy w przypadku Erupcji chociażby, ale są pewne tematy, które wymagają jednak większego niuansu. Tak jak tutaj właśnie w przypadku Piliona, obcowanie z tematyką związaną z kinkiem, z BDSM i z taką bardzo często dysfunkcyjną relacją międzyludzką wymaga naprawdę dużej wrażliwości twórczej. Jeżeli na przykład większość publiki jawnie referuje, że tej wrażliwości tam nie widzi, nie do końca rozumie pewne rozwiązania fabularne i po prostu wychodzi niezadowolona z tego, jak film na drażliwy temat jest pokazany, to też jest zupełnie inne skierowanie tej dyskusji. My też bardzo nie chcemy jawnie, nie wiem, linczować filmu, który nam się jawnie nie podoba, bo zdarzało nam się, że rozminęliśmy się w krytycznym osądzie danego dzieła.
1: No właśnie, czyli u Was też dochodzi do tego dysonansu, że tak powiem, na plus, na minus. To też się dzieje.
3: Tak, nie są to może jakieś radykalne różnice, ale są pewne przypadki, w których po prostu gdzieś tam nasza personalna wrażliwość. Rozumiem, co do mnie mówisz, wiem, jaki jest background, wiem, z czego to wynika, ale nadal emocjonalnie zupełnie to do mnie nie przemawia.
1: Tak jak wspomniałaś, Magdo, w październiku będzie okrągły rok działania Filmawki jako kina szeptanego, także tutaj u nas w łódzkim kinie Charlie. Ile projekcji za Wami?
2: No, teraz będzie 11.
1: Teraz we wrześniu?
2: Nie, będzie 12 we wrześniu.
1: Chciałam powiedzieć, czy możesz by zdradzić, co zobaczymy we wrześniu? No oczywiście, że nie możemy zdradzić, ale to w takim razie zadam to pytanie nieco inaczej. Jakie filmy, jakie kino chcecie na tym szeptanym kinie pokazywać? Z jakim kinem, z jakimi kontekstami także zapoznawać widzów?
2: Wydaje mi się, może Norbert ma na to inne spojrzenie, ale w sumie ja widzę to w taki sposób, żeby trochę wyciągnąć widza spoza jego strefy komfortu, rozumieć to dosłownie i metaforycznie. Tutaj myśląc o tym dosłownie, mam na myśli też nawet nasz pokaz z Climaxem i kinem Gaspara Noego, które ze swojego fundamentalnego założenia polega na przekraczaniu jakichś granic. I to jest też coś, na co zwracamy uwagę we wstępach, że staramy się właśnie przygotować widzów na różne odczucia, również te negatywne, ale żeby spróbowali na to spojrzeć jako jakiś środek wyrazu, który ma za sobą jakiś background. To, co chcemy pokazać w najbliższym czasie, będzie chyba trochę próbą do powrócenia tego typu kwestii, natomiast chyba też nam przede wszystkim zależy na tym, żeby właśnie opowiedzieć o tych nieoczywistych, o tych nieoczywistych środkach, które wykorzystuje kino i jaki potencjał ma narracja wizualna.
1: No, w związku z tym to są często, jak się domyślam, tytuły, które rzadko można zobaczyć w szerokiej dystrybucji, pewnie w jakimś obiegu festiwalowym, albo już bardzo ograniczonym, ale też kiedy mówimy o tych najnowszych tytułach, przed premierach, tego się nie boicie, tak samo jak nie boicie się klasyki.
3: Dokładnie tak. Poprzedni Seans był w tym wypadku bardzo dobrze ułożony, nazwijmy to marketingowo, ponieważ Kamp Miazmy zagraliśmy jako pierwsi w kraju, na dobrą sprawę. To jest film, który dopiero co pojawił się na Octopus Film Festival, na którym też mieliśmy patronat medialny. I myślę, że między wierszami możemy zasugerować, że to też nie jest ostatni raz, kiedy my o tym filmie będziemy mówić, bo znowu obejmiemy go tutaj chociażby duchowym patronatem. Problemem jest, tak jak nadmieniliśmy, kwestia dostępności niektórych tych tytułów, bo pula rzeczy, które od ręki chcielibyśmy zagrać, jest już przygotowaną listą prawdopodobnie na kilkanaście edycji do przodu, ale jednak ktoś te filmy musiałby pozyskać. Jesteśmy w bardzo korzystnym położeniu, nie tylko jeżeli chodzi o kino gatunkowe, takich na przykład dystrybutorów jak Velvet Spoon, ale pojawiają się dystrybutorzy, którzy jawnie sięgają do klasyki. Czy to mamy Flashback, czy Reset, czy Past Perfect.
1: I te filmy wielkie powracają na ekran, prawda?
3: Dokładnie. Plus koordynatorzy pracujący w tych filmach dystrybucyjnych też nie sięgają wyłącznie po oczywistości, więc jeżeli my, wykorzystując tam jakieś nasze filmawkowe, tajne, podziemne dojścia, jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że za parę miesięcy pojawi się film X, wiemy, że to jest coś, co się w tym wypadku sprawdzi. I tytuł, który teraz będziemy chcieli zaprezentować, chodził nam po głowie mniej więcej chyba od lutego.
1: Wow.
3: Pojawiła się cicha, subtelna informacja, że taki film niedługo będzie cyrklował w pewnych kręgach. Od początku zaczęliśmy tutaj stopniowo podejmować pewne kroki, no i prawdopodobnie zostaną one teraz sfinalizowane we wrześniu.
1: Konkretnie pamiętasz datę? Pamiętacie datę tego pokazu we wrześniu, czy on jeszcze nie jest znany?
3: 17.
1: No to wszystko wiemy. 17 września, proszę sobie, drodzy Państwo, także zanotować tę niespodziankę filmową. A czy zdarzyło się, że widzowie próbowali zgadywać, jaki to będzie tytuł, żeby tak trochę się, wiecie, na coś przygotować, czy raczej wchodzą w te konwencje absolutnie od początku do końca?
2: Wydaje mi się, że wchodzą w te konwencje absolutnie od początku do końca, chociaż gdzieś tam dostając taki feedback, bo już po tych spotkaniach otrzymujemy komentarze, że te rolki, które przygotowujemy, rzeczywiście działają i odbiorcy są w stanie zgadnąć, co to może być lub z jakiego obszaru, więc...
1: I jest jakaś sugestia, ale to wciąż pozostaje tylko...
2: Tak. Zastanawiamy się rzeczywiście, jak rozszerzyć te pola dyskusji, które widzimy, że jest na to potrzeba, patrząc na to, że przychodzą do nas cały czas te same osoby i powoli coraz więcej. Chcemy o to zadbać, bo wydaje mi się, że właśnie to jest też ten efekt, który chcemy, żeby te spotkania po sobie pozostawiły. Ta nieustająca dyskusja, która w zasadzie jest początkiem dla tego, co potem widzimy na ekranie.
3: No, ale jest. Tych rolek mi też jeszcze w ogóle towarzyszy takie uczucie zbliżone do tego, jak z dumnego rodzica, który kupił prezent na święta i może się sypnąć, że faktycznie czeka gdzieś tam.
1: Ale już się nie może doczekać, aż to dziecko ten prezent
3: tak,
1: otworzy.
3: Dokładnie.
1: Tak?
3: Jakby na razie jedyne dwie osoby, które na sali wiedzą, jaki seans przed chwilą, za chwileczkę będzie mieć miejsce, to ja i Magda, więc nawet lawirowanie wokół konkretnych zdań w tym takim jakby naszym intro wprowadzającym w kontekst.
1: Żeby niewiele zdradzić.
3: Dokładnie, regularnie weryfikujemy między sobą, czy ja mogę użyć tego sformułowania.
1: To widzę, że macie w tym jeszcze dodatkową frajdę, poza samym oglądaniem konkretnych filmów i przede wszystkim poza rozmową z widzami, no to ja mogę tylko Wam obiecać, że będę też delikatnie szeptać o kolejnych projekcjach. Ta najbliższa 17 września. Będziemy Państwu jeszcze o tym na pewno przypominać. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

0: Totalnie zapomniana wersja Cichoszy Grzegorza Turnała, ale jest jeszcze jedna pełna humoru i w kabaretowej odsłonie parodia. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj trochę chcę poprawić Państwu humor na przekór tej aurze, więc jeżeli ktoś szybciutko napisze, który polski aktor w słynnym skaczu właśnie sparodiował ten utwór Grzegorza Turnała na studio@radioguz.pl, to błyskawicznie do tej osoby powędrują zaproszenia do kina.
1: Agata i film.
0: A teraz już będziemy świętować urodziny Roberta De Niro. 17 sierpnia skończył 83 lata. No to jest taki aktor, gdzie lista filmów z jego znakomitymi kreacjami jest tak długa, że aż trudno je wymieniać, bo zawsze opuści się któryś z ważnych tytułów. Taksówkarz, Łowca Jeleni, Wściekły Byk, Misja Nietykalni, Harry Angel, Chłopcy z Ferajny, daleko, dawno temu w Ameryce i tak dalej, i tak dalej. No pewnie Państwo do tej listy dopisują swoje ulubione, rzecz jasna, tytuły. W 75 roku aktor odebrał swojego pierwszego Oscara za drugoplanową rolę w filmie Ojciec Chrzestny 2 Francisa Coppoli. No ale także ma na swoim koncie jeszcze jednego Oscara właśnie za obraz, za kreację w filmie Wściekły Byk, gdzie wciela się w zawodowego boksera. Poza tymi dwiema nagrodami Amerykańskiej Akademii, Robert De Niro zdobył też dziesiątki innych prestiżowych wyróżnień i filmowych, i państwowych, i na festiwalach, a wśród nich chociażby honorową Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. To było w 2011 roku. Wtedy tę nagrodę oczywiście odebrał za całokształt swojej kariery i twórczości. Dziękując za wyróżnienie wtedy, 67-letni De Niro odniósł się w swoim stylu dość żartobliwym do całej swojej bogatej twórczości.
2: Te filmy są jak moje dzieci, z tą różnicą, że dzieci nie można przerobić na 3D, by zwiększyć dochody. Żartował De Niro, odbierając statuetkę.
0: Jest nie tylko jednym z najbardziej znanych, lubianych i naprawdę wybitnych światowych aktorów, ale też jednym z najbardziej dochodowych aktorów w historii kina, bowiem filmy z jego udziałem uzyskały przychód, no to tutaj musimy się oczywiście na konkretne wyliczenia powołać, ponad 2 miliardów. dolarów. No ale krążą też absolutne legendy o tym, w jaki sposób on przygotowuje się do swoich ról, między innymi do roli w Taksówkarzu. Aktor miał uzyskać licencję i przez kilka tygodni legalnie jeździł taksówką po Nowym Jorku. Pracował na 12-godzinnych zmianach, by idealnie wręcz wczuć się w realia swojego bohatera. Zresztą legendy chodzą także dotyczące przygotowań jego do tej roli właśnie nagrodzonej Oscarem, czyli roli w filmie Wściekły Byk, bo do niej właśnie De Niro przeszedł także spektakularną transformację, a o tym mówił filmoznawca Michał Oleszczyk.
3: To zresztą pierwsza rola De Niro, z którą tak silnie kojarzymy jego fizyczne transformacje, prawda? Bo on tam i przytył do tej roli znacznie i schudł, kiedy było trzeba. To też spuścizna tego podejścia aktor studio metody.
0: Według Michała Oleszczyka ten najlepszy okres w twórczości De Niro to są lata 70. i współpraca z wybitnymi amerykańskimi reżyserami.
3: De Niro jest jednym z tych, no albo szczęściarzy, albo geniuszy, którzy albo i to, którzy współpracowali z tymi największymi właśnie z reżyserami, którzy tą dekadę kształtowali. On debiutował, jeden z jego pierwszych ról to z kolei u De Palmy, jeszcze w tych jego wczesnych nowofalowych komediach, jak Cześć Mamo czy Pozdrowienia. Potem mamy Coppolę, potem mamy właśnie Scorsese.
0: No bo De Niro to oczywiście nie tylko role gangsterów. Myślę, że pokochali go państwo także za wręcz komediowe kreacje w wielu filmach, takich jak Zdążyć przed północą, Depresja gangstera, czy chociażby Poznaj mojego tatę i Poznaj moich rodziców. Miał także swój debiut jako reżyser. Tego też próbował. No i myślę, że takim najbardziej jego znanym tytułem właśnie w tej roli, no to jest dramat polityczny pod tytułem Dobry agent. Och, właśnie widzę, że wpadają odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe, bo pytałam o parodię Cichoszy Grzegorza Turnała, który polski młody, średniego wieku, może tak to powiedzmy, aktor dokonał tej słynnej parodii. Proszę pisać, a my teraz jeszcze odwołując się do twórczości także Roberta De Niro, świętującego 83. urodziny, przypomnimy jeden z utworów, który pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu Wściekły Byk.

0: To oczywiście niezapomniany Frank Sinatra. Dziękuję za te odpowiedzi, które już do mnie dotarły o tym, który polski aktor sparodiował bardzo skutecznie i zabawnie Cichosza Grzegorza Turnała, ale proszę także, drodzy słuchacze, pamiętać o karencji, która obowiązuje w naszych radiowych konkursach i w regulaminie Radia Łódź, więc jeszcze jest szansa, żeby zdobyć zaproszenie, podwójne zaproszenie do kina na nowość w repertuarach, który polski aktor sparodiował Cichosza Grzegorza Turnała. studio@radiolódź.pl. Czekam na te odpowiedzi. A teraz już czas na naszą cotygodniową wakacyjną wycieczkę. No niewiele już ich zostało, powiedzmy sobie wprost. Ta będzie przedostatnia, ale niezmiennie filmowym szlakiem po regionie.
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
0: To są polecajki łódzkich przewodników. Bartek Damian Milniczek przed Państwem z kolejną. Gdzie dzisiaj jedziemy?
2: Dzień dobry. Dzisiaj Łęczyca.
0: Oj, czyli chyba do więzienia.
2: Tak, oczywiście. Niestety wnętrza nie są do oglądania, chociaż czasem udaje się zorganizować takie wizyty tam, oczywiście turystycznie tylko i wyłącznie, ale to jest takie miejsce, które się pojawiło na ekranie w takim filmie, który znają prawie wszyscy, czyli w Wabanku. Jak Quinto, tutaj nie zdradzamy fabuły, jak Quinto wychodzi z więzienia, to widzimy tę uliczkę i bramę, przez którą przechodzi Henryk Quinto właśnie, czyli Jan Machulski, a czekają już na niego tam w samochodzie Schopenfeldiarze, czyli Jacek Chmielnik i Krzysztof Kiersznowski.
0: Co ciekawe, to jest więzienie, które oczywiście dzisiaj nie funkcjonuje. Ono zostało zamknięte chyba na początku lat 2000, na początku XXI wieku, w zabytkowym takim poklasztornym budynku, który robi wrażenie już z zewnątrz. Ja miałam przyjemność kiedyś być właśnie na filmowej wycieczce w środku i faktycznie, jeżeli jest taka możliwość, to się często dzieje, chociażby jeśli chodzi o Święto Miasta na przykład, to wtedy takie wycieczki okolicznościowe są organizowane, czy też podczas Nocy Muzeów, no to robi to wrażenie, bo tam to miejsce w środku wygląda tak, jak zostawione te ponad 20 lat temu.
2: Tak, to jest taka podróż w czasie. Tam jeszcze są też na ścianach, w celach różnego rodzaju ilustracje, że tak się wyrażę. To jest ciekawe, jak różne one są, bo to są na przykład i krzyże i podobizny papieża i obok siebie też tam, jak się pewnie łatwo domyślić, panie też...
0: plakaty, kalendarze plakaty, z dawnych
2: tak,
0: lat
2: razem,
0: i tak dalej.
2: Jest i napisy taka, na tych ścianach, tak jest.
0: Kiedyś zwiedzaliśmy także w Radiu Łódź to miejsce szlakiem filmu Papusza, który także był tam częściowo realizowany, ale co jeszcze?
2: Świetny serial Paradoks. Też był kręcony między innymi właśnie w Łęczycy. To jest taki serial, który niedawno pojawiła się informacja, ma być kontynuowany. Na szczęście. Jeszcze trwają przygotowania, ale warto teraz zerknąć i zobaczyć sobie ten pierwszy sezon, pierwszą serię. Świetna rola Bogusława Lindy i Arka Jakubika i innych postaci, Gabrysi Muskały. I to jest taki serial, którego akcja się rozgrywa właśnie nie wiadomo gdzie, bo bohaterowie jadą przez na przykład most Świętokrzyski, a potem podjeżdżają pod gmach centrali tekstylnej, czy jak to mówimy w uproszczeniu, budynek telewizji w Łodzi. Ale wnętrza tego komisariatu policji, komendy policji, to jest jeszcze inne miejsce. Więc to jest takie pomieszanie z poplątaniem różnych lokacji. Natomiast właśnie pojawia się w Paradoksie to więzienie.
0: A czy tylko więzienie jest takim filmowym miejscem w samej Łęczycy?
2: Nie, bo też jest tam w Łęczycy w ogóle pięknym mieście, zamek królewski. Zawsze warto podkreślić, że Łęczyca jest miastem królewskim, bo w Łęczycy mamy murowany z czerwonej cegły piękny zamek i sam zamek też się pojawia w filmach. Pojawia się też właśnie rynek i tam jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o świat filmu. Mianowicie przez Łęczycę przechodziła kolej wąskotorowa i w filmie Sceny dziecięce z życia prowincji widać tę kolejkę, która już nie jeździ w tym miejscu, która nie funkcjonuje. Dlatego to ma ogromną wartość taką dokumentalną, historyczną, bo mamy na ekranie sfilmowany ten przejazd kolejką wąskotorową właśnie i widać Łęczycę i widać taki przystanek tej kolejki w mieście samym. Jest też jeszcze film, właściwie serial Rycerze i Rabusie, tylko to jest tak, że w miejscu, które się pojawia na ekranie, dobudowano dekoracje, więc to jest mniej takie bezpośrednie wykorzystywanie danej lokacji, no bo jeżeli coś dobudowujemy i zasłaniamy, budujemy inne drzwi, inne okna, inne ściany, to można to zrobić wszędzie, ale filmowane to było owszem w Łęczycy.
0: No dobrze, a co z tym diabłem Borutą? Pojawia się gdzieś w tych filmach?
2: Nie kojarzę bezpośrednio takiego nawiązania, prawdę powiedziawszy. Namawiamy, żeby właśnie zrobić taki albo spacer, chociaż to jest taka bardziej hardkorowa wersja, albo taką podróż. Bo obok siebie mamy Łęczycę i Grodzisko w Tumie i Archikolegiatę przepiękną, romańską. I skansen w Kwiatkówku, więc to jest tak, że właśnie można zrobić taką wycieczkę, żeby też przyjechać pociągiem na przykład do Łęczycy. I potem możemy przejechać tę część trasy pociągiem i z rowerem na przykład. Albo w wersji pieszej odwiedzić Łęczycę i zobaczyć te lokacje filmowe i serialowe. I później odwiedzić skansen w Kwiatkówku, Archikolegiatę i jeszcze podejść do Grodziska. Więc to jest w ogóle na cały dzień.
0: To będzie intensywna wycieczka bardzo, całodniowa, ale bardzo ciekawa,
2: ciekawie.
0: Prawda?
2: Na pewno.
0: To, drodzy Państwo, proszę zapisać do swojego kalendarza i do swojej mapy filmowego regionu kolejny punkt na tej mapie, czyli właśnie Łęczycę, którą dzisiaj polecał Bartek Damian Mielniczek. Dziękuję.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
0: No to proszę sobie zanotować i mam nadzieję wybrać się jeszcze w te wakacje do Łęczycy. A Państwo też polecają te filmy na deszczowe dni, to może po takiej wycieczce. Mamy tutaj parę od Państwa rekomendacji, między innymi pan Andrzej poleca film, na który, jak pisze, świetnie się ubawił. Zresztą nie sam, film pod tytułem Zaproszenie z 2026 roku. To wspaniała komedia obyczajowa ze znakomitymi rolami głównych bohaterów, sprawnie wyreżyserowany, bez słabych punktów. I film, który tak naprawdę przyciąga też grą aktorów. Penelope Cruz i Edward Norton. No, kiedyś, panie Andrzeju, Edward Norton był w Łodzi. Nie wiem, czy pan pamięta. Na pewno wybierze się pan do kina. Za chwilę prześlę szczegóły odbioru nagrody. Ale jeszcze a propos parodii, także Grzegorza Turnała, to jako pierwsza poprawnie odpowiedziała pani Wiesława. Też będzie nagroda, szczegóły już niebawem na waszych mailach.

0: to też muzyczne wspomnienie papuszy. Słyszymy m.in. Kaję i Wszystko w klimacie filmu kręconego, jak słyszeliśmy, także w Łęczycy. A już na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze jedna polecajka od naszej słuchaczki. Intrygująca. Pani Iwona napisała, że ostatnio w łódzkim kinie Charlie widziała przepiękny japoński film pod tytułem Milcząca przyjaciółka. I pani Iwona napisała tak. Film z gatunku, w którym niewiele się dzieje, ale mimo to wciąga widza i daje wiele do myślenia. Po filmie z mężem objeździliśmy łódzkie parki w poszukiwaniu miłożębów i o dziwo znaleźliśmy i czekamy, kiedy zaczną kwitnąć. Pani Iwono, to proszę dać znać, kiedy faktycznie zaczną, a ja już niebawem w odpowiedzi na tego maila dam także znać, jak z Radiem Łódź dzięki tej rekomendacji wybrać się do kina. Takich niespodzianek oczywiście w naszym filmowym spotkaniu nie będzie brakować, także w przyszłym tygodniu, więc już teraz Państwa zapraszam na audycję Agata i Film w sobotę, tradycyjnie między 16 a 18, ale proszę koniecznie także z nami dziś jeszcze zostać o 18. Najnowsze i najważniejsze wiadomości, a po nich już emocje sportowe. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
12: W pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź i Jakub Wielgus. Zapraszam. A po 15.00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
13: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona. No ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam i w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
11: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
15: Chyba zacznę inwestować w złoto.
16: Dlaczego akurat w złoto?
15: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
16: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
15: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Czy już znasz tę nowość?
22: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
21: EPA i DHA
22: na wsparcie pracy serca
21: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
22: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
21: To wszystko takie ważne.
22: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich awarie energetyczne po silnym wietrze w regionie łódzkim, przepisy zakazujące patostreamingu dziś weszły w życie i o tym, dlaczego co czwarty łodzianin chciałby wyprowadzić się na wieś. W regionie jeszcze burze i przelotne opady deszczu, nocą się wypogodzi. Awarie energetyczne po burzach w Polsce. Do godziny 14 prawie ćwierć miliona mieszkańców środkowej i wschodniej części kraju nie miało prądu. Duże utrudnienia są także w

0: katedry prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
0: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Nowy artykuł przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem lub poniżanie innej osoby. Przepisy pozwolą także karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Nawet co 4 łodzianin chce się wyprowadzić na wieś. Tak wynika z raportu To My, lokalnie 2026. Według autorów opracowania mieszkańcy województwa są słabo przywiązani do miejsca zamieszkania. Z czego to wynika? Odpowiedzi na to pytanie szuka nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Niemal 1/4 mieszkańców Łodzi chce przeprowadzić się na wieś. Według radnego Damiana Raczkowskiego przyczyną są ceny nieruchomości w stolicy regionu.
4: Młodzi ludzie się bardziej zastanawiają nad kupnem działki czy nieruchomości w granicach miasta czy poza granicami miasta, a jednocześnie potem żyjąc i pracując de facto cały czas w mieście.
3: A według autorów raportu tylko co 5 mieszkaniec województwa łódzkiego nie zmienił miejsca życia od ponad 20 lat, a aż 4/5 mieszkańców łódzkiego zmieniło miejsce zamieszkania od 11 do 20 lat temu. Najczęstszą przyczyną przeprowadzki jest poszukiwanie pracy. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Prawie co 3 mieszkaniec Łodzi i 2/5 mieszkańców województwa myśli o wyprowadzce z miejscowości, w której mieszka.
5: Więcej na radiołódź.pl.
2: Zlot fanów ziemniaka w łódzkim Orientarium. Ziemniak to jeden z koendu brazylijskich w łódzkim ogrodzie zoologicznym, gdzie jest 3 przedstawicieli tego gatunku. Cieszą się ogromną sympatią odwiedzających, mówi opiekunka Małgorzata Gębicka.
6: Fantastyczne w ziemniaku jest jego charakter. Jest delikatnie, można powiedzieć, kotem, troszeczkę z charakteru. Słodki ma na pewno nos, jest mięciutki i na pewno zwraca to uwagę. Potrafią zwiedzający przyjechać z daleka. Ostatnio miałam pana 200 km. Przyjechał po prostu, żeby go zobaczyć.
2: Pozostałe koendy w łódzkim zoo noszą imiona Kartofel i Pyra. Wszystkie nadano w związku z kształtem nosów tych zwierząt. Podczas zlotu fanów odwiedzający mogą dowiedzieć się o życiu koendu i zobaczyć pokazowe karmienia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Burze z ulewnym deszczem mogą według ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej występować w naszym województwie jeszcze do godziny 19:00. Miejscami tylko opady deszczu. Termometry pokazują 18 stopni w Piotrkowie Trybunalskim, 16 w Sieradzu, 15 w Łodzi. Nocą wypogodzi się, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro sporo słońca, na termometrach maksymalnie 21 stopni, ale chwilami może dość silnie wiać.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
8: Jest dokładnie 5 minut po godzinie 18, a więc do 20:00 o sporcie w Radiu Łódź będziemy Państwu opowiadać, a będą pracować dla Państwa Jolanta Kozłowska i Piotr Andrzejczak.

0: Nie.
1: W stronę kibica teraz kilka informacji agencyjnych o tym, co działo się i co będzie się działo w sporcie. Siatkarki reprezentacji Niemiec przegrały ze Słowenią 0-3 w meczu grupy A Mistrzostw Europy rozgrywanych w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu. W drugim spotkaniu tej grupy Polki grają z Węgierkami. Trwa pierwszy set tego spotkania. Polska w tej pierwszej partii na razie prowadzi 11-7. No i wydaje się, że byłoby to no, mega niespodzianką, żeby Polska tego spotkania nie wygrała. Już jest 12-7. Mateusz Kołodziejski zajął trzecie miejsce w skoku wzwyż podczas mitingu Diamentowej Ligi na Śląsku. W sobotę na rynku w Katowicach rozegrano dwie oficjalne konkurencje zawodów, czyli skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet, a główna część imprezy odbędzie się w niedzielę na stadionie w Chorzowie. W skoku wzwyż najlepszy okazał się Włoch Gianmarco Tamberi, który pokonał poprzeczkę na wysokości 2,31 m. Trzecie miejsce ex aequo zajął nasz Mateusz Kołodziejski, ex aequo zresztą z Amerykaninem Harrisonem, 2,26. A w skoku w dal najlepsza okazała się Amerykanka Alisa Jones. Na 10. miejscu rywalizację zakończyła Adrianna Sułek-Schubert. Teraz piłka nożna. Korona Kielce zremisowała z Motorem Lublin 1-1 w meczu 5. kolejki Ekstraklasy. Na sobotę zaplanuje jeszcze dwa spotkania. Od 17.30 Piast Gliwice gra z Legią Warszawa i przegrywa pod koniec pierwszej połowy 0-1. Wieczorem Śląsk Wrocław zmierzy się z Widzewem Łódź. O tym meczu więcej będziemy mówić po godzinie 19. Piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki wciąż pozostają niepokonani w obecnym sezonie pierwszej ligi. W spotkaniu 5. kolejki Pogoń zremisowała na wyjeździe z Polonią Bytą 2-2. W innych sobotnich meczach Termalika Niczecza przegrała z Polonią Warszawa 1-3, a Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało z Odrą Opole 1-1. Nasze drużyny, czyli Unia i ŁKS, grać będą jutro. O meczach tych drużyn także w naszym programie do godziny 20.00 Państwo usłyszą. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, ma 11 punktów. Druga jest Polonia Warszawa, punkt mniej. A na trzeciej pozycji plasuje się Arka Gdynia z 9 punktami, ale ma jeden mecz mniej rozegrany niż Polonia i Pogoń. To tyle w skrócie o sporcie i o tym, co działo się w ostatnich godzinach. Rzut oka jeszcze na boisko w Stambule. Tam polskie siatkarki z Węgierkami prowadzą w pierwszym secie 13-7.

A co w naszym programie dzisiaj, w tej pierwszej godzinie o rugby, bo rugbyści rozpoczęli nowy sezon, wznowili rozgrywki, budowlani Łódź od zwycięstwa rozpoczynają rywalizację. Będziemy na stadionie przy ulicy Górniczej, tam opowiemy Państwu, jak to wyglądało wszystko. Naprawdę niezłe spotkanie w wykonaniu łódzkiej drużyny. No i także jeszcze o zbliżającym się sezonie koszykarskim, bo mamy drużynę w Ekstraklasie. To jest Widzew, który zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co prawda zajął czwarte miejsce w rozgrywkach pierwszej lidze, ale dzięki dzikiej karcie będzie mógł grać wśród najlepszych zespołów. No oczywiście o piłce nożnej będziemy Państwu mówili, tak jak wspominałem, będziemy na stadionie Śląska. Tam Michał Malinowski opowie, jak wygląda sytuacja przed spotkaniem Śląska z Widzewem, no ale to oczywiście w drugiej godzinie, przed godziną 20:00 połączymy się z Wrocławiem. Mam nadzieję, że tak będzie, a także o tym, co czeka kibiców w pierwszej lidze, czyli przed meczami Unii Skierniewice i Łódzkiego Klubu Sportowego. Tak więc no, będzie się działo w naszym programie do godziny 20:00, a my już za kilka minut o wspomnianym meczu rugby, pierwszym w nowym sezonie zwycięstwie łódzkich budowlanych.

Polskie siatkarki prowadzą z Węgierkami w pierwszym secie, w pierwszym meczu w Mistrzostwach Europy. 21-12, no to jest przepaść, jeżeli chodzi o umiejętności między tymi drużynami. No raczej nie należy się tutaj spodziewać, że Polki miały problem z wygranym tego spotkania, no ale czekajmy jednak do zwycięstwa w trzecim, ostatnim secie. Na razie jest 22-12, to w tej chwili punkt zdobyty przez nasze siatkarki w meczu Ekstraklasy. Przerwa, mówię o meczu Piasta z Legią, tam 1-0 prowadzi zespół ze stolicy. Szybko zdobyta bramka i na razie Piast nie jest w stanie odpowiedzieć, a w zakończonym meczu Ekstraklasy wcześniej Korona Kielce zagrała z Motorem Lublin i zremisowała 1-1. A my za chwil kilka o wspomnianej inauguracji rozgrywek w Ekstralidze Rugby.

0: No to teraz zaglądamy na stadion przy ulicy Górniczej. Tam dzisiaj inauguracja nowego sezonu w Ekstralidze Rugby. Budowlani, którzy zajęli 5. miejsce w minionym sezonie, zagrali z Juwenią Kraków, która była 6. To był ostatni mecz łódzkich rugbystów w minionych rozgrywkach. Właśnie mecz o 5. miejsce w Krakowie. Zdecydowanie łodzianie zespół spod Wawelu pokonali. No i kibice zastanawiali się, jaki będzie to spotkanie, bo oba zespoły się zmieniły składy. No i wcale tak łatwo łódzkiej drużynie nie było. Łodzianie dość długo przegrywali. No, 20 kilku minut przed końcem spotkania zespół z Krakowa prowadził jednym punktem, no ale potem już, znaczy przegrywał jednym punktem, no ale potem już zespół z Łodzi naprawdę pokazał Lwi Pazur i ostatecznie wygrał 32-14. To wszystko właściwie w tym spotkaniu rozstrzygnęło się w ostatnich 20 kilku minutach, kiedy no, Łodzianie zdominowali absolutnie drużynę Juwenii, co podkreślał Makary Madej.
1: Myślę, że w drugiej połowie gdzieś tam udało nam się przegryźć w końcu ten moment kluczowy taki, który próbowaliśmy wytrenować przez cały pre-sezon, czyli no, naszą kondycją. Gdzieś tam myślę, że zaczęło to iść, opanowaliśmy w końcu emocje i zaczęliśmy grać systemem. Było parę przyłożeń z naszej strony, gdzie zagraliśmy dokładnie to, co trener nam kazał. Rzuciliśmy piłkę szeroko, atak pobiegł, Mynto przytrzymał wcześniej, zastał do środka, ludzi zebrał i poszło, więc musiało nam zaskoczyć, żeby poszedł system i poszła kondycha. Najwyraźniej zabrakło im gdzieś tam prądu i tyle, ale no, początek był wyjątkowo ciężki. Też myśmy trochę nie do końca grali to, co powinniśmy, to, co mieliśmy grać. Trochę za bardzo dawaliśmy się wciągać gdzieś w niepotrzebne rozwiązania, czy z sędzią, czy z przeciwnikami. Gdzieś za dużo było błędów z naszej strony na tej zasadzie. No i było to widać po wyniku, bo w pewnym momencie graliśmy, nie wiem, 13 na 15, 12, jakoś tak. Te żółte kartki na pewno bolały jeszcze na tak szybką drużynę, jaką jest Juwenia. Oni zawsze bardzo szybko grali, bardzo siódemkowo, dużo w atak, dobry kontratak mają i było to widać po prostu, gdzie musieliśmy grać w dużej niedowadze.
0: Ale skutecznie i nawet gra bez jednego czy bez dwóch rugbystów nie uniemożliwiła zwycięstwa łódzkim budowlanym. Chwalił także swój zespół, a szczególnie młodych zmienników, kapitan drużyny Jakub Małecki.
2: Od początku mieliśmy w głowie, żeby zdobyć te 5 punktów. Wiedzieliśmy, że mecz będzie bardzo, bardzo twardy, bardzo wyrównany, ale wiedzieliśmy, że w ostatnich 20 minutach, jeżeli będziemy skupieni, jeżeli będziemy trzymać dyscyplinę, to do końca ten wynik się powiększy. Mamy bardzo, bardzo młodą drużynę, bardzo młodych chłopaków, którzy chodzili z ławki i dali znać, że są w tej drużynie i myślę, że po tym występie, jak wreszcie na boisku, zrobili wielką zmianę, bardzo zmienili nasze młyny. Prawie każdy młyn chyba wygrywaliśmy po ich wejściu i jestem bardzo zadowolony z nich.
0: Zadowolony był także prezes KS Budowlani Rugby, Bartosz Chudzik, który jednak także podkreślał, że naprzeciwko jego drużynie no, stanęła bardzo mocna ekipa z Krakowa.
3: Drużyna, widać, że nowy grający trener u nich robi bardzo fajną robotę. Widać, że on jest takim typowym liderem tej drużyny i pociągnął tą drużynę w pierwszej połowie. Piękne jego punkty, w ogóle sterował super grą. My musimy się zgrywać. No, mamy kilku nowych zawodników, fajnych zawodników, ale widać, że potrzebują czasu, żeby się zaadoptować w tej drużynie. Cieszy mnie na pewno to, że faktycznie druga połowa była już zdecydowanie nasza. Wytrzymaliśmy bardzo ładnie kondycyjnie, więc to świadczy o tym, że praca wykonana w tym okresie przygotowawczym trenerów, tutaj głównie Mirek Babiarz, który jest odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne, wykonał wspaniałą robotę i to przyniosło efekty, bo to my po prostu pokazaliśmy, że mamy dalej siłę grać, nasze zmiany były dobre, mamy super naszych fajnych młodych wychowanków, którzy weszli i odmienili trochę los tego meczu.
4: No właśnie, ta końcówka, no nie powiem, że imponująca, ale już jakby nie dawała wątpliwości, że jesteście przynajmniej w tym fragmencie meczu drużyną lepszą.
3: Tak, to prawda. Uważam, że końcówka meczu bardzo dobra. Kilka pięknych pięknych akcji, naprawdę.
4: Efektowne punkty, naprawdę.
3: Tak, naprawdę to są stadiony świata, można powiedzieć. I to też trzeba zauważyć, że graliśmy dużo w osłabieniu. No, 3 żółte kartki, a my w tym okresie potrafiliśmy kłaść punkty po bardzo dobrych zespołowych akcjach. To cieszy, ale na pewno bardzo duża praca przed nami.
4: Od zwycięstwa rozpoczynamy ten nowy sezon. Zmieniona drużyna, więc pracy jeszcze na pewno sporo. A jakie są plany? Czy wreszcie ta czwórka? No nie chcę wspomnieć o podium, a już w ogóle o finale, to byłoby to super.
3: Ja zawsze mówię, że w sporcie wymagana jest cierpliwość. Tego nikt nie rozumie ogólnie, ale pokazują nasi koledzy z piłki nożnej, z Widzewa, że pieniądze nie grają. Trzeba czasu, naprawdę. Trzeba czasu, żeby wkomponować nowych zawodników, żeby to się stała rodzina. I rzeczywiście dzisiaj już ci chłopcy wyglądali jak drużyna, szczególnie w drugiej połowie. Natomiast no, mamy cele postawione przez sponsorów i one są dosyć wysokie. My musimy się bić o medale. Ta pierwsza trójka to jest nasz cel. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, żeby stworzyć fajną drużynę, żeby stworzyć fajny rzeczywiście skład trenerski, a teraz muszą przyjść na to efekty, ale na pewno to ta drużyna wymaga dużo jeszcze pracy.
4: Ale jest lepszą potencjał, ma większy potencjał niż te drużyny, które mieliście w poprzednich sezonach?
3: Uważam, że tak. Dlaczego? W tamtym sezonie brakowało nam zdecydowanie liderów na pozycjach 9-10. No oczywiście grający trener Tien Scotse, który dzisiaj znowu pokazuje klasę, ale on ma już swoje lata, on potrzebuje zmiennika. No i dzisiaj Kruger, grający na pozycji 15, pokazuje, że rzeczywiście to jest taki zawodnik, który spokojnie może go zastąpić. Musi się wkomponować jeszcze w tą drużynę. No i Sylwestr numer 9 też moim zdaniem będzie bardzo dobrym zawodnikiem. I to są te pozycje, których nam brakowało i myślę, że dzięki temu rzeczywiście ta drużyna wygląda lepiej.
4: No to nie pozostaje nic innego jak czekać na mecze z drużynami z Sochaczewa, z Sopotu czy z Siedlec.
3: Już nie mogę się ich doczekać i zapraszam wszystkich do oglądania tych meczy.
0: Także zapraszamy. Mogą być naprawdę emocjonujące spotkania, bo no, z dużymi nadziejami teraz trzeba czekać na występy łódzkich rugbystów. Przypomnę, na inaugurację nowego sezonu budowlani pokonali przy ulicy Górniczej na swoim stadionie Juwenie Kraków 32-14.

Polskie siatkarki rozpoczęły rywalizację w Mistrzostwach Europy. To jest pierwszy mecz z Węgierkami. Pierwszego seta nasze wygrały do 12, a w drugim prowadzą 11-3. I tak jak wszyscy myśleli, to nie będzie ten pierwszy mecz jakąś trudną przeprawą dla naszych zawodniczek. Jeszcze piłka nożna, bo rozpoczęła się druga połowa spotkania Ekstraklasy między Piastem a Legią. 1-0 dla stołecznej drużyny. Ten gol z początku spotkania zdobyty przez Zjawińskiego na razie daje prowadzenie drużynie ze stolicy. A skoro o piłce nożnej, to już za kilka minut podsumujemy sobie środową kolejkę grupy pierwszej, trzeciej ligi.

0: o wynikach tych meczów w trzeciej lidze, w grupie pierwszej, które właśnie trwają, to opowiem Państwu, jak się zakończą, a teraz wrócimy do kolejki numer 4, która rozgrywana była w środę. No, nasze drużyny ze zmiennym szczęściem tam grały, od razu powiem, ale o szczegółach i opowie i tę kolejkę czwartą podsumuje Robert Zwoliński.
1: Czwarta kolejka była pierwszą w tym sezonie rozgrywaną w tygodniu. Drużyny z regionu łódzkiego zagrały w niej bezkompromisowo. W 5 spotkaniach z ich udziałami nie było żadnego remisu, a najlepszy do tej pory Pelikan Łowicz przegrał na wyjeździe z rezerwami Jagiellonii Białystok 0-3. To zimny prysznic dla Beniaminka, który do tej pory wygrał 3 pierwsze mecze. W Białymstoku już do przerwy było 2-0 po golach Zacharego Zalewskiego i Maksima Kononowa. W drugiej połowie trzecie trafienie dla Jagi dołożył Olaf Pawelczyk i Pelikan wyjechał z Podlasia nie tylko bez punktu, ale nawet bez strzelonego gola. Bez punktów w całym dotychczasowym sezonie i tylko też z jedną bramką zdobytą pozostają piłkarze rezerw ŁKS-u Łódź. Podopieczni Radosława Pęciaka podejmowali innego z Beniaminków, KTS Weszło Warszawa. Przed czwartą kolejką był to lider tabeli. I po czwartej kolejce jest tak samo, ale o tym jeszcze później. Na razie o tym, że do przerwy warszawianie prowadzili 1-0. Skutecznym egzekutorem karnego w 39 minucie był Fabien Louvalet. Wynik spotkania na 2-0 ustalił były ŁKS-iak Błażej Tłaczała, który lobem z dystansu zaskoczył wychodzącego z bramki Łukasza Bombę. Choć gospodarze prowadzili dłużej grę, nie przekładało się to na sytuacje bramkowe. Goście mogli natomiast wygrać wyżej, o czym zgodnie mówili przedstawiciele obu drużyn po końcowym gwizdku. Na początek posłuchajmy trenera Łodzian, Radosława Pęciaka.
2: Podobna sytuacja jak w poprzednich meczach. To my przeważamy, mamy gdzieś tam możliwość dostarczyć tą piłkę do pola karnego. Tego nie robimy. Jedno gdzieś wyjście ze swojej połowy, zakończone rzutem karnym. Drugie też kopnięcie od bramkarza, zebranie piłki, strzał. No, nie możemy w tak łatwy sposób tracić bramek. Na pewno przeciwnicy dobrze bronią szczelnie swojego pola karnego, natomiast u nas na pewno brakuje. W momentach, gdzie już mamy tą możliwość wejścia w dribbling, w pojedynek, jak dostarczyć do pola karnego gdzieś takiego zdecydowania. No jak nie będziemy dostarczać piłki do pola karnego, nie będziemy na pewno strzelać bramek. Nie patrzymy na tabelę. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja, że jesteśmy po 4 meczach, jesteśmy bez punktu. To są to młodzi zawodnicy, którzy tak, powiemy, że oni mają łapać doświadczenie, tylko na pewno wygrywając mecz szybciej będziemy łapać tą pewność w graniu i żeby ci zawodnicy się rozwijali. No wiemy, jaki jest moment, trudny moment, gdzie czwarty mecz bez wygranej. Musimy w końcu przekuć to w 3 punkty. Nie musimy grać ładnie, po prostu zapunktować.
1: Ze mną Krzysztof Stanowski, prezes, tak? Zdaje się, KTS
3: tak
1: Weszło Warszawa. Wygrana 2-0 z ŁKS-em 2 Łódź. Pierwsze odwiedziny w regionie łódzkim w tym sezonie, ale na pewno nie ostatnie.
3: No na pewno nie ostatnie. Pierwsze zwycięskie. Bardzo się cieszę, bo po 4 kolejkach mamy komplet zwycięstw. Jesteśmy liderem, więc to jest więcej niż mogliśmy oczekiwać po starcie tego sezonu.
1: No to tak dość skromnie mówicie, bo my tak jak zastanawialiśmy się z trenerami tutaj z naszego regionu, jeśli chodzi o drużyny, które będą mocne w tym sezonie, to KTS Weszło zawsze było no, w takiej powiedzmy top 5, top 6.
3: No to powiedzmy, że w top 6 to ja siebie widziałem, siebie, zespół widziałem, bo ja nie gram, ale może top 8, natomiast komplet zwycięstw w 4 kolejkach, no tego się nie spodziewałem. Podchodzę do tego bardzo spokojnie, to znaczy uważam, że nie jesteśmy od nikogo w tej lidze gorsi, ale też nie jesteśmy od nikogo lepsi. To jest bardzo wyrównana liga, mamy fajny, szeroki skład, mamy świetnych trenerów. Mecz po meczu sobie idziemy spokojnie, nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi. Na razie jest dobrze, ale jeszcze nie dość, że z 12 punktami nigdy nikt nie awansował, to jeszcze nawet nikt się nie utrzymał w lidze, mając 12 punktów, więc spokojnie.
1: Nie, no to jasne, to jeszcze trzeba trochę poczekać. Macie w ogóle jakiś taki cel wyznaczony na sezon, czy to raczej takie, jak to często sportowcy mówią, skoczkowie każdy następny skok, piłkarze każdy następny mecz?
3: Ja sam jak byłem dziennikarzem sportowym, to nie mogłem słuchać takich głupot o tym najbliższym skoku, najbliższym meczu, bo to jest po prostu nudne. Ale prawda jest taka, że toczymy takie zapoznanie bojem z tą ligą. Nie wiemy do końca, czego od nas będzie ta liga wymagać, ale wierzymy w to, że ciężka praca daje efekt. I gdzieś na końcu może być zdumiewający happy end, ale też go może nie być. Podchodzimy do tego zupełnie spokojnie. Cieszymy się, że drużyna rośnie, że każdy z piłkarzy indywidualnie rośnie.
1: A jeśli chodzi o wymagania, które drużyna rezerw ŁKS-u postawiła?
3: No widać, że ŁKS to drużyna, która świetnie operuje piłką, ale też mieli problem ze skonstruowaniem takiej akcji, która by się zakończyła jakąś soczystą sytuacją, soczystym strzałem. My byliśmy zdecydowanie konkretniejsi. Ten wynik koniec końców mógł być pewnie wyższy. No trzeba być zadowolonym tak z kilku piłkarzy u nas z całego zespołu, ale też z kilku piłkarzy naszych indywidualnie, bo kilku z nich dało popis.
1: A czy to niespodzianka, czy nie, że prowadzi drużyna KTS-u? Teraz tego nie będziemy rozstrzygać. Na pewno Beniaminek to jedyny zespół z kompletem punktów po 4 kolejkach. I w ogóle na czele tabeli 3 Beniaminków. KTS 12 punktów, Mazowia Mińsk Mazowiecki i Pelikan Łowicz po 9. A drugim zespołem z regionu łódzkiego są rezerwy Widzewa Łódź, które w Elblągu 2-0 pokonały tamtejszą Olimpię. Dublet w drugiej połowie ustrzelił Adam Ratajczyk. Widzewiacy z dorobkiem 7 punktów zajmują też takie samo miejsce, czyli 7. Identyczny dorobek punktowy ma 9 Warta Sieradz. Tym razem podopieczni Marka Przybyła wygrali na wyjeździe z KSC Katroszyn. Do przerwy 1-0 prowadzili Sieradzanie, a kolejnym pięknym golem popisał się Ukrainiec Olek Trubnikow, który ostatnio strzela jak na zawołanie. Na 2-0 w 57 minucie podwyższył Mateusz Lis. Gospodarze jednak błyskawicznie odpowiedzieli trafieniem Kacpra Ptasińskiego. Zespół Struszyna dążył do wyrównania. Miał sporo szans, ale świetnie prezentował się bramkarz Warty Marcin Żyła. W nagrodę kibice uznali go później najlepszym zawodnikiem tego spotkania, a sam mecz zakończył się wynikiem nie 2-1, a 4-1 dla Warty. To wszystko za sprawą Pawła Mocnego. Rezerwowy pojawił się na boisku w 76 minucie. 180 sekund później wpisał się po raz pierwszy na listę strzelców, a po raz drugi w 86 minucie ustalił wynik meczu. I na koniec zaglądamy jeszcze do Mławy, gdzie Mławianka podejmowała Lechię Tomaszów Mazowiecki. Tomaszowianie świetnie rozpoczęli. Krystian Kolasa strzelił gola w 23 minucie. Po zmianie strony na 2-0 dla lechistów podwyższył Kacper Popławski. Jednak tutaj też szybko odpowiedź rywali. Tym razem gol Kacpra Zielskiego. Wynik 1-2 utrzymywał się przez 20 minut, dopóki goście nie poukładali odpowiednio swoich założeń taktycznych. Trzeciego gola dla Lechii strzelił rezerwowy Bartosz Bogus. Straty gospodarzy zmniejszył jeszcze były zawodnik, m.in. Warty Sieradz Damian Ślesicki, ale Lechia w Mławie wygrała 3-2 i to było historyczne. Pierwsze zwycięstwo tomaszowian na tym trudnym terenie. O tym też wspominał trener Bartosz Grzelak.
4: O, bardzo dużo emocji w tym meczu i cieszę się, że przetrwaliśmy bardzo trudny początek, można powiedzieć, nawet nawałnicę drużyny z Mławy. Pewne rzeczy gdzieś w międzyczasie skorygowaliśmy w przerwie również i myślę, że kolejny moment to już wyglądało z naszej strony zdecydowanie lepiej. Duże brawa dla zespołu, dla całej drużyny. Pierwsze historyczne zwycięstwo tutaj Lechii na stadionie Mławy.
1: Lechia dzięki tej wygranej ma 6 punktów i 10 miejsce w tabeli, a na samym dole ŁKS2 Łódź i KSC Katroszyn to jedyne zespoły, które są bez punktów po 4 kolejkach grupy pierwszej, trzeciej ligi.
0: Tyle Robert Zwoliński. Trwa 5 kolejka trzeciej ligi. Większość drużyn z naszego województwa grać będzie mecze jutro, a 3 z udziałem Warty Sieradz jeszcze trwają, jak się zakończą. Podam Państwu wyniki tych dzisiejszych spotkań 5 kolejki grupy pierwszej, trzeciej ligi.

A co, pozostańmy jeszcze przy piłce nożnej, chociaż zróbmy przerwę na mecz siatkówki, bo Polska gra z Węgrami w Mistrzostwach Europy. To są kobiece mistrzostwa. Polki grają w tej chwili w Stambule. No i to pierwszego seta zdecydowanie nasze wygrały do 12. No ale w tym drugim secie dobrze się zaczęło. Była naprawdę spora, nawet chyba kilkunastopunktowa przewaga w pewnym momencie. A potem nasz zespół trochę jakby przestał grać, mówiąc tak niezbyt elegancko. Bo w tej chwili jest 21-18. Jakoś się nasze nie mogą dobić do parkietu, ale no, trener Lavarnie trochę zmian dokonał. Świetnie bronią Węgierki. Zobaczymy, czy to będzie 22 punkt dla Polski, czy to będzie 19 punkt dla Węgierek. I niestety to jest 19 punkt dla Węgierek, więc czeka nas nerwowa końcówka tego drugiego seta. Dość chyba niespodziewanie i trochę na własne życzenie dla naszych zawodniczek. Wracamy na boiska piłkarskie. Nic nie mówiłem o ekstraklasie kobiet, bo kolejna kolejka przed przerwą na Mistrzostwa Europy do lat 20 piłkarki nie będą grały. No i taki zimny prysznic dla UKS-u SMS-u Łódź, bowiem Łodzianki na swoim boisku przegrały spotkanie z AP 2010 Orlen Gdańsk 1-2. Mają tylko 2 punkty na koncie i są niewysoko w tabeli, na 4. miejscu od końca. W innych spotkaniach tej kolejki zwyciężały faworytki. GKS Katowice pokonał Śledzę Wrocław 2-1, Czarni Sosnowiec, Legia Warszawa 3-0, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław 5-0, a Górnik Kłęczna, Lecha Poznań 3-0. Tak więc no, czołówka odskakuje reszcie zawodniczek z piłkarek. Wspominaliśmy o 4. kolejce 3. ligi. No to rozpoczęła się 4. kolejka. W zakończonym meczu w Łomży UKS zremisował z Mławianką Mława 0-0. Doliczony czas gry w Mińsku Mazowieckim Mazowia gra z Olimpią Elbląg i właśnie strzeliła gola na 2-2. A w Sieradzu także doliczony czas gry, ale tu już nic się nie zmieni. Niestety Warta Sieradz przegrywa z Ząbkowią Ząbki 0-4 i raczej w tym doliczonym czasie gry już losów tego spotkania nie odwróci. W Ekstraklasie trwa mecz Legii Warszawa z Piastem Gliwice w Gliwicach. Wciąż jest 1-0 dla zespołu ze stolicy, a w Stambule nasze siatkarki, grając naprawdę bardzo słabo w tym drugim secie, już remisują z Węgierkami 21-21.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Podnoszenie ciężaru.
5: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wybuch gazu w powiecie opoczyńskim. Obrażenie odniosło 6 kobiet. Nie żyje Józef Przedpełski, łodzianin, żołnierz września, powstaniecz warszawski i popularyzator historii. Widzew Łódź zagra na wyjeździe z groźnym rywalem Śląskiem Wrocław. Nocą w regionie ma się wypogodzić. Temperatura spadnie do 10 stopni. ZU w remizie OSP w powiecie opoczyńskim. Rannych zostało 6 kobiet. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Zakościele. Prawdopodobnie rozszczelniła się butla z gazem, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z Policji w Opocznie.
12: W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali.
11: Poszkodowane to członkini koła gospodyń wiejskich. W remizie trwały przygotowania do dożynek. Kobiety doznały oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Coraz więcej pacjentów w Łodzi korzysta z opieki koordynowanej w miejskich centrach medycznych. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób przewlekle chorych, które pozostają pod opieką lekarza rodzinnego. W jednym miejscu mogą uzyskać dostęp do dodatkowych badań czy konsultacji ze specjalistami. Na czym dokładnie polega taka opieka, opowie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: Lekarz rodzinny prowadzi pacjenta wspólnie ze specjalistami, pielęgniarką, dietetykiem i koordynatorem medycznym. Dotyczy to m.in. osób z chorobami serca, cukrzycą, a także schorzeniami tarczycy, płuc czy nerek. W ramach opieki koordynowanej już lekarz POZ może zlecić część badań, które wcześniej dostępne były przede wszystkim u specjalisty.

0: Więzienie warszawskie. Został wywieziony na roboty przymusowe do obozu w Niemczech pod Berlinem, gdzie malował wagony. Przez to był też świadkiem upadku Berlina i w maju 1945 roku z żoną i małym dzieckiem w wózku świeżo urodzonym w niewoli niemieckiej wracał na piechotę właśnie do Łodzi.
1: Józef Przedpełski urodził się w Zgierzu, ale od dzieciństwa był związany z Łodzią. Przez wiele lat mieszkał na Widzewie. Zyskał miano najstarszego polskiego youtubera. W wieku 95 lat założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o wojennych doświadczeniach i historii. Widzew Łódź zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Łodzianie w tym sezonie jeszcze nie przegrali na wyjeździe. Jakie są perspektywy przed meczem z Beniaminkiem? O tym Michał Malinowski.
2: Widzew wygrał we Wrocławiu po raz ostatni niemal dokładnie 15 lat temu. Choć oczywiście od tamtego czasu zbyt wielu spotkań w stolicy Dolnego Śląska nie zagrał, to tylko raz wywalczył punkty. A Śląsk na swoim stadionie niezwykł ostatnio przegrywać. W minionym sezonie pierwszoligowym tylko raz schodził z murawy na tarczyńskiej arenie pokonany. Przytrafiła się też wrocławianom domowa porażka w Pucharze Polski, ale to było w grudniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu Śląsk jest niepokonany u siebie w meczach o punkty. Przed Widzewem zatem swego rodzaju wyzwanie, ale trener Aleksander Wukowicz liczy, że jego piłkarze przełamią złą passę, podobnie jak uczynili to 2 tygodnie temu w Białymstoku. Michał Malinowski, Radio Łódź.
1: Początek meczu we Wrocławiu o 20.15, relacja tekstowa na naszej stronie internetowej radiołódź.pl, relacje również w wiadomościach na Dolny Śląsk zajrzymy także niebawem w strefie kibica, a kolejny serwis informacyjny o 20.00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: W regionie jeszcze może padać przelotny deszcz, ale nocą się wypogodzi. Temperatura teraz około 16 stopni spadnie do 10. Jutro sporo słońca, możliwe tylko umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 21 stopni, ale temperatura odczuwalna będzie nawet o kilka stopni niższa. Chwilami może dość silnie wiać z zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Strefa kibica w Radiu Łódź.
5: Ja rozpoczynam drugą godzinę strefy kibica. Jolanta Kozłowska i Piotr Andrzejczak dla Państwa pracują do godziny 20.00. Polskie siatkarki ostatecznie wygrały drugiego seta 26-24 z Węgierkami w tym spotkaniu rozgrywanym w pierwszej kolejce grupy Mistrzostw Europy prowadzą 2-0. Legia wciąż prowadzi z Piastem Gliwice 1-0, ale mecz kilka minut temu został przerwany, bo problemy ze zdrowiem miała jedna z osób będących na trybunach. Nie wiem, czy mecz będzie dokończony i kiedy rozpocznie się ta dogrywka. Na razie chyba wszystko wskazuje na to, że piłkarze będą schodzić do szatni, więc zobaczymy, jak sytuacja w Gliwicach się rozwinie, ale naprawdę są rzeczy ważniejsze niż dokończenie meczu piłkarskiego. A my już za kilka minut mówimy, będziemy o meczach, ale o meczach, które dopiero przed nami.

0: To zespół Redbox, a my zgodnie z planem teraz wracamy do wydarzeń piłkarskich. Unia Skierniewice dzisiaj będzie grała, jutro będzie grała mecz kolejny w pierwszej lidze, podobnie jak ŁKS. ŁKS to za kilka minut, no to teraz wracamy do drużyny ze Skierniewic, która no tak ze zmiennym szczęściem jako Beniaminek w tej pierwszej lidze mecze rozgrywa, no ale o szczegółach opowie Michał Malinowski.
1: Po efektownym zwycięstwie z Arką Gdynia piłkarze Unii Skierniewice szybko zostali sprowadzeni na ziemię. W czwartej kolejce pierwszej ligi przegrali u siebie z Miedzią Legnica 0-3. Rywal był tego dnia wyraźnie lepszy, ale postawa przyjezdnych nie zaskoczyła trenera Unii Kamila Sochy.
2: Mogę tylko powiedzieć, że zmierzyliśmy się z jedną z największych jakości w tej lidze i było to widać, myślę, gołym okiem dla wszystkich. Grając z takim zespołem, który dysponuje takimi zawodnikami, do tego gra tak agresywnie, zresztą to statystyki pokazują, to jest najbardziej agresywna drużyna w tej lidze. Nie można popełniać tak prostych błędów, jakie my popełniliśmy, a sytuacje, które się stwarza, trzeba wykorzystać. I wtedy można, podkreślam, można myśleć o tym, żeby zakończyć ten mecz z wynikiem pozytywnym. Inaczej się nie da.
1: Miedź faktycznie była lepsza, ale faktem jest, że Unici w kilku sytuacjach wyciągnęli do rywali pomocną dłoń, o czym zresztą wspomniał już trener Socha. Tak było choćby przy pierwszej bramce. Cała akcja rozpoczęła się od niezbyt przemyślanego wyrzutu piłki z autu przez gospodarzy na własnej połowie, a dalej pojawiła się seria, nazwijmy to, niefrasobliwości, która zakończyła się trafieniem otwierającym wynik.
2: Mecz po prostu pokazał, że jeszcze musimy się sporo uczyć. Mimo tego cieszę się, że chłopaki reagują w ten sposób, że są źli, mają trochę pretensji do siebie o niektóre rzeczy i niektóre zachowania, mają do tego prawo.
1: Po zmianie stron szybko padła druga bramka dla drużyny z Legnicy, ostatecznie jednak anulowana po dosyć długotrwającej analizie VAR. Wielu na stadionie liczyło, że to może być punkt zwrotny. Nawet jednak wówczas goście zachowali się wzorowo, podkreśla trener Miedzi Janusz Niedźwiedź.
3: Czasem taki brak strzelenia bramki, wycofanie przez VAR powoduje jakieś zamieszanie, a tutaj nie straciliśmy, tylko szliśmy cały czas po kolejne bramki.
1: Unici wciąż zatem mają się czego uczyć.
2: Przy tych stykowych sytuacjach zawodnicy Miedzi byli w stanie odbijać piłkę kierunkowo do swojego zawodnika, a my nie mamy aż takich jeszcze umiejętności, nie potrafimy tego, tym bardziej pod taką presją. Natomiast mimo wszystko uważam, że momenty były naprawdę bardzo duże, bo mimo wszystko stworzyć tak klarowne i dobre sytuacje z taką drużyną jak Miedź, no to myślę, że nie każdy potrafi. I my mieliśmy kilka i gdyby na przykład ta sytuacja, którą miał Damian Gąska w pierwszej połowie, zakończyła się bramką wyrównującą, to być może też trochę inaczej by to było. Mogłoby to wprowadzić trochę więcej nerwowości w poczynania Miedzi.
1: Choć Miedź wygrała wyraźnie, to znany doskonale z pracy w Widzewie Janusz Niedźwiedź docenia postawę Beniaminka.
3: Unii w ogóle gratuluję. Lubię zespoły, które mają swoją tożsamość i które też grają odważnie. Też widzieliśmy, że Unia też rozgrywała od bramkarza, mimo że presowaliśmy i mieli duże problemy i bramkarz też chyba dwukrotnie czy trzykrotnie wał. Zawodnicy parę razy pogubili piłkę, ale jednak konsekwentnie próbowali rozgrywać, więc ja też takie rzeczy widzę, doceniam. Tutaj tracę trenera Sochy i warto to podkreślać, bo te dwa awanse, powiedziałem to przed meczem, to nie były przypadkowe awanse i klub na pewno zrobił duży krok do przodu, dlatego też z tego miejsca, jeśli mogę, to gratuluję. No i niech zabierają punkty innym.
1: A na to szansę Unia będzie miała już w niedzielę. Skierniewiczanie zagrają wówczas w Niepołomicach z tamtejszą Puszczą.
4: Bardzo niewygodny rywal dla wszystkich, który nie wystartował za dobrze, ma tyle samo punktów co my i na pewno będzie robił wszystko, żeby na swoim boisku odrobić straty punktowe, a ma ku temu też dobrą drużynę, więc czeka nas ciężkie zadanie, ale do tego myślę, że już się przyzwyczailiśmy. W tej lidze nie ma zespołów, które można by było zlekceważyć. Wszyscy walczą o punkty.
1: Drużyna z Niepołomic odbierana jest jako zespół grający twardo, raczej broniący się niż atakujący, i jednocześnie mający niemal do perfekcji opanowane stałe fragmenty gry w ofensywie.
4: Próbujemy znaleźć słabsze strony Puszczy i je wykorzystać, zabezpieczyć się przed ich silnymi stronami. Zobaczymy, jak będzie. Nasz entuzjazm nie opadł, wręcz przeciwnie, cały czas chcemy grać piłkę atrakcyjną, cały czas chcemy grać to, co graliśmy wcześniej, co dało nam, myślę, że duże sukcesy.
1: Mecz z Miedzią był pierwszym w sezonie, w którym Unia nie strzeliła gola, ale skutecznością nie grzeszyła już także w starciu z Arką i pucharowym spotkaniu z Sokołem Kleczew, choć wówczas bramki zdobyła. Dodatkowego treningu strzeleckiego jednak w ostatnim tygodniu nie było, podkreśla będący w świetnej dyspozycji Jan Mierzwa.
5: Wiadomo, że ta nasza skuteczność nie jest jakoś bardzo dobrym naszym atutem, ale stwarzamy sobie bardzo dużo sytuacji i wydaje mi się, że trzeba po prostu zachować chłodną głowę pod bramką i zacznie wychodzić.
2: Wiadomo, że wszyscy przyzwyczaili się do zwycięstw, ale nie da się ciągle zwyciężać i ja to już mówiłem pół roku temu i trzeba się też przygotować na to, że kiedyś w pewnym momencie to wszystko się trochę zatrzyma, bo umówmy się, gdybyśmy tak cały czas wygrywali, to za 3 lata gralibyśmy w Lidze Mistrzów. A bierzmy pod uwagę, że na obecną chwilę to jest dla nas Liga Mistrzów i z tego się cieszymy, ale również dalej chcemy walczyć o to, żeby tutaj zostać, tak? Żeby się dalej rozwijać jako zespół, jako klub.
1: Patrząc z tej perspektywy, mecz Puszczy z Unią zapowiada się szczególnie interesująco, bo chociaż stadionowi w Niepołomicach na pewno daleko do ligomistrzowych standardów, to bez wątpienia historia obu klubów jest niezwykle ciekawa. Unia z 45-tysięcznych Skierniewic jest małym objawieniem ostatnich sezonów, a Puszcza z jeszcze mniejszych, bo niespełna 20-tysięcznych Niepołomic, jeszcze niedawno grała przecież w Ekstraklasie. Pierwszy gwizdek w meczu Puszczy Niepołomice z Unią Skierniewice jutro o 17:00.
0: No ale warto dodać, że Unia gra w Niepołomicach z Puszczą, ale w tej Ekstraklasie Puszcza Niepołomice grała na stadionie Krakowi, chociaż zdaje się, że już w tej chwili ten stadion w Niepołomicach miałby możliwość, aby tam występowały drużyny z Ekstraklasy, a na razie Puszcza Niepołomice będzie grała z Unią. Ten mecz jutro zostanie rozegrany. Jutro także piłkarze UKS-u będą ostatni z serii 4 meczów na własnym boisku rozgrywać, a o meczu właśnie UKS-u ze Stalą Mielec w naszym programie już za kilka minut.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Unieski nie widzę, jutro zagra z Termaliką, przez Puszczę mnie po Umicę, przepraszam bardzo. Mówię o tej Termalice, bo to był ostatni mecz UKS-u przed meczem ze Stalą Mielec jutrzejszym. Z Termaliką UKS wygrał 2-1, momentami prezentują naprawdę niezłe spotkanie. No to wracamy do tego meczu. Przed spotkaniem ze Stalą Mielec, co trener Grzegorz Szoka jeszcze o meczu z Termaliką powiedział.
2: Wygraliśmy ważny mecz, tak jak mówiłem przed meczem, każdy mecz po porażce, po jakiejś stracie punktów jest takim ważnym meczem, żeby nie wpadać w jakąś złą serię. Czy niespodziewane i nieoczekiwane zwycięstwo, tutaj się nie zgodzę. No, liga jest bardzo, bardzo wyrównana i tak naprawdę ja jestem przekonany o tym, że my w każdym meczu możemy wygrać. Wiadomo, trzeba się ustrzegać też straty punktów, bo mówię, liga jest wyrównana i zespoły prezentują podobny poziom. Dużo zależy od tego, jak się wejdzie w spotkanie, jak ten mecz się ułoży. Ale no, dla mnie zasłużone zwycięstwo po dobrej grze w wielu fragmentach. Oczywiście mogliśmy jeszcze gdzieś w końcówce lepiej zarządzić tym meczem, ale na pewno da nam to dużo pozytywnej energii.
1: No to jeszcze, jakie wnioski można wyciągnąć po zwycięstwie w meczu z Termaliką?
2: Na pewno paradoksalnie dobry mecz, ale jeden ze słabszych początków, bo na początku meczu Termalika dała strzał, groźny strzał w słupek, więc we wcześniejszych spotkaniach dobrze wchodziliśmy w mecz i nie mogliśmy strzelić tej bramki. Tutaj dopuściliśmy przeciwnika do groźnej sytuacji, nie strzelili, a później my wyszliśmy na prowadzenie i no, tak jak w piłce nożnej po prostu jest w większości meczów zespół, który strzela bramkę, jako pierwszy może sobie to spotkanie ułożyć i później pójść za ciosem. My też po strzelonej bramce bardzo dobrze graliśmy. Wyszliśmy jeszcze na dwubramkowe prowadzenie i mówię, żałuję trochę, że w końcówce po stracie bramki nie mogliśmy przejąć pełnej kontroli, ale no jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wygraliśmy. Co do jakichś tam rzeczy, które chcieliśmy poprawić, mieliśmy bardzo dużo okazji we wcześniejszych meczach ze stałych fragmentów gry, ale piłka nie chciała wpaść do bramki, choć mieliśmy rzut karny po stałym fragmencie gry, po kontynuacji. Teraz bezpośrednio po stałym fragmencie po rzucie rożnym przyjęliśmy bramkę, więc to też cieszy, bo pracujemy nad tym elementem i wiemy, że skuteczność w tych elementach jest bardzo ważna w kontekście no, pojedynczych spotkań, ale również całych rozgrywek ligowych.
1: A jutro no niezwykle trudny rywal, bo Stal Mielec, która no można powiedzieć jest jedną z rewelacji tych rozgrywek, ledwo się utrzymała w pierwszej lidze w tamtym sezonie, a teraz jest zespołem bez porażki. No więc czego się można spodziewać po Stali Mielec, trener Grzegorz Szoka?
2: Zespół, który nie przegrał, zespół, który ma 8 punktów, jest na trzecim miejscu w tabeli. Zespół złożony z takiej mieszanki bardzo doświadczonych zawodników z tyłu, czyli formacji obrony w środku pola i młodych, ambitnych, takich głodnych, plus dobrze motorycznych zawodników z przodu. Spodziewamy się na pewno tego, że przeciwnik raczej będzie chciał bardzo szczelnie bronić i będzie liczył na kontry, na granie piłki w boczne sektory do skrzydłowych, którzy chcą wchodzić w pojedynki jeden na jeden, ścigać się. Więc tutaj będzie kluczowe, żeby atakować, ale również dobrze zabezpieczyć się przed kontratakami.
1: No jeszcze dodam, że to jest ostatni z szeregu 4 meczów rozgrywanych przed własną publicznością. Ostatni właśnie mecz ze Stalą Mielec, potem UKS czeka seria spotkań wyjazdowych. No więc jeszcze pytaliśmy Grzegorza Szokę, jaki jest plan, jakie jest nastawienie przed tym jutrzejszym spotkaniem ze Stalą Mielec.
2: W każdym meczu siebie czujemy dodatkową motywację i taką odpowiedzialność wobec kibiców, żeby tutaj dobrze się pokazać i przede wszystkim punktować za 3. Na pewno no, w tym tygodniu obchodziliśmy urodziny UKS-u, dzień UKS-iaka, więc chcielibyśmy zamknąć ten tydzień wygraną i pożegnać się na jakiś czas z naszymi kibicami w dobrej atmosferze.
1: A to spotkanie jutro się rozpoczyna o godzinie 19:00, UKS Stal Mielec o 17:00, natomiast w Niepołomicach Unia Skierniewice będzie grała z tamtejszą Puszczą. A w zakończonych dzisiaj spotkaniach tej kolejki pierwszej ligi Polonia Warszawa wygrała w Niecieczy z Termaliką 3-1, remis w spotkaniach Podbeskidzie Bielsko-Biała od Reopole, tu było 1-1, a w Bytomiu Polonia z Pogonią Grodzisk Mazowiecki podzieliła się punktami po remisie 2-2. W Ekstraklasie Korona Kielce zremisowała z Motorem Lublin 1-1, a w Gliwicach Piast przegrywa z Legią Warszawa 0-1, ale mecz jest przerwany, trwa akcja medyczna na stadionie Piasta. Czy mecz zostanie wznowiony i kiedy? Trudno w tej chwili powiedzieć. A my za kilka minut zmienimy dyscyplinę sportu. Będziemy mówić o siatkówce klubowej. Natomiast trwa mecz reprezentacji Polski. Kobiety na Mistrzostwach Europy grają z Węgierkami i prowadzą 2-0 w setach, ale ten trzeci set jest równie zły w wykonaniu Polek jak ten drugi, szczęśliwie wygrany, bo w tej chwili po raz pierwszy w tym spotkaniu chyba Węgierki obejmują prowadzenie. Prowadzą z Polską 14-13 w secie numer 3.

0: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
1: No, w Strefie Kibica teraz krótka przerwa w tematyce piłkarskiej. No, trwają męki polskich siatkarek w Stambule w spotkaniu z Węgierkami. Co prawda Polki prowadzą 2-0, ale ten drugi set, przypomnę, na przewagi, a w trzecim po 16. I, no, nasze dwukrotnie, już trzykrotnie musiały odrabiać jeden punkt straty. Natomiast my teraz przeniesiemy się do Bełchatowa, bo siatkarze z Kry rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. No i temu treningowi nie tylko przyglądał się Robert Zwoliński.
2: Grzegorz Łomacz, 10. sezon już w PGS Krze Bełchatów. Za moment się rozpocznie.
3: Tak, no super fajnie po takiej długiej przerwie wrócić tutaj do tego miejsca. Znowu nowy projekt, nowi zawodnicy, nowy zespół. Zaczynamy od nowa całą zabawę.
2: No właśnie, tych zmian tak twoim okiem dużo? Czy na takim spokojnym, standardowym poziomie? No bo różnie bywało, były takie sezony, gdzie faktycznie to przemeblowanie było mocne. Kilka twarzy, które było, jest, ale też kilku brakuje.
3: Tak, no myślę, że to jest taka naturalna kolej rzeczy w sporcie i to są umiarkowane zmiany. Myślę, że fundamenty zostały, także mamy na czym pracować, mamy jakieś podwaliny, ale ogrom pracy przed nami.
2: Bartłomiej Lemański to pewnie taki zawodnik, którego może być najbardziej brakować.
3: Ja się od razu uśmiechnąłem, bo to jak oglądałem parę meczów, jak on urósł, wychodząc stąd, to po prostu mi się buzia cieszy i nie mam nic więcej do dodania. Życzę mu wszystkiego najlepszego.
2: Ale będzie trochę tobie brakowało, czy tutaj zaraz kolejnego środkowego weźmiesz pod skrzydła?
3: Oczywiście, że będzie brakowało takiego gościa jak Leman, bo dawał nam ogromną jakość, tak? I zresztą to widać teraz w reprezentacji, co robi. Ale zawsze trzeba szyć z tego, co się ma, nie myśleć o tym, kogo nie ma. Więc mamy super fajnych chłopaków i na pewno oni też dadzą radę.
2: No i też wysoki środkowy Mateusz Nowak. Czy to taki może być naturalny zastępca? No wiadomo, może nie od razu, ale z biegiem czasu.
3: Tak, Mateusz Nowak, taki mój ulubieniec na środku, także on też musi dać radę.
2: Alan Souza, tutaj to prawe skrzydło. Chyba w końcu będzie mocne, bo ponoć zdrowy Alan.
3: Tak, no, było mocne, Arek Żakieta też świetną robotę nam robił, także, no, a na Alana wiadomo, że wszyscy czekaliśmy cały poprzedni sezon, nie wyszło to tak, jak każdy by tego chciał, również on sam. Mam nadzieję, że teraz nowy początek, nowy start i także będzie nowy on.
2: No to właśnie, ten nowy początek, nowy start, to z jakimi w ogóle nadziejami, z jakimi celami, bo ten poprzedni sezon, no to myślę, że taki duży plus możemy postawić przy waszym wyniku.
3: Nie, no to jest na pewno duża cegła do powrotu tego klubu, na pewno poprzedni sezon. Myślę, że wycisnęliśmy cytrynę absolutnie do maksimum. Sam jestem ciekawy, zainteresowany, jak będziemy się prezentować w tym sezonie i na co nas stać. Ja tylko chciałbym, żeby wszyscy byli zdrowi, a wtedy mam nadzieję, że to się wszystko fajnie poukłada dla nas.
2: Igor Grobelny, jeden z nowych siatkarzy w PGE GiEK Skrze Bełchatów. Jak się okazuje, jak tutaj mogłem podsłuchać, to wcale nie do końca przypadek, że akurat wybrałeś bełchatowski klub.
4: Tak, dokładnie. Tak jak już mówiłem wcześniej, za młodego, no to Skra Bełchatów była takim moim numerem jeden, jeżeli chodzi o polską ligę. Zwłaszcza przez to, że moim jakby idolem był Mariusz Wlazły, więc bardzo, bardzo często z siebie porównywałem do niego, zwłaszcza, że też nie był jakimś bardzo potężnym zawodnikiem, ani wysokim, więc zawsze tam tata też mówi, zobacz na Mariusza. On, wiesz, jak gra tak dobrze, nie trzeba być wysokim, nie trzeba być jakoś super zbudowanym, więc tak bardzo się wzorowałem na nim. No i wiadomo też, że Skra Bełchatów, czy to nawet w Belgii jak grałem, no to każdy znał Skra Bełchatów, więc jak tylko dostałem ofertę tutaj, no to jakby musiałem spełnić jedno swoich kolejnych marzeń siatkarskich, więc ta decyzja została podjęta bardzo szybko.
2: Skra Bełchatów, w tym momencie to nie jest ten klub, któremu kibicowałeś za młodu, chodzi mi o pozycję tutaj w tej polskiej siatkówce, ale klub, który próbuje powrócić na szczyt. Te dwa ostatnie sezony to były takie podwaliny pod odbudowę. Z jakimi nadziejami w ten sezon będziecie wchodzili?
4: Znaczy się tak, dla mnie jakby nie patrzę na to, którzy byli w tabeli, no bo no Plus Liga jest ciężką ligą. Tutaj są roszady non-stop tak naprawdę. Są nowe drużyny, które z pierwszej ligi przychodzą, którzy pokazują swoją moc. Są drużyny, które już mają mocną historię, które niestety już opuszczają Plus Ligę. Więc jakby tu jest roszada, wiadomo, dla mnie Skra Bełchatów, niezależne od tego, na którym miejscu była rok temu, czy 5 lat temu, czy 10 lat temu. To jest po prostu jakby historia sama w sobie. Jest to klub z dużą jakby nazwą i znanym na całym świecie siatkarskim. Więc ja będę chciał, wiadomo, pokazać, że SKA Bełchatów wraca na, będzie walczyło o te najwyższe cele. Wiadomo, to ciężko jest zrobić jako nowy zawodnik, przychodząc nagle w jeden rok, ale no małymi krokami trzeba, wiadomo, to tutaj cały sztab i prezesi budują ten zespół, tak żeby właśnie małymi krokami wrócić.
2: Takie połączenie doświadczenia z młodością po raz kolejny. No ty do tej grupy doświadczonych oczywiście będziesz należał, więc tu koło Grzegorza Łomacza pewnie będą ci młodzi patrzyli też, podpatrywali ciebie. Taką też trochę rolę widzisz swoją?
4: Tak, ja ogólnie, wiadomo, to jest zawsze tak, człowiek jest młody i nagle z dnia na dzień robi się doświadczony tak naprawdę, więc te role się zmieniają. Przede wszystkim będę chciał jakby sam od siebie dawać drużynie jak najwięcej i pokazywać jak najwyższy poziom. Nie będę się skupiał na tym, żeby, o dobra, tutaj muszę pokazać młodym, jak to się robi, tak, nie, bo skupiam się na sobie i będę dążył do tego, żeby drużyna przede wszystkim dobrze wypadała na meczach, pokazywała wysoki poziom i żebyśmy wygrywali te mecze. A przy okazji, jak uda mi się, wiadomo, pokazać młodszym parę rzeczy, no to tym bardziej będzie mi miło i tym bardziej będzie fajnie, jak potem chłopaki będą mówić, że o, fajnie, jak to robisz, pokaż mi albo naucz mnie. Chociaż ja i tak nie jestem takim zawodnikiem, gdzie sądzę, że już zjadłem dosłownie wszystkie mózgi siatkarskie i wiem co i jak, bo ja też codziennie się uczę nowych rzeczy. Ale wiadomo, jestem bardzo otwarty na to, żeby pomagać im, i bo wiem też, że jakby drużyna jest mocna, tak jak powiedzmy najsłabszy ogniwo, tak? Więc jeżeli teoretycznie nasze najsłabsze ogniwo będzie bardzo mocne, no to cała drużyna będzie bardzo mocna, więc jakby to trzeba sobie nawzajem pomagać. Młodzi też będą musieli mi pomagać czasami, wiadomo, że to już też nie jest ta kondycja co kiedyś, więc będą musieli mnie troszeczkę wspierać, ale myślę, że ogólnie mamy taką drużynę, gdzie każdy z, jakby będzie dbał o siebie i będziemy się wspierać nawzajem.
2: No i tak myślę, że dla zawodników, którzy przychodzą do SKA Bełchatów, no to też fajne jest móc pograć z Grzegorzem Łomaczem chyba.
4: Tak, dokładnie. Ja już miałem okazję raz z Grzegorzem grać w Lubinie parę dobrych lat temu, więc no ja jakby...
2: Już od tego czasu trochę Grzegorz też się zmienił.
4: Tak, dokładnie. No, ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Fajnie też, że jakby tak koło troszeczkę się zatacza i że pomimo tego, że już parę lat powiedzmy nie graliśmy ze sobą, to jednak koniec końców, ale że w tym roku udało się znowu wylądować razem po jednej stronie siatki.
1: To Igor Grobelny, a wcześniej Grzegorz Łomacz. Ja rozmawiał z nim na pierwszym treningu po wznowieniu przygotowań do nowego sezonu w Plus Lidze Siatkarzy. Na treningu SKRY rozmawiał z siatkarzami SKRY właśnie Robert Zwoliński. A polskie siatkarki prowadzą w trzecim secie z Węgierkami 23 do 20, więc są bardzo blisko zwycięstwa w trzecim secie i zwycięstwa w całym spotkaniu. A my za kilka minut przeniesiemy się na stadion do Wrocławia, no bo tam już jest Michał Malinowski i opowie Państwu, jak wygląda sytuacja przed ligowym spotkaniem Śląska Wrocław z Widzewem Łódź.

0: Zanim przeniesiemy się na Stadion Śląska do Wrocławia, to jeszcze informacja z Gliwic. Tam wciąż trwa reanimacja kibica na trybunach i dopóki się nie zakończy, nie zostanie podjęta decyzja, co dalej z meczem Piast-Legia. To spotkanie zostało kilkanaście minut temu przerwane. Takie są ostatnie informacje. No to jest rzeczywiście fatalna sytuacja, więc no, musimy czekać na rozwój wydarzeń. No, my zaglądamy zatem na stadion Śląska-Wrocław. Piłkarze Widzewa będą tam no, za niewiele ponad pół godziny rozpoczynać mecz z Beniaminkiem Ekstraklasy, a na stadionie jest już Michał Malinowski.
1: Witam serdecznie, dobry wieczór. Zanim o tym, co dzisiaj i co widzę, to pozwolę wymienić sobie trzy nazwiska. Wraz z imionami oczywiście Nika Dżalamidze, Jarosław Bieniuk i Sebastian Mila. To ci trzej zawodnicy wpisywali się na listę strzelców w meczu, który rozegrano niemal dokładnie 15 lat temu, bo 28 sierpnia 2011 roku. Ci dwaj pierwsi to zawodnicy wówczas Widzewa, a Sebastian Mila grał w Śląsku Wrocław. No i Widzew wygrał 2-1 i to było ostatnie zwycięstwo nad Odrą ekipy z Łodzi. Później oczywiście tych spotkań nie było aż tak dużo. Wszyscy kibice historię Widzewa znają i ten czas, który zajął, ten czas, w którym Widzew wracał z czwartej ligi do Ekstraklasy, nieco trwał. No ale 6 spotkań mimo wszystko we Wrocławiu Widzewiacy grali i 5 razy przegrali, raz zremisowali. Więc dzisiaj mają twardy orzech do zgryzienia, tym bardziej, że Śląsk, no u siebie można śmiało powiedzieć, niezwykły przegrywać w poprzednim sezonie, kiedy Śląsk grał jeszcze w pierwszej lidze, bo przypomnę, że to Beniaminek, tylko jedna porażka na własnym stadionie w listopadzie. Później jeszcze porażka z Rakowem Częstochowa w grudniu, 1-2 w Pucharze Polski i od tego momentu drużyna z Wrocławia u siebie nie przegrała. No jeżeli te dwie statystyki zestawimy ze sobą, to nie wygląda to dobrze, no ale każda passa musi się kiedyś skończyć. A widzę w tym sezonie akurat, choć to bardzo krótki wycinek, lepiej spisuje się na wyjazdach niż na własnym stadionie, bo przecież, przypomnę, jeszcze nie przegrał, remis w Płocku i wygrana w Białymstoku. Jak będzie dzisiaj, no to oczywiście boisko zweryfikuje, to zawsze można powiedzieć, no bo takie są realia sportu. Znamy już składy, w jakich drużyny będą dzisiaj grały. No i tutaj można powiedzieć, że troszeczkę chyba niespodzianek. Aleksander Wukowicz przyzwyczaił do tego, że składu raczej nie zmienia, chyba że musi. No a dzisiaj tych roszad jest naprawdę, naprawdę sporo. Linia obrony. Oczywiście do przewidzenia Bartłomiej Drągowski w bramce. Na lewej obronie świetnie spisujący się Mario Garcia, Steve Capuady i Przemysław Wiśniewski w środku i Przemysław Krajewski na prawej obronie. Pewnie nie jest to pierwszy wybór Serba, no ale jest to w tej chwili jedyny zdrowy prawy obrońca, więc tu sprawa była oczywista. Natomiast sporo zmian w środku i w ofensywie. Fornalczyk na lewej stronie, Baena na prawej, to już troszeczkę myślę niespodziewane, bo Hiszpan ostatnio zdecydowanie mniej grał. W środku trzech zawodników, Julian Szechu, Fran Alvarez i Lindon Selahi. Nie ma zatem Emila Kornwiga, który no właściwie zawsze kiedy mógł grał. Teraz to się zmienia, szuka Aleksander Wukowicz jakichś innych rozwiązań. No a jak ktoś uważnie liczył, to wie, że wymieniłem już 10 zawodników, a zatem tylko jeden piłkarz w ataku. Jest nim Sebastian Świderski, a więc Sebastian Berger na ławce rezerwowych. No być może to jest jakieś rozwiązanie, być może jest to specjalna strategia przygotowana na ekipę Śląska-Wrocław. Trener Wukowicz na konferencji prasowej zwraca uwagę m.in. na to, że zespół świetnie kontratakuje, więc być może w jakiś sposób to zagęszczenie środka pola ma przeciwdziałać właśnie tym ofensywnym zapędom w wyprowadzaniu szybkich ataków przez wrocławian. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeszcze tylko skład Śląska w bramce Niemczycki. Dalej w obronie Madsenko, Malec, Christodoulou. Później Anderson, Iriarte, Tomasiewicz, Linares, Samiec, Talar. To oczywiście nazwisko doskonale znane kibicom Widzewa. No i w przodzie Marianac i Dembele. Oczywiście nie Usmane Dembele, no ale nazwisko zobowiązuje, więc można domniemywać, że piłkarz Śląska będzie się dzisiaj starał nie mniej niż jego młodszy kolega. Widzew powalczy zatem przede wszystkim o podtrzymanie tej pasy nieprzegranych meczów, ale myślę, że też będzie chciał wygrać i dzięki temu zmazać plamę po ostatnim przegranym meczu z Koroną Kielce. Początek meczu we Wrocławiu o 20.15. Halo Studio.
0: Tyle Michał Malinowski z Wrocławia.

0: tutaj jeszcze słów kilka o koszykówce. Przygotowania do nowego sezonu kilka dni temu rozpoczęły zawodniczki MUX Widzew. One będą reprezentować nasz region w najwyższej klasie rozgrywkowej. Trenują już, może nie w komplecie, ale przynajmniej intensywnie. To właściwie będzie nowy zespół, tylko dwie zawodniczki z tamtego roku z pierwszej ligi zostały w drużynie prowadzonej przez Małgorzatę Misiuk. Są nowe koszykarki, między innymi środkowa Zuzanna Krupa, która zdobywała doświadczenie na parkietach Basket Ligi, ale także grała w rumuńskiej czy islandzkiej lidze. Ostatni sezon spędziła w Krakowie, w Wiśle, no a teraz będzie reprezentować barwy Widzewa.
1: Zastanawiałam się trochę, w Krakowie było super, bardzo dobrze wspominam ten sezon, ale po rozmowach z trenerką Gosią spodobała mi się jej wizja i pomysł na ten sezon. Też znam tutaj parę dziewczyn, w szczególności Martusię, z którą znamy się od liceum i się przyjaźnimy, więc no koniec końców po rozmowach zdecydowałam, że to będzie super miejsce na ten sezon. Tak naprawdę to jesteśmy wszystkie z innego klubu, z innego miasta, nikt ze sobą za bardzo nie grał wcześniej, gdzieś tam może na kadrach się spotykałyśmy, ale to wiadomo kilka tygodni w roku i też nie wszystkie, bo jesteśmy dość młode wszystkie, ale jednak trochę rozstrzał wiekowy jest, ale myślę, że mamy wystarczająco dużo czasu, żeby się zgrać i nasi trenerzy na pewno zrobią tak, żeby było wszystko super. No na pewno będzie ciężko, ale to myślę, że zawsze w okresie przygotowawczym jest ciężko, chcąc, nie chcąc, ale jestem pewna, że robią to w dobrej wierze, żeby nas dobrze przygotować i żeby wyciągnąć z nas tyle, ile można. Chcemy walczyć, pokazać. Każda chce udowodnić i sobie, i wszystkim dookoła, na co ją stać, co potrafi. Chcemy wygrywać i walczyć w każdym meczu, nieważne czy z topowym zespołem, czy z jakimś słabszym. Jesteśmy Beniaminkiem, więc myślę, że podejrzewam, że wszyscy będą chcieli nas zbić, ale mam nadzieję, że łatwo się nie damy.
2: Czy między pierwszą a drugą ligą z punktu widzenia parkietu jest duża różnica?
1: Jest na pewno duża różnica, szczególnie fizyczność jest dużo inna i też zagraniczne zawodniczki robią bardzo dużą różnicę. Więc no, myślę, że jest duża różnica, ale myślę, że będziemy walczącym zespołem, który czasami będzie potrafił dać w kość i to myślę, że będzie nasza mocna strona.
2: No i będziecie mieli pomoc zagraniczną.
1: Tak, będziemy mieć zagraniczną pomoc, to też myślę, że nam dużo ułatwi i to jest super, na pewno duże wsparcie dla nas. I możliwość walki gdzieś tam w tych meczach i mam nadzieję, że znalezienie się trochę wyżej niż w ostatnich miejscach. No myślę, że to by było super, to była duża niespodzianka i spełnienie wszystkich oczekiwań, nawet więcej niż się spodziewamy, więc mam nadzieję, że uda się to zrealizować.
0: No to się wszystko okaże już za kilka tygodni, a jedną z dwóch koszykarek, które zostały z poprzedniego sezonu, z poprzedniej drużyny jest Marta Stawicka.
3: Tak, no całkowicie nowe wyzwania. Będziemy grać w najwyższej lidze rozgrywkowej, więc samo to jest nowym wyzwaniem. Nowa drużyna, nowi trenerzy, również poza trenerką Małgorzatą. Więc ogólnie ten sezon to będą same wielkie wyzwania. Mam nadzieję, że podołamy, ale dużo wyzwań nowych. Chciałam tu zostać, podobało mi się tu, podoba mi się atmosfera i w ogóle cały klub, więc nie zastanawiałam się długo. Też większość dziewczyn zna trenerkę Małgorzatę z kadr i tak dalej, więc każdy wie, że u trenerki Małgorzaty pracuje się ciężko po prostu. No w Ekstraklasie musi być już to zbilansowany zespół, tak jak w tamtym roku trochę pociągnęłyśmy taką mini koszykówką, nazwijmy to, bo my dawałyśmy radę bardziej na obwodzie, jak i te niższe zawodniczki pod koszem, no ale no już w Ekstraklasie myślę, że to nie przejdzie i musimy mieć pełnowymiarowy zespół. Szczerze mówiąc, na razie nie mam oczekiwań. Zobaczę, jak to będzie wyglądało na sparingach, jak cała drużyna będzie się prezentować, jak się zgramy, jak trenerka też nas jakby ogólnie przygotuje, jak będziemy w pełnym składzie, więc na razie bez oczekiwań, mam nadzieję, że będą fajne emocje, dobra atmosfera i dużo, dużo uśmiechów.
0: Tyle Marta Stawicka. Czekamy zatem. Za niewiele ponad miesiąc rozpocznie się rywalizacja w najwyższej klasie rozgrywkowej koszykarek w naszym kraju. Jak sobie będą radzić koszykarki Beniaminka, no to kibice przekonają się już podczas rywalizacji.

0: Strefa Kibica dobiega końca. 3 minuty do godziny 20. Za ostatnie 2 godziny dziękujemy bardzo. Jolanta Kozłowska i Piotr Andrzejczak. A wiadomości sportowe dzisiaj jeszcze po 21 i po 22.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
16: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
17: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
16: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
17: Więcej na funduszobywatelski.pl.
18: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
19: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
9: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich prawie 500 strażackich interwencji po burzach w regionie łódzkim, zmiany na centralnej magistrali kolejowej i stacja kolejowa w powiecie rawskim, a także apel władz gminy Bełchatów o właściwe korzystanie z domowej kanalizacji. Noc w regionie będzie pogodna, a jutro słonecznie, chwilami silniej powieje. Ponad 7,5 tysiąca razy interweniowali strażacy w Polsce po nawałnicach z nocy i dzisiejszego dnia. W regionie łódzkim zdarzeń było prawie 500, a najgorzej było na Mazowszu i w województwie warmińsko-mazurskim, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
7: A we województwie łódzkim wiatr zerwał dach z jednego budynku w powiecie radomszczańskim. 6 innych dachów zostało uszkodzonych. Według danych strażaków nikt nie został poszkodowany. Szybsze pociągi i nowa stacja na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku składy na linii przebiegającej przez województwo łódzkie mają rozpędzać się do 250 km na godzinę. Pendolino podczas testów już osiągnęło taką prędkość. Jednocześnie rozpoczęła się budowa stacji kolejowej w Białej Rawskiej, dzięki której mieszkańcy powiatu rawskiego zyskają dostęp do połączeń pasażerskich, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
2: W ramach zadania powstaną 2 nowe perony, 2 nowe tory, parkingi, wygodne drogi dojścia oraz wiadukt pieszo-rowerowy nad linią kolejową. Dzięki temu mieszkańcy zyskają dostęp do szybkich połączeń w kierunku Warszawy, Krakowa i Katowic.
7: Stacja kolejowa w Białej Rawskiej ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. Władze gminy Bełchatów apelują o właściwe korzystanie z kanalizacji. Wrzucane do toalety nierozpuszczalne odpady są powodem licznych awarii, a to naraża samorząd na dodatkowe koszty. Jest też uciążliwe dla mieszkańców. Zdarza się, że ścieki zalewają piwnice, ogródki i posesje. Więcej w relacji reportera Radia Łódź Pawła Kwiatkowskiego.
4: Nawilżane chusteczki, podpaski, tampony, pieluchy czy patyczki kosmetyczne to tylko część odpadów, które

0: Lecce zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Początek tego meczu o 20:15. Łączymy się z Michałem Malinowskim.
1: Witam ponownie. W tej chwili zawodników nie ma na murawie, bo zeszli już po rozgrzewce do szatni. Za chwilę się tu pojawią. No i pierwsza ciekawostka jest taka, że wyprowadzi dzisiaj Widzewiaków na ten zielony plac Bartłomiej Drągowski. On nowym kapitanem drużyny Widzewa, a nie Julian Szechu, który i tak w wyjściowej jedenastce będzie. Trochę też zmian w składzie. Nie ma Sebastiana Bergiera, nie ma Emila Kornwiga. Zobaczymy, czy to przyniesie skutek. Widzew czeka na zwycięstwo we Wrocławiu od 15 lat. Może to będzie sposób na to, żeby wywieźć dzisiaj 3 punkty. Kibice Widzewa już na trybunach, już czekają, aż będą mogli dopingować swoich zawodników. No a my czekamy na pierwszy gwizdek w tym spotkaniu.
0: Przypomnę, początek o 20:15. Relację tekstową można będzie czytać na radio.łódź.pl. Z Michałem Malinowskim będziemy łączyć się również w kolejnych serwisach informacyjnych. A najbliższe o 21:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Miejscami jeszcze trochę pada, ale noc ma być pogodna. Temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro na ogół słonecznie. Termometry pokażą do 21 stopni. Jednak temperatura odczuwalna będzie nawet o kilka stopni niższa. Chwilami może dość silnie wiać z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

wszystko jasne. Wiemy, że to sobotni wieczór w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, za naszą radiową konsoletą realizujący audycję Jolanta Kozłowska. Witamy w przebojowej, wolnej sobocie. Dump Dump i szwedzki duet Jabber z roku 2021, a teraz niespodzianka, z tym, że dziś w wersji maxi singlowej przypomnienie znanego hitu Dalidy, czyli piosenki Parole, Parole, która odniosła swego czasu olbrzymi sukces we Francji, w ogóle na całym świecie. Posłuchajmy remiksu na ten rok. Dalida.

0: Parole, parole, czyli słowa, słowa i Dalida. Utwór odniósł ogromny sukces we Francji i na świecie, zwłaszcza w Japonii i w Meksyku, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych francuskich piosenek wszechczasów. A kompozycja była również nieodłączną częścią repertuaru Dalidy, towarzysząc jej w czasie tras koncertowych po Europie, Japonii, Ameryce Łacińskiej, świecie arabskim i krajach francuskojęzycznych Afryki. W tym roku specjalna wersja, wersja taneczna tego utworu, firmowana oczywiście przez Dalidę i Alana Delona, która pojawiła się na kompaktowym singlu i maxi singlu w lipcu bieżącego roku.
1: Słuchasz Radio Łódź.
0: I przebojowej wolnej soboty, która towarzyszy naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom w wakacje między 20 a 22. Czas wywołać lato. Hello Summer i austriacki raper Rame.

Szczególnie od wczoraj pogoda raczej nie przypomina lata, ale jakoś to sobie, drodzy słuchacze, wynagrodzimy muzycznie. Hello Summer i Rames, a teraz Paris Latino i Bandolero.

Na paryskich parkietach, ale oczywiście nie tylko. Paris Latino Bandolero także dzisiaj w Maxi Singlowym Remixie. To przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź. Dobry wieczór, Piotrze. Melduje swoją obecność przy radioodbiorniku. Troszkę sobie potańczymy. Przesyłamy serdeczności dla Ciebie i Pani Joli za szybką, Kasia i Staś. Pozdrawiamy bardzo, bardzo ciepło. Cieszymy się i życzymy Wam miłego wieczoru.

Ależ to było szaleństwo. Najpierw w roku 1990 Charles D. Lewis, 12 miesięcy później przedstawiciel tanecznej Hiszpanii Jordi Dan i Soca Dance. I przebojowa, radosna, rytmiczna, taneczna, wakacyjna sobota, dokładniej wieczór między 20 a 22. Sun Lovers i Summer of Love.

Summer of Love, czyli Lato Miłości, Sun Lovers z roku 2008. Przed nami Bob Sinclair, francuski producent muzyczny i DJ, prekursor francuskich brzmień muzyki zwanej jako French House, Love Generation.

Na radiowych i tanecznych listach przebojów w roku 2005 Love Generation, Bob Sinclair i Gary Nesta Pine. Nie zwalniamy tempa, wprost przeciwnie, rozgrzewamy się i rozpędzamy. Jesteśmy w Rumunii, zespół Accent w superhicie Jokero.

Tak, tak, wiem, wiem, zapachniało wakacyjnym klimatem, no i taką letnią, piękną, wieczorową pogodą. Jokero Accent, gwiazda z Rumunii, którą jeszcze w dzisiejszym programie raz usłyszymy, a na razie także rumuński duet, który zdominował tamtejsze listy przebojów w roku 2005. Jarabi.

0: Tytuł nagrania w zasadzie wszystko mówi. Margarita, Funny Song i rumuński duet Jarabi.
1: Tu Radio Łódź 99,2 MHz.
0: Dobry wieczór, panie Piotrze, a ja będę dzisiaj nieco poetycki. Są takie dwie godziny w tygodniu, kiedy świat może sobie poczekać. Nie ma mnie dla nikogo, jest tylko radio, muzyka i ta jedna audycja, na którą czekam przez cały tydzień. Wow! Dwie godziny, podczas których niczego nie muszę. Po prostu jestem i słucham. Przesyłam moc serdeczności, stały słuchacz Jakub. Panie Jakubie, bardzo, bardzo dziękujemy. Drive the Cars.

Właśnie za takie nagrania kocham lata 80. Z lipca 84 roku z płyty Heartbeat City, Drive i amerykański zespół The Cars. Rok 2015, lato, jamański wokalista Omi i taka bardzo zabawowa piosenka Hula Hop.

Takie wakacyjne hula, hula, hop i omi. I ponownie Półwysep Iberyjski, październik 2025 roku. Znany również w Polsce Alvaro Soler i Distancia.

Po raz pierwszy w roku 1998 na płycie Beata, zarejestrowanej częściowo w Polsce, częściowo w Danii. A to był remix z lipca zeszłego roku, Żal mi tamtych nocy i dni, Beata Kozidrak i formacja Camp. Płyta, motyw i grupa Active.

0: Powstali pod koniec lat 90. XX wieku w Hamburgu i nazywali się ATC, My Heart Beats Like a Drum, Dum Dum Dum. W finale pierwszej godziny przebojowej wolnej soboty wracamy zaraz po wiadomościach.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
2: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęły dwie osoby potrącone przez samochód na chodniku. Ciężko ranne jest roczne dziecko. W wiadomościach także bilans dzisiejszych nawałnic w regionie łódzkim i mecz Widzewa ze Śląskiem Wrocław. Jutro w regionie sporo słońca, termometry pokażą do 21 stopni. Dwie osoby zginęły w Krakowie potrącone przez samochód, który wjechał na chodnik. Ranne zostało dziecko w wieku około 12 miesięcy. Walczy o życie w szpitalu. Ofiary to idące z dzieckiem osoby dorosłe, kobieta i mężczyzna. Ich także przewieziono do szpitala, ale nie udało się ich uratować. Do tragedii doszło przed 18:00. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego samochód wjechał na chodnik. Z informacji krakowskiej Straży Pożarnej wynika, że pojazdem podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był nietrzeźwy. Pobrano od niego krew do badania na obecność narkotyków. Zajrzymy teraz na stadion we Wrocławiu, gdzie Widzew Łódź gra ze Śląskiem i wygrywa. To spotkanie obserwuje Michał Malinowski.
14: W trzeciej minucie Przemysław Wiśniewski sfaulował Dembele. Po kilku minutach i weryfikacji VAR obejrzał czerwoną kartkę. No i konia z rzędem temu, kto wymyśliłby wtedy, że w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Widzew będzie prowadził we Wrocławiu 2-0. Bramki Mario Garcia i Frana Alvareza, zatem taki hiszpański wieczór Widzewa dzisiaj we Wrocławiu. Przypomnę, trwa doliczony czas gry pierwszej połowy. Widzew prowadzi ze Śląskiem 2-0.
13: Z Michałem Malinowskim połączymy się jeszcze za kilka minut w wiadomościach sportowych. To był trudny dzień dla mieszkańców i dla strażaków w województwie łódzkim. Do Straży Pożarnej wpłynęło ponad 500 zgłoszeń. Działania nadal trwają. Informacje zebrał reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
15: Burze, ulewy i wichury siały spustoszenie w całym regionie. Z informacji przekazanych mi przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej wynika, że do strażaków trafiło dzisiaj ponad 500 zgłoszeń atmosferycznych. Większość z nich, bo aż 450, związanych było z silnym wiatrem. Wichury uszkodziły dach sześciu budynków w różnych częściach województwa. Jeden dach w powiecie radomszczańskim niestety został zerwany. Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikt nie ucierpiał. W Łodzi ulewny deszcz spowodował utrudnienia w ruchu. Pojawiły się chwilowe opóźnienia w kursowaniu tramwajów. Sytuacja się uspokoiła, a pogoda na szczęście odpuściła. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
13: Nadal ponad 1500 odbiorców w województwie łódzkim nie ma prądu. Energetycy sukcesywnie usuwają awarie. Noc w Łódzkiem ma być spokojna, a niedziela pogodna, choć wietrzna. Więcej o pogodzie po wiadomościach sportowych.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Zlot fanów ziemniaka w Orientarium w Łodzi. Imię Ziemniak nosi jeden z niezwykłych mieszkańców łódzkiego ogrodu zoologicznego, pochodzący z Ameryki Południowej, Coendu. Zlot fanów zorganizowano po raz pierwszy, cieszył się sporą popularnością.

0: albo koniec pierwszej połowy, ale o szczegółach opowie Państwu Michał Malinowski.
1: Końcówka tego doliczonego czasu gry, a 5 minut dodał arbiter. Na początku meczu już właściwie pierwsza akcja Śląska, prostopadłe podanie Dembele faulowane przez Wiśniewskiego. Długa analiza VAR. Chodziło o to, czy był spalony. Okazało się, że nie i Wiśniewski wyleciał z boiska. Śląsk nie wykorzystuje jednak na razie tej przewagi. Za to Widzew radzi sobie naprawdę znakomicie. W 16 minucie bramka Garcia, który dobijał strzał Baeny. W ogóle wcześniej ładna akcja, no a w 36 Widzewiacy powalczyli przed własnym polem karnym. Świderski, Szechu, Albańczyk pomknął z piłką na połowę rywali, zagrał do Świderskiego, ten odegrał już przed bramkę do Alvareza. Hiszpan pokonał po raz drugi bramkarza Śląska, zatem w doliczonym czasie gry w końcówce tej pierwszej połowy Widzew prowadzi ze Śląskiem 2-0.
0: A relacja z tego spotkania na bieżąco na naszej stronie internetowej radiołódź.pl. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Węgierkami 3-0 w setach do 12, 24 i 20 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Magdalena Stysiak, która zdobyła 14 punktów, a w drugim sobotnim spotkaniu tej grupy Niemki przegrały ze Słowenkami 0-3. W następnym spotkaniu Polki zmierzą się z Łotyszkami. Mecz zaplanowano na poniedziałek na godzinę 15. Start Elbląg wygrał 6. Memoriał imienia Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego, który z udziałem czterech drużyn piłkarek ręcznych odbył się w Piotrkowie. W finale zespół z Elbląga pokonał Piotrkowie 35-29. Najlepsza bramkarka turnieju Antonina Cieślak z Piotrkowi przyznaje, że o wyniku zdecydowała zbyt duża liczba błędów.
2: Ten mecz był taką jedną wielką sinusoidą, niestety cały czas gdzieś tam na naszą niekorzyść. No jest tam na pewno bardzo przykro z tego względu, że zrobiłyśmy bardzo dużo niewymuszonych błędów i to musimy przez te 2 tygodnie do początku ligi koniecznie zniwelować.
0: A trzecie miejsce zajęła Sośnica Gliwice po wygranej ze Szczypiornem Kalisz. Inauguracja nowego sezonu w Superlidze piłkarek ręcznych zaplanowana jest za 2 tygodnie. Piotrkowia pierwszy mecz zagra w Gnieźnie z miejscowym MKS-em. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Nocą wypogodzi się, będzie chłodno, temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 21 stopni, ale będzie wietrznie i temperatura odczuwalna może być o kilka stopni niższa.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Yes, yes, Summer Holiday i Pearl z 1995 roku na początek drugiej godziny przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Dobry wieczór, panie redaktorze. Cieplutko i radiośnie, że serduszko do góry skacze i rośnie, napisała pani Ola. Wakacyjna atmosferka u was w radiu. Nie wiem, co jeszcze napisać, wolę posłuchać w spokoju. Pozdrawiam z Płocka i głośniej proszę. Bardzo prosimy. Szósty album studyjny zespołu Akcent, o którym już dzisiaj wspominałem. French Kiss with Kylie i ich jeden z największych hitów.

Odbili taneczne parkiety w roku 2006 tym nagraniem French Kiss i Accent. I przebojowa wolna sobota. O planie awaryjnym właśnie na sobotni wieczór Małgorzata Uściłowska, czyli popularna Lanberry. Nie wiesz,

Ileż energii w tej wersji tego bardzo znanego przeboju norweskiego tria Hans z 1985 roku. The Sun Always Shines on TV i belgijski projekt Milk Incorporated. Ta wersja pojawiła się po raz pierwszy na tanecznych parkietach w roku 2003. Dobry wieczór, Piotrze. Przekręcając nieco słowa Beaty, tęskno mi do tamtych nocy z radiową nocną dyskoteką w Radiu Łódź. Łask melduje się na częstotliwości 99,9 FM. Pozdrawiam bardzo gorąco. My oczywiście pozdrawiamy naszego słuchacza Mariusza z Łasku. Pozdrawiam cały nasz region, całe województwo, całą Łódź, rzecz jasna. No i nawet słuchaczy spoza Łodzi i spoza naszego województwa, bo też ich mamy w kraju. Pozdrawiam tych, którzy wypoczywają i właśnie umilają sobie wakacyjny sobotni wieczór naszym sobotnim programem. A teraz piosenka ciekawostka, tak naprawdę utwór, który jest ciekawostką. Pierwszy remix pojawił się w roku 1983. Druga próba po tej pierwszej niezbyt udanej nastąpiła dwa lata później, ale wersja, której słuchamy, pochodzi z roku 1986. Wtedy nagranie trafiło m.in. na taneczne listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Wykonawca to kanadyjski zespół synthpopowy Transex, no i jedna z kultowych kompozycji lat 80. Dziś odtwarzamy to nagranie w wersji z winylowego maxi singla wytwórni Zyx Records, tak jak powiedziałem, z roku 1986. Do tej chwili nagranie może liczyć na sympatię słuchaczy. Living on the Video, remix 86 i Transex.

Living on Video, specjalny winylowy maxi single i specjalny remix 1986 roku grupy TransX. To przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź w wakacyjne wieczory przez 2 godziny od 25 do 22, a w niej jak zwykle przeboje z lat 80., 90. i oczywiście hity współczesne. Jeden z naszych najwierniejszych słuchaczy, pan Przemek, przed tygodniem poprosił o projekt General Bass. Niestety nie udało mi się odnaleźć nagrania, o którym napisał, ale znalazłem w swoich zasobach kompozycję I See You z roku 1995. Niemiecki DJ i producent muzyczny, najbardziej znany jako Candy Beat czy właśnie General Bass. I See You.

0: good music.
1: Oczywiście Radio Łódź 99.10 FM i przebojowa wolna sobota. General Base ICU w remiksie maxi singlowym już za nami, a teraz znów wracamy do iście tropikalnych, słonecznych, uśmiechniętych, wakacyjnych rytmów. Holiday, specjalny party mix, a w roli głównej Sandman.

Muzyczną podróż po wakacyjnych kurortach zaprosił nas Mr. Sandman, Holiday Party Mix z 1998 roku. Sandman reprezentował naszych zachodnich sąsiadów, więc pozostajemy w Niemczech. Album Wake the World, rok 1993, zespół Loft, no i oczywiście sam.

Wakacyjny szlagier 1993 roku to musiał mieć wtedy w walizce z płytami każdy DJ, każdy prezenter radiowy, Summer, Summer, Summer i zespół Loft. Oryginał, jeśli chodzi o tę piosenkę, pamięta lata 80, dokładnie rok 1986. W roku 2004 zaśpiewali Samantha Fox i Ginger.

Pierwotny remix był dla mnie zdecydowanie bardziej subtelniejszy, bardziej delikatny, zwiewny. Touch Me, Samantha Fox i Ginter, ale w wersji z roku 2004. Przede mną winylowy maxi single, okładka żółto-niebieska z czarnym napisem Holiday Rap.

0: Oj, tak cieszmy się i radujmy, dopóki lato trwa i trwają wakacje. Holiday Rap, dziś dla odmiany w wersji singlowej. MC Michael G and DJ Sven.
1: Radio Łódź.

Nuit d'Avance z roku 2025, Paul, Alberto i Fabien, a teraz znana piosenka Sandry z płyty Into a Secret Land, ale w remiksie na rok 1999. Myślę, że posłuchamy z dużą przyjemnością. Around My Heart i Sandra.

0: I po raz kolejny nasze serca zabiły mocniej. Ach, te lata 80. Around My Heart i Sandra Lauer. Myślę, że te pozytywne emocje po obu stronach towarzyszyły nam przez całe 2 godziny. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Jolanta Kozłowska i Piotr Stańczyk. Do usłyszenia.
1: Słuchasz Radio Łódź.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
11: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
12: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
13: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
12: Tak wcześnie?
13: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
12: I co powiedzieli?
13: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
12: Bezcenne.
13: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W Krakowie auto wjechało w pieszych na chodniku. Nie żyją dwie osoby, roczne dziecko walczy o życie. W wiadomościach także marzenia Łodzian o mieszkaniu na wsi i wyjazdowy mecz Widzewa ze Śląskiem Wrocław. Jutro w regionie sporo słońca, będzie wietrznie. W Krakowie samochód wjechał na chodnik, zginęły dwie osoby, a okołoroczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Ofiary to kobieta i mężczyzna, które wraz z dzieckiem szły chodnikiem, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
15: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny.
14: Samochodem jechały 4 osoby w wieku około 20-25 lat. Kierowcę zatrzymano, był trzeźwy, ale pobrano od niego krew, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Widzew Łódź gra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. W pierwszej połowie gospodarzom nie udało się zdobyć bramki, a co teraz dzieje się na boisku, opowie Michał Malinowski.
16: Dobiega końca 85. minuta, jest w tej chwili 3-3 na tablicy, ale jest sprawdzana sytuacja, po której Śląsk zdobył wyrównującą bramkę. Zobaczymy, czy ona zostanie uznana. Mógł być spalony. Widzew wprowadził 2-0 do przerwy. Początek drugiej połowy dla Śląska, bramka kontaktowa, no ale później Baena podwyższył na 3-1. Śląsk jednak się nie poddawał. No i teraz sędzia pokazuje, nie ma bramki, jest zatem wciąż 3-2 dla Widzewa.
14: Z Michałem Malinowskim połączymy się jeszcze za kilka minut w wiadomościach sportowych. Ponad 500 zgłoszeń wpłynęło do strażaków w regionie łódzkim po nocnych i dzisiejszych nawałnicach. Z nich 450 dotyczyło skutków silnego wiatru, przewróconych drzew, połamanych konarów, kilku uszkodzonych dachów. Po wichurze uszkodzone są też linie energetyczne. Awarie są usuwane, ale nadal około 1500 odbiorców nie ma prądu. Z kolei intensywny deszcz utrudniał życie kierowcom i pasażerom MPK. Na ulicach i torowiskach tworzyły się rozlewiska, ruch pojazdów wstrzymywano. Ale już dziś w nocy pogoda się poprawi, mówi Radio Łódź synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
1: Będzie pogodnie, a temperatura minimalna wyniesie od 10 do 12 stopni. Niedziela z kolei zapowiada się bardzo pogodna, z większą ilością słońca, choć nadal będzie wiał porwisty wiatr.
14: Więcej o pogodzie po wiadomościach sportowych. Prawie co czwarty łodzianin chce wyprowadzić się na wieś. Tak wynika z raportu To my lokalnie 2026. Według zebranych danych 24% mieszkańców Łodzi rozważa przeprowadzkę do mniejszych miejscowości. Co na to łodzianie?
2: Ja jestem mieszczuchem. Ja lubię mieć dostęp do sklepów, do kawiarni, do wyjścia na miasto. Mieszkam w mieście i mieszkałabym w mieście.
4: Wszystko się zmienia. Nie ma już takiej prawdziwej wsi, jak była z lat 60.
17: Ceny mieszkań w miastach za metr kwadratowy dochodzą do cen, kiedy młodzi ludzie się bardziej zastanawiają nad kupnem działki czy nieruchomości poza granicami miasta, jednocześnie potem żyjąc i pracując de facto cały czas w mieście.
14: Komentuje łódzki radny Damian Raczkowski. Według autorów raportu tylko 4 z 10 mieszkańców naszego województwa mieszka w jednym miejscu od ponad 20 lat, a najczęstszą przyczyną przeprowadzki jest poszukiwanie pracy. Łódzkie schronisko dla zwierząt szuka pracowników. To propozycja dla osób, które lubią zwierzęta i nie boją się pracy na zmiany. W placówce przy Marmurowej są 3 wolne etaty: lekarza weterynarii, technika weterynarii i podinspektora do spraw adopcji, mówi dyrektor schroniska Wojciech Albert Kurkowski.
18: Jest to jednak praca 7 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Do tego mamy jeszcze zmiany. Mamy również opiekunów nocnych, w związku z czym zatrudniamy zawsze najpierw na umowy czasowe, potem dopiero na umowy stałe.
14: Szczegółowe

0: gol. No i w 84 minucie, dosłownie przed chwilą, Mariana tu umieścił piłkę w siatce. Było przez chwilę 3-3. Na szczęście dla Widzewiaków ta bramka ze Spalonego zdobyta. No i wciąż Łodzianie prowadzą, jeżeli wygrają tutaj, grając właściwie cały mecz w osłabieniu, to naprawdę będzie to wyczyn. Dobiega końca 89 minuta. Widzew, Śląsk 3-2. Ale teraz bramka dla Śląska. Jednak 3-3. Teraz już raczej wątpliwości nie będzie.
1: Tyle Michał Malinowski, a relacja z tego spotkania na naszej stronie radiołódź.pl. Jest pierwsza dymisja trenera w obecnym sezonie Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zwolniła Kazimierza Moskala po piątkowej porażce drużyny w derbowym meczu z Krakowią. Szkoleniowiec pracował w klubie od 24 listopada ubiegłego roku. To on wprowadził zespół do elity. Razem z nim pracę stracił asystent Marcin Broniszewski. Na razie nie wiadomo, kto będzie trenerem zajmującej 15 miejsce w tabeli wieczystej. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Węgierkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Magdalena Stysiak, która zdobyła 14 punktów. W następnym spotkaniu polskie siatkarki zmierzą się z Łotyszkami. Ten mecz zaplanowano na poniedziałek na 15. Rozpoczął się nowy sezon w Ekstralidze Rugby. Na inaugurację rozgrywek Budowlani Łódź pokonali na swoim boisku Juwenie Kraków 32-14. Łodzianie źle rozpoczęli mecz. Do przerwy goście prowadzili 14-13, jednak Budowlani świetnie zagrali w ostatnich minutach meczu. Wygrali zdecydowanie, a Makary Madej podkreślił, że jego drużyna doskonale odnalazła się właśnie w końcówce spotkania.
2: Zaczęło to iść, opanowaliśmy w końcu emocje i zaczęliśmy grać systemem. Było parę przyłożeń z naszej strony, gdzie zagraliśmy dokładnie to, co trener nam kazał. Rzuciliśmy piłkę szeroko, atak pobiegł, Mynto przytrzymał wcześniej, zassał do środka, ludzi zebrał i poszło, więc musiało nam zaskoczyć, żeby poszedł system.
1: A w następnej kolejce Łódzcy rugbyści o punkty powalczą w Lublinie. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź w niedzielny poranek po godzinie 8.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie do 10 stopni, jutro sporo słońca, a termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Jednak przez porywiste okresami dość silny wiatr z zachodu będzie się wydawało, że jest chłodniej.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio.

Radio Łódź. Radio Łódź.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

Radio.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.